0: A czy nie ma alergii, to prosta rzecz, żeby zrobić testy, ale także trzeba się obserwować. Wspomniałem o tym, co dzisiaj czytałem w aplikacji. Oczywiście nie zdradzę tutaj z jakiej, ale poszukacie państwo.
1: Kilka aplikacji,
0: są różne aplikacje,
1: można wybrać,
0: pokazujące, tak, że w powietrzu jest ta trawa i ta pokrzywa. Ale jeszcze jest szczaw w powietrzu i też nie ma na te dwie roślinki, nie ma standardowego testu, bo ta alergia występuje rzadziej. Natomiast często i też dość tajemnicza jest alergia obecna dziś w powietrzu na dwie pleśnie atmosferyczne. One mają łacińskie nazwy, nie mają polskich odpowiedników, Cladosporium i Alternaria. Te dwie pleśnie są w dużym stężeniu obecnie, trochę się nakładają na to pylenie traw i wiele osób nie odróżnia, albo mieli testy na część tych alergenów i nie rozumie, co się dzieje. Ta alergia na pleśnie częściej dotyczy osób z astmą, bo one występują w powietrzu nad naszym miastem od mniej więcej kwietnia do października. Ale jak wyjedziemy na odpoczynek do lasu, to w lesie też są te pleśnie. Ten las pachnie takimi grzybami. To są przecież grzyby niedoskonałe, więc jak ktoś zauważył, że po wyjeździe na działkę, czy do znajomych, czy na swoją działkę ma zaoszczenie, bo w upał pojedziemy tam wszyscy chyba na jakieś jeziora, no to warto sprawdzić, czy nie jest to alergia na pleśnie, a szczególnie na trawy. No to tak na wstępie do tego, co pani zapytała. Mm-hmm.
1: No dobrze, chociaż to trochę dziwne było, bo z jednej strony mamy coraz więcej predyspozycji i coraz mniej osób choruje jednocześnie, jeśli ja dobrze zrozumiałam, tak?
0: Tylko w Finlandii. Uświadomiono pacjentom z katarem, z astmą, no, od czego mają tą chorobę? U nas się leczy o chorobę, objawy choroby, kaszel, duszność, katar, wszystkie te objawy, bardzo skutecznie, ale trzeba brać te leki. Natomiast jak choremu wytłumaczymy, ty masz ten katar od tego i od tego, dopóki nie możemy cię odczulić, bo na przykład są te pyłki w powietrzu, to dajemy ci leki. Ale zapraszamy na jesieni, ja w imieniu wszystkich alergologów w Łodzi zapraszam osoby, które podejrzewają tą alergię albo mają udowodnioną tą alergię, na odczulanie, czyli teraz są, uwaga, tabletki pod język odczulające, bardzo wygodna forma, bez zaszczyków, szczególnie dla dzieci i to jest dla dzieci refundowane od jakiegoś czasu, od roku mniej więcej. A więc ze wszech miar można tą chorobę wycofać i ta wiedza, co mi szkodzi, na przykład kot, to go odsyłam do babci, pyłki te blokuje tymi odczulaniami, roztocze podobnie, sprawia, że mimo rosnącej skłonności do alergii w społeczeństwach Europy, w niektórych krajach, takich jak Finlandia, dzięki mądrym działaniom i mądrym lekarzom i tej diagnostyce co do przyczyny, a nie tylko co do skutku, mamy taką pierwszą jaskółkę, że w morzu narastającej alergii można tak zrobić, żeby ludzie w mądrym kraju, w dobrej służbie zdrowia nie chorowali na tą alergię. No czasem gdzieś tam sobie kichną, jak już blisko muszą pogłaskać kota albo przejść się przez łąkę.
1: Zwykle o tym, że jesteśmy alergikami, dowiadujemy się dosyć wcześnie. Tak mi się wydaje, że już u dzieci możemy stwierdzić, że to jest alergik. Ale czy my się alergii możemy nabawić w każdym wieku?
0: Tak, alergia może wystąpić w każdym wieku, od najmłodszego wieku, czyli od kilku tygodni, czy wręcz po urodzeniu. Nawet opisano przypadki alergii płodu. Kiedy mama zjadła jakiś uczulający produkt, to można było na USG zobaczyć, jak ten płód tam się niepokoi, porusza i tak dalej. Taki film widziałem kiedyś na kongresie. I także w późnym wieku. Po pierwsze, nie wszystkie alergie są rozpoznane, te skłonności do alergii są rozpoznane, no bo nie wszyscy chodzimy do alergologa, nawet powiedziałbym, że mniejszość. Po drugie, zmienia się klimat, więc ktoś, kto kiedyś spokojnie jechał na wieś i tam nie odczuwał jakiejś nadmiaru tej zieleni, tych pyłków takich czy innych roślin, to teraz jest tego o wiele więcej. Kwitną te rośliny silniej, dłużej, mocniej, pojawiają się nowe rośliny. W Polsce pojawiła się nie tak dawno ambrozja, taki chwast stepowy, który uczula Amerykanów na stepach Teksasu i Węgrów w Puszczy Węgierskiej.
1: A teraz nas.
0: Przyszedł do nas. Aha. Więc takich alergii nie mieliśmy świadomości, bo jak nie było tego wokół nas w przyrodzie, to nie było takiego testu. Teraz się pojawia ten test, badamy to i w ten sposób dostosowujemy się, ludzie są mądrzy, współcześni, zwłaszcza młodzi, ale w każdym wieku i rozpoznają, szukają rozwiązania. Nie tylko wezmę tabletkę na ten na ten katar, na to kichanie, ten kaszel, ale też dowiem się, dlaczego ja kaszlę i czy coś z tym można zrobić. Zachęcam Państwa, to w sumie jest proste, dostępne jest na Narodowy Fundusz Zdrowia i zaraz wiem, jak już wiem, co mi jest, to jestem mądrzejszy. Kiedyś było takie przysłowie, ostrzeżony, uzbrojony, prawda? I jeśli mamy tą świadomość, że ktoś w rodzinie miał, czy ja czuję jakieś objawy, typowy jest brak gorączki. Inne objawy są podobne do grypy, do przeziębienia, do innych zapaleń, bo w końcu alergiczne to jest zapalenie. Zapalenie spojówek alergiczne, zapalenie błony śluzowej nosa alergiczne, zapalenie oskrzeli alergiczne zwane astmą i tak dalej, czy zapalenie skóry alergiczne mające różne nazwy od pokrzywki po wyprysk, zależy też od tego, jaki typ alergii w tym człowieku siedzi i czy jeden, czy dwa, czy więcej.
1: A czy mogą nas boleć też stawy? Bo tutaj mówimy gorączka nie, a jakieś takie bóle mięśni, stawów mogą się pojawiać przy alergii?
0: Jeden z moich doktorantów, ortopeda, bardzo, bardzo wielki praktyk z Wrocławia, pan doktor Szumlański stwierdził kilka przypadków ostrego zapalenia stawu w okresie pylenia u osoby uczulonej. Nie znam szerszych opracowań na ten temat i raczej się o tym mało mówi, ale jest to możliwe, dlatego że czy zapalenie wywołane jest wirusem, czy bakterią, czy jakimś błędem w tkance człowieka, czy właśnie alergenem, to może dotyczyć różnych struktur. I jelit, i gardła, i skóry, nie tylko oczywiście nosa, czy oskrzeli, co się rozpoznaje najczęściej.
1: A o tym, co jeszcze się rozpoznaje i dlaczego, powiemy za chwilę.

0: zaczyna siedzieć.
1: Dbamy dzisiaj o zdrowie alergików wraz z profesorem Krzysztofem Buczyłko. Zastanawiamy się, jak to się dzieje, że przybywa osób z problemami alergicznymi. Powiedzieliśmy, że spore znaczenie mają tutaj zmiany klimatu, które po prostu powodują takie intensywniejsze pylenie, jeśli dobrze zrozumiałam.
2: Nie tylko zmiany klimatu, ale także zmiany na stole. Mamy coraz więcej produktów kiedyś niedostępnych. W mojej młodości kupowanie czy dostanie w sklepie awokado, zapomnij,
1: no tak.
2: Nie mówiąc o pomarańczach i wielu, wielu innych rzeczach. Więc mamy bardzo bogaty dostęp do rozmaitej żywności z różnych krajów. Mamy bardzo chemizowaną żywność. Mamy bardzo modyfikowane różne produkty. Tak przy okazji, zresztą jak wspomniałem słowo modyfikowane, to te modyfikacje, które genetyczne żywności roślin służą zmniejszeniu alergii i to się rzeczywiście coraz częściej udaje. Natomiast jest taka statystyka, jest taki pogląd, że ludzie starsi chorują na alergię mniej. I to jest prawda, ale ta skłonność do alergii występuje u nas wszystkich. Jeśli zrobimy badania uwzględniające, ile osób w tej grupie wiekowej było wytestowanych, to wychodzi na to, że w każdej grupie wiekowej jest ten procent 20%, co piąta osoba jest alergikiem, a więc bardzo dużo. Objawy, tak jak wspomnieliśmy, zależą, czy ten chory miał kontakt, czy nie. Część ludzi na przykład nie nosi kolczyków, bo mama nie nosiła i babcia nie nosiła i nie zrobiliśmy nawet dziurki w ucha. A więc ta kobieta bez dziurki w uchu, której mama tak poradziła, nie będzie miała alergii na kolczyki zawierające różne metale, w tym nikiel chrom, tak, tak. I kobalt, ale także nie będzie reagowała na produkty pełne niklu, jak zielona herbata, czy ketchup, czy owsianka, a więc pospolite, czy orzechy i wręcz zalecane przez dietetyków. Ja tutaj chcę powiedzieć, jak ktoś z Państwa korzysta z rady dietetyka i po zastosowaniu tej zdrowej diety, takiej czy innej, już nie będę ich wymieniał, poczuje się gorzej, to proszę się zastanowić, czy nie warto sprawdzić, czy organizm tej osoby, tego radiosłuchacza, radiosłuchaczki, nie ma akurat na któryś z tych nowych, świetnych i zdrowych produktów przypadkowo alergii, bo to się zdarza bardzo, bardzo często.
1: Na wszystko działa. Możemy zrobić testy?
2: Tak, tak.
1: Na wszystko, na te produkty spożywcze też, na każdy tak. Jeden, tak?
2: Regułą jest zrobienie zestawu testów, często występujących dodatnio na grupę alergenów obecnych w powietrzu, powietrzno-pochodnych, czy też którymi oddychamy, i alergenów pokarmowych. Trzeci rodzaj alergii, rzadziej wykonywany, ale nie mniej często występujący, to jest ta alergia na metale, na konserwanty, na jakieś zapachy, perfumy, barwniki, nawet barwniki tekstylne. I wtedy wyjaśnia się zagadka uporczywych jakichś swędzeń, czy jakichś bąbli, czy jakichś innych wyprysków. Szczególnie to jest ważne u dzieci, bo istnieje taka choroba, nazywa się atopowe zapalenie skóry, czyli u dzieci ta skóra jest okropna, brzydka. Część niestety lekarzy ze starej szkoły nad tym ubolewa, uczę kolegów młodszych, ale nie wszystkie się da nauczyć, sądzi, że to jest alergia niezależna albo w ogóle choroba niekoniecznie związana z alergią. Sama nazwa wskazuje, że jest to alergia atopowa, czyli taka, która występuje natychmiast po kontakcie z czymś tam, z kurzem, z pokarmem. Tymczasem ta nazwa jest troszeczkę myląca. Ona używają dermatolodzy i wszyscy, ja też, na określenie choroby. Ale troszkę w oderwaniu od mechanizmu. Jak są zmiany na skórze, takie suche pryszcze, taka swędząca skóra, drapiące się dziecko na różnych miejscach ciała, zwłaszcza w zgięciach, no to nazywamy to atopowym zapaleniem skóry. Można to nazwać, ja taką nazwę używam, rozmawiając z pacjentami, zresztą urzędową, zapalenie skóry wywołane spożytą żywnością albo innym alergenem. I wtedy się otwiera droga do szukania, który to pokarm szkodzi, albo w diecie dziecka, albo w diecie matki, albo jakiś inny, nie wiem, sprzęt, przedmiot, smoczek, no przeróżne rzeczy, na kauczu, jak wiadomo, uczula, czy te metale, o których wspomnieliśmy. I ta procedura zwykle 3-4 wizyty pozwala wskazać, że ta choroba u tego człowieka jest od tej i od tej substancji zwanej alergenem. Wtedy uczymy, jak tego uniknąć, jak zastąpić, żeby nie zebrać dziecku. I tutaj też ważna uwaga. Spotykam się często, że lekarz czy rodzic, sądząc, że lepiej nie dawać czegoś, co często uczula, stosuje dramatyczną dietę. Proszę Państwa, ilość tych diet właśnie w Finlandii ostatnio spadła o 40%, bo jak zbadano te dzieci, to okazało się, że nie muszą unikać ani mleka, ani jajka w większości.
1: No tak, ta dieta redukcyjna tak zwana się pojawiała, tak, się redukowało do niczego praktycznie.
2: Tak, tak. I to jest metoda bardzo brutalna, bardzo odbijająca się na wzroście dziecka, na jakości jego życia. Czy o wiele prościej jest pobrać krew na badanie, tak jak robi morfologię krwi, to z tej resztki pobranej krwi, czyli te komórki badamy jako ilość czerwonych czy białych krwinek, a tą surowicę, no różnie się, albo się wyrzuca w odpowiedni sposób, albo można z niej zrobić odpowiednie inne badania, w tym oznaczyć wszystkie alergeny, na które ten człowiek jest uczulony. No właściwie przy tej jednej morfologii tego trzeba tam załatwić czy u alergologa, czy na rejonie, to jest teraz dopuszczone w POZ-ach, że taki przesiewowy test na alergeny wziewne i pokarmowe, o czym pani przed chwilą pytała, można zrobić właściwie za darmo. A więc mamy ten wstęp, przegląd i już możemy się ustosunkować, że tak czy nie. Bardzo często mam pacjentów, którzy przyszli zagłodzeni, niewyrośnięci. No, jeśli ktoś ma 4 lata, nie wziął do ust mleka ani jajka, no to nie jest to człowiek normalnie odżywiony. Robimy test, okazuje się, że uczony był na marchewkę. Na marchewkę, a nie na jajko, nie na mleko. Więc jak ktoś tylko myśli, że jest alergia na to czy nowo, to proszę to sprawdzić. Można to prosto, szybko, w ciągu kilku dni umówić na testy, czy zrobić test krwi. Jak ktoś jest zdeterminowany, to może pójść sobie do laboratorium prywatnie to zrobić. Wiele laboratorium to oferuje, nawet jakieś zniżki są zapewne latem. Więc warto skorzystać, żeby zrozumieć swoją alergię. Jak ktoś wie, na co jest uczulony i jeszcze to skonfrontuje, czyli zapyta babcię, mamę, siostrę, no to ma
1: no bo potem jakby rzeczywiście wychodzą takie zupełnie nieoczekiwane czasem wyniki typu, nie wiem, seler. A my tutaj, prawda, odkładamy to, tamto, siamto.
2: Właśnie.
1: A my jesteśmy uczuleni na selera.
2: Właśnie.
1: Kto by pomyślał?
2: Otóż ci z Państwa, którzy po naszym wysłuchaniu tej audycji, jest czerwiec, zaczną w połowie lipca jakoś dziwnie czuć swędzenie oczu, pieczenie oczu, uzawienie, jakiś katar, jakieś drapanie w gardle po spacerze gdzieś po osiedlach łódzkich, a zwłaszcza po jakiejś wycieczce. I rzeczywiście jakoś dziwnym trafem od dawna nie przepadali za surówką z selera. To są prawdopodobnie osoby uczulone na bylicę. Ta roślina należy z jednej strony do chwastów, rośnie taka piękna przy drogach, okazała bylica. Z drugiej strony dla farmaceuty to jest ziele, to jest coś, z czego można zrobić jakieś substancje. Dla kucharza to jest przyprawa. I jeśli ktoś ma z tym selerem jakikolwiek kłopot, to proszę zwrócić uwagę, ja zdradzam Państwu myślenie alergologa. Jak ja takie coś słyszę o tym selerze, że nie bardzo, to zaraz wiemy też na bylicę, na ambrozję właśnie, na inne pyłki przy okazji, ale przede wszystkim na marchewkę, na pietruszkę, na jabłko, bo wszystkie te rośliny mają pewną wspólną cechę chroniącą rośliny, chroniącą te kwiatuszki, a potem te rośliny. I coraz więcej ludzi jest na tą jedną cechę uczulonych. To białko, teraz użyję języka naukowego, to białko jest z grupy pathogenesis related number 10, czyli zależne od chorobowości roślin numer 10, jest taki grup 17. I ta grupa ma ciekawą właściwość korzystną dla alergików w mieście Łodzi, a pewno nie tylko. Otóż to białko obecne w pyłkach brzozy głównie i innych roślin, a potem w tym jabłku czy w selerze, jest termolabilne. Znowuż trudne słówko przetłumaczę. Czyli rozpada się po mocnym ogrzaniu. I seler w zupie nie zaszkodzi. Znaczy wywar selera w zupie, bo mało kto ten biały seler je, choć można. Ale surówka tak. I ta prosta zasada, że pytam się dzieci, które do mnie przychodzą, pierwsze moje pytanie, jak ma tą skórę taką brzydką, czy wolisz jeść pomidorka surowego, czy zupkę pomidorową, którą zrobi babcia. Zupkę, odpowiada mój pacjent. I ja już raz widzę, że on ma prawdopodobnie alergię na to białko ciekawe, które się da rozgotować i przestaje być problemem. I tego typu edukacja, że nawet jak mamy tą skazę, mamy potwierdzoną alergię, to nie musimy się faszerować lekami. Ja nie lubię w ogóle dawać leków. Staram się tak to zrobić, żeby ten chory wyszedł z tej choroby o własnych siłach. Sprawdził, patrzy, no, czasem weźmie lek, ale nie jest uzależniony od żadnej tabletki. Przypisuję to sobie jako taką, no, taką ulubioną cechę w działaniu z pacjentami. I to się często daje zrobić.
1: Jak ktoś jest uczulony na pomidora, to ta zupa pomidorowa mu nie zaszkodzi? Czy ja dobrze zrozumiałam? Czy niekoniecznie tak musi być?
2: Dobrze, ale otóż można być uczulonym na jedno z białek pomidora, obecnych także w pyłkach roślin, na przykład brzozie z tej grupy PR10. Ale można mieć też alergię na inne składniki pomidora. Na przykład, gdy mamy alergię na pestkę pomidora, która ma z kolei składnik wspólny z wszystkimi pesteczkami, nasionami i orzechami, oto uwaga, może być reakcja niezależnie od tego, czy to będzie pomidor, czy to będzie zupa, czy to będzie jakiś inny wyrób z pomidora, może być reakcja nawet ciężka, bo białka obecne, białka uczulające, obecne w orzechach są to białka, które nie reagują, nie rozpadają się przy ogrzaniu, mają bardzo silne właściwości alergiczne i mogą wręcz spowodować wstrząs. Dlatego współcześnie coraz częściej, a już na drugim etapie zwykle diagnozy, jak mamy potwierdzenie, że jest alergia, to staramy się zrobić taki test, który pokazuje, co w tym pomidorze uczula, co uczula w tym jabłku, czy co uczula w tym selerze.
1: Testy dają nam duże możliwości, także przetestować się warto. Wrócimy jeszcze za chwilę do próby wyjaśnienia, kiedy dany produkt uczula, a kiedy nie.

Cause I gotta have faith.

0: Cause I gotta have faith. Profesor Krzysztof Buczyłko, alergolog, jest z nami. Przyglądamy się alergikom, którzy czasem mają alergię na jakiś produkt, na przykład na pomidory, ale bywa, że ten sam produkt przetworzony już nas nie uczula. Spróbujemy to wyjaśnić.
1: Jeżeli ja przychodzę do domu i żona zrobiła pyszną zupę, mówię, jaka wspaniała zupa. Ale gdyby mnie pani zapytała, co tam było w tej zupie, to będę miał kłopot, żeby wyjaśnić. Ale teraz, jak się przyglądam czasami, jak mam trochę więcej czasu na emeryturze, choć dalej pracuję, to wiem, że tam jest takie warzywo, bo obieram i por, i pietruszka, i cebula, i marchewka, i ziemniaczek, i jeszcze tam różne liście lubczyka na przykład, tak? Czyli te składniki są w zupie, które komuś zasmakuje lub nie. W przyrodzie jest podobnie. Natura czy Pan Bóg, jak tworzyły te jabłuszka i te kwiatuszki, to z różnych składników tam chemicznych, biochemicznych poulepiały i mamy takie piękne jabłka, czy takie piękne kwiatuszki, czy orzechy, a w środku jest zaklęte cały szereg białek. Dzisiaj można to łatwo sprawdzić w internecie, jakie białka w środku ma na przykład orzech loskowy. O, jedno z nich jest wspólne z jabłkiem, drugie jest wspólne z pestką słonecznika, coś podobnego. I w ten sposób zaczynamy rozumieć wewnętrzną strukturę naszej alergii na coś tam. I to się wyjaśnia, proszę pana, raz mi to szkodzi, raz mi nie szkodzi.
0: No właśnie.
1: Te jabłka mogę jeść, a tamtych nie mogę. Ten kot wywołuje u mnie straszną duszność, a tamten kot nie. Bo te wszystkie stworzenia i te wszystkie owoce i tak dalej mają wewnętrzną strukturę jakby swoje grupy krwi, swoje składniki i my mamy też swoje przeciwciała na to czy na tamto. I trzeba pewnego trafu, żeby mieć akurat tą alergię na ten łagodniejszy składnik, ten co się rozpada, rozgotowuje, i albo na ten trudniejszy. To ta druga alergia jest groźna. Tutaj już wymaga często zabezpieczenia w leki przeciwwstrząsowe, wymaga też odpowiedniego głębokiego instruktażu, no, cały szereg, ale tych
0: już
1: przypadków jest na szczęście
0: audycję, tak.
1: Tak, mniej. Natomiast te co do tej pory omówiliśmy, są bardzo powszechne i wszyscy ci, którzy dzisiaj słuchając mnie pocierają oczy, czy pocierają nos, taki salut alergiczny robią, to prawdopodobnie mają alergię na trawy oraz być może na pleśnie.
0: Na truskawki też dużo ludzi jest uczulonych.
1: Tak się uważa. Truskawki zawierają też różne struktury, różne substancje i to uczulenie może być rzeczywiście alergią na truskawki, na różne białka w truskawkach. Może być przypadkiem alergią na trawy, bo te truskawki rosły w polu i mogły tam ponalepiać się na nich te pyłki traw, dlatego proszę je opłukać przed spożyciem. I ja chcę tu państwu powiedzieć, że rzadko mamy do czynienia z alergią na jeden owoc, czy na jedną truskawkę. Zazwyczaj wymaga to wyjaśnienia i poszukania kuzynek, bo kiedy patrzymy na temat biochemicznie, to struktura truskawki, struktura jabłka, struktura pomidora mają wewnątrz po kilka tych samych elementów. I oczywiście mają też swoje odrębne, czysto truskawkową właściwość, czy czysto pomidorową, ale inne mają wspólne, do tego stopnia, że jak ktoś wybierze się na Maderę, to będzie jadł jakieś ananaso-pomidory, czy banano, inne, takie
0: mieszanki.
1: My mamy takie nektarynki, prawda, też, bo wiele tych składników roślin jest na tyle wspólnych, że one mogą się tworzyć jakieś nowe. I to jest też nowy temat do badania przez alergologów.
0: Z truskawkami to jest tak, że sporo osób mogę odnieść, odnoszę takie wrażenie, jest uczulonych na truskawki, a bardzo wiele spośród tych osób może jeść poziomki, które są do truskawek dosyć podobne,
1: bardzo,
0: można by powiedzieć.
1: Bardzo.
0: A jednak poziomki częściej rosną gdzieś właśnie na polach. One nie są tak uprawiane jak truskawki na przykład. To też może być związane z tym,
1: powiem tak,
0: że truskawki poszły nam teraz pod uprawy, tak?
1: Panie redaktor, drodzy państwo, tak się zastanawiam, że w mojej praktyce rzadko mam do czynienia z uczuleniem na truskawki. a leczę codziennie co najmniej 20 pacjentów, no to przez te lata to są już tysiące osób. Więc rzadko pojawia się ten temat, ale rzadko jest to jedyny temat jednej alergii.
0: Tylko jakieś reakcje krzyżowe na przykład.
1: Często wywołują, mówią tak, pierwsze truskawki mi zaszkodziły, a potem już nie. Być może te pierwsze były jeszcze niedojrzałe, jeszcze białka w nich nie były takie jak należy. Może były no, za kwaśne po prostu. Czasem kwaśne truskawki mają za dużo histaminy. To jest kolejny składnik chemiczny wielu produktów, który też daje objawy podobne do alergii, ale już takie na przykład banan surowy nie ma histaminy, a banan, znaczy surowy w sensie świeży, zielony taki, a banan z brązowymi plamkami, tak już mocno przejrzały, ma 350 jednostek histaminy. To jest też opowieść na inne na audycje ewentualnie, ale chcę wspomnieć, że oprócz wymienionych przeze mnie białek w tych produktach kwitnących czy spożywanych, mamy inne składniki, właśnie metale, właśnie histaminy, właśnie inne aminy, inne składniki i to czy coś takie jak aspiryna i tak dalej. Więc te składniki nam znane jako leki, czy znane jako związki chemiczne, występują w przyrodzie, bo z niej żeśmy je kiedyś tam pobrali.
0: No tak. Dobrze, czyli nie sprawdziło się to moje przewidywanie, że truskawki jako uprawne będą uczulać bardziej niż te poziomki, które gdzieś znajdujemy na przykład w lesie.
1: Ale temat jest ważny, dlatego że większość pacjentów, mówimy to do ludzi słuchających z tym problemem, lub którzy się o niego otarli, uważa, że uczulają nie owoce, tylko to, co jest nasypane na nich, ta chemia na owocach.
0: No, mamy prawo tak podejrzewać.
1: Tak, oczywiście, ale teraz powstał pewien paradoks, żeby się uczynić w tonie tego wykładu dzisiejszego, dziękuję. Otóż paradoksalnie ogrodnicy starają się nie wydawać pieniędzy na związki chemiczne, a i na robotników, którzy to rozpylają, na maszyny i tak dalej, a jednocześnie stworzyć wyrób ekologiczny. I takie bardzo ekologiczne truskawki, pomidory, jabłka, które nie psują się przez wiele miesięcy, w odróżnieniu od na przykład papierówek, czy też pięknie wyglądają przez długi czas po transporcie dalekich krajów, to te owoce są dobrane pod kątem takim, żeby same sobie wytworzyły białka ochronne i nie było potrzeby ich sypać. I wtedy piszą wszyscy z dumą i trafnie, że te rośliny są eko, nie były sypane. Ale nikt nie pisze, że dla alergików to jest właściwie wykrzyknik, uwaga, ponieważ takie rośliny eko mają więcej tego białka chroniącego kwiatuszki i te owoce z grupy PR10 i surowe ekologiczne warzywa, owoce, truskawki mogą alergików trawowych czy brzozowych wyraźnie uczulać. Nie wszystkich, ale przynajmniej połowę z nich zareaguje i dlatego o tym tutaj przypominam, że eko, piękna ścieżka, piękna, ważna rzecz, ale też ma swoją drugą stronę, jak wszystko na świecie.
0: Czarna strona, ciemna strona ekologii. Profesor Krzysztof Buczyłko, alergolog, był naszym gościem i mam wrażenie, że temat alergii i tych różnych wątków, które się z tym wiążą, bo jest tego dużo, ta histamina w bananach na przykład była absolutną, bardzo mnie zaciekawiła. I myślę, że tutaj warto będzie wrócić do tego, co dojrzałe, co niedojrzałe i jak to się przekłada również na to, co w środku możemy znaleźć. Dzisiaj stawiamy kropkę. Profesor Krzysztof Buczyłko i Iza Berkowska. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, witam serdecznie. Słuchają Państwo Radia Łódź w piątek o poranku, a dzisiaj wyjątkowy gość, bo nie będzie o polityce, nie będzie o sprawach społecznych, będzie można powiedzieć o rozrywce. Piotr Orlicz, organizator festiwalu Audio River, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Już dzisiaj startuje 20. jubileuszowa edycja Audio River. To wyjątkowe wydarzenie. Po tych 3 latach w Łodzi, 3 lata to historia łódzka, to była dobra decyzja Pana zdaniem, żeby przenieść się do Łodzi? Trudne pytanie na sam początek.
2: Dokładnie, dokładnie. No mam nadzieję, że dobra. Kończy się umowa w tym roku z Urzędem Miasta. Jesteśmy w procesie podpisania nowej umowy do 2030 roku.
1: No to jeżeli festiwal chce podpisać nową umowę, to w takim razie rozumiem,
2: i Urząd Miasta też chce.
1: To znaczy, że dwie strony są zadowolone, jak rozumiem. No, pewnie diabeł tkwi w szczegółach.
2: Oczywiście, więc ten proces trwa już kilka miesięcy. Mam nadzieję, nie tylko ja, tylko moi wspólnicy, bo to firma jednak podpisuje, że ten proces szybko zostanie zakończony.
1: Ale miejmy nadzieję, że w takim razie festiwal Audio River zostanie w Łodzi. No dobrze, po tych 20 latach, jak on bardzo się zmienił? No poza tym, że przeniósł się z Płocka właśnie do centralnej Polski.
2: Płock też centralny, tylko trochę wykluczony komunikacyjnie i dodatkowo strasznie w tej chwili właściwie zerowa baza noclegowa i to też była jedna z decyzji, dlaczego się przenieśliśmy do Łodzi. To zmienił się diametralnie. Po pierwsze kiedyś był darmowy, przez pierwsze 2 edycje był darmowy. Po drugie, pamiętam taką rozmowę z prezydentem poprzedniego miasta Płocka, który zadał mi pytanie chyba przy 2 edycji, gdzie widzisz festiwal za 5-10 lat? I ja wtedy już stwierdziłem, że to będzie się jedna z ważniejszych imprez czy wydarzeń, festiwali w Polsce, ale też liczący się za granicą. I prezydent mi tak z przekąsem powiedział, co ty
1: gadasz?
2: Przecież to tylko Płock. No i się okazało, że jednak stworzyliśmy to wszyscy razem, bo to nie tylko przecież organizatorzy, czy kiedyś ja jako jedyny organizator, ale też właśnie Urząd Miasta, to też partnerzy i co najważniejsze na końcu ci goście festiwalowi, bo bez nich byłoby to bez sensu robić coś.
1: No tak, ale umowy, po 20 latach możemy śmiało powiedzieć, że jest to najważniejsze w Polsce wydarzenie, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, a czy w Europie również?
2: No na pewno nie najważniejsze, natomiast liczące się. My nie mamy już w tej chwili najmniejszych problemów. Nie musimy się jak przez kilka pierwszych lat przedstawiać agencją bookingową i mówić, kim jesteśmy. Wszyscy już wiedzą. No tych artystów było kilka tysięcy zabukowanych przez lata. Natomiast no, konkurencja jest z roku na rok większa. Kilka lat temu otworzył się bardzo amerykański rynek, który drastycznie zawyża ceny artystów.
1: Czyli po prostu jest coraz drożej. Artyści sobie liczą coraz więcej.
2: Przy pierwszych festiwalach najdrożsi artyści kosztowali kilka tysięcy euro. Teraz rozmawiamy o kwotach setek tysięcy euro za godzinny występ.
1: No ale Audio River radzi sobie całkiem nieźle. W zeszłym roku to był na przykład Tiesto. W tym roku Prodigy. To jest taka gwiazda i to bodajże w piątek już dzisiaj wystąpi. W tym roku jest to taka gwiazda, którą znają chyba każdy, którą zna każdy, nie tylko fan muzyki elektronicznej. Bo podejrzewam, że gdyby ktoś, kto nie jest zainteresowany i nie jest wgryziony w tą muzykę, zobaczył line-up festiwalu Audio River, mógłby się nieco zdziwić. No ale Prodigy to jest jednak uznana marka.
2: Ikona muzyki, która... Ja w zeszłym roku słyszałem Prodigy z Glastonbury, czyli najważniejszym rockowym chyba festiwalu na świecie. I gdybym nie znał tej muzyki od nastu czy kilkudziesięciu lat, to bym powiedział, że to jest świeże coś. To naprawdę ten ich powrót po śmierci wokalisty jest zjawiskowy i w tym roku grają na najważniejszych wszystkich różnych i rockowych, i elektronicznych festiwalach na całym świecie.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest jednak zespół, który nadaje się na Audio River, nadaje się na festiwal muzyki elektronicznej, ale również nadaje się na festiwale rockowe. W związku z tym spodziewa się festiwal w tym roku więcej osób właśnie ze względu na line-up, który jest imponujący. Nie mówię tutaj tylko o Prodigy.
2: No 190 artystów. Chyba nigdy tylu nie było. 190 to jest nazwisk. Wkładziemy ponad 600 osób, którzy przyjeżdżają razem z artystami, bo czasami DJ, a przyjeżdża w 15 osób, bo przyjeżdża menadżer, tour menadżer, akustyk, monitorowie, człowiek od świateł, człowiek od multimedii i jeszcze tam parę osób. Więc, ale tak, Prodigy się nadaje na moim zdaniem. To jest taka ikona muzyki, która właśnie, choćby poprzedni chyba ich występ poza tym małym w Poznaniu rok czy dwa lata temu, to grał przecież na największym polskim festiwalu, okej, darmowym, ale jednak na... Wtedy chyba jeszcze to był Woodstock, teraz to już nazywa się Poland Rock.
1: No dobrze, to w takim razie będzie więcej osób w tym roku niż w zeszłym?
2: Trudno to określić, dlatego że jesteśmy w tej chwili na poziomie bardzo porównywalnym, natomiast wszystko zależy od pogody. To w zeszłym
1: roku... To też chciałem zapytać oczywiście.
2: W zeszłym roku sytuacja była taka, że po znowu tym pechowym pierwszej edycji, kiedy mieliśmy ewakuację i w zeszłym roku cały ostatni tydzień lało, dopiero przestało tak naprawdę w połowie chyba nocy piątkowej, później sobota.
1: No najlepsze obuwie to było, umówmy się, kalosze to były.
2: No
1: akurat.
2: I w tym momencie bilety całkowicie stanęły. W tej chwili wczoraj, jak patrzyłem raport wczorajszy do raportu wtorkowego sprzed roku, ta sprzedaż jest o wiele lepsza, no ale to w ciągu ostatnich 3-4 dni potrafi się sprzedać 5000 biletów lub sprzedać się 500 biletów. Więc to od tego będzie. Natomiast na pewno porównywalna, ale liczymy na trochę wyższą frekwencję.
1: Miejmy nadzieję, że wszystkie deszcze przejdą przed weekendem, że będzie przynajmniej słoneczna pogoda, jeśli nie ciepła. No ale trzeba brać to pod uwagę. Czy organizatorzy w tym roku przygotowali się lepiej na podmokłe tereny łódzkich Błoni?
2: To Łódzkie Błonia, tutaj Urząd Miasta razem z Łódzkim Centrum Wydarzeń, ze wszystkimi miejskimi instytucjami dokonał pewnych zmian na Błoniach. Natomiast z tego co wiemy, źle zostało chyba użyte w mediach słowo osuszanie i zrobiła się jakaś taka nagonka, że
1: od razu pojawiły się...
2: Nie, tu było, na łódzkich Błoniach była zawsze zrobione odwodnienie, natomiast ono po prostu się tam, coś się z nim stało, było już pewnie uszkodzone kilka lat temu, więc było w tej chwili poprawione, natomiast ono tak naprawdę, ja rozmawiałem z wykonawcą, zacznie działać w przyszłym roku. Tak już na 100%. Więc mamy
1: czyli
2: nadzieję, że będzie w tym roku
1: czyli
2: lepiej.
1: Jeszcze być może w tym roku kaloszy proszę nie chować do szafy. Być może się przydadzą na festiwalu
2: Audi River. To chyba na wszystkich festiwalach plenerowych tak jest, że trzeba być przyczajonym i najlepiej tych najnowszych butów jeszcze w jakiś tam nie zakładać. No bo to było, to zawsze się może pojawić. Wszystko zależy od pogody. My oczywiście położyliśmy ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych różnego rodzaju podkładów. Natomiast no całe Błonie mają ponad 100 tysięcy. I nie jesteśmy w stanie z drugiej strony też tak zrobić taką w cudzysłowie betonozę i kłaść tam tylko te kompozytowe podkłady.
1: To też jest pewien
2: ciemności.
1: Charakter festiwalu Audio River, że on jednak jest w plenerze i od początku był w plenerze, prawda?
2: To nie jest halówka.
1: Nie jest to klub taneczny.
2: Tak jest, w hali się nie da zrobić też zresztą, no ile można zrobić? Czasami jest jakaś mniejsza sala treningowa, można zrobić dwie sceny. Audio River to jest 10 scen. Więc no, poza plenerem nie dałoby się zrobić takiego festiwalu, a muzyka elektroniczna w tej chwili, ja pamiętam jak zaczynałem 30 lat temu, to tak w uproszczeniu można było ją podzielić na house wolno, techno szybko i jakieś połamane rytmy, te wszystkie brytyjskie, drum and bass, dubstep i tak dalej. Czy wtedy jeszcze breakbeat, którego właściwie w tej chwili bardzo mało jest. A w tej chwili tych rodzajów muzyki jest kolosalna ilość. I ja nawet jak ktoś się mnie pyta, kto jest headlinerem Audio River, to mówię, że każdy ma swojego headlinera. Bo dlatego mamy 190 artystów, z tego połowę zagranicznego line-upu i każdy myślę, że znajdzie, a to też jest najważniejsze dla mnie, przynajmniej na festiwalu, czyli to poszukiwanie, że możemy przyjechać na to przykładowe Prodigy. Myślę, że tego nikt nie odpuści. I myślę, że część scen się wyludni w tym momencie. Natomiast
1: przy okazji
2: na może innego artysta,
1: usłyszeć
2: ale przejść gdzieś
1: inne...
2: ku innej sceny i odkryć coś nowego. To jest, ja zresztą powtarzam, że jeżeli nie dostajemy krytyki, kiedy już ogłaszamy kto na jakiej scenie, o której godzinie i nie dostajemy krytyki, o Jezu, ja bym posłuchał tego i tamtego, a grają w tym samym czasie i się nakładają, to znaczy, że mamy słaby line-up. No bo jeżeli jest 10 scen, to musimy dokonywać wyboru i jakby nie było tych
1: tak,
2: to w tym momencie po prostu znaczy się, że mamy słaby skład.
1: Czy Audio River to jest dalej festiwal młodych ludzi, czy być może muzyka elektroniczna już odchodzi trochę do, nie chcę powiedzieć do lamusa, ale czy to nie jest na przykład festiwal dla 30-40-latków? To nie jest oczywiście zarzut. Zastanawiam się po prostu w jakim, gdzie umiejscowić obecnie muzykę elektroniczną. Czy to już przestała być domena najmłodszych, bardzo młodych ludzi?
2: W Polsce nadal twierdzę dosyć duży problem. Osoby, które przestają w pewnym momencie przestają chodzić na różnego rodzaju wydarzenia, bo zakładają rodzinę, bo dzieci, nie wracają na rynek. I jak pojedziemy do Barcelony, do Lizbony, do Berlina i pójdziemy do klubu z muzyką elektroniczną, to jest tam bardzo... Są ci młodzi, którzy mają 20 par lat, czy nawet mniej trochę, ale są też 40-latkowie, którzy już odchowali dzieci, już mają jakiś status finansowy i stać ich pójść na imprezę i... też zapłaci za tą imprezę. Bo tak jak mówię, no jeżeli stawki artystów za DJ set sięgają setek tysięcy euro, to ten bilet też musi kosztować. I no często młodych nie stać. A też wiemy o tym ze wszystkich badań, że to najnowsze, teraz chyba najnowsze, to ja już się mylę w tych wszystkich pokoleniach, ale teraz najnowsze jest alfa, ale takie najbardziej, które jest opisywane, to są zetki. I zetek za bardzo muzyka nie interesuje, ze wszystkich badań wychodzi. A oni zresztą wolą tą muzykę odbierać w domu, bo sobie włączy, nie wiem, na komputerze.
1: Dobre audio na przykład.
2: A jak będzie chciał przerwać, bo będzie chciał sobie odgrzać pizzę w mikrofali, to sobie po prostu wciśnie pauzę, pójdzie. A no tutaj trzeba, więc też myślę, że w przyszłym roku, w kolejnych latach będziemy się bardziej też nastawiać na sprzedaż jednodniowych biletów, bo to też są badania, mówią, że młodzi ludzie już na 3-4-dniowy festiwal nie do
1: już
2: końca.
1: Ale na jeden dzień chętnie.
2: Jeden dzień i później weekend mieć, później piątek, sobota, niedziela, albo przynajmniej niedzielę mieć, żeby odpocząć. No my chyba, ja już mam ponad 50 lat i pamiętam, kiedyś 3-4 dni balowało i to była sama przyjemność jechać na festiwal 3-4 dni, często nawet na polu namiotowym.
1: Trochę taki krótki urlop.
2: Dokładnie, a że później człowiek tak troszeczkę dochodził do siebie do wtorku.
1: No cóż, no czasem i po plażowaniu tak właśnie jest. Na koniec jeszcze chciałbym wrócić do trudnych początków w Łodzi. Czy to była dobra decyzja jednak, żeby odpuścić Park Poniatowskiego? Pamiętamy 3 lata temu łodzianie dość negatywnie zareagowali. Nie Poniatowskiego, przepraszam, oczywiście na zdrowiu. Nie wiem, skąd mi ten Poniatowskiego się wziął.
2: Też
1: Park
2: on tam się
1: zdrowiu.
2: Gdzieś przewijał później w rozmowach. Kilka parków się przewijało. Ja nadal uważam, że takie imprezy mogą się odbywać. Oczywiście w odpowiednim zabezpieczeniu, czy podkładami i tak dalej, i tak dalej. My nie zamierzaliśmy. Rozlało się jakieś takie dziwne mleko. Nie było ono jakby... Te osoby, które jakby były bardzo przeciwne, nie były informowane. Były zarzuty w stosunku do nas postawione, że będziemy murować ogrodzenie, że będziemy wycinać setki drzew. Ja jestem całkowicie przeciwny temu i to widać chyba też na łódzkich Błoniach, bo przecież mamy 3 sceny w takiej przestrzeni przy górce. Łodzianie ją nazywają śmieciową, ja wolę tą drugą nazwę, retkińską. I tam był teren całkowicie niedostosowany. Pamiętam, jak poszedłem pierwszy raz z Urzędem Miasta z Łódzkim Centrum Wydarzeń, to wszyscy się ze mnie śmiali, że my tam niczego nie zrobimy, bo tam leżały płyty z Etkini, z budowy osiedla. My wwieźliśmy tam około 100 ciężarówek, wywrotek, gruzu, wyrównywaliśmy i tak dalej. I teraz są tam 3 piękne leśne sceny i uważam, że jest miejsce na tą wielką scenę na dużych Błoniach, to nazwę, ale na takie mniejsze kameralne po 1000 czy po 1500 osób też.
1: Czyli źle się nie stało, można powiedzieć. Koniec końców.
2: No nie ma co już w tej chwili cofać się do tego.
1: Nie ma co się...
2: Wiadomo, że ten teren był ładniejszy, bardziej plastyczny w parku, ale no taka jest decyzja, to my wchodzimy w tą tkankę miejską i tutaj nie ma co się ze społeczeństwem, z lokalną społecznością, że tak powiem, sprzeczać i kłócić.
1: Czyli co, jeszcze na 100% nie możemy powiedzieć, ale niewykluczone, że widzimy się i słyszymy na Audio River w przyszłym roku, po tej edycji oczywiście.
2: Tak jest.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Orlicz, organizator festiwalu Audio River, był moim i Państwa gościem, a ja jeszcze tylko wspomnę, że Radio Łódź będzie dzisiaj na festiwalu Audio River. Audycja, transmisja prosto właśnie z festiwalu od godziny 20 do północy. Polecam serdecznie, jeśli ktoś oczywiście nie będzie na terenie festiwalu, a jeżeli będzie, to można nas odwiedzić. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę i życzymy miłego weekendu.
2: Serdecznie dziękuję.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
2: Taki jest świat sportowy. Zaczniemy spotkanie od Stanów Zjednoczonych, ale nie od polityki, tylko od piłki nożnej, bo trwający mundial dał nam skosztować nowych rozwiązań. Otóż kiedy piłkarz danego kraju, w tym przypadku USA, dostanie czerwoną kartkę, to wówczas prezydent kraju idzie do FIFA i mówi: o nie, ja sobie nie życzę. I FIFA mówi: no dobrze, no to nie będzie kary. Dziennikarz sportowy Krzysztof Sędzicki jest z nami. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Często się tak dzieje, że ktoś dostaje kartkę, potem prezydent idzie do FIFA i mówi: nie podoba mi się ta kartka.
3: To znaczy, można się odwoływać od kartek do odpowiednich organów, do Komisji Dyscyplinarnej w Polsce, w przypadku PZPN-u. Organizatorem Mistrzostw Świata jest FIFA, więc w sumie... Adresat był dobry, tylko nie wiem, czy nadawca tej wiadomości był odpowiedni. Natomiast to też nie jest tak, że Trump powiedział: nie życzę sobie, tylko powiedział, że nie wiem, o co tam chodzi, ale słyszałem, że nie może zagrać, więc zróbcie tak, żeby mógł zagrać. Więc to od tego bym w ogóle zaczął, że ton taki lekceważący. Wiemy, że na poziomie w ogóle już fazy pucharowej, jeżeli ktoś nie może zagrać w następnym meczu z powodu nadmiaru żółtych albo czerwonej kartki, no to jest to osłabienie.
2: No jasne.
3: To jest właśnie efekt turnieju, żeby...
2: No ale na tym polega sport.
3: Na tym polega sport, że promujemy, no skoro kartka, to znaczy, że zawodnik coś zawinił. Oczywiście błędy sędziowskie też się na tym mundialu zdarzają. Mimo wideoweryfikacji, mimo tego, że każdy mecz pokazywany jest chyba z 32 albo więcej kamer, mimo że jest chip w piłce, który wykazał już parę ciekawych rzeczy, chociażby pozycję spaloną minimalną, to znaczy dotknięcie, efekt pozycji spalonej i kolejna romantyczna historia pada. No ale tutaj mamy do czynienia po prostu z czynnikiem ludzkim.
2: Czynnikiem ludzkim? Może trochę polityki tutaj nam też wchodzi?
3: No pewnie trochę tak.
2: Tak zastanawiam, czy każdy prezydent każdego kraju miałby taką moc sprawczą.
3: U nas zdarzyła się taka sytuacja w siatkówce, ale nie stricte związana z meczem, tylko z prawami do tego, bo była stacja na Mistrzostwach Świata w Polsce w 2014 roku. Właściciel praw telewizyjnych w Polsce stwierdził, że zakoduje całe mistrzostwa, pokaże w otwartym kanale tylko mecz otwarcia. Polska-Serbia na Stadionie Narodowym. Piękne wydarzenie. No, a że Polacy szli po Mistrzostwa Świata, prezydent Bronisław Komorowski zainterweniował u właściciela tejże stacji z prośbą o odkodowanie finału, żeby miliony Polaków mogły zobaczyć. I tak się też stało. To takie rzeczy w Polsce mieliśmy.
2: Jasne. Jeżeli chodzi o prezydenta Donalda Trumpa, to on się przy okazji też zainteresował osobą brazylijskiego sędziego. Określił go jako trochę podejrzanego.
3: Nie wiem, jakie ma kompetencje do tego, żeby tak sądzić. Natomiast no wiemy, że w emocjach...
2: No to były, wiesz, to były 4 dni intensywnych rozmów. To były działania prawników, więc podejrzewam, że jakąś wiedzę posiadł.
3: Pewnie tak. I do tego... Ale to tak jest często, kiedy my oglądamy zaangażowanie emocjonalnie jakiś mecz i arbiter obojętnie, skąd by on nie był, to mówimy, że jak gwizdnie nie w tę stronę, to zaczynamy już myśleć, nie wiem, skąd pochodzi, a może gdzie był na wakacjach, bo może bardziej lubi rywala. To jest takie ludzkie. Natomiast no, zakładamy, że przy takiej imprezie, jaką są Mistrzostwa Świata, pracuje tyle osób, jeszcze ma zastępców, czyli na przykład jest sędzia VAR, czyli od wideoweryfikacji jest sędzia asystent VAR, żeby w razie czego skonsultować albo wychwycić jakieś inne błędy, więc tak naprawdę to ryzyko błędu jest niewielkie.
2: Ta decyzja tutaj, ingerencja właściwie prezydenta Stanów Zjednoczonych spowodowała, że potem Anglicy też zaczęli mówić o odwołaniu się od czerwonej kartki, no bo właściwie dlaczego nie? Jedni się odwołali i to uznano, więc dlaczego oni nie mieliby się odwołać też?
3: To znaczy, takie rzeczy w sporcie się dzieją, to znaczy można się próbować odwołać od
2: I to tak szybko zapadają decyzje?
3: Na turnieju musi zapaść przed następnym meczem, no bo naturalnie ma to wpływ, a Anglicy akurat trochę tych kontuzji mają przed swoim meczem, więc fajnie by było, żeby mieli już jakąś tam szerszą kadrę, jeżeli myślą o tym, żeby zagrać w finale i może w końcu zdobyć Mistrzostwo Świata. Powiem, jak to się dzieje w Polsce. Raz w tygodniu zbiera się Komisja dyscyplinarna właśnie, zdaje się, że w czwartki. I podejmuje decyzję albo o utrzymaniu, albo o anulowaniu, tak żeby, kiedy kolejka ligowa zaczyna się w piątek, żeby było wiadomo, czy ktoś może w meczu zagrać, czy nie. Tutaj trzeba działać trochę inaczej, bo mecze są z taką trochę inną częstotliwością. Tu nie można tego robić co tydzień, no bo ćwierćfinały zaczynają się już właściwie, już je czujemy. No więc tutaj trzeba działać po prostu z fazy na fazę, żeby to było już wiadomo, a podłoże takiej decyzji, no to już można sobie dopowiedzieć po prostu.
2: Jasne. I tak a propos jeszcze decyzji Trumpa, to też jeszcze nie jest wszystko, no bo tutaj już cała taka lawina ruszyła. Mówimy o tym, że Stany Zjednoczone potraktowane trochę inaczej, później Anglicy zaczynają rozmawiać, no a Hiszpania jako jeden z gospodarzy Mundialu 2030 obawia się utraty najważniejszego meczu turnieju. Powód: Donald Trump ma naciskać za kulisami na finał w Maroku. Tłem ma być tutaj niechęć Trumpa do hiszpańskiego premiera i jego polityki.
3: No tu w ogóle ten mundial w 2030 roku miał być pod wieloma względami historyczny, bo nie pamiętam, czy w końcu ten pomysł został utrzymany, bo był jeszcze taki plan, żeby w ramach uświetnienia stulecia Mistrzostw Świata zagrać mecz otwarcia w ogóle w Urugwaju, czyli tak jak 100 lat temu w Montevideo był mecz otwarcia, ale podobno organizacyjnie, finansowo jest to nie dźwignięcia, bo Urugwaj nie jest najbogatszym krajem świata i raczej nie będzie. Tam jest też, no, drugi raz w historii trzy kraje miałyby zorganizować ten turniej. No powiem tak, tu jest jeszcze bardzo dużo czasu, bo 4 lata, jak się okazuje, tutaj dużo decyzji może zapaść nawet z dnia na dzień, mimo tego, że już znamy gospodarzy i wiemy, jak to wygląda, jak ta machina jest napędzona. Swoje może zrobić aura, no bo tak jak tutaj rozpętała się burza i na przykład mecz z udziałem Francuzów się opóźnił o 3 czy 4 godziny. Meksyk z Anglią też zagrał godzinę później, tam były problemy z godziną meczu, może nie z lokalizacją. No dużo rzeczy można przeforsować. No w tym roku mamy przerwę na nawodnienie, która dla zawodników jest na nawodnienie, a dla kibiców, czy to na stadionie, czy przed telewizorami, jest do czego innego.
2: No, chociaż Amerykanie chyba w tym czasie puszczają reklamy po prostu, więc to jest taka podobno przerwa na reklamy. Nie, bo wiem, u nas akurat nie, ale podobno amerykańskie media serwują reklamy w
3: tym
2: czasie.
3: Czy nie za dużo zdradzę, ale to się w Polsce zmieni od ćwierćfinałów.
2: A, proszę bardzo. No to trochę podpowiadamy. Precedensem takim sportowym zaczęliśmy, ale pozostając w temacie sportu i takich międzynarodowych decyzji, to być może warto wspomnieć o decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który poinformował, że znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Tam zdaje się, że no oczywiście są duże naciski też, polityczne między innymi. Natomiast tu jest jeszcze jedna rzecz, bo żeby rosyjscy sportowcy mogli wystąpić na igrzyskach, muszą się na nie zakwalifikować. A żeby się na nie zakwalifikować, muszą no, coś w tym kierunku zrobić. Na przykład, gdyby mieliby zagrać, strzelam, rosyjscy siatkarze, to musieliby jakiś turniej zagrać. Zagrać.
2: Aha.
3: A kto ich wpuści i gdzie? Kto im da wizę? Była sytuacja w styczniu, kiedy rosyjscy skoczkowie nie zostali wpuszczeni na konkurs Pucharu Świata do Polski, do Zakopanego. Mimo że na początku ktoś przymykał na to oko, natomiast zdaje się, że jeden z dziennikarzy ruszył ten temat i nagle się okazało, że w ogóle nie ma takiej opcji. Czyli no, to najpierw trzeba, oczywiście decyzja decyzją, być może tam flaga neutralna, zależy oczywiście od dyscypliny, jak się gdzieś kwalifikuje, no bo zdaje się, że w dyscyplinach indywidualnych trzeba po prostu spełnić minimum na zawodach uznawanych przez Światową Federację, czyli no może być tak, że lekkoatleta, jeżeli na jakichś zawodach zostanie gdzieś wpuszczony i spełni to minimum, to pewnie jakaś tam furtka się otworzy, natomiast no, są turnieje kwalifikacyjne w różnych dyscyplinach i najpierw trzeba tam zagrać, pojawić się fizycznie. Więc to może nie być takie proste, natomiast sama decyzja może niestety wskazywać kierunek, że no, zaprzeczamy temu, czemu miały służyć igrzyska na samym początku, czyli ustanie wszelkich wojen, konfliktów na czas igrzysk, bo tutaj miał zwyciężyć sport, a tutaj się okazuje, że robi się dokładnie odwrotnie.
2: Twoim zdaniem niedobra to decyzja jest?
3: Nieprzemyślana, tak bym powiedział, bo to tworzy pewne precedensy. Bo na razie mówimy zielone światło, no dobrze, ale, ale na jakich zasadach, bez flagi, bez hymnu, czyli pod flagą olimpijską. No, zazwyczaj pod flagą olimpijską startują ci, którzy raczej nie mogą, bo są ofiarami, a nie oprawcami.
2: Nie wydaje ci się, że bardzo dużo do sportu ostatnio się wkrada polityki w ogóle?
3: No w idealnym świecie tak by nie było. Ale wiemy też, że sport to jest przepotężny biznes, przepotężne pieniądze. A tam, gdzie jest biznes i pieniądze, tam jest polityka. Niestety. Bo najczystszy sport to jest ten na poziomie juniorskim, młodzieżowym, gdzie gra się dla satysfakcji, gdzie gra się dla prawdziwych kibiców z pasji. A gdy mamy do czynienia ze sportem zawodowym, no to naturalnie, że tutaj no, sportowiec też pracuje, też dostaje za to pieniądze, często niemałe, i skądś te pieniądze musi dostawać. I to nie są, znaczy, oczywiście są podmioty prywatne, jeżeli ktoś jest prywatnym sponsorem klubu, oczywiście może swoje pieniądze dać, natomiast jeżeli, co w Polsce też się dzieje, mamy dużo klubów napędzanych państwowymi pieniędzmi, no to siłą rzeczy już mieszamy się w politykę, no bo wiemy, jak te pieniądze przepływają raz w jedną, raz w drugą stronę.
2: No i tak wygląda świat, także ten świat sportu, o czym mieliśmy okazję porozmawiać z dziennikarzem sportowym Krzysztofem Sędzickim. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję również.
2: I Iza Berkowska, ja też dziękuję.
1: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym tego, co mam.

może bym tu za tym, co tam za bardzo tęskniła. Niewidzialne moje kocham, nikomu nie oddam, nie pokażę.

0: Na zegarze godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest sobota, 11 lipca, czas na wiadomości, które przedstawi Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Śledztwo po śmierci 30-letniej łodzianki, 63-latek, trafił do aresztu pod zarzutem przestępstwa na tle seksualnym. Tysiące fanów elektroniki bawią się na łódzkich błoniach. Przed nami drugi dzień festiwalu Audio River. Widzew Łódź wygrał w letnim sparingu, a Hiszpania pokonała Belgię na Mistrzostwach Świata. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Sześćdziesięciotrzylatek z Łodzi z zarzutami wykorzystania 30-letniej kobiety. Poszkodowana zmarła. Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Policjanci zostali wezwani do jednego z łódzkich szpitali, gdzie trafiła 30-latka. Z relacji medyków wynikało, że kobieta mogła paść ofiarą przestępstwa na tle seksualnym. Funkcjonariusze w mieszkaniu przy ulicy Łącznej, skąd przywieziono kobietę, zatrzymali 63-letniego mężczyznę. Przyznał, że 30-latka przebywała u niego w ostatnim czasie, wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
3: Okoliczności zastane na miejscu pozwoliły na jego zatrzymanie, a następnie przedstawienie zarzutu doprowadzenia do czynności seksualnej, wykorzystując bezradność 30-latki, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia łódzka prokuratura.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Łódź od wczoraj żyje muzyką elektroniczną. Na łódzkich błoniach trwa jubileuszowa 20. edycja festiwalu Audio River. Przez cały weekend na kilku scenach występują artyści z Polski i zagranicy, a przed uczestnikami jeszcze kilkanaście godzin koncertów i setów DJ-skich. Drugiego dnia festiwalu na scenach pojawią się kolejne gwiazdy światowej elektroniki. Zapytaliśmy uczestników, jak oceniają tegoroczną edycję.
4: Bardzo dobrze.
5: Wyśmienicie. Moja 13. edycja.
6: Moja 5. Idziemy się najpierw zapoznać z muzyką, nie jesteśmy jakimiś fankami, ale raz można zmienić swoje klimaty.
7: Bardzo dobrze, w tym roku super aplikacja jest zrobiona, można patrzeć na

0: plany imprezy super.
1: Na terenie wydarzenia działają strefy gastronomiczne, są miejsca odpoczynku, a także atrakcje dla uczestników. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej nadal muszą liczyć się ze zwiększonym ruchem w rejonie łódzkich Błoni. Audio River potrwa do jutra. Zatrudnienie lekarzy powinno być unormowane, zgodnie uważają Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. To jedna ze zmian, które przygotowuje resort w ramach planu naprawy systemu ochrony zdrowia. Obecnie ponad 70% lekarzy specjalistów jest zatrudnionych na kontraktach. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała uregulowanie tych umów.
2: Zaproponowałam unormowanie tak naprawdę zakresu umów B2B, czyli wprowadzenia jednak tej umowy jako umowy nazwanej, w której wystandaryzujemy zakresy tej umowy.
1: Bez względu na formę zatrudnienia w publicznej placówce lekarz zgodnie z propozycją resortu nie będzie mógł zarabiać więcej niż 240 zł brutto za godzinę. To mniej niż 40 tysięcy zł miesięcznie w przypadku pełnego etatu. Widzew Łódź wygrał sparingowy mecz z tureckim Besiktasem. Łodzianie wciąż nie stracili w letnich sparingach gola. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
3: Odkąd w marcu Aleksander Wukowicz przejął Widzew, łodzianie stracili w lidze tylko 8 bramek, co było drugim najlepszym wynikiem w Ekstraklasie. I wygląda na to, że dobra gra w defensywie wciąż będzie charakteryzować zespół prowadzony przez Serba. Wprawdzie w sparingu z Turkami kilkukrotnie musiał się wykazać w bramce Bartłomiej Drągowski, ale nie zmienia to faktu, że Widzew nie stracił bramki w trzecim sparingu w okresie przygotowawczym. A że w ofensywie łodzianie też prezentowali się dobrze, to po golach Emila Kornwiga i Frana Alvareza wygrali z drużyną ze Stambułu 2-0. Wynik mógł być wyższy, ale nieskutecznością raził m.in. Sebastian Berger. Cały mecz na ławce spędził nowy nabytek Widzewa, Hiszpan Mario Garcia.
1: A więcej o transferze Hiszpana na www.radioloc.pl. Niewykluczone, że lewy obrońca zadebiutuje w nowym klubie już w niedzielnym sparingu. Zostajemy na piłkarskich boiskach. Hiszpania awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Mistrzowie Europy pokonali Belgię 2-1, a decydującego gola w 88 minucie zdobył Mikel Merino. We wtorek Hiszpanie zagrają z Francją o finał. Dziś o drugie miejsce w półfinale powalczą Norwegia i Jan. Początek tego meczu o 23:00, a kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
4: Dwanaście stopni na termometrach w Łodzi, choć temperatura odczuwalna nieco mniejsza, bo 11 stopni, więc nie jest najcieplej. Niestety, miejscami słabe, przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 10 do 13 stopni, wiatr słaby, północno-zachodni, w dzień zachmurzenie również będzie umiarkowane i duże, miejscami także zdarzą się opady deszczu, a nawet burze z gradem. Prognozowana suma opadów to lokalnie do 15 mm, temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, więc no, spodziewamy się tego, że będzie troszkę cieplej i jeszcze ciśnienie 994 hektopaskale.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: Najlepszy początek soboty, weekendu, bo dziś sobota, 11 lipca, w towarzystwie Radia Łódź. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Przez najbliższe 4 godziny będę Państwu towarzyszył w ten sobotni poranek. Początek właśnie kolejnego już wakacyjnego weekendu. No, za oknem pogoda nie zachęca. Patrzę jeszcze teraz w prognozy cały czas troszkę bardziej w przyszłość. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, deszcz i zachmurzenie. No, niestety to nie są dobre informacje, ale my jesteśmy pełni optymizmu. Bo przecież tak trzeba sobie jakoś radzić. Program realizuje Rafał Tyluś. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Jesteśmy z Wami do 10:00.

To oczywiście zespół Queen i Breakthrough na antenie Radia Łódź. Tak rozpoczęliśmy pierwszą godzinę naszej porannej audycji w sobotę, 11 lipca. No to sprawdźmy, co tam w kalendarzu. 11 lipca to 192 dzień roku, a do końca roku pozostały 173 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą m.in. Benedykt, Jan, Kalina, Olga czy Pius. Tutaj wszystkiego najlepszego oczywiście dla solenizantów. Święta i ważne wydarzenia. Dziś mamy Światowy Dzień Ludności i Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Słońce wstało o 4:28, a zajdzie około 20:54. Dzień trwa 16 godzin 26 minut i jest krótszy od najdłuższego o 21 minut i dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 44 minuty. Do końca astronomicznego lata pozostały 73 dni, więc jeszcze mamy dużo czasu, aby nacieszyć się pogodą, choć dziś i w najbliższych dniach na pewno nie będzie to możliwe, tak przewidują między innymi synoptycy, więc miejmy nadzieję, że może coś tutaj się zmieni. Znak zodiaku urodzonych 11 lipca to rak, faza księżyca dąży do nowiu i jeszcze przysłowie na dziś: lipcowe upały, wrzesień doskonały. No upałów nie mamy, ale miejmy nadzieję, że wrzesień i tak będzie doskonały. 11 minut po godzinie 6, a my gramy dalej. The Strokes i Going Shopping.

I tak pięknie Ray nam zaśpiewała utwór Worth It. Ja przyznam, że mam bardzo dobre wspomnienia zarówno z tą piosenką, jak i z tą wokalistką, bo na początku tego roku Ray wystąpiła w Łodzi. Koncert brytyjskiej wokalistki odbył się 22 stycznia. Przed chwilką to sprawdziłem, bo aż byłem ciekawy, właśnie ta piosenka przywołała we mnie bardzo dobre wspomnienia. Artystka wystąpiła w Atlas Arenie w ramach światowej trasy koncertowej This Tour May Contain New Music i to wydarzenie było oficjalnym początkiem całego turnieju. Pamiętam, że był to naprawdę bardzo dobry koncert, więc jeśli Ray jeszcze przyjedzie do Łodzi albo w ogóle do Polski, to myślę, że z wielką chęcią wybiorę się właśnie na jej koncert. Spoglądam w plany nasze dzisiejsze, jeśli chodzi o poranną audycję w Radiu Łódź. Dużo dobrej muzyki w naszym programie. Oprócz tego nie zabraknie też konkursów, bo mam dla Państwa pewne zaproszenia. Więc warto zostać z nami, bo będą nagrody. No a jak sobota i poranna audycja w Radiu Łódź, to oczywiście poranek dla aktywnych. Dziś kolejny odcinek podcastu Fabrykant jest kobietą, przygotowania do startu, a także przyjrzymy się tenisowi, temu co ma powstać wkrótce w Łodzi. Więcej o tym niebawem. A tymczasem przypominam, że możecie do nas pisać na studio@radioloc.pl albo dzwonić pod 606-787-8788. Można też wysłać głosówkę przez naszą stronę czy aplikację i podzielić się z nami jakąś wiadomością, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Dzień dobry tym, którzy dopiero wstali, którzy do nas dołączyli. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami jak najdłużej. 20 minut po godzinie 6, a my gramy dalej. Król, tak jak ty.

0: Znowu jest znów.
1: Tak jak ty, taki tytuł nosi ten utwór Błażeja Króla. To jest utwór, który zapowiadał szósty solowy album Króla, który okazał się w 2021 roku. Jeśli ktoś chciałby posłuchać właśnie Błażeja Króla na żywo, to taka okazja już wkrótce. Co prawda nie w Łodzi, ale w Warszawie, ale na przykład pociągiem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej można bardzo szybko dojechać 25 lipca w Warszawie w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Właśnie taki specjalny koncert Błażeja Króla, więc serdecznie zapraszamy. I zapraszamy też

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Dokładnie tak, to jest najlepszy początek dnia, najlepszy początek soboty, najlepszy początek weekendu. Bardzo się cieszę, że słuchacie Radia Łódź i mam nadzieję, że będziecie słuchać dalej.

0: To Princey, I Wanna Be Your Lover na antenie Radia Łódź. Tak Państwu gramy w ten sobotni poranek, już 35 minut po godzinie 6. I patrząc na drogi w Łodzi, teraz to raczej o dużym ruchu nie ma mowy, no ale są przecież wakacje, więc ruch na ulicach mniejszy, choć w godzinach szczytu korków w Łodzi nie brakuje. No i wydaje się, że będą jeszcze większe, bo do już remontowanych ulic dołączą kolejne. Drogowcy zamkną północną, pojawią się też na Alei Palki.
1: Od poniedziałku muszę jeździć tramwajem, bo samochodem nie będę miał dojechać do pracy.
2: No wydaje mi się, że trochę za dużo. W okresie wakacyjnym będzie mniejszy ruch w mieście i to jest zrozumiałe, ale niektóre inwestycje naprawdę trwają bardzo długo.
3: Nie da się wrócić, trzeba gdzieś jakimiś bocznymi drogami jechać.
0: No i niby by się wydawało, że wakacje, ruch powinien być mniejszy, no ale właśnie, wcale tak nie jest, bo drodzy Państwo, obserwując to, co dzieje się na drogach w ostatnich dniach, widzę, że wcale tych aut nie jest mniej. Jeśli macie takie samo spostrzeżenie albo inne, to dajcie znać studio@radiolot.pl albo dzwońcie 606 787 8778, a do tego tematu za chwilkę wrócimy. A teraz Barbara Wrońska.

0: 43 minuty po godzinie 6, a my przyglądamy się temu, co będzie się działo w poniedziałek, bo zapowiada się remontowy Armagedon na skraju Bałut i Śródmieścia. W poniedziałek, tak jak wspomniałem, rusza remont ulicy Północnej, a w przyszłym tygodniu drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni na Alei Palki. Do tego wciąż zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Prace na Północnej będą prowadzone etapami od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Remont najpierw obejmie odcinek do ulicy Sztyrlinga. W czasie robót ulica będzie przejezdna tylko w kierunku Ronda Solidarności, a do Franciszkańskiej poprowadzi objazd przez ulicę Źródłową. Z kolei na Alei Palki nowa nawierzchnia pojawi się na jezdni w stronę centrum od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Łódzcy kierowcy obawiają się, że ta część miasta będzie nieprzejezdna.
1: Tak naraz tutaj zamykać to wszystko, no to jest to trochę problematyczne.
2: Czasami jest niespodzianka, okazuje się, że coś zamknęli nie da się wrócić. Trzeba gdzieś jakimiś bocznymi drogami jechać.
3: Od poniedziałku muszę jeździć tramwajem, bo samochodem nie będę miał dojechać do pracy. Jeden objazd już mam przez Franciszkańską i teraz będzie drugi objazd, tak?
2: Przez remont Północnej?
3: Tak.
4: No wydaje mi się, że trochę za dużo. W okresie wakacyjnym będzie mniejszy ruch w mieście i to jest zrozumiałe, ale niektóre inwestycje naprawdę trwają bardzo długo i jest to mega uciążliwe dla mieszkańców.
5: Jak zauważa Adam Borkowski ze Stowarzyszenia Łódź Naprzód, ponownie brakuje koordynacji w zakresie remontów.
6: Tydzień później się otwiera remont ulicy Pojezierskiej, czyli wszystko, co z północy będzie jechało, będzie trafiało na korki w kilku miejscach i brak możliwości znalezienia alternatywnej drogi dojazdowej do centrum miasta. Mimo tego, że są wakacje, to myślę, że będą bardzo duże korki, bo te korki na przykład na Aleje Palki już są przy Rondzie Solidarności. Też pamiętajmy, że lada moment będziemy mieli festiwal, czyli przyjadą jacyś turyści, więc znowu będzie informacja, że Łódź jest zakorkowana i potwierdzają się dane, które co roku słyszymy, że jesteśmy w czołówce najbardziej zakorkowanych miast na świecie i w Europie.
5: Wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że w tym rejonie jest naprawdę wiele rzeczy do zrobienia.
7: Na wszystkich spotkaniach drogowych, które odbywaliśmy razem z mieszkańcami tego rejonu, ludzie tych inwestycji chcieli naprawdę dużo i mówili, że wytrzymają te utrudnienia, więc mamy, wydaje mi się, taki kawałek dobrej umowy społecznej. To będzie trudny czas dla okolicznych mieszkańców i w ogóle dla mieszkańców Łodzi, jeżeli chodzi o przejazd w tym rejonie miasta, ale dlatego też zdecydowaliśmy się jak najwięcej zrobić w okresie wakacyjnym, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, a Północna chociażby została podzielona na tak krótkie odcinki, że na pewno nie będziemy wchodzili na kolejne odcinki, zanim nie zrobimy tych, które aktualnie trwają. Franciszkańska jest dużym kontraktem, który musieliśmy zrobić ze względu na dofinansowanie unijne, a im bliżej końca wakacji, tym więcej tych robót będzie wykonanych i myślę, że po wakacjach część przynajmniej z tych utrudnień już zniknie.
5: Część łodzian nie rozumie, czemu miasto podjęło się remontu Alei Palki. Ich zdaniem nawierzchnia nie wymaga wymiany.
8: Jest niedobra przecież.
9: Ulica wygląda dość dobrze, także nie wiem dlaczego.
10: Widać, że władza nie ma na co wydać.
7: Stan nawierzchni nie jest tutaj idealny, podbudowę tak samo, więc ten kawałek wymaga interwencji. Dobudowa lewoskrętu z ulicy Palki w kierunku Brzezińskiej na pewno ten ruch upłynni i spowoduje, że te czasem kilometrowe korki na Palki po prostu znikną i więcej samochodów będzie mogło tego lewoskrętu skorzystać i te prace powinno udać się wykonać w wakacje, więc no tutaj te utrudnienia na pewno dotkną nas mniej niż jakbyśmy te prace wykonywali w okresie powakacyjnym.
0: Podobnie jak Aleja Palki, do końca wakacji ma potrwać remont odcinka Północnej od Franciszkańskiej do Sztyrlinga. No to trzymamy kciuki za te słowa pana prezydenta i mamy nadzieję, że rzeczywiście nic się tutaj nie opóźni i wszystko pójdzie sprawnie, tak żeby łodzianie od września odzyskali wszystkie, no w miarę, może nie wszystkie, ale chociaż kilka dróg, tak żeby można było się sprawnie przejeżdżać. A tym tematem zajął się Kacper Józefowicz.

To przebiśniegi melatonina na antenie Radia Łódź. Już niespełna 7 minut zostało do godziny 7, więc za chwilę na naszej antenie wiadomości. Będzie też prognoza pogody, więc zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Na zegarze godzina 7. Słuchają państwo Radia Łódź. Czas na wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
5: Specjalna linia autobusowa i zmiany dla kierowców. Łódź dostosowała komunikację do festiwalu Audio River. Śledczy nie wykluczają zmiany zarzutów dla 63-latka zatrzymanego po śmierci 30-letniej łodzianki. Anglia walczy dziś o półfinał mundialu. Na drodze stanie rewelacyjna Norwegia z Erlingiem Haalandem. Temperatura maksymalna do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Zmiany w organizacji ruchu na czas Audio River. Wczoraj na łódzkich Błoniach rozpoczął się jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. Miasto na czas festiwalu uruchomiło specjalną linię autobusową AR, która przez cały weekend kursuje z okolic terenu festiwalu do przystanku Piotrkowska Centrum. Zmienia się także komunikacja w rejonie Redkini, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
6: Wydłużone zostanie kursowanie tramwajów po trasie WZ. Swoją trasę na terenie Redkini zmienią także autobusy linii 80A i B, 99 oraz N2, które będą kursować przez Aleję Wyszyńskiego. Ulica Konstantynowska i Juszczakiewicza na wysokości terenu festiwalu będzie nieprzejezdna.
5: Na ulicy Kusocińskiego na wysokości pola namiotowego obowiązuje ruch jednostronny. 63-letni mieszkaniec Łodzi został tymczasowo aresztowany w związku ze śmiercią 30-letniej kobiety. Mężczyzna usłyszał zarzut wykorzystania stanu bezradności pokrzywdzonej i doprowadzenia jej do czynności seksualnej. Kobieta trafiła do szpitala z licznymi obrażeniami. Mimo pomocy lekarzy zmarła. Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 lipca w mieszkaniu przy ulicy Łącznej w Łodzi. Śledczy ustalają, czy obrażenia odniesione przez 30-latkę były bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Zlecono dodatkowe badania, m.in. toksykologiczne i histopatologiczne. Jeśli potwierdzą związek między obrażeniami, a zgonem, prokuratura nie wyklucza zmiany kwalifikacji czynu i przedstawienia 63-latkowi surowszych zarzutów.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Przeciwko promocji na alkohol w tzw. małpkach protestuje samorząd lekarski ze Szczecina. Zapowiada interwencję w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ostatnio jedna z sieci handlowych w promocji do 2 małpek oferowała 3 gratis. Lekarze alarmują, że to skrajnie nieodpowiedzialne. Sprawą zajęła się Aneta Łuczkowska.
8: Niewielkie butelki z mocnym alkoholem to problem zdrowotny i społeczny, a ich promowanie jest nieetyczne, mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
9: Nie powinniśmy akceptować jako społeczeństwo praktyk promocji, szczególnie tego ciężkiego, tego bardzo szkodliwego alkoholu, a do takich praktyk dochodzi, czemu jako samorząd mówimy nie.
8: Samorząd lekarski chce

0: By sprawą zajął się UOKiK. Apeluje też do handlowców o refleksję.
1: Jeżeli będzie taka konieczność, to będę apelował do pana premiera, żeby tak samo jak brawurowo została rozwiązana kwestia alkotubek, to żeby tak samo premier szybko usiadł nad tym problemem, bo zdrowie Polaków jest najważniejsze.
0: Według raportu Akademii Polonijnej w Częstochowie w Polsce jest nawet 5 milionów osób uzależnionych od alkoholu lub nadmiernie pijących, a społecznie negatywne skutki alkoholizmu odczuwa niemal co trzeci Polak. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Anglia jest o 3 kroki od Mistrzostwa Świata, ale pierwszy z nich prowadzi przez Erlinga Haalanda. Tak brytyjskie media zapowiadają dzisiejszy ćwierćfinał z Norwegią. Na Wyspach wiara w sukces Anglii rośnie, choć brytyjscy komentatorzy ostrzegają. Po wyeliminowaniu Brazylii i Norwegów nikt nie traktuje jak sympatycznej niespodzianki turnieju. Z Londynu mówi Anna Rączkowska.
3: Eksperci, byli reprezentanci i brytyjskie media są dziś zgodni. Anglię czeka najtrudniejszy sprawdzian tego mundialu. Najczęściej wraca też pytanie, jak zatrzymać Erlinga Haalanda. Dramatyczne zwycięstwo nad Meksykiem wyraźnie rozbudziło nadzieje Anglików. Wygramy, do przodu Anglio. Piłka nożna wraca do domu. Mówią z przekonaniem kibice Anglii. Brytyjscy komentatorzy próbują jednak studzić emocje. Anglicy dobrze znają swoich rywali. Aż 9 reprezentantów Norwegii gra na co dzień w Premier League. Stawka dzisiejszego meczu jest ogromna. Zwycięzca zagra w półfinale Mistrzostw Świata. Dla wyspiarzy z południa faworytem jest Anglia, zupełnie inaczej niż w Szkocji. Tamtejsi kibice z właściwym sobie, szorstkim humorem masowo deklarują wsparcie dla rywali Anglii. Obowiązuje tu jedna prosta zasada. Kibicuje Szkocji i każdemu, kto gra przeciwko Anglikom. W Edynburgu czy Glasgow Erling Haaland został już okrzyknięty honorowym Szkotem.
2: A więcej sportu w Radiu Łódź za godzinę. Zapraszam.
4: Coraz cieplej na termometrach w województwie łódzkim. 13 stopni, więc jeszcze, mówiąc tak w cudzysłowie, bez szału, ale temperatura odczuwalna to 12 i będzie ta temperatura rosnąć, bo maksymalna dziś od 21 do 23 stopni. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem, więc proszę na siebie uważać. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a w czasie burz porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę, więc tym bardziej proszę mieć oczy dookoła głowy.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry Państwu. Rafał Tyluż program realizuje. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź i oczywiście poranek dla aktywnych. Sądzę, że część z Państwa jeszcze w łóżkach, ale może jest ktoś, kto właśnie robi trening. Jeśli tak, to trzymam kciuki i bardzo dopinguję, bo no, ta pogoda za oknem no niestety nie zachęca. Jeszcze raz dzień dobry i zostańcie.

0: Eric Clapton, nie ma tak dobrze zacząć poranek utworem Gotta Get Over, właśnie słuchając na przykład Radia Łódź. 10 minut po godzinie 7 i zgodnie z obietnicą czas na pewne zaproszenia. Tak jak mówiłem już wcześniej, mam coś dla was i jedyne co trzeba zrobić, to napisać kilka słów o tym, jak spędzacie wakacyjną sobotę przy takiej, no niestety niezbyt znośnej pogodzie. Podpowiedzmy może razem innym słuchaczom, co mogą robić. Dajcie znać wysyłając maila na studio@radioloc.pl albo głosówkę przez naszą stronę radioloc.pl. Możecie też zadzwonić 606-787-8778. To jeszcze raz podzielcie się tym, co można robić właśnie przy takiej pogodzie. Dajcie znać koniecznie, bo czekają bilety do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Czekam na wasze zgłoszenia. Podpowiedzmy, tak jak mówiłem innym słuchaczom, co można robić. A teraz posłuchajmy Bruno Mars.

To Aura i Plan, doskonałe 16 minut po godzinie 7. Sprawdźmy, co dzieje się w prasie, oczywiście w łódzkiej. Mam tutaj na myśli, wszystkie praktycznie media rozpisują się o festiwalu Audio River, który wczoraj rozpoczął się na łódzkich Błoniach. Część łodzian jest zwolennikami tego festiwalu i uczestnikami, część protestuje i tutaj uważa, że na przykład jest za głośno, więc głównie mieszkańcy Redkini mogą mieć do tego uwagi. No właśnie, o tym na pewno media się rozpisują, a za 2 tygodnie, przypomnę tylko, Łódź Summer Festival, czyli 603 urodziny Łodzi, i na przykład Dziennik Łódzki pisze o tym, że mieszkańcy Redkini nie chcą powtórki z ubiegłorocznego parkingowego koszmaru po doświadczeniach z zastawionymi osiedlowymi uliczkami, samochodami pozostawionymi na trawnikach i problemami z powrotem do domu. Spółdzielnia mieszkaniowa Redkinia Północ wprowadza specjalne wjazdówki dla mieszkańców podczas Łódź Summer Festival wjazdu na osiedlowe parkingi i pilnować będą pracownicy ochrony, więc to takie rozwiązanie właśnie na Redkini za 2 tygodnie, bo Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach 24-26 lipca, również na łódzkich Błoniach, podobnie jak festiwal Audio River, przy którym teraz zostajemy, ale przenosimy się do tuLódź.pl. Fani z Wielkiej Brytanii i USA przylecieli do Łodzi. Lotnisko szykuje się na intensywny weekend. Do Łodzi zjeżdżają już uczestnicy jubileuszowej edycji Audio River. Jak się okazuje, festiwal przyciąga nie tylko fanów muzyki elektronicznej z Łodzi, z całej Polski, ale na imprezę przylatują także goście z zagranicy. Festiwalowiczów można było spotkać już na ulicach miasta. Do Łodzi przyjeżdżają samochodami, pociągami, autobusami, a port lotniczy relacjonuje, że od jednego z naszych stałych pasażerów wiemy, że czwartkowy lot z Londynu do Łodzi był oblegany przez fanów muzyki elektronicznej, wybierających się właśnie na Audio River, bo o festiwalu rozmawiali już bowiem w oczekiwaniu na boarding. Poza tym podczas lotu słychać było jedynie rozmowy w języku angielskim, ale lotnisko przygotowało się też na przylot gwiazd. Jak relacjonuje rzeczniczka lotniska Wioletta Gnacikowska, gotowość na lotnisku jest. Zaplanowaliśmy na ten weekend nocne zmiany, by obsłużyć loty z muzykami, więc dzieje się, proszę Państwa. I jeszcze zaglądamy na nasz portal radioloc.pl. Tam między innymi o nowych wariantach przebiegu trasy S12 w Łódzkiem piszemy. Tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła zaktualizowane warianty przebiegu drogi ekspresowej S12, która ma połączyć węzły Łódź Południe na autostradzie A1 i nowo powstały węzeł Kozenin przy drodze krajowej numer 12. Po analizie ponad 11 tysięcy uwag zgłoszonych podczas konsultacji wprowadzono zmiany, które mają ograniczyć ingerencję w istniejącą zabudowę. Ostateczny przebieg trasy nie został jednak jeszcze przesądzony. Tutaj głównie te zmiany zaszły w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, a całą mapę z tymi zmianami możecie znaleźć właśnie na naszej stronie radioloc.pl. Ale też piszemy o Audio River i wielu innych ciekawych tematach, więc warto odwiedzić naszą stronę albo naszą aplikację, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Gramy dalej!

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
0: Po reklamie.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: Daria Zawiałowi, złamane serce jest okej. Okay.

Little Talk, Sea of Monsters and Men na antenie Radia Łódź. Przed chwilką sprawdziłem z ciekawości, ten utwór ma już 15 lat, drodzy Państwo, naprawdę. 15 lat Little Talk, Sea of Monsters and Men. I takie utwory właśnie można usłyszeć na antenie Radia Łódź, ale myślę, że także z nieco dłuższym stażem. No dobrze, mamy teraz dla Państwa pewną ciekawostkę językową. Jak nazwać drożdżowe kluski gotowane na parze? Okazuje się, że nie ma jednej ogólnopolskiej im nazwy. To jedna z tych potraw, które niemal wszędzie nazywa się inaczej. Występuje ona na trzech... Jest taka nazwa parowce i ona występuje na trzech takich wyraźnych wyspach językowych w okolicach Zawiercia i Myszkowa, między Sokołowem Podlaskim a Siemiatyczami oraz na zachód i na południe od Łodzi. Co ciekawe, badania pokazują też, że w powiecie włoszczowskim bardzo popularna jest forma parowańce i ja właśnie tę formę parowańce kojarzę też gdzieś z moich okolic, czyli okolice Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego. Tam właśnie zawsze pamiętam, że mówiło się parowańce, a tu proszę, parowce. No to ciekawe, myślę, że tutaj u każdego nie ma jakiejś jednej reguły i wszystko wchodzi, każda nazwa wchodzi w grę, a te nazwy parowce, jak i parowańce oczywiście pochodzą od pary, bo właśnie na parze przygotowuje się takie kluski i z taką ciekawostką językową Państwa zostawiam w ten sobotni poranek.

15 minut zostało do godziny 8, tak spoglądam za okno. No pogoda nie zachęca do wyjścia w ogóle na zewnątrz, do w ogóle wstania z łóżka, ale i tak do tego serdecznie Państwa namawiam. A dlaczego? No bo skoro mamy sobotę, mamy poranek, to może warto właśnie zacząć weekend tak aktywnie. Więc drodzy Państwo, mam kilka propozycji takich aktywności na zewnątrz, więc ubieramy się ciepło i wychodzimy, na przykład joga w Parku Podolskim o godzinie 11. Można się wybrać właśnie na taką jogę. Wystarczy zabrać z sobą matę albo jakiś koc czy duży ręcznik i wodę do picia, założyć wygodny i ciepły strój do ćwiczeń i właśnie można się wybrać do Parku Podolskiego na jogę. Start o godzinie 11. To jest projekt finansowany z łódzkiego budżetu obywatelskiego, więc wstęp jest bezpłatny. Dokładną lokalizację można znaleźć m.in. na stronie Urzędu Miasta. To jest Park Podolski, park na granicy osiedli Zarzew i Dąbrowa. Zajęcia odbywają się konkretnie w zachodniej części parku od strony Alei Marszałka Rydza-Śmigłego pomiędzy Tężnią, Fontanną oraz Skałkami. I jeszcze jedna propozycja. Bezpłatne zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne dla dorosłych i seniorów w Parku Podolskim. Tak też dzisiaj można spędzić aktywnie dzień. O godzinie 10 te zajęcia się zaczynają również w Parku Podolskim, ale także na siłowni przy ulicy Jesionowej, więc tam również można się na takie ćwiczenia wybrać. Do czego serdecznie namawiam i zapraszam.

Zbliżamy się powoli do godziny 8:00, o pełnej oczywiście na naszej antenie najnowsze wiadomości, więc serdecznie zapraszam do słuchania. Będzie też prognoza pogody. No już mogę zdradzić, że niestety nie mam dla Państwa dobrych informacji, ale słuchajcie i tak, zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21:00.

0: każdego radiowca.
1: Zapraszamy na koncerty familijne w ramach 19. Letniej Akademii Jazzu. W lipcu wystąpią Gosia Hutek, Karolina Cicha i Spółka oraz zespół Czereśnie. To pełne energii spotkania z muzyką, literaturą i dziecięcą wyobraźnią. Rytm, emocje i wspólna zabawa dla małych i dużych. Bilety na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź na zegarze 8. W studiu jest Małgorzata Bożewicz, to oznacza, że czas na najważniejsze informacje.
6: Nowe remonty w centrum i na Bałutach w Łodzi. Od poniedziałku kierowców czekają kolejne utrudnienia. Polska oddaje dziś hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Tysiące kwitnących liliowców można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany. Kumulacja remontów na Bałutach i w Śródmieściu Łodzi. W poniedziałek rozpocznie się remont ulicy Północnej. W przyszłym tygodniu drogowcy przystąpią też do wymiany nawierzchni na Alei Palki. Dodatkowo nadal zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Łódzcy kierowcy obawiają się, że przejazd w rejonie prac będzie wyjątkowo trudny.
7: Tak naraz tutaj zamykać to wszystko, no to jest to trochę problematyczne.
8: Od poniedziałku muszę jeździć tramwajem, bo samochodem nie będę miał to jechać do pracy. Jeden objazd już mam przez Franciszkańską i teraz będzie drugi objazd, tak?
9: Przez remont północny?
8: Tak.
10: No wydaje mi się, że trochę za dużo. W okresie wakacyjnym będzie mniejszy ruch w mieście i to jest zrozumiałe, ale niektóre inwestycje naprawdę trwają bardzo długo i jest to mega uciążliwe dla mieszkańców.
6: Prace będą prowadzone etapami. Najpierw drogowcy wremontują ulicę Północną od Franciszkańskiej do Sterlinga. Na tym odcinku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę Ronda Solidarności. Z kolei na Alei Palki remont obejmie jezdnię w kierunku centrum. Choć ruch zostanie utrzymany, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i korkami.
0: Więcej na radiołódź.pl.
6: Prezydent Karol Nawrocki odda hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w województwie podkarpackim. Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że dla prezydenta to okazja do zadumy i wspomnienia zamordowanych Polaków.
11: W sposób szczególny 11 lipca będziemy wspominać pomordowane kobiety, dzieci, starców, ale także młodych, najczęściej chłopów, którzy padli ofiarą zbrodniczej ideologii UPA, banderowskiej ideologii.
6: 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Upamiętnia tzw. Krwawą Niedzielę z 1943 roku, kiedy na Wołyniu zaatakowano około 100 polskich miejscowości. W latach 1943-45 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Sekcja zwłok ma wyjaśnić okoliczności śmierci 17-latka, którego ciało znaleziono w nieczynnym kominie na terenie dawnych zakładów Constilana w Konstantynowie Łódzkim. Prokuratura nie wyklucza, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, mówi Radio Łódź prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
12: Szczególnie, że zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym, zmarły przejawiał zainteresowanie różnymi formami eksploracji tego typu opuszczonych budynków.
6: Zlecono także badania toksykologiczne. Nastolatek z Florentynowa był poszukiwany przez rodzinę i służby od 2 lipca. Ciało znaleziono 5 dni później. Prokuratura zabezpieczyła monitoring z miejsca zdarzenia. Na razie nic nie wskazuje na to, by w chwili śmierci chłopca na terenie zakładów przebywały inne osoby. Tysiące kwitnących liliowców można oglądać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Kolekcja znajduje się w dziale Arboretum na końcu zabytkowej Alei Lipowej. Obejmuje 85 odmian liliowców, wśród których dominują odmiany liliowca ogrodowego, w tym aż 14 wyhodowanych w Polsce. Jest pięknie i kolorowo, zachęca Ewa Białasińska z łódzkiego

0: ogrodu botanicznego.
1: Jak wiemy, liliowce to już nie są te liliowce, co dawniej, takie, no bym powiedziała, tylko pomarańczowe i żółte. Teraz mamy w naszej kolekcji już przepiękne kolory, od takich jasnych po głęboko, no takie nawet wchodzące w czerń.
0: W najbliższą niedzielę, czyli jutro o godzinie 11, odbędzie się spacer z przewodnikiem po kolekcji liliowców. To jedna z ostatnich okazji, żeby zobaczyć je w pełnym rozkwicie. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9.
2: A teraz czas na sport i Piotr Andrzejczak.
3: Znamy drugiego półfinalistę piłkarskich mistrzostw świata. To Hiszpania, która w Los Angeles pokonała Belgów 2-1 w ćwierćfinale mistrzostw. Bohaterem triumfatorów ponownie jak w poprzednim meczu był rezerwowy Mikel Merino, który dwie minuty po wejściu na boisko, a w 88 minucie zdobył gola na 2-1. Rywalem Hiszpanii w półfinale we wtorek, 14 lipca, będzie Francja, która dzień wcześniej wyeliminowała Maroko po wygranej 2-0. Przebywający na zgrupowaniu w Bad Erlach piłkarze Widzewa wygrali mecz sparingowy z tureckim Besiktaszem Stambuł 2-0. Ostatnim rywalem młodzian podczas obozów w Austrii będzie w niedzielę drużyna ze Słowenii. A hiszpański obrońca Mario Garcia został w piątek piłkarzem Widzewa. To drugi zawodnik pozyskany przez klub w okresie transferowym letnim. Garcia trafił do Widzewa z Racingu Santander, w którym w maju wywalczył awans do hiszpańskiej ekstraklasy. Z klubem z Łodzi podpisał 3-letnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka podopiecznych trenera Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. W czwartek biało-czerwone wygrały z Amerykankami. Wcześniej musiały uznać wyższość Turczynek. Polki z dorobkiem 7 wygranych w całych rozgrywkach zajmują w tej chwili 8 miejsce w ogólnej tabeli. W niedzielę na zakończeniu turnieju w Osace zmierzą się z Japonkami. Jeżeli chcą awansować do finału, to ten mecz powinny wygrać. A nasi siatkarze pokonali w Olsztynie Niemców 3-0 w towarzyskim meczu rozegranym w hali Urania. W dodatkowym secie Niemcy pokonali naszych 25-22. Do składu biało-czerwonych wrócili na to spotkanie nieobecni na poprzednim etapie sezonu przejmujący Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk. A to był element przygotowań do dalszej części rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwoni w przyszłym tygodniu zagrają w Chicago trzeci turniej fazy zasadniczej tych zmagań. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
2: Na termometrach w Łodzi, w województwie łódzkim, bez zmian 13 stopni, temperatura odczuwalna to 12 stopni, ciśnienie 995 hektopaskali. Patrząc na godzinową prognozę temperatur, to najcieplej ma być około 15-16, wtedy nawet 22 stopnie Celsjusza. Zachmurzenie duże i umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Prognozowana temperatura maksymalna jest od 21 do 23 stopni właśnie, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jeszcze w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami również opad deszczu i temperatura minimalna taka jak teraz od 13 do 14 stopni.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: To już 7 minut po godzinie 8, 11 lipca, w sobotę, pierwszy dzień weekendu, najlepszy początek dnia, najlepszy początek weekendu. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się Państwu, dzień dobry wszystkim, którzy do nas dołączyli i którzy z nami już troszkę są, bo nasz program poranny trwa od godziny 6 do godziny 10, więc jeszcze przez niespełna 2 godziny będziemy z Państwa, mówię będziemy, bo program realizuje Rafał Tyluś, a na początek Dreadlock Holiday.

Dreadlock Holiday i tak spokojnie można się poruszać w ten sobotni poranek. No właśnie, jak spędzacie, drodzy Państwo, ten sobotni poranek, bo pogoda niezbyt dopisuje, żeby spędzać go na zewnątrz, ale być może ktoś z Was uprawia jakiś sport, trenuje, właśnie robi to w parku na przykład i przy okazji na słuchawkach ma Radio Łódź. Podzielcie się proszę tym, co robicie. studio@radioloc.pl. Można też wysłać głosówkę przez naszą stronę albo aplikację, albo zadzwonić 606-788-778 i opowiedzieć, jak spędzić taki poranek sobotni przy takiej pogodzie, która no niezbyt zachęca do jakiejkolwiek aktywności. Być może podpowiemy innym słuchaczom, więc serdecznie do tego zachęcam. A dodatkowo jeszcze powiem, że za Waszą aktywność mamy pewne zaproszenia do kina, więc serdecznie, drodzy Państwo, zachęcam do kontaktu z nami. studio@radioloc.pl 606-788-778. No i oczywiście głosówka w aplikacji lub przez naszą stronę. A teraz Ignacy, Izalia i utwór Niedosyt.

Już 19 minut po godzinie 8. Ważna informacja dla pasażerów łódzkiego MPK. Doszło do zatrzymania ruchu tramwajów linii numer 12 na ulicy Telefonicznej przy Janosika w kierunku pętli Stoki. Trasa linii 12 skierowana na zajezdnię Telefoniczna, uruchomiona autobusową. Komunikację zastępczą od pętli Telefoniczna zajezdnia do pętli Stoki. Ruch zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich, a zatem takie utrudnienia dzisiaj o poranku czekają pasażerów łódzkiego MPK. Tak jak wcześniej obiecałem, zajrzymy dzisiaj w programie jeszcze do świata sportu, do świata tenisa, więc zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
6: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
7: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
8: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
10: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: 30 minut po godzinie 8 i na rozpoczęcie tej drugiej połowy tej godziny U2 Street of Dreams.

zgodnie z zapowiedzią czas, aby opowiedzieć trochę Państwu o tenisie, bo to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych sportów na świecie, w Polsce też. Jego popularność eksplodowała, można powiedzieć, w ostatnim czasie. Ogromny wpływ na to mają spektakularne sukcesy międzynarodowe oraz obecność Polaków na szczytach światowych rankingów. Oczywiście głównymi ikonami, które przyciągają czy to przed telewizory, czy na korty miliony Polaków są Iga Świątek, czyli wielokrotna mistrzyni turnieju Wielkiego Szlema i wieloletnia liderka światowego rankingu WTA, ale też Hubert Hurkacz, Magda Linet czy Maja Chwalińska. W ostatnim czasie jej sukces we French Open wywołał duże zainteresowanie tenisem w Polsce. Choć łódzkie kluby nie notowały jeszcze wyraźnego wzrostu liczby dzieci zapisujących się na zajęcia, to coraz więcej dorosłych pytało o możliwości gry, rezerwacje kortów. Właśnie tych kortów potrzeba. Baza obiektów musi się rozwijać, więc Łódź wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i za kilka dni ruszy budowa kortu centralnego. Obiekt położony w parku imienia księcia Poniatowskiego doczeka się po latach nowoczesnego miejsca, którego trybuny pomieszczą blisko 500 kibiców i pozwoli to na organizację turniejów na najwyższym poziomie. Więcej o tym korcie powiemy już za chwilę.

0: Billy Idol na antenie Radia Łódź. Już niespełna 18 minut zostało do godziny 9. Skoro mówiliśmy przed chwilą o tym wzroście zainteresowania dyscypliną, jaką jest tenis, no to przydałaby się też infrastruktura, o czym mówił wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek podczas konferencji zapowiadającej właśnie budowę nowego kortu w Parku Poniatowskiego.
1: Ta infrastruktura jest rozlokowana w różnych częściach miasta, a znajdujemy się teraz w Parku Poniatowskiego, gdzie miasto postawiło na rozwój infrastruktury i postawienie takiej, która pozwoli nam docelowo na odbywanie zawodów wyższej rangi niż te, które odbywały się do tej pory. A infrastrukturą to będzie kort centralny wraz z dwiema trybunami, które łącznie pomieszczą 455 osób. Jedna z trybun będzie przygotowana i dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jednocześnie powstanie galeria, czyli wypustką, wyjściem z tych trybun będzie przejście, dzięki czemu uczestnicy będą mogli korzystać i oglądać mecze, które będą odbywały się na pozostałych kortach tenisowych. Jest to wyjście naprzeciw potrzebom rozwoju tenisa ziemnego, ale też wyjście w kierunku tego, żeby Łódź pozyskała i organizowała zawody w zakresie tenisa ziemnego na wyższym poziomie nagród, a tym samym ściągała nazwiska, które przyjadą do nas, które są znane na całym świecie, znane w Europie, znane w Polsce, a tym samym, żeby Łódź na mapie tenisa ziemnego jak najbardziej się objawiła.
0: No właśnie, ten kort centralny, bo tak się nazywa, tak nazwano tę inwestycję, ma się rozpocząć jego budowa w najbliższych dniach, no i ma być gotowy już na przyszły rok, więc trzymamy mocno kciuki za tę inwestycję. Tutaj powstanie profesjonalny kort z mączki ceglanej, obustronne trybuny na łącznie 455 miejsc i taka odkryta galeria widokowa, więc trzymamy kciuki bardzo mocno za tę inwestycję, tak aby to zainteresowanie tenisem i w ogóle ta aktywność sportowa w naszym mieście się rozwijała. Yeah.

0: Chłopak z mokrą głową i Lady Punk w Radiu Łódź. Nowy kort centralny Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi ma powstać w najbliższym czasie, tak jak przed chwilką powiedzieliśmy. Taki kort to też możliwość organizacji prestiżowych imprez sportowych, o czym mówi prezes właśnie tego klubu, Ryszard Kaliński.
1: Przyznam szczerze, że nie kryję tutaj wzruszenia ze względu na tę sytuację, ponieważ oczekiwania dosyć były długie, ale finał już mamy. Jeśli chodzi o turnieje, o których tutaj pan prezydent mówił, oczywiście mogą być wyższej rangi. Ja tylko przypomnę, że w tej chwili realizujemy już od wielu, wielu lat dwa międzynarodowe turnieje, też istotne i bardzo cenne. Mianowicie jeden w terminie majowym to jest Tennis Europe, to jest przyjeżdżają tutaj z całej Europy młodzież w wieku do 14 lat. Natomiast dzisiaj jesteśmy świadkami turnieju zawodowego M15 z pulą nagród 15 tysięcy dolarów, a 3 lata temu robiliśmy z pulą nagród 25 tysięcy dolarów. Oprócz tej inwestycji, która jest bardzo cenna dla nas, no mamy jeszcze w planach jeszcze inne elementy jeszcze zmodernizować na tym obiektem, co oczywiście przyczyni się do tego, że będzie to, zresztą już jest, jeden z piękniejszych obiektów tenisowych w Polsce.
0: No właśnie, może ktoś z Państwa gra w tenisa i miał okazję już korzystać z tych kortów, które tam teraz są. Dajcie znać na studio@radioloc.pl. Dajcie znać w ogóle, co robicie w sobotę, w sobotni poranek przy takiej niezbyt dobrej pogodzie, ale w sumie to wszystko zależy od nas, jak się ubierzemy, więc mam nadzieję, że ubieracie się ciepło i wychodzicie na zewnątrz, żeby troszkę skorzystać z tej aktywności fizycznej. Powoli zbliżamy się do godziny 9:00 o pełnej oczywiście wiadomości, więc zostańcie z nami.

0: to promocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
11: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
10: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
12: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
13: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
10: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13:40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
14: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
15: W tym tygodniu Anna Groblińska, dziennikarka Radia Łódź, Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15:00 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
16: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
14: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
17: Wszystko o zdrowiu. O profilaktyce.

0: Bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
1: No to na co jeszcze czekamy?
0: Lato w Słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
1: Sprawdź na www.vt.sk.
2: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
3: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: Po reklamie.
5: Jest 9. W Radiu Łódź czas na wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
6: Polska upamiętnia dziś ofiarę rzezi wołyńskiej. Północna, Palki i Franciszkańska. Kierowców w Łodzi czekają kolejne tygodnie utrudnień. Ruszy przebudowa amfiteatru w Sieradzu. Po modernizacji pomieści ponad 1500 widzów. Temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Pojednanie Polski z Ukrainą musi być oparte na prawdzie historycznej, podkreśla marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu. 83 lata temu, 11 lipca 1943 roku, oddziały ukraińskiej powstańczej armii przypuściły skoordynowany atak na prawie 100 polskich miejscowości. Było to apogeum zbrodni wołyńskiej popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Włodzimierz Czarzasty w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych mówi, że ludobójstwo na Wołyniu pokazało, do czego prowadzi nienawiść.
7: Szacunek do ofiar wymaga tego, żeby nie grać ich pamięcią dla doraźnych celów politycznych. Przykładem dobrej współpracy w tym obszarze są polsko-niemieckie relacje w ostatnich 30 latach. Pójście tą drogą wymaga rachunku sumienia na temat zbrodni popełnianych przez ojców i dziadów. Na taki proces nigdy nie jest za późno.
6: Tylko 11 lipca 1943 roku w Krwawą Niedzielę mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i starców. Mieszkańcy Łodzi skarżą się na zbyt dużo remontów naraz. W poniedziałek rozpocznie się remont ulicy Północnej, a później drogowcy zaczną wymieniać nawierzchnię na Alei Palki. Dodatkowo zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Łódzcy kierowcy obawiają się, że przejazd przez Bałuty i Śródmieście stanie się wyjątkowo trudny, a informacje w tej sprawie zebrał Kasper Józefowicz.
8: Remont ulicy Północnej będzie realizowany etapowo od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Od poniedziałku prace obejmą odcinek do ulicy Sterlinga. W trakcie robót ulica będzie przejezdna jedynie w kierunku Ronda Solidarności, a kierowcy zmuszeni będą korzystać z objazdu przez ulicę Źródłową, aby dotrzeć do Franciszkańskiej. W przypadku Alei Palki drogowcy planują wymianę nawierzchni na odcinku od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Jak podkreśla wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski, w tym rejonie jest naprawdę wiele do zrobienia.
9: Na wszystkich spotkaniach, które odbywaliśmy razem z mieszkańcami tego rejonu, ludzie tych inwestycji chcieli naprawdę dużo i mówili, że wytrzymają te utrudnienia.
8: Mimo że prace na Alei Palki mają być prowadzone pod ruchem, kierowcy obawiają się, że będą tworzyć się jeszcze większe korki niż do tej pory.
6: Prace na Alei Palki w Łodzi powinny potrwać do końca wakacji. Tyle samo potrwa remont odcinka Północnej od Franciszkańskiej do Sterlinga.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Komisariat Policji na sprzedaż. Powiat Zgierski ogłasza przetarg na nieruchomości. Pod młotek trafi m.in. dawny komisariat w miejscowości Słowik. Budynek położony jest przy drodze krajowej 91, ma powierzchnię ponad 300 m2 i według miejscowego planu zagospodarowania może pełnić funkcje usługowe, mówi rzecznik powiatu Zgierskiego Jacek Czekalski.
10: Przez lata ten budynek jednym kojarzył się z miejscem pracy, innym kojarzył się pewnie nie najprzyjemniej. Teraz czeka na kogoś, kto nada mu zupełnie nowe życie. I jeśli ktoś szuka właśnie takiej nieruchomości z charakterem, to naprawdę warto zajrzeć do ogłoszeń powiatu Zgierskiego.
6: Jednocześnie powiat Zgierski wystawił na sprzedaż budynek po dawnym domu weselnym w Dąbrówce Wielkiej. Obie nieruchomości pierwszy raz trafiły na sprzedaż jeszcze w ubiegłym roku, ale nie wzbudziły zainteresowania. Przetargi na sprzedaż komisariatu i domu weselnego

0: Go zaplanowano kolejno na 16 i 23 lipca. Sieradzki Amfiteatr ma znów tętnić życiem. Miejsce koncertów i wydarzeń kulturalnych w Parku Staromiejskim ma być do końca przyszłego roku przebudowane. Nowy amfiteatr pomieści ponad 1500 osób. Scena ma być powiększona, a widownia całkowicie zadaszona, mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała.
1: To będzie amfiteatr całkowicie zadaszony, czyli da nam ten komfort, że nawet przy tej aurze niesprzyjającej takie wydarzenia będą mogły się odbywać.
2: Musimy dbać o to, żeby takie przestrzenie właśnie jak amfiteatr zadaszony, nowoczesny amfiteatr z salą taką, która będzie dostępna nie tylko sezonowo, ale przez cały rok, był tutaj w Sieradzu.
0: Dodaje radny łódzkiego sejmiku Maciej Sulgan. Pierwsze koncerty na nowej scenie amfiteatru mają się odbyć latem 2028 roku. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10.
3: A o tym, co słychać w świecie sportu, opowie Państwu Piotr Andrzejczak.
4: Poznaliśmy drugiego półfinalistę piłkarskich mistrzostw świata. To Hiszpania, która w Los Angeles pokonała Belgów 2-1. Rywalem Hiszpanii w półfinale będzie Francja, która przedwczoraj pokonała Maroko. A sobotnie starcia Norwegii z Anglią i broniącej tytułu Argentyny ze Szwajcarią wyłonią pozostałych półfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. Pierwsi na boisko na przedmieściach Miami o 23:00 czasu polskiego wyjdą Skandynawowie na czele z Erlingiem Haalandem oraz Anglicy, których liderem jest Harry Kane. Oprócz Francuza Mbappe i Argentyńczyka Messiego to największe gwiazdy i najlepsi strzelcy trwającego turnieju. Norwegia po zwycięstwie nad Brazylią po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału. Anglia dotąd siedmiokrotnie występowała w ćwierćfinałach, ale w pierwszej czwórce znalazła się tylko trzykrotnie. 4 godziny później w Kansas City dojdzie do rewanżu za 1/8 finału sprzed 12 lat, kiedy to gol w dogrywce dał Argentynie zwycięstwo nad Szwajcarią 1-0. Tym razem podopieczni Murata Yakina po raz pierwszy od 72 lat awansowali do ćwierćfinału i mają szansę na rewanż z Argentyną. Zwycięzcy tych ćwierćfinałów zagrają ze sobą w środę w Atlancie, Francja z Hiszpania we wtorek w Arlington koło Dallas. W Plus Lidze zawodnik rozegrał 11 sezonów, zdobył prawie 2000 punktów, w kolekcji ma 2 brązowe medale mistrzostw Polski. To Igor Grobelny, który w nadchodzącym sezonie będzie reprezentował barwy Skrybełchatów. W 2019 roku został zawodnikiem projektu Warszawa, w stolicy spędził aż 5 lat i z tym klubem sięgnął po 2 brązowe medale mistrzostw Polski i wygrał także Puchar Challenge. W 2024 roku zdecydował się na zmianę klubu i założył barwy Zaksy Kędzierzyn Koźle. Po 2 sezonach czas na kolejną zmianę i nowe wyzwanie. Igor Grobelny podpisał z drużyną z Bełchatowa kontrakt, no i będzie reprezentował zespół zarówno w rozgrywkach Plus Ligi, jak i w europejskich pucharach. Rozstawiony z numerem 1 lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał z Serbem Nowakiem Dziekowiczem 3-0 w setach w półfinale wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Rywalem broniącego tytułu Sinnera w niedzielnym finale będzie turniejowa dwójka, Niemiec Alexander Zwieriew, który wygrał z rewelacją turnieju 114. graczem rankingu Brytyjczykiem Arturem Ferrym. A w sobotnim finale, pań przypomnę, zagrają Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: Na termometrach w Łodzi temperatura bez zmian, cały czas 13 stopni, temperatura odczuwalna to około 12. Zachmurzenie umiarkowane i duże, mogą też się gdzieniegdzie trafić opady deszczu, więc myślę, że parasol może być dzisiaj bardzo dobrym i przydatnym atrybutem. Miejscami mogą wystąpić też burze, nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, a miejscami porywisty, szczególnie w czasie burz, gdzie porywy wiatru do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami również opady deszczu. Temperatura minimalna od 13 do 14 stopni, wiatr będzie wiał słaby i jeszcze ciśnienie 995 hektopaskali.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Najlepszy początek weekendu, oczywiście przy dźwiękach Radia Łódź. Dzień dobry, przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Program realizuje Rafał Tyluś i w takim składzie jesteśmy z wami jeszcze tylko przez niecałą godzinę, bo do 10:00.

To Empire of the Sun i utwór Alive na antenie Radia Łódź. Za chwilę na naszej antenie audycja 7 dni w Łodzi i regionie. Seweryn Potentas podsumuje ze swoim gościem najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia, ale najpierw utwór Tańczy, czyli drugi hymn męskiego grania orkiestra, Igor Herbut z Alia i Vito Bambino.

0: bo ja się nie boję.
1: 7 dni w Łodzi i regionie.
2: Przed mikrofonem Seweryn Potentas, a to kolejny odcinek audycji 7 dni w Łodzi i regionie. Dziś naszym gościem jest łódzki społecznik i członek Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, Adam Borkowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Zaczynamy od sprawy, która wygląda na to, że cyklicznie co poniedziałek będzie nam dostarczała tematy do rozmów. Oficjalnie ruszyły testy słupków na Piotrkowskiej. Na pierwszy ogień poszły te zamontowane między Placem Wolności a ulicą Pruchnika. Wiemy jedynie tyle, że coś nie zadziałało, coś zadziałało, coś było demontowane i masa ogólników, które wywnioskować można jedynie z relacji osób będących na miejscu, ale konkretnego komunikatu brak.
3: Brak konkretnego komunikatu i o ile większość ludzi jest za samą koncepcją wprowadzenia tych słupków, żeby ten nasz deptak, jakim jest Piotrkowska, naprawdę był deptakiem, a nie trasą dla samochodów dojeżdżających nie tylko w celach dostawczych, ale również przejeżdżających między ulicami. Problemem jest sposób wdrażania tego systemu. Brak informacji, brak tego, jak to działa i ciągłe problemy, tak, że słupki się chowają albo się nie chowają, że są awarie. Słyszałem, że trzeba było postawić pachołki, ponieważ się nie wysunął z powrotem słupek, więc problemem jest sposób wdrażania tego rozwiązania i brak informacji. Zdecydowanie brak informacji, jak to jest zrobione i dlaczego są jakieś kłopoty i dlaczego są kolejne opóźnienia, bo przecież przypomnijmy, że ten system miał już działać od paru tygodni tak naprawdę, bo chyba na początku czerwca był pierwszy planowane otwarcie oficjalne całego systemu na całej ulicy Piotrkowskiej.
2: Jeżeli chodzi o to, co działo się na tym pierwszym testowanym odcinku, to miasto komentuje jedynie, że za wcześnie na wnioski.
3: Za wcześnie na wnioski, to znaczy podejrzewam, że nie ma jak wyciągnąć wniosków z tego, co się wydarzyło i dlatego jest taki ogólnikowy komentarz. Natomiast brakuje mi trochę właśnie takiej czystej informacji dla mieszkańców, jak to będzie wyglądało. Ja widziałem nagrania z tych testów i jeżeli to będzie działało, to będzie działało w porządku. Można jedynie znowu się doczepić do tego, jak wygląda oznakowanie tego, ponieważ na jednym z nagrań, które widziałem, że przyjeżdżali akurat rowerzyści z moim dzieckiem. To dziecko się po prostu otwierającego się słupka przestraszyło. Więc wydaje mi się, że to też jest kwestia przyzwyczajenia mieszkańców do samego systemu, ale też trzeba zdecydowanie lepiej to oznaczyć, żeby nie było jakichś kolejnych wpadek przy już działającym systemie, czego bardzo, bardzo oczekujemy.
2: W najbliższy poniedziałek kolejne testy, ale no, tu też brakuje oficjalnych komunikatów, są za to kartki rozwieszone w bramach na Piotrkowskiej. Tym razem system będzie sprawdzany między ulicami Pruchnika i Jaracza i najprawdopodobniej w kolejnych tygodniach testy pojawią się na kolejnych odcinkach, no ale właśnie, mówimy tutaj cały czas przez pryzmat tego najprawdopodobniej, nie wiemy co będzie się działo dalej.
3: Tak, ja byłem świadkiem takiej sytuacji, jak były testowane te słupki, czy chowają się podczas uruchamiania syren wozów typu straż pożarna, czy pogotowie, czy policja i widziałem na własne oczy, że to nie działało. Coś było stawiane, wiadomo, że to jest ten system wdrażany. Ta informacja dla mieszkańców powinna być zdecydowanie wyraźniejsza i docierająca do wszystkich, bo ulica Piotrkowska, oprócz mieszkańców, którzy tam się znajdują, a często to są mieszkańcy na kilka dni, ponieważ tam jest dużo lokali do wynajmu albo dużo osób pracujących, natomiast dużo osób idzie ulicą Piotrkowską bądź na zakupy, bądź do jakiejś swojej pracy, bądź po prostu jako turysta. I te informacje powinny być bardzo czytelne i bardzo wyraźne, a tego brakuje.
2: To przejdźmy teraz do wakacyjnej ofensywy remontowej. W najbliższy poniedziałek rozpoczną się remonty dwóch ważnych ulic na Bałutach. Drogowcy wyjdą na ulicę Północną i Aleję Palki. A przypomnę tylko, że rozkopana jest obecnie także ulica Franciszkańska. Po raz kolejny wypada więc zadać pytanie o planowanie remontów. Czy w jednym czasie w bliskiej okolicy nie jest tego po prostu zbyt dużo?
3: Same remonty, że są, to jest bardzo dobrze. Można się zastanowić, czy Aleja Palki wymaga naprawy już teraz, ponieważ podróżując po tej ulicy widzimy, że jest ona w całkiem dobrym stanie. Problemem jest wdrażanie tych remontów i koordynacja tych remontów, bo jeżeli tego samego dnia rozpoczyna się remont i Aleja Palki i ulicy Północnej, to coś tutaj nie zagrało. Trzeba powiedzieć, że tydzień później, bo to jest też istotne, uruchamiany jest kolejny remont też na Bałutach, czyli ulica Pojezierska. Czyli nagle osoby jadące od strony Zgierza będą miały gigantyczne problemy z dotarciem do centrum i robienie wszystkich tych remontów naraz jest po prostu w moim odczuciu całkowicie nie na miejscu i nieuczciwy wobec mieszkańców, którzy będą z północy jechali do centrum. Brak jest po prostu koordynacji i też brak jest tego, co mieliśmy jakiś czas temu, bo dwa lata pamiętamy, że pojawiały się tabliczki, że tutaj remont się zacznie w tym i w tym miesiącu, czy nawet tego i tego dnia było wskazywane. Teraz tego nie wiemy. Mieszkańcy tak naprawdę dowiadują się, że jest remont w momencie, kiedy już stoją w korku. A ta informacja widzimy przez media, które są w rękach miasta Łodzi, władz miasta Łodzi. Ta informacja wypłynęła dopiero teraz tak naprawdę. Więc kilka dni tuż przed rozpoczęciem remontu to jest dużo, dużo za później, żeby ludzie mogli sobie zaplanować odpowiednio jakieś podróżowanie do centrum miasta i do swojej pracy, do szkół, które teraz na szczęście nie funkcjonują. Nie wiemy też do końca, do kiedy będą trwały te remonty. I to jest kolejny problem. Miejmy nadzieję, że przed końcem wakacji większość z nich się skończy.
2: Dodajmy, że oczywiście nie jest tak, że ulica Północna i Aleja Palki będą całe rozkopane. Na obu prace będą prowadzone fragmentami, przejazd będzie możliwy. Na remontowanym odcinku Północnej ruch będzie jednak odbywał się tylko w jednym kierunku, do Ronda Solidarności, a kierowcy jadący w drugą stronę będą musieli wybierać źródłową. Czeka nas mały Armagedon, po prostu.
3: Na pewno ja z wieloma osobami rozmawiam, którzy właśnie z tamtych kierunków jeżdżą. Na szczęście mamy ciepły okres roku i możemy się przesiąść na rowery, do czego będę namawiał. Natomiast, jak mówię, Aleja Palki nie wymaga remontu na już. Można było to odsunąć w czasie, przesunąć na moment zakończenia ulicy Północnej, powiedzmy. Byłoby wtedy dużo łatwiej i mimo, że są wakacje, to na Rondzie Solidarności w tej chwili i tak się stoi. To w godzinach porannych czy popołudniowych, jak ludzie wracają z pracy, ten czas przejazdu przez tą ulicę jest już bardzo, bardzo długi. W momencie, kiedy rozpocznie się tam remont, myślę, że będzie można powiedzieć o paraliżu tej części miasta.
2: Już za kilka tygodni problemy w ruchu z pewnością pojawią się w zupełnie innej części Łodzi, bo czeka nas Łódź Summer Festival. Napływu turystów obawiają się spółdzielnie na Redkini, które nie chcą, aby ich osiedle stało się parkingiem dla przyjezdnych. Dlatego też jedna ze spółdzielni zablokuje na ten czas wjazd na osiedle, a dostaną się na nie tylko mieszkańcy posiadający specjalne wjazdówki. Co pan myśli o takim pomyśle i rozwiązaniu w ogóle tego problemu na osiedlu?
3: Dobrze, że mamy Summer Festival, który w jakiś sposób promuje nasze miasto. To nie podlega dyskusji. Natomiast całkowicie się zgadzam z decyzjami spółdzielni mieszkaniowych i myślę, że każdy z mieszkańców chce mieć miejsce pod własnym blokiem, gdzie i tak jest trudno na Redkini zaparkować. Każdy chce mieć pewność, że w przypadku jakichś problemów, kłopotów, to służby dotrą do nich, a w momencie, kiedy będzie dodatkowa ilość samochodów przyjezdnych, to wiadomo, że to będzie utrudnione. Poza tym jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, bo to było widać przy poprzednich festiwalach. Niestety samochody rozjeżdżają tereny zielone i to też jest duży problem dla i spółdzielni, i mieszkańców. I miasta, które też płaci później za odnawianie, czyli ponosimy wszyscy koszty tego, że nie ma się gdzie zatrzymać. Ja myślę, że dużym kłopotem jest stworzenie tylko dwóch, z tego co się orientuję, parkingów buforowych, bo bodajże pod Atlas Areną i na Konstantynowskiej. I według mnie to jest za mało, powinny być jeszcze inne parkingi i powinny przede wszystkim być tańsze, bo bodajże na Atlas Arenie kosztuje za zaparkowanie na dobę samochodu to jest koszt 120 zł. Dlatego każdy przyjezdny będzie szukał alternatywy, gdzie po prostu na Redkini pod blokami może zaparkować za darmo. Więc ruch ze stron spółdzielni jest bardzo dobry i powinno być to już dużo wcześniej, znowu zabrakło tych konsultacji, jak to powinno być rozwiązane. Można było wyznaczyć jeszcze inne alternatywne miejsca i też z tego co widziałem, ta siatka komunikacji miejskiej, która będzie docierała na festiwal, jest dosyć skąpa jak na taką ilość przyjezdnych. Przyjezdnych i też mieszkańców, bo przecież mieszkańcy też korzystają z tej imprezy. Trzeba było zrobić dużo, dużo więcej połączeń, które zapewniałyby dotarcie z innych rejonów miasta, nie tylko z centrum, i więcej tych miejsc parkingowych i być może nawet bezpłatnych, tak? Bo w momencie, kiedy mamy sam festiwal i mamy świadomość, że przyjedzie trochę turystów do nas, to dobrze by było im zapewnić miejsce parkingowe. Tak się robi w innych miejscach. W momencie, kiedy się odbywa jakaś duża impreza, to parkingi, jeżeli są już płatne, to na pewno nie za tak duże pieniądze, jak to w mieście Łodzi stworzono.
2: To na koniec jeszcze jeden temat. Budżet obywatelski. Są wyniki, jest podsumowanie i tą liczbą, na którą chciałbym zwrócić przede wszystkim uwagę, jest liczba głosujących. Nieco ponad 43 tysiące głosów, czyli po raz kolejny łódzki budżet obywatelski notuje spadek, i to znaczny spadek.
3: Tak, no to jest bardzo duży spadek, bo to jest ponad 30% mniej głosów niż w poprzednich latach, a jeszcze kilka lat temu było dużo, dużo wyżej, bo około 100 tysięcy głosów. Co to oznacza? No po pierwsze trzeba zaznaczyć, że została przeniesiona trochę okres, czas, kiedy głosujemy w budżecie obywatelskim, a z miesięcy jesiennych, i zgłaszanie projektów, bo w tej chwili to na początku roku zgłaszaliśmy projekty, w czerwcu się odbyło głosowanie. Ta niska liczba w moim odczuciu jest informacją i takim wykrzyknikiem, że po prostu formuła budżetu obywatelskiego w tym kształcie, jaki jest w tej chwili, się wypaliła. Się po prostu ta formuła przegrzała i trzeba szukać innych rozwiązań. Na pewno jest bardzo mało promowany budżet obywatelski, bardzo mało informacji i mieszkańcy nie mają nawet świadomości, że to się odbywa, dopóki ktoś ich nie zaczepi, że coś takiego jest i poprosi o głosowanie. Taka jest prawda, bo wiele osób nie wie, że w ogóle coś takiego ma miejsce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że ta ilość głosujących też się znacząco zmniejszyła z jednego prostego powodu. Bardzo duża ilość projektów, które wygrały i miały być w kolejnym roku realizowane, nie została zrealizowana. Więc nie jest konsekwencja wykonania tych próśb mieszkańców, bo to mieszkańcy składają projekty i zapotrzebowania na różne rozwiązania i mieszkańcy później głosują i one nie są realizowane. Dzieje się tak z wielu powodów. Ja ze swojej strony pamiętam, że jeden z projektów zamiast zrealizowany w kolejnym roku był realizowany po 3 latach dopiero, ponieważ były jakieś kłopoty, które na etapie samego przyjmowania projektów i później po wygranej analizowania go niestety nie był możliwy do zrealizowania w danym roku po budżecie obywatelskim. Także trzeba zmienić. W tej chwili trwają konsultacje, o których niestety znowuż mało wiadomo, mało się słyszy, jak zmienić ten budżet obywatelski. Ja namawiam wszystkich, żeby wzięli w tym udział i żeby bacznie obserwowali, bo tak naprawdę to są nasze publiczne pieniądze, to po pierwsze. Po drugie, to my wybieramy, i po trzecie, w naszym mieście mało kiedy jesteśmy traktowani jako partnerzy władz miasta, i gdzie możemy rzeczywiście mieć wpływ na to, co się dzieje. Więc budżet obywatelski trzeba naprawić, trzeba poprawić, trzeba to zrobić szybko, żeby ten spadek w kolejnych latach nie był jeszcze większy.
2: W takim razie jakieś propozycje? O jakich rozwiązaniach możemy mówić?
3: Rozwiązań na pewno znalazłoby się bardzo dużo, choćby informacja SMS-owa dla mieszkańców Łodzi o tym, że w ogóle coś takiego się odbywa i że namawiamy do głosowania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zestawienie wykonanych już projektów, taki raport ze strony miasta, i projektów, które jeszcze niestety nie zostały wykonane i dlaczego nie zostały zrealizowane. Nie mamy takich podsumowań, żeby zobaczyć, sprawdzić, czy dany projekt został zrealizowany, to tak naprawdę trzeba się kontaktować z wydziałem, częścią, komórką miasta, która za to odpowiada. Problemem jest też to, że liderzy, którzy składają projekty do budżetu obywatelskiego, często pozostają tylko w roli składających i często nie dbają już później o to, żeby te projekty były realizowane, i też namawiam, żeby pilnować tych projektów przez osoby, które złożyły i wygrały, a następnie też taką rolę powinno Biuro Aktywności Miejskiej spełniać, czyli kontrolowanie tego, czy dany projekt budżetu obywatelskiego jest wykonany, a jeżeli nie jest wykonywany, to dlaczego? Informacja na przykład do Rady Osiedla, że są przeznaczone jakieś pieniądze na realizację budżetu obywatelskiego na taki i taki projekt, i żeby po prostu wspólnie z Radą Osiedla podjąć decyzję, jak to ma być realizowane, albo dlaczego nie może być realizowane, co stoi na przeszkodzie. Tego nie ma i jeżeli będzie przełożenie wygranego projektu na zrealizowanie tego projektu w kolejnym roku i mieszkańcy będą to widzieć, że to się dzieje, myślę, że to skłoni po prostu mieszkańców do tego, żeby oddawać więcej głosów.
2: A tydzień podsumowaliśmy z Adamem Borkowskim ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.

0: To Blauka i Fason na antenie Radia Łódź. Zostało już nieco ponad 25 minut do godziny 10, a więc czas idealny, aby rozwiązać nasz konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Pytałem Państwa o to, jak spędzić sobotni poranek przy takiej pogodzie niezbyt zachęcającej do aktywności, i pani Beata napisała, że w sobotę rano szykuje się do wyjazdu na działkę na weekend, bo trzeba tam trochę popracować. Z kolei pan Janek napisał, że osobiście poszedłby na siłownię, a potem na dobre jedzenie na Piotrkowską. I to właśnie pan Jan i pani Beata wybiorą się do kina Helios. Serdecznie zapraszam i

Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź, a jak najlepszy początek dnia z Radiem Łódź w sobotę, no to oczywiście poranek dla aktywnych i dziś również takiej aktywności, o takiej aktywności powiemy, a między innymi o bieganiu, bo dziś czwarty odcinek cyklu Fabrykant jest kobietą przygotowania do startu. To są takie kilkuminutowe rozmowy dotyczące przygotowań właśnie do 15. biegu Fabrykanta, który wystartuje 29 sierpnia, a dziś gościem Konrada Ciężkiego jest Marta Jasion, zwyciężczyni biegu Fabrykanta z 2019 roku. Cała rozmowa już za chwilę, ale najpierw Mary z Polski.

0: No nie jest tak, że powiemy, pobiegniemy 10 km w 40 minut i to się stanie zaraz. Musimy do tego dojść małymi krokami, zazwyczaj to trwa. Nie tłumaczę się sama przed sobą, nie szukam wymówek, nie szukam usprawiedliwienia. W bieganiu no nikogo nie interesuje, czym się zajmujemy, tylko włączy nas wspólna pasja i to jest właśnie fajne.
1: Fabrykant jest kobietą. Przygotowanie do startu.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Konrad Ciężki, a to już czwarta z 10 rozmów z ambasadorkami 15 biegu Fabrykanta. W tej audycji mówimy o przygotowaniach do tegorocznego startu w wyścigu z historią fabrykanckiej łodzi w tle. Oto dzisiejsza rozmówczyni.
1: Imię i nazwisko?
0: Marta Jasion.
1: Rekord życiowy?
0: Na 10 km 38,46, na 5 km 18 minut 55 sekund.
2: Dzień dobry, cześć Marta.
0: Cześć.
2: Tak sobie myślę, że pozwolę sobie zażartować na początek, że to tak naprawdę tutaj w tym studiu to jesteśmy przez ciebie.
0: Przepraszam.
2: Chodzi mi o 2019 rok i bieg Fabrykanta, który wygrałaś. I wtedy też po tym biegu Fabrykanta jakby rozpoczął się ten projekt Fabrykant jest kobietą. To może zapytam w ten sposób, jak ty się z tym czujesz i jak wspominasz ten bieg?
0: Ja z tym biegiem czuję się bardzo dobrze. Te emocje z tego biegu są ze mną właściwie do dzisiaj, mimo tego, że minęło już 7 lat. Nie spodziewałam się wtedy, że wygram. Były 4 czy 3 faworytki tego biegu, natomiast na kolejnych kilometrach widziałam, że dziewczyny słabną, bo było wtedy bardzo gorąco. A właściwie już na sam koniec dowiedziałam się, że mam właściwie tylko 100 metrów jakiejś straty do pierwszej zawodniczki, także przycisnęłam tyle, ile byłam w stanie, a miałam dużo energii i wygrałam ten bieg i wtedy też zrobiłam moją życiówkę. To były piękne wspomnienia.
2: 38 tak? minut, 56 sekund.
0: Tak, dokładnie.
2: I jak się nie mylę, to jest w ogóle życiówka twoja na 10 kilometrów, która chyba ci przez kilka lat kolejnych towarzyszyła.
0: Tak, ja poprawiłam tą życiówkę dopiero w tym roku. Co prawda o raptem 10 sekund, ale jednak.
2: Okej, okay, Marta, powiedziałaś jakby słowo klucz do dzisiejszej rozmowy, bo chcę z tobą porozmawiać o motywacji. Raz, że jesteś zawodniczką, która nie ma trenera, która sama siebie trenuje, sama siebie prowadzi, można tak powiedzieć, ale druga sprawa, to jesteś też lekarzem, który zawodowo zajmuje się jakby tą sferą psychiczną swoich pacjentów i tak sobie pomyślałem, że łącząc wiedzę twoją zawodową, twoje doświadczenie biegowe i wiedzę biegową, możemy sobie pogadać o tym, jak sprawić, by się chciało, kiedy się nie chce.
0: Tak, myślę, że w kontekście tej motywacji i generalnie zdrowia psychicznego, no nie można pominąć takiego aspektu, w którym ten brak motywacji nie wynika z naszego zwykłego lenistwa. Kiedy to jest kwestia...
2: A człowiek z natury jest leniwy.
0: No, kwestia zaburzenia czy choroby psychicznej, gdzie już samo wyjście na trening może być w ogóle szczytem Mount Everest, czymś nie do zdobycia, ale takie zwykłe proste czynności, jak wstanie z łóżka, czy nawet zadbanie o higienę osobistą, mogą nas przerastać i to już jest sytuacja, która wymaga pomocy specjalistycznej. Natomiast mówiąc o takich zwykłych, codziennych sytuacjach, gdzie mamy po prostu lenia, ja korzystam sobie z takiej metody, która u mnie się sprawdza, bo zawsze, kiedy myślę sobie nie chce mi się, bo, to pojawia się jakieś wytłumaczenie i usprawiedliwienie, dlaczego mi się nie chce. Ja sobie wtedy pracuję taką metodą wyobrażeniową, czyli nie chce mi się, bo i zamiast wchodzić w to, dlaczego mi się nie chce, wyobrażam sobie wielki znak stop i po prostu w to nie wchodzę. Podchodzę do tego zadania, podchodzę do tego bardzo zadaniowo.
2: Czyli stawiasz sobie cele, które musisz realizować, które
0: tak,
2: chcesz realizować.
0: Tak, które chcę realizować, nie tłumaczę się sama przed sobą, nie szukam wymówek, nie szukam usprawiedliwienia, u mnie to działa.
2: Wiesz, ja na przykład gdzieś stosowałem kiedyś taką technikę, że na przykład w mediach społecznościowych komuś się chwaliłem, że coś zrobię, no i później, kurczę, musiałem to zrobić, bo inaczej byłby wstyd.
0: Tak, to prawda. To jak stawiamy sobie jakieś cele rzeczywiście może być dla nas dodatkową motywacją. Temu też służą, myślę, różne plany treningowe, które sobie rozpisujemy, bo no nie jest tak, że powiemy, pobiegniemy 10 km w 40 minut i to się stanie zaraz. Musimy do tego dojść małymi krokami, zazwyczaj to trwa. I dlatego też rozpisujemy sobie te plany treningowe, realizujemy je zgodnie z założeniami, żeby sobie tutaj motywować się do dalszej też pracy i realizować te kroki.
2: A tak sobie myślę, że na przykład druga osoba może być dla nas jakąś motywacją, partner, partnerka biegowa, gdzie kiedy nam się nie chce, to ta druga osoba mówi, no chodź, idziemy, tak? I tak. Kiedy tej drugiej osobie się nie chce, no to ja mówię, nie, chodź, idziemy.
0: Tak, tak, właśnie dlatego też ja co prawda no, nie korzystam aktualnie z udziału w takich grupach biegowych, natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma problem z motywacją, to przynależenie do takiej grupy może być jak najbardziej pomocne, już nie tylko ze względów takich motywacyjnych, ale w ogóle takich społecznych, kontaktów z innymi ludźmi, oderwania się od rzeczywistości, bo właściwie w bieganiu no, nikogo nie interesuje, czym się zajmujemy, tylko łączy nas wspólna pasja i to jest właśnie fajne.
2: Jasne. Marta, tak na zakończenie chciałbym jeszcze od ciebie jedną, jedyną radę dla naszych słuchaczy. To może być rada, porada treningowa, ale to może być jakaś na przykład rada związana z wyścigiem. Co byś radziła naszym słuchaczom?
0: Ja mogę się podzielić taką moją radą, która sprawdzi się zawsze. Czyli jeżeli ktoś szykuje się na bieg na 10 km 45 minut, to znaczy, że musi ten bieg pobiec tempem 4:30 na kilometr. Jeżeli zacznie po 4:0, to z całego serca mu życzę, żeby tak było, ale niestety nie utrzyma tego, bo nie był do tego przygotowany też treningowo. Także myślę, że warto zaczynać troszkę wolniej nawet niż to tempo docelowe, bo wtedy zostanie nam dużo energii na koniec biegu.
2: Jak się rozgrzejemy, możemy...
0: Tak, i możemy pocisnąć naprawdę ten ostatni kilometr czy dwa kilometry tak, że urwiemy nawet minutę albo i więcej. I to będzie dla nas fajnym bodźcem do dalszych treningów, bo też będziemy mieli z siebie bardzo dużo zadowolenia.
2: Okej, Marta, bardzo ci dziękuję za wizytę w studio i co, widzimy się na biegu Fabrykanta?
0: Oczywiście, jak najbardziej, do zobaczenia.
2: To ja jeszcze szybciutko dodam, że dotychczasowe rozmowy z ambasadorkami biegu Fabrykanta dostępne są do słuchania na stronie Radia Łódź w zakładce Audycje i Podcasty.
1: Audycja przygotowana we współpracy z organizatorem 15. biegu Fabrykanta.

American Wedding, Flower of Love na antenie Radia Łódź. Już niespełna 8 minut zostało do godziny 10. To oznacza, że najlepszy początek dnia z Radiem Łódź powoli dobiega końca. Za kilka chwil program Kierunek Lato. Mikrofon w Radiu Łódź przejmie Iza Berkowska, która właśnie w weekendy pokazuje Państwu, pokazuje, ilustruje oczywiście dźwiękiem przeróżne miejsca, więc serdecznie zachęcam do słuchania tego programu zarówno w soboty, jak i w niedzielę o godzinie właśnie 10, gdzie tym razem wybierze się Iza i zabierze Państwa. Tego możecie słuchać właśnie po godzinie 10. To się okaże za kilka minut, ale zanim to, oczywiście o pełnej wiadomości, po nich prognoza tego, co będzie działo się za oknem. No niestety za dobrych informacji nie mamy, bo deszcz i takie zachmurzenie pozostanie z nami na dłużej. Więcej o tym już za chwilę.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
7: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w patio portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator, artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Co panią boli?
9: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
8: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
9: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Szczęście to nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Minęła 10:00. Słuchają Państwo Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz jest już w studiu i przedstawi wiadomości.
3: Zielony Rynek w Łodzi czeka wielka przebudowa. Powstaną nowe stoiska i parking wielopoziomowy. Ponad 300 interwencji zgłoszonych do sanepidu przez aplikację M-Obywatel. Sportowe soboty w Zgierzu. Miasto zaprasza na wakacyjny program Aktywny Orlik. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Wielkie zmiany na Zielonym Rynku w Łodzi. Za kilka lat targowisko czeka remont i rozbudowa. Powstaną nowoczesne stoiska dla kupców, szersze alejki i zielone przestrzenie. Metamorfozę przejdzie także elewacja budynku. Historyczna hala od strony ulicy Małej ma jednak zachować swoje zabytkowe walory, w tym drewniane sklepienia. Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik mówi, że rynek podczas remontu cały czas będzie działał.
4: Etapowanie całego projektu jest tak rozłożone, żeby nawet na chwilę nie zaburzyć handlu, żeby ludzie mogli ewentualnie przenosić swoje biznesy do nowo wyremontowanych budynków.
5: To jest ogromnie ważne, bo jeżeli nie będziemy mieli możliwości utrzymać tych stanowisk, no to nie będziemy mogli później przenieść się do tych nowych obiektów.
3: Dodaje wiceprezes Grupy Kupców Ziemi Łódzkiej Jolanta Zborowska. Podczas remontu przy Zielonym Rynku ma powstać także wielopoziomowy parking na 120 samochodów. Budowa będzie realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym. Na to wszystko trzeba będzie jednak poczekać. Miasto planuje, że inwestycja rozpocznie się w 2029 roku.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Żywność i woda podejrzanej jakości, niehigieniczne warunki w gastronomii, brudne kąpieliska i baseny. Polacy w całym kraju przez aplikację M-Obywatel zgłosili do sanepidu ponad 300 interwencji. Usługa działa od ponad tygodnia i ma na celu wskazywanie sytuacji, które zagrażają zdrowiu publicznemu, powiedział Polskiemu Radiu główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
6: Wyjeżdżamy gdzieś i widzimy w restauracji, że warunki sanitarne, które towarzyszą wydawaniu posiłków, są niewłaściwe. Zgłoszenie, interwencja, nasz inspektor jedzie na miejsce, sprawdza, jak tam wygląda sytuacja i jesteśmy w stanie bardzo szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia, na przykład zatrucia pokarmowe czy jakieś inne nieprawidłowości.
3: Aplikacja pozwala na dołączenie do zgłoszenia dowodów, takich jak zdjęcia, filmy czy dokumenty. 90% interwencji jest podejmowanych w ciągu tego samego dnia. Ktoś ukradł element instalacji artystycznej w Łodzi przy ulicy Nawrot 59. Na jednej ze ścian znajdują się ozdobne płytki, które stanowią część ceramicznego szlaku ulicy Nawrot. Zerwano 7 z kilkudziesięciu płytek. Jak informuje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, straty oszacowano na 8000 zł.
7: Aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności i sprawcy bądź sprawców tego czynu. Zniszczenie mienia o tej wartości to przestępstwo, za które może grozić kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.
3: Zdewastowana instalacja poświęcona jest artyście Bolesławowi Utkinowi, który mieszkał przy ulicy Nawrot 59. Aktywny Orlik w Zgierzu. Ruszył cykl sportowych zajęć. Wakacje wystartowały z pełną mocą, a razem z nim ruszyły sportowe atrakcje w Zgierzu. Miasto rozpoczyna akcję Aktywny Orlik. Jest to cykl sportowych spotkań skierowany do każdego. Projekt rusza właśnie dziś, powiedziała Radiu Łódź Renata Korolewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Zgierzu.
8: O godzinie 11 rozpoczną się zajęcia dla dzieci i młodzieży. I w tym przypadku będą to rozgrywki koszykówki 3x3 i turniej piłki nożnej.
3: Zajęcia będą odbywały się w każdą sobotę do końca wakacji.
8: Trzeba mieć z sobą coś do picia i matę do ćwiczeń, to z całą pewnością się przyda, oczywiście wygodny strój. Taki scenariusz będzie realizowany co sobotę, z wyjątkiem 15 sierpnia aż do października na Orliku przy Leśmiana 1.
3: Zajęcia są bezpłatne, ale uwaga, obowiązują zapisy. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11:00.
2: Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne, opady deszczu, a nawet burze z gradem. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, choć na termometrach teraz w Łodzi 14 stopni i odczuwalna to jeszcze mniej, 13 stopni. Ciśnienie to 995 hektopaskali. No i niestety wiatr będzie wiał nawet do 60 km na godzinę w czasie burz, więc proszę na siebie uważać. To już 4 minuty po godzinie 10:00. Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź dobiega końca.

0: Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa naprawdę bardzo dobry dzień. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się bardzo nisko. Program realizował Rafał Tyluś. Do usłyszenia.
1: Kierunek lato.
2: Słonie, zebry, szakale, żyrafy, antylopy, pawiany przechadzające się bez pośpiechu przed Państwa oczami. Brzmi troszeczkę jak scena z filmu animowanego dla dzieci, a jednak prawdziwa. Tak wygląda przyroda Botswany, gdzie dzisiaj udajemy się na wycieczkę. Iza Pyrkowska, zapraszam.

0: Michał Stanecki, fotograf przyrody, podcaster, autor spotkań z przyrodą, który właśnie wrócił z Botswany, jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i co tam ciekawego w południowej Afryce? Ile stopni?
1: No 37-38, ciepło. Aha. Ciepło, ale sucho, więc trochę inaczej to nasz organizm odbiera i też trochę inaczej gospodaruje wodą. Trzeba dużo pić, ale mniej się pocimy, jest sucho, ale jest piekielnie gorąco, bo faktycznie nawet delikatny wiaterek daje taki efekt otwartego piekarnika, więc bardzo sucho.
0: Pomyślałam o tych wszystkich nosorożcach, słoniach, o wodospadach Wiktorii, że ty to wszystko mogłeś zobaczyć.
1: Mogłem. Muszę powiedzieć, że dzięki bardzo fajnym ludziom udało się spełnić moje niemarzenie. Ponieważ Afryka nigdy nie była na mojej liście marzeń. Ja jestem człowiekiem zimnolubnym, zakochanym w północy. No i pojawiła się taka okazja. Pewna przesympatyczna dziewczyna, która jeździ od chyba 25 już lat po Afryce. Powstała taka okazja. Ania zbierała grupę znajomych, przyjaciół, żeby pokazać im taką Afrykę naprawdę poza systemem, w sensie nie przez biuro podróży takie czy inne, tylko z jakimś zaprzyjaźnionym operatorem tam na miejscu, kilkoma przewodnikami sprawdzonymi w boju, i to faktycznie wypaliło. No, przeszło moje najśmielsze wyobrażenia o tym, jak może wyglądać Afryka właśnie. To chyba trzeba też powiedzieć, że ten czas na aklimatyzację na miejscu nie był, mówię bardziej o tej takiej kulturowej, generalnie no jesteśmy w miejscu, w którym jest inaczej, wszystko jest inne. A to było kilka takich dni na rozkręcenie się, ale potem już zniknęliśmy naprawdę w buszu i mieliśmy takie chyba 7 dni ciurkiem, kiedy byliśmy poza zasięgiem cywilizacji, dosłownie i w przenośni. Zero łączności, zero bieżącej wody, zero prądu, namioty.
0: To w której części Botswany byliście?
1: Na północy. Na północy Botswany, tak. Generalnie w okolicy delty Okavango, czyli tej największej śródlądowej delty świata, która pojawia się od... No właśnie, w zależności od tego, jak dużo deszczu spadnie na północ od Botswany w Angolii, i te deszcze zasilają potem rzeki, ta woda rozlewa się po lądzie i pustynia zakwita, jest przepięknie. Natomiast my byliśmy w tej porze... No u nas się zaczyna jesień, tam się zaczyna wiosna, więc dosłownie pierwsze kwiatki na akacjach się pojawiają, no ale jest też no, ożywienie w przyrodzie. Tak, widzieliśmy to wszystko, o czym faktycznie można myśleć, kiedy patrzymy na Afrykę, całą tą megafaunę, bo to są... Ja jestem ptasiarzem i zawsze ptaki są dla mnie wyjątkowo ważne i bliskie, natomiast tutaj muszę zupełnie uczciwie powiedzieć, że no nie odwracałem głowy od nich z obrzydzeniem, ale jednak jak po prawej stronie od auta witały się dwa ogromne samce słoni, być może bracia, którzy nie widzieli się długo gdzieś tam w buszu, wreszcie ich drogi się znowu przecięły, no to były to tak emocjonalne obrazy, to naprawdę to jest ciężko
0: opisać.
1: Bardziej
0: cię wciągnęły niż ptaki, tak?
1: Tak, chyba muszę tak powiedzieć. No, muszę to oddać tym wielkim zwierzętom, że są niesamowicie charyzmatyczne, no ale też... Zawsze warto patrzeć, ja też często o tym mówię w moim podcaście, nie bardziej wycinkowo, tylko tak w szerokim kontekście. Popatrzeć, gdzie one żyją, jak wyglądają ich relacje. I to wszystko tam widać naprawdę, bo to są zwierzęta, które przecież uczą swoje młode, z pokolenia na pokolenie przekazują swoją wiedzę i doświadczenie. Widzieliśmy te ścieżki, którymi od lat kroczą słonie. Botswana, to też warto dodać, jest takim krajem, który... bardzo mocno postawił na ochronę przyrody. Myślę, że spokojnie można go tutaj nazwać liderem wśród krajów afrykańskich. Bardzo mocno zawalczyli z kusownictwem i uporządkowali temat. To jest bardzo szybko rozwijający się kraj. Z tym, że zaczynali z bardzo, bardzo niskiego pułapu. Trochę pomagają w tym diamenty. Niedawno, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, wykopano w Botswanie chyba drugi w historii co do wielkości diament. Więc faktycznie tam jest tak, że inwestuje się teraz mocno, kraj się rozwija, ale stawia się bardzo mocno na ochronę przyrody. A żeby też właśnie zarysować ten kontekst, to jest miejsce, w którym w tej chwili występują największe skupiska zwierząt chyba na całej naszej planecie. Widzieliśmy takie obrazy na północy Botswany, już niedaleko tego styku granic Zimbabwe, Zambią i Namibią jest rezerwat, park narodowy wytyczony wzdłuż rzeki Czobe. I tam na takiej równinie widzieliśmy obrazy. No, doszliśmy do takiego wniosku już potem, jak ochłonęliśmy, przetarliśmy łzy z oczu, że tak musiało wyglądać stworzenie świata. Tak musiał wyglądać świat, zanim nadeszliśmy my ludzie. Drodzy słuchacze, no, radio, teatr wyobraźni, więc zamknijcie oczy i spróbujcie sobie to wyobrazić. Bardzo rozległa kraina, płaska przed wami. Od horyzontu po horyzont w zasadzie nie ma nic. Wije się tylko rzeka w pierwszym planie, a dalej na tym równym stole w takiej scenerii zachodzącego tego afrykańskiego czerwonego słońca widzicie sylwetki setek słoni. Mówię o tym, co widzimy w jednym kadrze. Setek słoni, dziesiątek żyraf, zebry, różnych gatunków antylop, przemykających szakali, pawianów, no i oczywiście mnóstwa ptaków. Śmialiśmy się czasami, że naprawdę ciężko było sfotografować jakąś scenkę właśnie z udziałem tych dużych ssaków, bo ptaki zasłaniały. Bo albo jakieś stada się zrywały, albo jakiś marabut gdzieś tam. No naprawdę, trudno było. Wydawało mi się, że ja już sporo też widziałem z tego przyrodniczego świata, ale zdumienie po prostu. I każdy kolejny dzień przebijał. To też chyba zasługa naszych gospodarzy, że tak to zdołali poukładać, że każdy kolejny dzień przebijał te doznania z dnia wcześniejszego.
0: To my też będziemy przebijać emocje. Przypominam, że jesteśmy w Botswanie, gdzie jeszcze kilka razy zajrzymy.

0: Jesteśmy z naszym gościem, przyrodnikiem Michałem Staneckim w Botswanie. Michał powiedział, że każdy dzień przynosił kolejne odkrycia, które przebijały te wcześniejsze, więc ta nasza opowieść też będzie zapewne pełna takich ciekawych zwrotów akcji. A czym mieliście okazję podróżować? Czym się przemieszczaliście?
1: Płynęliśmy łodziami, tradycyjnymi łodziami Mocoro w Delcie Okavango z mieszkańcami jednej z wiosek. Te społeczności tak działają, dostają tam możliwość od rządu.
0: No właśnie chciałam cię spytać o ludzi też przy okazji, jacy są ci ludzie.
1: Ludzie są cudowni. Ludzie są cudowni, to są naprawdę piękni ludzie i dosłownie w przenośni, w sensie piękni fizycznie, ale piękni też duchowo. Bardzo otwarci, bardzo tak duchowo, mam wrażenie, zjednoczeni z tą przyrodą.
0: Więc żyjący w zgodzie.
1: Tak, ta świadomość u nich tego, gdzie są, jest bardzo silna. Jeden z naszych przewodników bardzo często, nie to, że trzeba było nas może jakoś tam specjalnie dyscyplinować, ale zarządzał takie 3-minutowe chwile ciszy. A to nawet nie chodzi o to, że my byliśmy jakoś tam szczególnie rozgadani, ale no były achy, ochy, właśnie jakieś takie emocje, wzruszenia. A on czasami jeszcze bardziej to tonował, prosił o taką absolutną ciszę i właśnie gdzieś ta sawanna przed nami się otwierała, wschodzie czy zachodzie słońca, bo każdy z dni staraliśmy się spędzić w terenie w zasadzie od startu do zmroku, czyli mniej więcej od 6 do 18 w dużym uproszczeniu mówiąc, bo tak to tam wygląda. Więc ci ludzie dawali nam naprawdę Botswanę i swoje serce na dłoni. Widać było też dumę z tego, co mogą nam pokazać, z tego, co udało im się zachować, uratować. Wyobraźcie sobie, że w Botswanie żyje w tej chwili około 130 tysięcy słoni. To jest ogromne skupisko tych zwierząt. Najwięcej z nich jest właśnie w Parku Chobe. Tam bodajże nawet 50 tysięcy słoni w jednym rejonie. To jest chyba też jedyne miejsce, gdzie lwy polują na słonie. Pewnie kto inny określiłby te słonie już jako plagę, bo tam są naprawdę pewnie tysiące hektarów połamanych lasów. A wiemy, że słoń jak nie sięga, to sobie ułamie i sięgnie wtedy, więc nieraz też słyszeliśmy po zmroku takie odgłosy gdzieś z buszu, gdzie te drzewa faktycznie trzaskały. Ciężko jest też myśleć o jakichś uprawach gdzieś przy wioskach, bo no, słonia się nie zatrzyma. Nie? Wypuszczenie też podwórkowego burka też sprawy nie załatwi, więc pod tym względem jest ciężko, ale oni te słonie naprawdę mocno szanują, nikt nie mówi złego słowa. Myślę, że gdzieś tam wyżej, pewnie na poziomie już rządu, no, zaczyna się myślenie, gdzie jeszcze by te słonie można było może w cudzysłowie wyeksportować, przynajmniej trochę, żeby ten temat uporządkować. No ale póki co naprawdę można się cieszyć takimi obrazami, które, no tak jak powiedziałem, ciężko sobie naprawdę wyobrazić, a to jest tam tak po prostu na wyciągnięcie ręki.
0: To jest niesamowite to, co mówisz i zastanawiam się, ile jako fotograf zrobiłeś zdjęć? Tysiące?
1: Tak. Muszę przyznać, że w setkach tego nie policzę. Jestem już po takiej wstępnej selekcji, więc gdzieś z tych 2000 zdjęć pewnie będę wybierać te 7 najlepszych. W cudzysłowie, nie? Żartuję oczywiście. No, nie da się tego aż tak opowiedzieć. Próbowałem też robić krótkie ujęcia filmowe, bo jednak one oddają troszkę bardziej też ducha
0: no,
1: tych miejsc.
0: Ruch pewnie też,
1: I też ruch, i też czasami dźwięki. Dźwięki też nagrywałem jako podcaster, no to też się staram zawsze gdzieś tam tego tła trochę nazbierać. No właśnie to jest kolejna rzecz, że tę Afrykę można tam poczuć wszelkimi zmysłami, bo oczywiście jesteśmy wzrokowcami i przede wszystkim się gapimy, ale słuchamy i tu od tego właśnie delikatnego burczenia słoni gdzieś przy wodopoju, w tych kontaktach tych grup rodzinnych chociażby, czy nocnego pochrapywania hipopotamów gdzieś nieopodal naszego biwaku, czy wreszcie ryczenia lwów po nocy, też stosunkowo blisko, przynajmniej takie wrażenie się odbierało, no to tutaj ta gra dźwięków na pewno robiła swoje. Zapachy. tak jak powiedziałem, tam wszystko jest inne, więc i rośliny są inne i inne zapachy. Wieczorem sawana nagrzana słońcem.
0: Obecność zwierząt, jakich nie znamy, też powoduje, że ten
1: oczywiście,
0: zapach będzie inny.
1: Oczywiście, że tak. Więc to wszystko się razem gdzieś tam kumuluje, a jeżeli jeszcze ktoś miał odwagę, żeby tam kawałek sobie boso pochodzić, czy przytulić się do dużego drzewa, czytajcie, tysiącletniego baobabu. Jeden z naszych, z naszej grupy, jeden z naszych uczestników powiedział, że przed takim tysiącletnim stworzeniem to tak naprawdę powinno się uklęknąć. Mówię o szacunku, po prostu tak. To też trudno nam w zasadzie myśleniem ogarnąć, że stajemy sobie przed, no właśnie, takim stworzeniem, które stoi tam, a może nawet i więcej, bo pamiętam, że ten najstarszy, który się tam przewrócił chyba jakiś czas temu, baobab, to był na kilka tysięcy lat szacowany. Także to mamy kolejną rzecz, którą też trudno jest właśnie naszym myśleniem przy tych naszych tam kilkusetletnich dębach, z całym szacunkiem dla naszych dębów, ale mówię, no to jest po prostu zupełnie gdzieś przesunięte na tej skali do niewyobrażalnych granic. A czy patrzenie na sorożce, takie żywe dinozaury, takie, prawda, pół skamieliny niemalże, chciałoby się powiedzieć. Aczkolwiek tutaj no nie będzie już tak wesoło, bo w Botswanie nie jest łatwo zobaczyć nosorożce. Stąd była nasza krótka wyprawa do Zambii, do innego parku narodowego, gdzie, uwaga, w całej Zambii żyje w tej chwili 11 nosorożców, 11 zwierząt. One są podzielone, są rotowane, no bo chyba trochę za późno się wzięliśmy za chronienie. Więc one
0: czyli
1: są
0: odwrotny problem niż ze słoniami.
1: Dokładnie
0: w tym
1: odwrotny,
0: momencie.
1: Tak. No i wiele krajów już w tej chwili ma ten problem. No jeszcze Namibia ma trochę lepszą sytuację, zdaje się. Ale wygląda to tak, że te nosorożce zambijskie, my widzieliśmy faktycznie takie stado 9 zwierząt, bo one też są rozdzielane i rotowane między różnymi parkami narodowymi, żeby no trochę tę pulę genową wymieszać, żeby to jednak nie było cały czas takie wsobne. Zastaliśmy te 9 dinozaurów w cieniu drzew w czasie siesty. Jedna mama z dzieckiem, chyba dwie ciężarne dziewczyny i jakiś chłopak, no młodzież. Ale kontekst był tutaj taki, że byli z nami rangerzy z karabinami i to są dzisiaj realia ochrony nosorożców. To są ludzie, którzy po prostu pod bronią pilnują tych parków narodowych, bo tam kusownictwo w dalszym ciągu działa. No niektórzy mówią, że z uwagi między innymi na słynną medycynę chińską, te rogi nosorożców są dzisiaj dużo więcej warte niż porównując jakieś kruszce, złoto czy nawet diament, więc to też pokazuje, że jest ciągle wzięcie i zapotrzebowanie. A nawet wczoraj gdzieś mignęło mi, że jest jakaś grupa amerykańskich komandosów, którzy są już na emeryturze, ale to wiadomo, żołnierze, młodzi ludzie nadal. Ludzie, którzy uczestniczyli w różnych misjach wojennych, oni w tej chwili się skrzyknęli, mają takie dalej poczucie wypełnienia obowiązków, więc zaciągnęli się i pilnują nosorożców w pewnym kraju na południu Afryki. Nie ujawniali gdzie, bo takich rzeczy się nie mówi. Niektóre kraje też nie ujawniają w ogóle, ile tych nosorożców mają. Bo to też chodzi o to, żeby nie kusić losu.
0: Tak się zrobiło trochę poważniej. Proponuję małą przerwę i wrócimy na taką jaśniejszą stronę mocy.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
7: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
8: W tym tygodniu Anna Groblińska, dziennikarka Radio Łódź, Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15.00 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
9: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
7: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
11: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
14: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
13: Serio? A co tam takiego?
14: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
13: Brzmi jak wydatek.
14: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
13: No to na co jeszcze czekamy?
14: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
13: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Reklamie.
1: Kierunek lato.
15: Jesteśmy wraz z przyrodnikiem, przypominam, Michałem Staneckim w Botswanie i Michał zgodził się uruchomić dla Państwa taki teatr wyobraźni.
16: Zachodzi słońce, z buszu wychodzą zebry. 2, 5, nam się gęby śmieją, słońce coraz bardziej czerwone, pomarańczowe, za chwilę 20, 50, 100 przestajemy liczyć.
15: Albo, to taki jakiś bajkowy plener, można
16: albo
15: powiedzieć.
16: Albo z krzaków wysuwa się wielki żuraw, głowa żyrafy, na szyi siedzą bąkojady, małe ptaki, które mają bardzo kolorowe oczy, dzioby, robią tam robotę na skórze, usuwając pasożyty. Żyrafa mruga długimi rzęsami. No po prostu, jak się nie zakochać w takim świecie? To jest po prostu, to jest niesamowite. I wtedy nie przeszkadza ani ten upał, ani jakieś tam trudności, że trochę się gdzieś tam kurzy spod kół samochodu. To nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. A pewnie też katalizatorem takim, który pomaga nam to jeszcze mocniej przeżywać, jest to, co chyba wszyscy błogosławiliśmy. Brak łączności z Polską, brak łączności ze światem, niedziałające telefony. No telefony dla niektórych to w zasadzie były notatniki tylko, czy to tam dźwiękowe, czy zdjęciowe. Ale to naprawdę ma duże znaczenie, że nie mamy tych rozpraszaczy, nie ma tych wszystkich bodźców,
15: czyli tam się żyje tak trochę z dala od cywilizacji, chcesz powiedzieć?
16: Nie ma internetu? Pewnie, że są ośrodki, w których ludzie mieszkają, czy to są małe miasta, czy większe miasta, no bo to jest duży kraj, który ma stosunkowo mało ludzi, bodajże około 3 milionów chyba, z czego pewnie dużo mieszka w stolicy na południu kraju.
15: Kraj
16: jest ogromny, tam chyba ich same parki narodowe to są powierzchnią zbliżone bodajże do naszego kraju, więc to też daje jakieś porównanie i skalę. Ale,
15: i tamtej cywilizacji nie ma, tych rezerwatach
16: cywilizacji przyrody, cywilizacja
15: tak?
16: jest, czyli w tych miastach, miasteczkach, osadach.
15: Czyli mamy oddzielone
16: po prostu. Ale no wjeżdżamy do buszu i tam nawet nasi przewodnicy skomunikowani lokalnie też momentami byli bezradni. A mieliśmy taki bardzo emocjonujący wieczór, kiedy poza naszymi dwoma autami safari, w których jechaliśmy, powinno dojechać trzecie, taka techniczna ciężarówka, na której zwykle jechał nasz kemping, czyli namioty, jakieś jedzenie, no tego typu rzeczy. To auto się zepsuło i gdzieś po drodze utknęło, zaginęło, nikt nie wiedział gdzie, nie było z nimi kontaktu. Zaszło słońce, zrobiła się noc. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to po prostu rozpalić ognisko w buszu, wyznaczyć trzyosobowe warty.
15: A można w ogóle rozpalać ognisko?
16: Można, ponieważ to było miejsce, które mieliśmy wskazane jako kemping, tak. To też jest fajne, bo te miejsca po poprzednikach zwykle wyglądają zupełnie naturalnie. Nie ma tam naprawdę nic poza jednym małym plackiem, w którym było widać, że kiedyś paliło się ognisko. Ono zostało zasypane. I nic więcej nie wskazuje na to, że tutaj kiedyś biwakowali ludzie, więc to jest naprawdę też niesamowite, że potrafią o to zadbać do tego stopnia. Więc jeden przewodnik został z nami, drugi pojechał. No, wbrew też zakazom poruszania się po parku samemu po zmroku, no proszę sobie wyobrazić, wystarczy, że samochód by się zakopał i mamy jednego gościa, który musi wysiąść na terenie, na którym żyją koty, więc takich rzeczy po prostu robić nie wolno. No to tak jak mówię, podzieliliśmy się na grupki, ktoś pilnował, stróżował, zbieraliśmy tak w zasięgu ognia dosłownie jakieś tam gałązki, żeby było co palić. Samochód się znalazł, przyjechał koło północy, także tam można powiedzieć, że tylko północy spędziliśmy na tak podbitych emocjach. Tak, ale to była niesamowita przygoda i chociaż ten nasz tak zwany operator uznał to w pewnym sensie za jakąś tam swoją techniczną porażkę, no to my wszyscy mu dziękowaliśmy, bo to była niesamowita przygoda dla nas. No, to było faktycznie słychać gdzieś te słonie łamiące drzewa, ale nikt z nas chyba do końca nie chciał uwierzyć w to, że powinniśmy się bać i po prostu cieszyliśmy się jak dzieci.
15: A byliście w stanie w ogóle iść spać?
16: Tak, niektórzy myślę, że tam spokojnie się przekimali przy tym ognisku. Ci bardziej trochę nakręceni faktycznie trzymali straż. Myślę, że też jednak działaliśmy trochę w takiej bańce i czuliśmy się tam tak dobrze i ta energia między nami, przyrodą, gospodarzami naszymi była tak fajna, że naprawdę nie wkradał się żaden niepokój. Bądźmy też realistami. No, oni nam tłumaczyli, że to nie jesteśmy wcale jakimś fajnym kąskiem dla tych dzikich zwierząt. Że tam śmierdzimy jakimiś chemikaliami i tak dalej, i tak dalej. Po co potem gdzieś wypluwać jakieś szmaty z między zębów, kiedy tam naprawdę jest co jeść. Więc trochę nas uspokajali, ale pamiętajmy też, że są tam chociażby węże, skorpiony, węże i tam już żartów nie ma. Natomiast no tu właśnie, trochę tak nawiązując do tych stereotypów, przecież przed wyjazdem to wszyscy mówili, ta Afryka was zabije, dzika sawanna czy burz, bo zarazki, węże, skorpiony, to dzikie zwierzęta, przecież wiadomo, hipopotamy, bawoły, to są takie zwierzęta, które mają taką opinię morderców, zabójców. Okazuje się, że gdzie tam, w tym pięknym świecie, tak jak powiedziałem, z takich przychodziły nam na myśl takie obrazy właśnie z tego początku świata. Jakaś taka harmonia, to wszystko jest tak jakoś poukładane naturalnie. Może i trochę my tam nie pasujemy do tej układanki, no ale akurat nasza grupa to byli ludzie, miłośnicy przyrody, bardzo tacy świadomi też tego, że my tym bardziej nie powinniśmy tam żadnych śladów po sobie zostawiać, zachować dystans. A trzeba wiedzieć, że bardzo często zachodni turyści no niestety psują trochę ten układ, bo no najchętniej robiliby zdjęcia telefonem komórkowym, zdjęcia lwów, na przykład stada, które gdzieś tam w ciągu dnia kryje się w cieniu pod krzakiem. Nie? I te samochody naprawdę podjeżdżają bardzo blisko. Więc nawet nasi przewodnicy na początku trochę zdziwieni reagowali na to, że my prosimy, że już bliżej nie, albo że się cofnie, albo że w ogóle jedźmy dalej, już zostawmy w spokoju te zwierzaki. Znaczy oni też nie robili tego jakoś bardzo nachalnie i mam wrażenie, że też trzymali dystans, może trochę większy niż inni. Ale czuliśmy się dużo lepiej, kiedy faktycznie no, umieliśmy wyhamować. To jest jedno. No i jeszcze jednej ważnej rzeczy chciałbym wspomnieć, że bardzo często tę Afrykę, taką safari kojarzymy jednak z kierunkami tymi bardziej obleganymi, takimi jak Kenia czy Tanzania. No i to nie jest wyłącznie moja opinia. No, ja nie byłem, więc jak to niektórzy mówią, tym bardziej mam prawo się wypowiedzieć. Ale słucham ludzi, którzy od lat podróżują po Afryce, w tym naszej przewodniczki Ani. To są kierunki naprawdę zajechane już przemysłem turystycznym. Proszę sobie wyobrazić, że zdarzają się sytuacje, że do jednej jakiejś grupy lwów czeka 40 samochodów w kolejce i te samochody tam się przesuwają, wystają wielkie obiektywy i tak dalej, i tak dalej. No a zwierzęta też na samochody faktycznie nie reagują i bardzo często było widać po tych zwierzętach, jak głęboko mają nas w nosie, są zajęte swoimi sprawami. Drugim takim środkiem komunikacji były łodzie. Te małe łódki dłubane, którymi pływaliśmy po delcie, ale potem też po rzece Czobe, takim trochę większym stateczkiem, no to też daje fajną perspektywę, bo jesteśmy nisko na wodzie, a z drugiej strony zwierzęta również nie reagują. Także tam 2 metry od ogromnego krokodyla to normalna sprawa, który sobie na brzegu leżakował.
15: Dajmy mu odpocząć. Wrócimy z małym podsumowaniem jeszcze za chwilkę.

0: No i ostatni rzut oka na Botswanę, a może powinnam spytać, jakie odczucia można mieć tutaj, kiedy się wraca do Polski?
1: No jest ciężko. Nie ukrywam, że jest ciężko, bo ja generalnie każdy wolny moment, każdy weekend spędzam w terenie, wychodzę gdzie tylko mogę, las, łąka, rzeka. No teraz ta motywacja mi troszeczkę przysiadła. Już planujemy wyjazd, za 2 lata chcemy poszerzyć jeszcze teren o Namibię, zobaczyć trochę bardziej pustynnych krajobrazów, trochę innych zwierząt. No i zmienić też porę na porę zieloną, porę mokrą, więc zobaczymy, czy się uda, ale na razie entuzjazm jest ogromny. Czyli to jest ta jedna kwestia, a druga jest taka, że dość przykrą refleksją jest to, jak nam tutaj w tej bogatej Europie, jak marne skrawki tej dzikiej przyrody nam zostały. My się możemy oczywiście zachwycać tym, że mamy duże, jak na nasze możliwości, parki narodowe typu Biebrzański, największy w Polsce. Mówię o powierzchni chociażby, prawda? Ale no wierzcie mi, że to jest jakiś taki skromny, super skromny wycinek tego, co tam ciągle jest. Czego jeszcze nie daliśmy rady całkiem rozwalić, zepsuć.
0: No ale
1: ta przyroda wydaje się po prostu bezkresna. No
0: że mówiąc o Botswanie, mówimy o wielkim kraju, większym od Polski, gdzie mieszka, ile mówiłeś, 2-3 miliony ludzi.
1: Tak, myślę, że tam chyba 3
0: miliony.
1: No to
0: gdzie to porównać do naszego kraju?
1: Wiesz co, ale to tak, no oczywiście, no tak
0: gdzieś
1: patrząc
0: gdzieś musimy się pomieścić, tak?
1: To jasne, no ale z drugiej strony, no jakby nie wiesz, nawet będąc realistą, no nie jest tak łatwo o tym myśleć w tych kategoriach, żeby to tego zawsze oddzielić, nie? Że okej, my tu jesteśmy jako ten zbiór ludzi, sobie siedzimy na kupie w Europie, prawda? Żyje nam się inaczej, trochę łatwiej, bo kto chce pracować, ten pracuje. No tam się okazuje, że nawet w tym rozwijającym się szybko kraju no, jest skromnie, żeby nie powiedzieć biednie. I poza pewnie stolicą i może kilkoma takimi miejscami, które są powiedzmy jakimiś centrami turystyki lokalnej, no to bardzo kolorowo nie jest. No my mieliśmy okazję też zajrzeć do wioski w Delcie. No to są cały czas takie chatki, lepianki, trochę plastiku, trochę folii, trochę strzechy, trochę blachy falistej. No na przykład Polerzy to są gospodarze z jednej z tych wsi, którzy przepychali te nasze łódeczki kijkami przez kanały w Delcie Okavango. Te społeczności dostają pracę raz na kilka miesięcy. To jest tam zarządzone odgórnie, rządowo. Oni sobie partycypują po prostu w tych zyskach z przyrody, więc tak to działa. Ta wioska czeka na swoją kolejność, ta społeczność czeka na swoją kolejność. Potem mogą popłynąć, to jest tam powiedzmy 2 dni spędzają z turystami, dostają za to jakieś wynagrodzenie, ale potem kilka miesięcy nie dzieje się nic. Jest bardzo biednie, także nieraz
0: od
1: słyszeliśmy,
0: zlecenia
1: że
0: do zlecenia można
1: tak,
0: powiedzieć.
1: Tak, ale też taki człowiek dostaje pieniądze i cytuję, no on może dzięki temu położyć chleb na stole przez kilka następnych tygodni, a czasami nawet dłużej. Więc no na przykład nie byliśmy dobrymi negocjatorami, jak miejscowe dziewczyny przynosiły wyplecione bransoletki, czy jakieś tam wystrugane miseczki. No, śmieliśmy się, że idziemy robić zakupy, pójdziemy razem, będziemy negocjować i dokładaliśmy więcej niż cena wywoławcza, bo to nie jest też ta kultura, to nie jest ta część Afryki, gdzie w dobrym tonie jest się potargować, żeby kogoś nie urazić, więc tutaj tych problemów nie było, ale wszyscy też czuliśmy, że no, że tak trzeba, po prostu trochę inaczej to działa i też to myślenie się bardzo szybko przestawia. Jeszcze pozwolę sobie nawiązać króciutko, bo właśnie w północnej Afryce widzieliśmy w jednym miejscu, gdzie pod nogami dosłownie stada słoni plątały się bataliony. I nawet mieliśmy właśnie taką myśl, że przecież czysto teoretycznie mogłyby to być bataliony, które, nie wiem, 2-3 tygodnie wcześniej wyleciały chociażby z Jeziorska. Właśnie. Naszego Jeziorska tu i pojawiły się nagle na tej drugiej półkuli, nie? Kawał dalej. Fajne, no. To też było takie jakieś dla nas no, spinające myśli tej jednej strony z drugą.
0: No, chociaż ale zbyt wiele tych myśli ci się jednak nie spina tutaj.
1: Nie spina, nie. To są dwa tak różne światy, że naprawdę ciężko jest tutaj nie wiem, łączyć
0: tego. Mam wrażenie,
1: nitką,
0: że tobie
1: nie?
0: Rzeczywiście musi być ciężko wrócić w tej chwili do takiej rzeczywistości no, naszej, jednak odległej.
1: Tak.
0: Dużo mówimy o ekologii. Ale to jest inaczej rozumiana ekologia, mam wrażenie.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie inaczej. To jest okres przejściowy, pewnie się z tym uporam szybciej niż myślę, ale No pewnie też dobrze jest mieć inne, złapać inną perspektywę, inne spojrzenie na świat, zobaczyć, że... No bo też bądźmy optymistami, że jednak udało się jeszcze kawałek tego dzikiego świata ocalić. Miejmy nadzieję, że to będzie dalej szło w tę stronę. Że w takich miejscach, gdzie... No popatrzmy na przykład na Rwandę, którą jeszcze niedawno kojarzyliśmy przecież z wojną i bardzo brutalnymi obrazami. Dzisiaj jest to kolejny kraj, który mocno stawia na ochronę przyrody i na turystykę, ale taką turystykę bardzo, bardzo uporządkowaną, żeby wejść na teren Parku Narodowego, gdzie możemy zobaczyć goryle, to te wejścia są limitowane. I tam może wejść tylko, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób dziennie. Jedna grupa nie dłużej niż na godzinę. No i pieniądze, które się płaci za to, są ogromne, ale te pieniądze tam zostają. Więc to też jest no, krzepiące jednak, że to myślenie tak bardzo się zmieniło i to w perspektywie raptem, no można powiedzieć, tych tam kilku, kilkunastu lat. No to jest fajne. Więc liczę na to, że jednak przynajmniej część tej Afryki, takiej właśnie Afryki ocaleje, ale też nie wiemy... Bo klimat też tym nie pomoże. Te zmiany, które zachodzą, właśnie to, że deszczu jest coraz mniej chociażby. To, że są takie zależności też polityczno-gospodarcze między sąsiadami, że może się okazać, że na przykład Angola za dużo wody z rzeki zużywa do innych takich, powiedzmy, cywilizacyjnych celów. Czy Namibia też gdzieś tam podbiera, bo tu się budują, tu się dzieje coś tam jeszcze, tu do upraw. I to, co będzie wpływać do Delty Okawango, będzie już niewystarczającą ilością wody, więc to też może wysychać, zamierać. Pożyjemy, zobaczymy.
0: Michał Stanecki, podróżnik, przyrodnik, podcaster, opowiedział nam o przyrodzie i o życiu w Botswanie. Programy z cyklu Kierunek Lato wracają jutro. W niedzielę, przypominam, podróżujemy po regionie, natomiast w soboty jesteśmy odkrywcami świata. Zapraszam na spotkania w soboty i niedzielę o godzinie 10:00. Iza Berkowska, do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na

0: Janowską.
1: Dzień dobry. Premier zapowiedział budowę muru pamięci. Znajdą się na nim nazwiska ofiar rzezi wołyńskiej. We wiadomościach także modernizacja ulic na łódzkim osiedlu Wodny Rynek i nowy motoambulans dla łódzkiego pogotowia. Dziś w regionie sporo chmur, możliwe przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu i miejscami burze. We Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich odnalezionych ofiar zbrodni wołyńskiej. Dzisiaj przypada Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił, że obowiązkiem Polski wobec ofiar jest prawda. O szczegółach Jolanta Turkowska.
2: Premier powiedział, że prawda to wskazanie i nazwanie winnych oraz potępienie tej zbrodni. To także pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni.
3: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni. Nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek.
2: Donald Tusk podkreślił, że właśnie z tego powodu podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.
3: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci.
2: Szef rządu dodał, że Europa pokoju i wzajemnego szacunku pojednana po II wojnie światowej była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Szacuje się, że w rzezi wołyńskiej zginęło nawet około 120 tysięcy Polaków. Wodny Rynek w Łodzi czeka przebudowa. Na ulicach Wysokiej, Złotej i Dobrej wymieniona zostanie nawierzchnia ulic i chodniki. Pojawią się wyniesione przejścia dla pieszych. Prace na Wysokiej już się zaczęły od wymiany gazociągu. Na Złotej i Dobrej robotnicy pojawią się jeszcze we wakacje. Dla mieszkańców oznacza to pewne utrudnienia, przyznaje Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
4: Musimy się liczyć z tymi utrudnieniami, natomiast aspekt wykonawstwa myślimy, że będzie bez większych tutaj utrudnień dla mieszkańców. Tym bardziej, że jesteśmy właśnie w okresie wakacji.
1: Utrudnienia na osiedlu Wodny Rynek nie powinny przełożyć się na ruch w okolicy. W ramach prac budynki przy remontowanych ulicach zyskają także nowe przyłącza wodociągowe.
5: Więcej na radiowódź.pl.
1: Nowy motoambulans w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. To już czwarta maszyna na wyposażeniu placówki i druga, która będzie wyłącznie transportować krew i osocze. Motocykl zaprezentował ratownik Tomasz Lewandowski.
6: Pierwszy pojemnik mamy na osocze, które temperaturę jesteśmy w stanie utrzymać właśnie od minus 19, no i poniżej oczywiście tak powinna być. W drugim pojemniku mamy płytki krwi, gdzie jesteśmy w stanie za pomocą tej lodówki transportowej i wkładów oczywiście zimnych utrzymać temperaturę między 2 a 10. I w trzecim mamy tak zwane te pojemniki, dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymać temperaturę między 22 a 24 stopni.
1: Nowy motocykl będzie używany głównie na terenie Łodzi. W łódzkim zoo działa specjalna strefa gier na konsole. W orientarium można spróbować swoich sił w kilkunastu tytułach na konsole Nintendo. O szczegółach nasz reporter Sebastian Dziuda.
7: Odwiedzających czekają stanowiska z grami na konsole Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Goście mogą sprawdzić swoje umiejętności na stanowiskach z ekranami TV, jak i w strefie handheld z konsolami przenośnymi. Organizatorzy proponują kilkanaście tytułów, a zagrać można m.in. w gry z serii Super Mario. Strefa gier w łódzkim zoo działa w godzinach otwarcia ogrodu i umiejscowiona jest w namiocie tuż przy muralu z pawiem. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: Strefa będzie otwarta do poniedziałku włącznie. Pełną listę dostępnych gier można znaleźć na stronie Orientarium. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
8: Stopni pokazują teraz termometry w Łodzi na barometrach 996 hektopaskali. Ma być cieplej oczywiście, 21-23 stopnie to maksimum dla naszego regionu. Przy umiarkowanym i dużym zachmurzeniu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, także z gradem, ale nie sądzę, żeby dzień cały nam popsuły, bo spoglądam na godzinową prognozę pogody, oczywiście o ile to się sprawdzi, to te mokre, te godziny z opadami, to jest 13-14 w Łodzi, bo to oczywiście różnie wygląda w naszym regionie, a potem jeszcze godzina 19 w nocy, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami też może przelotnie popadać, 13-14 stopni to jest temperatura minimalna.

0: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Rafał Tyluś, Anna Grablińska. W tym składzie będziemy Państwu pomagać się zrelaksować przez najbliższe godziny. Rozmaite pomysły mamy na rozmowy, na opowieści, no i także na informacje, w tym kulturalne. I takie od Małgorzaty Błażewicz już za kilka chwil.

0: Czas na kulturę.
1: Czas na kulturę w Radiu Łódź. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Już dzisiaj rusza wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Pierwszy koncert odbędzie się w ruinach zamku w Biesiekierach koło Łęczycy. Przez całe wakacje możemy bezpłatnie uczestniczyć w koncertach organizowanych w najpiękniejszych zakątkach województwa. A tegoroczna edycja, proszę Państwa, obejmuje 13 koncertów z muzyką klasyczną, jazzową, folkową, a także rozrywkową. Festiwal rozpoczyna się dziś wyjątkowym koncertem o godzinie 20:00, zapowiada kuratorka festiwalu Mariola Gide.
2: Na scenie plenerowej przy ruinach zamku w Biesiekierach koncertem zespołu Laboratorium Pieśni zainaugurujemy 27. Wędrowny Festiwal Kolory Polski. Na koncercie wybrzmią autorskie aranżacje tradycyjnych pieśni polifonicznych, m.in. słowiańskich, bałkańskich.
3: Nie uciekamy od muzyki klasycznej. Jedno, co łączy całość oferty, to niezwykle wysoki poziom każdego z koncertów. Tam nie ma przypadków.
1: Dodaje dyrektor Filharmonii Łódzkiej Tomasz Bęben. A kolejny koncert już jutro, o godzinie 19:00 w Rawie Mazowieckiej. Jutro, czyli w niedzielę, przypominam. Większość wydarzeń jest bezpłatna, a bilety obowiązują tylko na finał. To 29 sierpnia w Filharmonii Łódzkiej. Dla uczestników przygotowano również darmowe przejazdy busami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z najbliższych stacji oraz bezpłatne wycieczki po festiwalowych miejscowościach. A wszystkie szczegóły oczywiście na stronie internetowej Festiwalu Kolory Polski. Zapraszam Państwa dzisiaj między godziną 14 a 16 do Biblioteki Miejskiej w Łodzi. To jest filia numer 39, Biblioteka Wolność przy Placu Wolności 4, na spotkanie z Dawidem Kujawą, autorem książki W myśl praw geometrii. Dawid Kujawa to jeden z najciekawszych głosów krytyki literackiej młodego pokolenia, a tym razem odchodzi od teorii literatury, by dać nam przenikliwy esej dotyczący tak ważnych dla wszystkich idei jak wiara, nadzieja, miłość, wolność, równość, braterstwo, ale także współczucie, szczodrość oraz mądrość. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, co się z nimi stało w czasach, gdy kapitalizmowi przestały wystarczać podboje geograficzne. Spotkanie z Dawidem Kujawą dziś w Bibliotece Miejskiej w Łodzi w filii Wolność przy Placu Wolności 4. Śladami tłumaczy spacer w przestrzeni miejskiej to także dzisiaj spacer po Łodzi śladami miejsc oraz instytucji związanych z łódzkimi tłumaczkami i tłumaczami, którzy w przeszłości, a także obecnie oczywiście, stanowią o wielokulturowym znaczeniu łódzkiej sztuki przekładu. To wydarzenie rozpocznie się od zwiedzania przestrzeni Muzeum Miasta Łodzi, a następnie ruszamy na spacer, podczas którego będziemy szukać łódzkiej wielokulturowości w przestrzeni miasta. Dziś od godziny 16:00 zapraszamy bardzo serdecznie na Muzeum Miasta Łodzi. I na koniec jeszcze zapraszam Państwa na spacer do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, bo tam kwitną liliowce, tysiące liliowców. Kolekcja znajduje się w dziale Arboretum na końcu Zabytkowej Alei Lipowej. Obejmuje ona 85 odmian liliowców, a wśród nich dominują odmiany liliowca ogrodowego. No i jest aż 14 wyhodowanych w Polsce. Natomiast jutro o godzinie 11:00 odbędzie się spacer z przewodnikiem po kolekcji liliowców. To jedna z ostatnich okazji, żeby zobaczyć je w pełni rozkwicie. Zapraszam do Ogrodu Botanicznego dziś i jutro, a na kolejne wiadomości kulturalne zapraszam jutro o godzinie 11:00.

To Skubas przekonywał nas, że życie jest piękne, a ja mam teraz dla Państwa, nie wiem czy piękną, ale na pewno ładną historię od Polskiej Agencji Prasowej. Otóż mieszkanka Mediolanu spełniła ostatnią prośbę matki i oddała 40 kg piasku, który jej rodzina zabrała z plaży na Sardynii pół wieku temu. Przez cały ten czas piasek był ozdobą ogrodu rodzinnego domu. Kiedy matka kobiety dowiedziała się, że zabieranie piasku jest zabronione, postanowiła, że trzeba go oddać. Kobieta cytowana przez włoskie media wyjaśniła, że miała 15 lat, kiedy w czasie wakacji w miejscowości Cabras jej rodzice zabrali z plaży kilkadziesiąt kilogramów słynnego piasku kwarcowego. Byliśmy nim zachwyceni, przyznała kobieta, która 50 lat później przybyła z mężem w miniony czwartek na tę samą plażę i przekazała władzom miejscowości wór piasku. Wyjaśniła, że decyzję o tym, by go oddać, jej matka podjęła, gdy dowiedziała się, że na mocy obowiązujących obecnie przepisów na Sardynii zabronione i surowo karane jest zabieranie z tamtejszych plaż piasku, muszelek i kamieni. Przed śmiercią moja matka wiele razy prosiła mnie, bym wróciła na Sardynię i oddała to, co ona zabrała, dodała kobieta. Za ten gest podziękował jej szef gminnego wydziału do spraw ochrony środowiska Carlo Carta. Zwrócenie piasku, nawet po wielu latach i zdobycie się na odwagę, by to zrobić, oznacza uznanie, że dziedzictwo przyrody należy do nas wszystkich i że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za jego ochronę. Tak właśnie mówił przedstawiciel władz. Mamy nadzieję, że ta historia będzie przykładem dla wszystkich, którzy wciąż przechowują piasek i inne elementy przyrody zabrane z naszych plaż. No i podobno w ostatnich latach zdarzają się takie przypadki zwrotu przeróżnych dóbr właśnie do natury należących i do miejscowych mieszkańców. I myślę, że to jest ładna historia, ale to też jest taka historia, która skłania mnie do zastanowienia się nad tym, co my z wakacji przywozimy, jakie my lubimy pamiątki. Czy to właśnie piasek, jakieś patyki znalezione na plaży, muszelki albo szkło, które zostało pięknie przez morskie fale wygładzone i oszlifowane, czy też jednak lubimy kupować rzeczy i przywozić sobie, czy magnesiki pamiątkowe, czy jakieś maskotki. Jeśli ktoś by chciał się zwierzyć, pisząc nam na temat pamiątek przywożonych z podróży, to bardzo proszę, studio@radiolodz.pl.

nad morza, to ja zawsze piasek przywożę, mówi Rafał, realizujący program, ale gdzieś w kieszeni, w butach, to nie jest celowo przywieziona pamiątka. A pani Bogusława pyta nas, czy będzie dzisiaj konkurs ze zgadywaniem miejsc w Łodzi albo w regionie. Na specjalne życzenie pani Bogusławy zatem powracamy do naszego sobotniego zwyczaju. Dobrze, takie zgadywanki sobie niedługo urządzimy.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, tą muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
11: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
12: Najdłuższa fala relaksu.
13: Ja sądzę, że mała zgadywanka nie zaburzy nastroju odpoczynku i relaksu. Niech ta fala relaksu trwa. No ale, bo ja się tak zastanawiałam, czy zgadywanki urządzać w wakacje. Ale proszę bardzo, skoro pani Bogusia tutaj pyta o to, myślę, że nie jest jedyną osobą, która przywykła do sobotnich zgadywanek pod hasłem, co to za miejsce. A zatem niedługo zaproponuję taką właśnie.

0: No to urządzamy sobie naszą małą sobotnią zabawę. Nagrodą jest zaproszenie do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A zapytam o miejsce. Jednocześnie jest to element architektoniczny, bardzo piękny. W latach 50. XX wieku chciano go zburzyć, bo tam pewien działacz komunistyczny wcześniej przemawiał, ale na szczęście do tego zburzenia nie doszło. Obiekt przypomina łuk triumfalny. Ma odrestaurowane, w ogóle cały ten obiekt przeszedł renowację, ma odrestaurowane żeliwne wrota, ma zegar. Powstał w latach 1878-1880, a właściwie tak dla podpowiedzi dodam, powstała. Wrota były dziełem sztuki kowalskiej z warsztatu Karla Krempfa. No i dodać można, że to jest jeden z najokazalszych tego typu elementów architektonicznych w Europie. Ma 7,5 metra wysokości, prawie 5 metrów szerokości. Natomiast w nieodległym Muzeum Miejsca, bo takie się nieopodal znajduje, są obecnie oryginalne cegły z budowli, sygnowane napisami, i to są inicjały, i to już jest bardzo duża podpowiedź, IKP albo IP. Cóż to za obiekt, cóż to za miejsce? Jeśli Państwo się nie domyślą, będą kolejne podpowiedzi. Ale może już ktoś wie? Niech szybciutko pisze. Studio @radiouć.pl.

Zagadka trudna. Jednak, tak jak myślałam, okazała się trudna. Mamy odpowiedzi, ale żadna z nich nie dotyczy tego obiektu, o który pytałam. To może ja dla ułatwienia dodam jednak, że to miejsce to jest rzeczywiście wejście, tak jak niektórzy tutaj podejrzewają, że chodzi o rodzaj właśnie wejścia i to jest wejście do bardzo lubianego przez łodzian i przyjezdnych kompleksu o charakterze kulturalno-gastronomiczno-handlowo-rozrywkowym i jeszcze dodam może, że tam i filmy były kręcone przeróżne i zdjęcia znakomite wykonywano. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, no to może przypomnę te inicjały dotyczące właściciela całości, którą kiedyś stanowił, bo to dzisiaj już zupełnie inaczej ten kompleks wygląda. IKP albo IP. No i tyle. No i może teraz wystarczy. Studio @radiołódź.pl

0: No teraz to się odpowiedzi posypały. Bardzo się cieszę. Tak, oczywiście, chodzi o dawniejsze główne wejście do kompleksu fabrycznego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. Stąd te inicjały IKP albo IP. Dzisiaj to brama manufaktury, jedno z wejść do tego właśnie kompleksu. No i sporo mamy prawidłowych odpowiedzi. Prawie jednocześnie wpadły nam do skrzynki maile od pani Joanny i od pani Bogusławy. A zatem do pani Bogusławy trafi zaproszenie do kina, a dla pani Joanny szykuję bardzo piękną książkę, która będzie czekała u nas w radiu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i to nie jest oczywiście ostatnie słowo w sprawie konkursów, co to za miejsce, a właściwie co to za miejsce i co to za obiekt jednocześnie. Za chwilkę jeszcze muszę wyjaśnić, dlaczego akurat zapytałam o tę bramę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Otóż zapytałam o nią dlatego, że pojawia się na bardzo wielu pamiątkach z Łodzi. Widziałam na przykład mnóstwo magnesów na lodówkę właśnie z wizerunkiem tej bramy manufaktury i myślę, że także na innych pamiątkach się pojawia. O, koszulkę widziałam też na pewno. Pewnie i kubeczki są takie z wizerunkiem tejże bramy. To bardzo charakterystyczny łódzki element. Skoro nam się urodził po tej opowieści o piasku z plaży z Sardynii, wątek pamiątek z wakacji, no to będę do tego wątku w naszym programie właśnie nawiązywać.
2: Radio Łódź. Reklama.
3: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Colom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest południe.
3: Tu mówi Łódź.

0: Służby ratunkowe w Kijowie usuwają skutki nocnego rosyjskiego nalotu. Rannych zostało 11 osób, w tym dziecko. Ucierpiała infrastruktura cywilna, budynki mieszkalne, biura i seminarium duchowne. Prezydent Ukrainy poinformował, że służby pracują też po ostrzałach w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim i czernichowskim. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Rosja użyła w nocy ponad 120 dronów i 12 pocisków, z czego połowę stanowiły balistyczne. Dodał, że Ukraina oczekuje, że państwa NATO wywiążą się z uzgodnionych podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego obietnic dotyczących pakietów wsparcia. Poseł Przemysław Czarnek zapowiada, że Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Powodem jest nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Poseł PiS mówił, że Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej i nie będzie wolna, jeśli będzie odwoływać się do ludobójstwa.
1: Żądamy w tej uchwale, oprócz oczywiście upamiętnienia ofiar od rządu Rzeczypospolitej Polskiej, podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu się procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską.
0: Dziś mija 83. rocznica Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali mieszkańców prawie 100 wsi na Wołyniu, a także na terenie Galicji Wschodniej oraz części Lubelszczyzny i Polesia. W Łodzi może powstać nowe miejsce do wypoczynku. Chodzi o Prząśniczkę w Arturówku. Budynek ma zostać wyremontowany i przeznaczony dla mieszkańców jako obiekt rekreacyjny. Miasto szuka teraz nowego gospodarza dla nieruchomości. Po zakończeniu prac pierwszeństwo skorzystania z obiektu będą mieć łodzianie, mówi przewodniczący Rady Miasta Bartosz Tomaszewicz.
2: Zakładamy wprowadzenie bardzo preferencyjnego dostępu dla mieszkańców na podstawie karty łodzienia, tak żebyśmy, i tak to robimy w mieście w wielu wypadkach, tam gdzie jako podatnicy się dokładamy do wspólnego budżetu, żebyśmy mieli tam preferencje skorzystania z miejskich usług.
3: Łodzianie zapłacą tutaj grosze, żeby odpocząć trochę od zgiełku miasta. Najpierw jednak trzeba to odzyskać, procedury prawne są uruchomione. W ciągu 2-3 lat powinniśmy już mieć dobry efekt, odzyskaną Prząśniczkę.
0: Dodaje radny Marcin Masłowski. Budynek Prząśniczki powstał w latach 60. ubiegłego wieku. Obecnie jest zamknięty dla łodzian i pełni funkcję hotelu robotniczego dla zagranicznych pracowników.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Bilet na basen lub do kina za czerwony pasek na świadectwie. Samorząd Koluszek nagradza najlepszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Dotyczy to dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Koluszki. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
5: Nauka to potęgi klucz, ale nie tylko, bo nauka to również bilety na różnego rodzaju atrakcje, mówi zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk.
6: W tym roku można będzie dostać bilet do kina Odeon, bilet na basen zewnętrzny w Lisowicach oraz bilet na kajaki. Aby odebrać te bilety, należy zgłosić się do Urzędu Miasta. Najlepiej zrobić to do końca lipca bieżącego roku.
5: Z biletów na basen można skorzystać do końca sierpnia, na kajaki do końca września, a do kina do końca roku. Mimo że wakacje jeszcze na dobre się nie rozkręciły, warto nie przeoczyć terminów ważności. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Koluszkowski samorząd już kolejny raz nagradza w ten sposób uczniów za promocję z wyróżnieniem. Aby odebrać bilety, trzeba przyjść do Urzędu Miasta ze świadectwem. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
7: I już 19 stopni na termometrach w Łodzi wobec przewidywanego przez synoptyków na dziś maksimum wysokości od 21 do 23 stopni w regionie. Cieszymy się, jest cieplej niż w poprzednich dniach, ale przypominam, że mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami również burze, nawet z gradem, ale nie przez cały dzień. Tak wynika z godzinowych prognoz pogody. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. Oczywiście w czasie burz będzie silniejszy, a w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Minimalna temperatura dla regionu to 13-14 stopni. Może popadać. Jutro pogoda trochę podobna do dzisiejszej, natomiast duże zachmurzenie będzie występować na zmianę z większymi przejaśnieniami. No dobrze, dobrze, niech to słońce nas troszkę porozpieszcza.
4: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: A poza tym, że relaksujemy się słuchając bardzo dobrej muzyki, to dziś także troszkę się bawimy i kolejna zabawa, co to za miejsce, bądź co to za obiekt, także w tej godzinie naszego programu, ale będziemy mówić również o tym, co jutro wydarzy.

Zastanawiam się nad tym, jakie warto przywozić pamiątki z wakacji, żeby sobie nie zagracić mieszkania piramidami z Egiptu albo łukami triumfalnymi, albo wieżami Eiffla na przykład. Otóż wiele osób przywozi z wakacji lokalne produkty spożywcze. Czy to sery, czy wędliny niepowtarzalne, czy przetwory jakieś, niekiedy słodycze, które są trochę inne niż nasze słodycze, bo na przykład są tak słodkie, że rzadko sobie można na taką słodycz pozwolić. Nasze podniebienie przynajmniej tak na to reaguje. Bardzo to jest wszystko przydatne. Ja wiem, że tak naprawdę produkty z różnych stron świata w tej chwili prawie wszędzie można kupić, ale jak się przywiezie samemu i wybierze na miejscu samemu, o, tego nic nie zastąpi. A zastanawiam się, jaki produkt spożywczy można by przywieźć sobie na pamiątkę z Łodzi. Jeśli ktoś tutaj przyjedzie, wraca do siebie, no ja wiem, zalewajka. Polewka gruszkowa, tu nasza koleżanka Małgorzata Błażewicz zna dobrze wszystkie regionalne produkty i o nich Państwu opowiada. Z tym, że zupy to pewnie trudniej jest nam przewozić, ale taki na przykład żulik, a już na pewno kluski żelazne. Tym bardziej, że zalewajka, mam wrażenie, znana jest w wielu miejscach. Ja wiem, ona nasza i tutaj najwcześniejsze doniesienia zalewajkowe i zapiski na ten temat to nasz region, ale różne wersje tej zupy są znane. No i kluski żelazne też się rozprzestrzeniły, choć mam wrażenie, że w Polsce bardziej znane są śląskie. A te żelazne z tym szarym kolorem, kiedyś mówiono, że one są szare jak Łódź, ale Łódź, przypomnę, już dawno przestała być szara, a kluski żelazne takie być muszą, no bo przecież ta część surowych ziemniaków startych zawsze ściemnieje podczas robienia takich właśnie klusek. A jeśli Państwo mają inny pomysł na kulinarną pamiątkę z Łodzi, to bardzo proszę, studio@radiołódź.pl w sprawie w ogóle pamiątek z wakacji, co Państwo sobie przywożą, jakie Państwo mają pomysły.

0: I kolejne nasze pytanie dzisiaj, kolejne o miejsce. I to jest miejsce, które pojawia się na wielu pamiątkach z Łodzi. Nawet jeśli nie całe to miejsce, to jego charakterystyczny element na magnesach na przykład można znaleźć. Zresztą wygląda bardzo ciekawie, muszę powiedzieć. A to miejsce ma swoje siostry. Ma swoją siostrę w Hollywood, ma swoją siostrę na przykład w Międzyzdrojach. Zabiera to miejsce fragment ważnej ulicy Łodzi pomiędzy ulicami 6 Sierpnia i Generała Traugutta. Jeszcze mogę powiedzieć, że to miejsce wciąż się rozwija, wciąż się wydłuża i przybywają kolejne jego elementy. A na odsłonięciach tych elementów przeróżne znane postaci się w Łodzi pojawiają, bo tym znanym postaciom elementy są poświęcone. Chyba wszystko jasne, chyba już nic nie muszę dodawać i znów nagrodą jest zaproszenie do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl
0: Odpowiedzi ślemy na studio@radiołódź.pl.

0: Gratuluję. Zaproszenie trzeba odebrać od nas do 17 lipca. Ważne jest do 7 sierpnia. I ten mail powędruje już za sekundę do pana Macieja. To jedna z osób, które napisały do nas o Alei Gwiazd Łódzkiej. Tak, to ona była bohaterką naszej zagadki. I cieszę się z tak licznego udziału słuchaczy w konkursie. A faktycznie jest tak, że ta charakterystyczna gwiazda z napisem Łódzka Aleja Gwiazd pojawia się na bardzo wielu pamiątkach z Łodzi. Najczęściej na magnesach ją można spotkać, ale także jej widnieje na koszulkach na przykład, na kubeczkach. I to jest jeden z tych charakterystycznych elementów kojarzących się z Łodzią. Pamiętam czasy, kiedy mało było pamiątek z Łodzi, a w tej chwili wielki, wielki wybór.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, winy. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: W tym tygodniu Anna Groblińska, dziennikarka Radio Łódź i Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15:00 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
7: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
5: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
10: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
12: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
11: Serio? A co tam takiego?
12: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
11: Brzmi jak wydatek.
12: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
11: No to na co jeszcze czekamy?
12: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
11: Sprawdź na www.vt.sk.
13: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: A już niedługo w tym programie będziemy opowiadać, co wydarzy się jutro w miejscu, które także bardzo często widnieje na pamiątkach z Łodzi. Wizerunek tego miejsca zdobi kubki, na przykład magnesy oczywiście, ale i nabody dla najmłodszych, dla maluszków można znaleźć. To jest Pasaż Róży. Bardzo trudno na obrazku oddać to lśnienie tysięcy kawałków lusterek, ale jednak tak jakoś tam to się udaje. A w pasażu Róży baśniowo będzie jutro, jak to w wakacyjne niedziele. Przy Piotrkowskiej bardzo dużo się dzieje w tym roku i muzycznie, ale także teatralnie. W niedzielę to są właśnie propozycje dla najmłodszych i ich opiekunów. Ain't no love song.

0: Nieraz już opowiadaliśmy słuchaczom o tym, że na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi mnóstwo się w tym roku dzieje, a niedzielę to Piotrkowska Baśniowa. W Pasażu Róży, to jest adres Piotrkowska 3, można oglądać przeróżne bajki i baśnie w wykonaniu niewielkich teatrów z Łodzi i z całej Polski. I jutro właśnie na Baśniową Piotrkowską, jutro w niedzielę, przyjeżdża Teatryle. To jest jedno słowo, ale tak jakby tworzyły je dwa, czyli teatr i ryle, bo to jest przedsięwzięcie wspólne Marioli i Marcina Ryl-Krystianowskich, z którymi się teraz łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry.
0: Musimy oczywiście zadać to pytanie, czy Henryk Ryl rodzinnie z państwem był związany?
2: Tak, Henryk Ryl to był brat mojego dziadka.
0: Czyli wiadomo było, czym się państwo zajmą?
2: Nie, ja cały czas dziadkowi mówiłem, kiedy poprawiał mnie dykcyjnie, jak byłem mały. Ja powiedziałem, dziadek, ja nie będę aktorem. Bo dziadek też był aktorem w Teatrze Groteska w Krakowie.
0: A Henryk Ryl, przypomnijmy, jest między innymi patronem Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Państwo są absolwentami Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej. To jest obecnie Akademia Teatralna w Białymstoku. Na co dzień występują w Teatrze Animacji w Poznaniu. Ale z tym swoim niewielkim przedsięwzięciem, ja mówię niewielkim, bo to jest teatr bez budynku, bez sceny i bez administracji, ale państwo sporo podróżują po Polsce i po świecie. Czy państwo lubią takie teatralne podróże?
1: Myślę, że sięgnęliśmy do korzeni prawdziwego lalkarstwa, czyli robimy to, co robili lalkarze dawniej. Podróżujemy, mamy samochód, wsiadamy do auta, bierzemy scenografię i jedziemy tam, gdzie nas zaproszą. A tych miejsc w Polsce okazuje się jest bardzo, bardzo dużo, co nas bardzo cieszy.
0: A ja w recenzji sztuki Bajka o szczęściu Izabeli Degórskiej, bo chyba Bajkę o szczęściu państwo przywiążą do Łodzi, tak?
1: Tak.
2: Tym razem tak.
1: Tym razem
0: Bajkę o szczęściu. Ja przeczytałam. Nietuzinkowa oprawa sceniczna, śliczne lalki, zaskakująca scenografia, znakomita muzyka, klimatyczne oświetlenie, a przede wszystkim fantastyczna animacja. To wszystko znajdzie się w Łodzi, łącznie z zaskakującą scenografią i klimatycznym oświetleniem?
2: No z oświetleniem będzie kłopot.
0: No właśnie, bo to południe.
2: Tak, bo gramy w otwartej przestrzeni. Oczywiście, że teatr fajnie jest oglądać w warunkach sterylnych, kiedy jest wyczerniona widownia, kiedy światła dodają magii teatrowi, ale nie zawsze jest to możliwe, a ludzie potrzebują teatru, więc gramy również bez tej cudownej oprawy. Mam nadzieję, że spektakle nie tracą specjalnie na tym.
1: Bo scenografia jest rzeczywiście bardzo piękna. Nasza córka zrobiła nam lalki do tego spektaklu i są one zjawiskowe, także zapraszamy serdecznie, żeby je jutro obejrzeć.
2: To czwarte pokolenie lalkarzy w naszej rodzinie.
0: Proszę bardzo, piękna historia. A dlaczego ja przeczytałam w recenzji Bajki o szczęściu taki tytuł Bajka o smutku?
1: No bo tam się pojawia ten smutek w tej bajce. Nie chcemy wszystkiego zdradzać, no ale dążąc do szczęścia popełniamy różne błędy. I tam akurat główny bohater, dziadek, sprzedaje swoje zwierzątka.
2: Cicho! Nie tak dużo.
1: Nie tak za dużo, nie możemy powiedzieć.
2: Jest to krótka bajka o tym dla dzieci mieć czy być.
0: Mhm. Dobrze, nie zdradzamy
2: za dużo
0: tajemnic.
2: A to wymaga też trochę smutku, trochę zadumy i trochę nostalgii.
1: Ale teatr też uważamy, że powinien wzruszać i ten smutek i ta zaduma jest potrzebna.
0: No zresztą, gdybyśmy nie odczuwali smutku, to pewnie nie tak bardzo przeżywalibyśmy radość, gdybyśmy byli tylko w stanach średnich bądź radosnych.
1: Ta radość w tym spektaklu też się pojawi.
2: A jak pisał Mickiewicz, kto nie zaznał goryczy nierazu, ten nie zazna słodyczy w niebie.
0: A w jakich najdziwniejszych miejscach państwo występowali?
1: Najdziwniejszych?
2: My występujemy w samych dziwnych miejscach.
1: O, wiem gdzie. Graliśmy na przykład w szpitalu, w takiej auli dla studentów, gdzie naprawdę było bardzo mało miejsca. Musieliśmy się wcisnąć pomiędzy katedrę i te miejsca dla studentów. Tam się oczywiście pojawiły dzieci, które były akurat, bo to szpital dziecięcy tu w Poznaniu. No i było to bardzo nietypowe miejsce, ale ale bardzo nas cieszy, że możemy nawet w tak trudnych dla nas miejscach zagrać.
2: Graliśmy na zamkach, graliśmy w seminarium duchownym na przykład, w więzieniu mi się zdarzyło grać, znaczy w areszcie śledczym, przepraszam. To takie miejsca również nam się zdarzają. To jest bardzo ważne w teatrze, żeby docierać nie tylko tam, gdzie jest łatwo i przyjemnie i każdy może, ale też teatr, jego funkcja jest taka, żeby rozwijać i dawać do myślenia. Poprzez proste czasami sytuacje, proste teksty, proste zdarzenia, a jednak wtedy może się okazać, że to, w jaki sposób my patrzymy na świat, jest wąski, a teatr pozwala poszerzyć ten horyzont.
0: Natomiast jutro spektakl adresowany do dzieci i opiekunów. Czy tym razem też ma zastosowanie ta zasada, że państwo grają dla odbiorców od lat 3 do 103?
1: Zawsze. Także oczekujemy tych i najmłodszych, i rodziców, i dziadków, bo w naszych spektaklach zawsze jest coś i dla dzieci, i dla dorosłych.
2: Pamiętajmy, że świat, w którym istnieją dzieci, organizują dorośli. A my opowiadamy właśnie o takim świecie, czyli dorosły może zobaczyć też siebie czasami w krzywym zwierciadle, groteskowo, co my robimy z tym dzieciom.
1: Ale też może potem po spektaklu porozmawiać z dzieckiem na temat tego, co zobaczyli.
2: A to jest równie ważne jak sam spektakl.
0: Mariola i Marcin Ryl-Krystianowscy. Jutro w Łodzi, w samo południe w Pasażu Róży, przy ulicy Piotrkowskiej 3 wystąpi Teatr Ryle. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy i zapraszamy.

Pani Maryla do nas napisała w sprawie pamiątek z wakacji, bo dziś troszkę sobie rozmawiamy i o tych pamiątkach z Łodzi, i o tych pamiątkach przywożonych ze świata. Mogą to być lokalne przysmaki, o czym wspomniałam wcześniej, i pani Maryla, owszem, takie lokalne przysmaki też przywozi, ale poza nimi anioły. Czytamy. Mam ich bardzo dużo. Nigdy nie policzyłam. Oczywiście nie wszystkie przywędrowały z daleka, kupowała mnie też w Łodzi. Znajomi wiedzą o mojej aniołowej pasji, więc sporo zostało mi podarowanych. Mam nawet anioła z Ziemi Świętej oraz z katedry Notre Dame w Paryżu. Ostatnio otrzymałam aniołka z Wielunia. Moja przyjaciółka była tam na wycieczce. Tak, jeśli ktoś gromadzi kolekcję jakichś przedmiotów, no to oczywiście znakomity sposób, taka znakomita podpowiedź, co też przywieźć ze świata takiej osobie, ale też i powiększanie kolekcji, to jest sprawa no właśnie i samego właściciela kolekcji, co też może przywieźć z wakacji gdzieś w świecie albo gdzieś w Polsce. Co tu zrobić, żeby mieć pamiątki z wakacji, a jednak mieszkania swojego nie zagracać tym, co nie jest nam potrzebne? Można przywozić przedmioty użytkowe poza przysmakami. Oczywiście, to już nie mail od pani Maryli, której bardzo dziękujemy za tę przesyłkę, ale można przywozić sobie kubki, filiżanki, poza wspomnianymi magnesami, otwieracze do butelek pamiątkowe, deski do krojenia. Mnóstwo tego jest: podkładki pod szklanki, wazony, są łyżeczki do cukru zdobione właśnie takimi wizerunkami jakichś ciekawych miejsc w świecie, poduchy, pościele, a nawet jakieś niewielkie meble, które w jakiś sposób nawiązują do lokalnych tradycji. No tak, ale ile można przywieźć desek do krojenia, czy kubeczków, czy filiżanków? Jakie filiżanków? To sobota, proszę wybaczyć, prowadząca też jest na najdłuższej fali relaksu, ale właśnie, ile można tych przedmiotów przywieźć? Jakie jeszcze mają państwo pomysły na pamiątki z wakacji? Anioły? Bardzo nam się ten pomysł podoba. Co jeszcze można przywozić, żeby właśnie nie otaczać się zbędnymi przedmiotami? Ja mogę powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, do której na pewno będziemy wracać. Trzeba przywozić wspomnienia. Trzeba od czasu do czasu na tych wakacyjnych wycieczkach być tu i teraz. Nie tylko fotografować, nie tylko zadbać o to, żeby była dokumentacja takiego wyjazdu, ale i trochę poprzeżywać mijającą piękną chwilę.

0: Formacja Bluszcz nam towarzyszyła. Już niedługo wiadomości Radia Łódź, a w nich między innymi zapowiedź Kolorów Polski. Wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej w ten weekend wyrusza na swoją trasę. Na początek Besiekiery dzisiaj, a jutro Rawa Mazowiecka. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: W wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
4: Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
5: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
9: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
10: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
11: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 13. Beata Janowska przygotowała dla nas wiadomości.
12: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że drogą Ukrainy do Unii Europejskiej są trzy wartości: prawda, upamiętnienie i pojednanie. Zniszczona instalacja artystyczna przy ulicy Nawrot w Łodzi, sprawców ustala policja. Dziś pierwszy koncert wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski zawitają pod Łęczyce. W regionie coraz więcej przejaśnień, ale nadal możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 23 stopni.

0: Bez prawdy nie ma takiej współpracy i przyjaźni, która tworzy jeden sojusz, jedną Unię.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że drogą Ukrainy do Unii Europejskiej są trzy wartości: prawda, upamiętnienie i pojednanie. Podkreślił, że to wartości budowane w Europie od pokoleń. Wstrząsy w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. Trwa ewakuacja pracowników zakładów górniczych w Lublinie. Służby ratunkowe wydostały 19 osób. Na dole pozostała jedna uwięziona w maszynie. Jak informują przedstawiciele KGHM, ratownicy mają kontakt z górnikiem. Wiadomo, że ma on wodę i czeka na pomoc. Do silnego wstrząsu doszło po 8 rano. Władze kopalni od razu wstrzymały wydobycie i zarządziły ewakuację. Dewastacja instalacji artystycznej przy ulicy Nawrot w Łodzi. Na ścianie posesji pod numerem 59 znajdują się ozdobne płytki, które stanowią część ceramicznego szlaku ulicy Nawrot. Zdewastowana instalacja poświęcona jest artyście Bolesławowi Utkinowi, który mieszkał w tym miejscu. O szczegółach reporter Radio Łódź Kacper Józefowicz.
2: Zerwano 7 z kilkudziesięciu ozdobnych płytek. Jak informuje Marcin Nowicki z Nawrot Ending Story, który jest jednym z inicjatorów ceramicznego szlaku ulicy Nawrot, sprawa została zgłoszona na policję.
3: Rozmawiałem troszkę z mieszkańcami, gdzieś tam zasłyszałem informację, że nie wszystkim się to podoba, że jest ktoś, kto akurat ma jakieś wątpliwości w stosunku do tej instalacji, no ale to są też jakieś plotki, pogłoski lokalne. Ja mam nadzieję, że sprawa też na tyle nagłośniona, żeby później w jakiś sposób zapobiegać tego typu działaniom.
2: Policja oszacowała straty na 8 000 złotych.
1: Policja ustala sprawców. Za zniszczenie mienia o takiej wartości może grozić kara do 5 lat więzienia.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej dziś rozpoczyna wakacyjną podróż po województwie. Pierwszy koncert Kolorów Polski odbędzie się w ruinach zamku w Besiekierach koło Łęczycy. Przez całe lato mieszkańcy regionu będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w koncertach organizowanych w najpiękniejszych zakątkach województwa. Na ten rok zaplanowano 13 koncertów z muzyką klasyczną, jazzową, folkową i rozrywkową. Dzisiejsze wydarzenie w Besiekierach rozpocznie się o 20:00, mówi kuratorka festiwalu Mariola Gidelska.
5: Na koncercie wybrzmią autorskie aranżacje tradycyjnych pieśni polifonicznych, m.in. słowiańskich, bałkańskich.
6: Nie uciekamy od muzyki klasycznej. Jedno, co łączy całość oferty, to niezwykle wysoki poziom każdego z koncertów. Tam nie ma przypadków.
1: Dodaje dyrektor Filharmonii Łódzkiej Tomasz Bęben. Kolejny koncert jutro o 19:00 w Rawie Mazowieckiej. Większość wydarzeń jest bezpłatna. Bilety obowiązują tylko na finał 29 sierpnia w Filharmonii Łódzkiej. Dla uczestników przygotowano także darmowe przejazdy busami łódzkimi, kolei aglomeracyjnej z najbliższych stacji i bezpłatne wycieczki po festiwalowych miejscowościach. Kolejne wiadomości o 14:00.
7: No i nie pada wcale, przynajmniej na naszą rozgłośnię. Żadne krople deszczu teraz nie spadają, nawet tak trochę i bardzo nieśmiało, ale słońce zza chmur wygląda, a według godzinowych prognoz pogody to 13-14. Mniej więcej o tej porze jakiś deszcz miał się pojawić, bo deszcze na dzisiaj są przewidziane. IMGW zapowiada zachmurzenie umiarkowane i duże na dzień dzisiejszy. Na razie to umiarkowane raczej przeważa i miejscami właśnie przelotne opady deszczu, mogą zdarzyć się burze również z gradem. Maksymalna temperatura 21-23 stopnie dla naszego regionu. W tej chwili w Łodzi mamy stopni 18. Wiatr słaby, umiarkowany, oczywiście w czasie burz porywisty. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a minimalna temperatura to 13-14 stopni. Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Także mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu na termometrach jutro. Maksymalnie w naszym regionie od 21 do 23 stopni.
4: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Tak, to jest z prognozami pogody, że nie sprawdzają się w 100%, ale zawsze sprawdzają się słuchacze Radia Łódź ze swoimi kolejnymi uwagami, opowieściami i tak będzie już niedługo. Pani Mariola ma świetny sposób na to, żeby mieć pamiątki z wakacji, a nie zagracać mieszkania. A do spędzenia czasu z Radiem Łódź zapraszają Rafał Tyluś, realizujący program, a ja nazywam się Anna Groblińska. Wciąż z Państwem jesteśmy i tak będzie ten skład. Tak będzie jeszcze do godziny 14:00.

0: Nasza słuchaczka pani Mariola pozdrawia mocno wszystkich pozostałych słuchaczy, także całą ekipę Radia Łódź i przedstawia taką oto opowieść, jak można upamiętniać wakacje, poza tym, że przechowujemy wspomnienia.
1: Dzień dobry. Chciałam się podzielić taką uwagą i polecić z praktyki sprawdzone z każdego miejsca, w którym jestem, na świecie, w Europie, wysyłam sobie kartki. Od lat. Jest to bardzo fajnie, bo tworzymy później album i fajne rzeczy się zdarzają, bo te kartki potrafią przyjść miesiąc, trzy miesiące, czasami bez znaczków i sami siebie pozdrawiamy. I w ten czas wracają wspomnienia, smaki i to po prostu nie zagracamy mieszkania.
0: No, bardzo dziękujemy za tę opowieść, a jeszcze muszę zdradzić słuchaczom, że pani Mariola mówiła mi, iż czasem na przykład listonosz się dziwi, jak to, że państwo są w domu i przysyłają sobie do siebie pozdrowienia. Dużo zabawnych rzeczy się dzieje, a jest jeszcze i inna wakacyjna aktywność, mianowicie pani Mariola lubi wrócić w miejsce, gdzie robiła zdjęcia na przykład 20 lat temu, zrobić je ponownie. Potem można zestawić z tymi pocztówkami wysyłanymi właśnie z tych miejsc. Piękny album, piękna wakacyjna aktywność. Radzimy spróbować. Ja myślę, sięgnę po ten sposób.

BNDK, czyli informacja stworzona przez ojca i syna, a będzie dobrze rzeczywiście i będzie ciekawie w naszym programie, bo poza tym, że urządzimy sobie trzecią dzisiaj sobotnią zabawę pod hasłem co to za miejsce, to mamy jeszcze dla słuchaczy audycję z cyklu Ekologia bez ogródek. Dzisiaj pod redakcją Moniki Borysow-Dudowicz, a mowa będzie o chwastach. Cóż, nie kojarzą nam się najlepiej, ale to świadczy o tym, że niewiele o nich wiemy. Czy chwastami można się zachwycać? Przede wszystkim w botanice pojęcie chwast nie występuje. Nauka mówi o roślinach synantropijnych. Skąd bierze się zła sława chwastów? No potroszę z tego faktu, że nam czasami przeszkadzają i tłumią nam te pożądane przez nas rośliny, zabierają im i substancje odżywcze i słońce, ale może część z nich to są prawdziwe botaniczne skarby jednak, te chwasty. Tym tematem zajmiemy się o godzinie 13:40. Ale wcześniej już niedługo zaproponuję zapowiedzianą zgadywankę.

0: Kolejne zaproszenie do kina szuka swojego właściciela.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Przyda się adres studio@radiolodz.pl. Jednym z obiektów, które bardzo często znajdują się na pamiątkach z Łodzi, na kubkach, magnesach, koszulkach, jest element szlaku Łodzi Bajkowej, mianowicie Plastuś. Gdzie w Łodzi znajduje się rzeźba Plastusia?

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
6: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
5: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
6: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
6: Bartosz Florczak,
5: Marcin Tercjak.
6: Zapraszamy.
7: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: W tym tygodniu Anna Groblińska, dziennikarka Radio Łódź, Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15:00 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
8: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
7: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Bardzo relaksacyjne było to wydanie naszej zagadki, co to za miejsce, bo bez żadnego trudu dużo słuchaczy odpowiedziało. Ja mówię, że bez trudu, dlatego że od razu te odpowiedzi pojawiły się w naszej skrzynce. Oczywiście, że Park Sienkiewicza, jedno z najbardziej uporządkowanych przyrodniczych łódzkich miejsc, to jest ten park, gdzie znajduje się pomnik Plastusia. Panią Sylwię honorujemy zaproszeniem do kina, o którym właśnie wcześniej wspominałam. Natomiast jeszcze warto dodać, że szlak Łodzi Bajkowej to jest szlak oferujący bardzo dużo motywów zdobiących pamiątki z Łodzi. Pani Sylwio, gratulujemy.
14: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
13: A już bardzo niedługo w Radiu Łódź wspomniana rozmowa o chwastach.

Jeśli chodzi o element baśniowy, to poza bohaterami szlaku Łodzi Bajkowej na pamiątkach z Łodzi często jednorożec się pojawia pod różnymi postaciami, ale mamy też i różne łódzkie hasła, w tym to znane części łodzian. Jestem z Łodzi, przetrwam wszystko. A już niedługo audycja z naszego ekologicznego cyklu.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Dzisiaj temat będzie dość zaskakujący, ale to się wszystko pięknie wyjaśni. Razem z nami Dorota Mańkowska, były naczelnik Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. Witam bardzo serdecznie.
2: Witam również.
1: To teraz będziemy się tłumaczyć z tego wstępu, a właściwie ja powinnam się wytłumaczyć. To może tak, ja powiem jedno słowo i powiem Państwu, jaka będzie reakcja pani dr Doroty Mańkowskiej. Pani Doroto, kwasty?
2: Kwasty to są fantastyczne rośliny i bardzo mnie smuci, że właśnie to słowo kwasty ma taki niezbyt sympatyczny oddźwięk, dlatego że to jest naprawdę fascynująca grupa roślin wśród wszystkich roślin, które znamy i tak naprawdę to można powiedzieć, że to są tacy trochę komandosi, dlatego że są to niewątpliwie rośliny od zadań specjalnych.
1: My tak potocznie właściwie mówimy chwasty, a jak powinniśmy mówić prawidłowo?
2: No właśnie, bo tak naprawdę z punktu widzenia botanika coś takiego jak chwast w ogóle nie istnieje. Jest to taka nazwa, którą potocznie stosujemy, tak? Tak naprawdę w botanice ta grupa roślin nazywana jest roślinami synantropijnymi, dlatego że chwasty to są takie rośliny, które od stuleci towarzyszą człowiekowi. I pomimo tego, że człowiek robi wszystko, żeby się ich pozbyć i bardzo okrutnie czasami je traktuje, to one cały czas jednak z nami są. Wracając jeszcze do tej grupy właśnie roślin synantropijnych, ona jest podzielona na dwie takie duże podgrupy. Jedną podgrupą są rośliny segetalne, czyli rośliny, które towarzyszą uprawom rolniczym. I tutaj to są właśnie takie rośliny, które rzeczywiście są bardzo kłopotliwe, szczególnie dla rolników, bo nie da się ukryć, że chwasty przez to, że mają dobrą strategię życiową, potrafią przytłoczyć uprawiane rośliny i bardzo mocno konkurują z nimi o światło, o wodę, o pożywienie. I to może doprowadzić rzeczywiście do tego, że taki plon z uprawy danych roślin w momencie, kiedy pole jest bardzo zachwaszczone, może spaść nawet o 50%. Dlatego też rolnicy bardzo mocno z tymi chwastami walczą, co z jednej strony można to zrozumieć, ale z drugiej strony trochę szkoda, ponieważ niektóre z tych chwastów są naprawdę przepięknymi roślinami, szczególnie te, które towarzyszą uprawom zbóż. Starsze osoby na pewno pamiętają fantastyczne krajobrazy ze zbożami, których było pełno maków polnych, konkoli polnych.
1: Czyli my już zaczynamy wymieniać chwasty.
2: Tak, to my już zaczynamy wymieniać chwasty. To są miłki letnie na przykład. To są naprawdę fantastyczne rośliny, które towarzyszyły tym uprawom i krajobrazowo robiły niesamowitą robotę, ponieważ takie pole z czerwonymi makami, fioletowymi konkolami czy z maruną bezwonną, która przypomina rumianki, są po prostu tak przepiękne i dają tak fantastyczne barwy, że trochę łezka w oku się kręci, że niestety tych krajobrazów już tak naprawdę w zasadzie prawie nie ma u nas w Polsce, ale też, co jest bardzo zaskakujące dla wielu osób, niektóre chwasty są również roślinami zagrożonymi wyginięciem. Właśnie między innymi wcześniej wymieniony konkol polny, czy haber bławatek, czy właśnie ten miłek letni, są to rośliny, które są wpisane na czerwoną listę roślin rzadkich i zagrożonych Polski. I one są obejmowane taką ochroną siedliskową właśnie przez to, że rolnicy bardzo skutecznie zwalczają te chwasty i ich jest coraz mniej.
1: Gdybyśmy na przykład mieli spojrzeć na chwasty z takiego naszego ogródkowego punktu widzenia. Czy to jest tak, że część chwastów w tym ogródku powinna sobie funkcjonować?
2: Jak najbardziej tak, dlatego że szczególnie teraz przy tych zmianach klimatu, które się dzieją na naszych oczach, chwasty wbrew pozorom mogą nam bardzo pomóc w uprawie roślin, dlatego że chwasty mają bardzo ważną taką funkcję biocenotyczną. One są przede wszystkim pokarmem dla wielu owadów. Znowu te owady są pokarmem dla ptaków. Poza tym w ogóle rośliny też stanowią pokarm dla innych zwierząt. To są rośliny, które są bardzo ważne dla zapylaczy, dlatego że chwasty kwitną przez cały rok, również w tych okresach, gdzie inne rośliny albo jeszcze nie kwitną, albo już nie kwitną. Przez co stanowią taką bazę pokarmową dla zapylaczy, tak żeby one po prostu mogły przeżyć ten cały okres wegetacji. Poza tym tak naprawdę chwasty można powiedzieć, że stanowią taką swoistą klimatyzację dla gleby, dlatego że ich gęsty kożuch powoduje, że na powierzchni gleby jest o wiele niższa temperatura niż na takiej gołej, odsłoniętej ziemi, jak również tam utrzymuje się wilgoć. Dodatkowo jeszcze korzenie chwastów, które są bardzo, bardzo głębokie, na przykład taki ostrożeń polny potrafi mieć korzenie, które mają długość około 3 metrów i sięgają tak głęboko w głąb gleby, one napowietrzają tą glebę, one sprawiają, że ta gleba jest bardziej wilgotna i co jest niesamowicie ważne, one również wyciągają z tych bardzo głębokich części gleby substancje odżywcze i właśnie dlatego potrafią rosnąć tam, gdzie inne rośliny nie rosną, ponieważ inne rośliny czerpią pokarm z tej górnej warstwy gleby, a one sobie radzą w ten sposób, że właśnie wyciągają te sole mineralne, te składniki pokarmowe gdzieś tam z głębi ziemi, ale przez to tą ziemię również swoiście nawożą, można powiedzieć. Więc to są niesamowite rośliny, które w dobie jeszcze obecnych upałów, takiego bardzo mocnego operowania słońcem, naprawdę mogą pomóc nam w uprawie roślin.
1: Muszę jeszcze zapytać o jedną sprawę. Informacja o tym, że storczyk może być na przykład chwastem, może być zaskakująca. Czy to jest prawda?
2: Oczywiście, że to jest prawda. Mówiłam właśnie o tych roślinach segetalnych. To drugą grupą roślin właśnie nazywanych potocznie chwastami są rośliny ruderalne, czyli takie, które towarzyszą domostwom, ale również wszelkiej infrastrukturze wytworzonej przez człowieka, na przykład nie wiem, torowiskom tramwajowym, nasypom kolejowym, hałdom śmieci, jak również hałdom kopalnianym czy poprzemysłowym. I właśnie na takich wyrobiskach górniczych również pojawia się określona grupa chwastów, która zasiedla te bardzo zmienione podłoża i między innymi wśród nich bywają storczyki. Mówię tutaj o kruszczyku szerokolistnym albo o kukułce szerokolistnej. To są dwa gatunki naszych rodzimych storczyków, które właśnie takie hałdy pokopalniane zasiedlają i w tym przypadku należałoby nazwać je chwastami.
1: Dużo zaskoczeń, jeżeli chodzi o chwasty. I tutaj chyba powinniśmy pamiętać o jednym, że pełnią one zarówno tę negatywną funkcję, jak i pozytywną funkcję. I tutaj nie chodzi tylko o to, jak one przepięknie czasami wyglądają. Wtedy nawet nie podejrzewalibyśmy, że może to być właśnie chwast. Myślę, że przydadzą się także zdjęcia, na które będzie można sobie spojrzeć, żeby zapoznać się i przede wszystkim rozejrzeć się dookoła i trochę popodziwiać jednak mimo wszystko te, będziemy trzymać się tego słowa, nieładnego, wiem, chwasty. Dorota Mańkowska, były naczelnik Ogrodu Botanicznego, była naszym gościem. Pięknie dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

Edyta Bartosiewicz śpiewała o żarcie w zoo, a ja już prawie na zakończenie naszego spotkania jeszcze mam taką uwagę dotyczącą tego, co można przywozić z wakacji. W tym przypadku z wakacji nad polskim morzem. Otóż elementy drewniane, deski i deseczki wygładzone przez morze. Nic nie wygląda tak pięknie jak drewno, nad którym pracowały morskie fale. Właśnie takie wytrawione solą, właśnie takie wygładzone, ale tylko takie rzeczy przywozimy pod warunkiem, że będą twórczo przetworzone, bo przecież mówimy o tym, że mamy nie zagracać mieszkania, a muszę tutaj zdradzić słuchaczom, że na działce mojej mamy do tej pory wisi na ścianie fantastyczna głowa pirata, wykonana lata, lata temu przez mojego tatę, właśnie z takiej wyrzuconej przez morze deski. Pirat ma bardzo dowcipny taki sznur, jako przewiązanie głowy i to jest też sznur znaleziony na plaży, ma stylizowaną brodę i czujne spojrzenie. No, z wielkim sentymentem oczywiście zawsze patrzę na tego pirata. A można też przywozić różne znaczki, mam na myśli nie pocztowe, tylko takie emblematy. Na przykład miałam takiego misia podróżnika, który miał do spodenek i do szelek przyczepione emblematy z różnych miejsc świata. Takie to pomysły na pamiątki z wakacji.

0: Za chwilę wiadomości Radia Łódź sprawdzimy, między innymi jak poradziła sobie trzecioligowa Warta Sieradz podczas dzisiejszego sparingu.
1: Reklama.
2: W wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca. Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture sound system, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 14. Przed nami wiadomości przygotowane przez Beatę Janowską.
9: A we wiadomościach wypadek na Traktorowej w Łodzi. Ranny został motocyklista. Łódzcy działacze Konfederacji chcą zerwania partnerstwa miast Łodzi i Lwowa. Zbierają podpisy pod petycją. Zajrzymy też do Sieradza, gdzie Warta rozegrała sparing z toruńską Elaną. Do wieczora w regionie sporo przejaśnień, może jednak przelotnie padać, a większe opady zapowiadane są na noc. Wypadek na ulicy Traktorowej w Łodzi. Ranny został 27-letni motocyklista. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca samochodem osobowym 37-latka nie ustąpiła kierującemu motocyklem pierwszeństwa przejazdu. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny wypadku. Na miejscu trwają utrudnienia. Koniec utrudnień natomiast na ulicy Siewnej w Łodzi. Na początku tygodnia pojawiło się tam zapadlisko. Grunt osunął się z powodu rozszczelnienia nieczynnej kanalizacji i w jezdni powstała dziura. Jak już wczoraj

0: spotkała wtedy Polaków zamieszkujących Kresy. Dzisiaj w bezimiennych grobach jest być może nawet 200 tysięcy polskich obywateli.
1: My oprócz uczczenia pamięci zbieramy podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą. Wobec działań mera Lwowa w związku z niezapłaceniem polskiej firmie, która budowała spalarnię odpadów. Ponadto w Lwowie są pomniki pana Bandery, dlatego uważamy, że powinniśmy zawiesić tą współpracę jako miasto Łódź.
2: Dodaje Jacek Solecki. Uchwała trafi do Rady Miasta Łodzi po zebraniu 300 podpisów. Historycy szacują, że podczas zbrodni wołyńskiej w latach 1943-45 zginęło około 100 tysięcy Polaków. Dzisiaj obchodzimy ustanowiony przez Sejm Narodowy Dzień Pamięci Ofiar. Chiny czekają na uderzenie potężnego tajfunu. Ewakuowano ponad 600 tysięcy osób. Tajfun Bawi ma dotrzeć do wschodniego wybrzeża Chin jutro nad ranem. Rozpiętość jego chmur obejmuje obszar większy od powierzchni Francji. Żywioł niesie ze sobą ekstremalnie silne opady. Już spowodował paraliż komunikacyjny w Japonii i na Tajwanie. Szacuje się, że w zagrożonych prowincjach Chin w ciągu jednej doby może spaść do 800 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać 11 stopni w 12-stopniowej skali Beauforta. Na wschodnim wybrzeżu Chin wstrzymano ruch promów morskich i zawieszono kursowanie kolei dużych prędkości, odwołano prawie wszystkie loty. Piłkarze trzecioligowej Warty Sieradz rozegrali drugi sparing w okresie przygotowawczym. Mecz z Elaną Toruń na stadionie sieradzkiego Mosiru oglądał Michał Malinowski.
3: Bardzo nietypowy mecz obejrzeli dzisiaj kibice w Sieradzu, bowiem piłkarze grali 2 razy 60 minut. Lepiej rozpoczęli goście i oni między 22 a 28 minutą trzykrotnie pokonali bramkarza Warty. Później jednak gospodarze wzięli się za odrabianie strat. Po bramkach zawodnika testowanego Bartłomieja Kręcichwosta i Artura Sujki było 3-3, no ale ostatnia bramka w tym meczu była dziełem Elany. Trener Warty Marek Przybył był jednak zadowolony przede wszystkim z tego, że drużynie udało się odrobić straty. Warta Sieradz, Elana Toruń 3-4.
2: W poniedziałek Warta rozpoczyna tygodniowe zgrupowanie, podczas którego rozegra dwa kolejne sparingi i inauguracja trzecioligowych rozgrywek w pierwszy weekend sierpnia. Więcej sportu w Radiu Łódź po 18 w strefie kibica, a kolejne wiadomości o 15.
4: Ja już nie będę więcej spoglądać na prognozy godzinowe, bo to różnie z nimi bywa, wcale nie pada, a myślałam, że będzie padać o tej porze. W tej chwili nawet słońce świeci nad rozgłośnią, tak się pokazuje, na moment potem się chowa. 20 stopni na termometrach, barometry pokazują 995 hektopaskali, a zatem maleńki spadek. Po południu i wieczorem w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, mówią synoptycy. Miejscami przelotne opady deszczu, natomiast większe opady, jak słyszeliśmy w wiadomościach, przewidziane są na późniejsze godziny wieczorne i raczej nocne. W czasie burz wiatr porywisty, a poza tym słaby i umiarkowany. W nocy też może popadać, a minimalna temperatura w naszym regionie to 13-14 stopni. Jutro temperatury podobne do dzisiejszych, czyli maksimum 21-23 stopnie. Synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Ja już będę się żegnać. Piotr Bielawski koło mnie.
5: Dzień dobry.
4: Piotrze, a ty przywozisz pamiątki z wakacji, czy tylko wspomnienia?
5: Wspomnienia zawsze. Kiedyś miałem, no teraz może już nie my, ale kiedyś miałem no, taki plan, żeby z każdych wakacji przywieźć kartki pocztowe.
4: A no właśnie, i to jest bardzo dobry pomysł. A wiesz, że słuchaczka do nas telefonowała i opowiadała, że państwo wysyłają, teraz już ona sama, wysyła do siebie kartki, bo te kartki mają różne przygody. Mhm. Przychodzą miesiąc na przykład po ich wysłaniu i wtedy można sobie przywołać wspomnienia, miejsc, zapachów, smaków.
5: Kiedyś widziałem taką kartkę spóźnioną, jeszcze poplamioną. Okazało się, że poplamiła się jak mapa świata. Jak dokładnie się zaczęliśmy przyglądać. Fascynująca kartka. Jeszcze na dodatek był jakiś dopisek. Nie wiadomo, kto zrobił. I nie można było odczytać, co zrobił, ale nie był to tekst autora.
4: Proszę bardzo, jakie to historie. Można przywozić sobie pocztówki albo wysyłać do siebie pocztówki. Różne pomysły
5: są. Te pocztówki jeszcze są. Co prawda zrezygnowałem z tych pocztówek od jakiegoś czasu, ale one są. Można je kupić jeszcze.
4: Można je kupić? Od ciebie?
5: Nie, ode mnie nie. W sklepach przeróżnych, wiesz?
4: Jasne.
5: Kiedyś pocztówki... jeszcze też robiłem zapiski, teksty jakieś sobie tam zostawiałem na tych pocztówkach, ale to dawno temu było.
4: I to jeden z miłych elementów, które można sobie z wakacji przywieźć. W wakacyjnej atmosferze pozostawiam państwa z Piotrem. Patrycja Wojsznis teraz za konsoletą, a ja nazywam się Anna Groblińska. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzenie.

0: Zony, czas, a zatem Piotrze, startuj.
1: Anna Grublińska zostawia wspomnienia, jak to z wakacji, a tym razem z programu, a ja zaczynam.
2: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Tak fajniutko śpiewają dziewczyny, że to wchodzi od razu w człowieka i to dzień dobry, to ja. Nuci się nawet godzinami, bym powiedział. Już od pierwszego przesłuchania tak mam i nie tylko ja, jak się okazuje. A to może być przebój tegorocznego lata. A takich przebojów lata szukam między 14 a 16 właśnie w sobotę. No i niektórzy nam śpiewają tutaj, sami przyjeżdżają z gitarami, brzmi ich przebój i liczą na to, że rzeczywiście to będzie taki hit wakacji, hit lata. I dalej będziemy poszukiwać, a na propozycje czekam. p.bielawski@radio.pl. Lia Sky przyjechała z Londynu na chwilę, na wakacje właśnie, no to pomyślałem, niech nam pośpiewa. Zgodziła się, zaryzykowała w pewien sposób, bo wcześniej nie wiedziała, że no, takie zadanie postawię przed nią. A czy się udało i jakie przeboje wyśpiewała? Zdradzę tylko, że piosenki przedpremierowe. Że jeszcze ich nie nagrała, a u nas już nuciła. No to o tym wszystkim w dzisiejszej audycji. Będą też zaproszenia na International Jazz Platform. Od 20 lipca impreza się zaczyna. No to proszę się szykować, uważnie słuchać. To Magda Bereda, Natalia Muyanga zaczęły. Natalia Muyanga to jest też dziewczyna, która mogłaby kilka takich przebojów wyśpiewać na wakacje i pewnie kiedyś ją do tego namówię.

Olivia Dean oczywiście zawsze też może się przydać. Co z tymi zaproszeniami na jazzową imprezę? To jest dobre pytanie. Ta jazzowa impreza nazywa się International Jazz Platform. Od 20 lipca odbywać się będzie w klubie Wytwórnia. To wszystko w ramach Letniej Akademii Jazzu. Przypomnę, właściwie o International Jazz Platform nie powinienem zbyt dużo mówić, bo nie po raz pierwszy jest organizowana tutaj przez Karolinę Józwę. To jest międzynarodowe wydarzenie, przyjeżdżają muzycy z całego świata, młodsi, starsi, troszeczkę już z dokonaniami. Nie chodzi o to, że to są jakieś warsztaty dla młodych ludzi, że oni mają się uczyć od starszych. To nie na tym polega. Mają razem współtworzyć, tworzyć, kreować, potem pojawić się razem na scenie i pokazać, co stworzyli, a te tworzenia powodują, że otwierają się nowe inspiracje w artyście, potem wyjeżdżają właśnie z takiej platformy z nowymi pomysłami, ideą jakąś, w jakim kierunku mają podążyć. Te spotkania powodują, że zawiązują się przyjaźnie i to też międzynarodowe i nagle powstaje zupełnie jeszcze inna muzyka. I od 20 do 23 to rzeczywiście nie tylko te panele dyskusyjne, bo takie się będą odbywać, ale również warsztaty twórcze, jak wspomniałem, o których przed chwilą opowiadałem, i w końcu koncert wieczorne i też ciekawe postaci gdzieś spoza tego mainstreamu oczywiście, bo to takie wydarzenie, ale niezwykle ciekawe postaci. Wśród tych, no, którzy będą uczyć, to przede wszystkim Skandynawowie, ale nie tylko. A wśród tych, którzy będą występować, to Skandynawowie, Polacy, no, oczywiście nasze składy, nasi wspaniali muzycy, ale też francuska scena muzyczna szeroko reprezentowana. Jest więc taka ciekawość, jak to wszystko brzmi w tym świecie, jak to się miesza. International Jazz Platform jest taką platformą, która nie tylko w Łodzi się odbywa, ale tu po raz pierwszy się odbyła. Tu powstała, taka jest to prawda. Tu powstała platforma, a teraz już w wielu miejscach Europy ma miejsce takie wydarzenie pod taką nazwą. O wszystkim Karolina Józwa opowie, ale w poniedziałek po 21 w audycji Okolice Jazzu. Już teraz zapraszam, no, do tej audycji, to zapraszam, bo tam retransmisja naszego cyklu koncertowego jeszcze będę opowiadał. To mam kilka zaproszeń na International Jazz Platform na wszystkie te dni, powiedzmy. Kończy się to wielkim koncertem Jazzowego Studia Muzycznego Polskiego Radia pod dyrekcją właśnie też Skandynawa. Oni już ćwiczą, oni już kombinują, jaką muzykę, polską muzykę mają przedstawić, bo to jest zadanie do wykonania dla nich. To ma być polska muzyka. No ciekawe, jak Skandynaw podejdzie do tego i jak zaranżuje właśnie polski zespół, czyli studio jazzowe Polskiego Radia, żeby to zagrać. Ale to już jest finał, koncert finałowy. I na te wszystkie koncerty łącznie z finałem mam te zaproszenia. International Jazz Platform. Jeśli ktoś chciałby się wybierać od 20 do 23, przypomnę, to wydarzenie w klubie Wytwórnia, no to proszę napisać, w jakim jeszcze mieście europejskim taka platforma ma miejsce, odbywa się. Studio @radiouć.pl.

0: Nowe piosenki tylko i wyłącznie jeszcze po polsku. Blauka najpierw, a to Maryka dawno niesłyszana z nową piosenką. Też mi kiedyś tutaj wyśpiewa wszystko, co na wakacje w sam raz, bo miała przecież takie przeboje.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Kołatanie przedsionków.
4: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
2: Po reklamie.
1: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: My tutaj się relaksujemy, szukamy wakacyjnego przeboju, ale niektórzy tak dosyć dynamicznie odpowiadają na pytanie konkursowe, gdzie jeszcze odbyła się jazzowa platforma, International Jazz Platform, gdzie poza Łodzią, a to są miasta już niepolskie, od razu dorzucę, żeby było łatwiej. Jeszcze jedno tylko zaproszenie mi zostało, właściwie same poprawne odpowiedzi dotychczas, oprócz jednej, dlatego podpowiadam troszeczkę. studio@radiowłodzi.pl, jeśli ktoś chce się wybrać na International Jazz Platform, od 20 lipca to się wszystko rozpoczyna. Fascynujące poznanie nowej muzyki za każdym razem, więc warto, to proszę szybciutko odpowiadać i pisać w poszukiwaniu letniego przeboju.

0: panie się rozśpiewały, bo to Babie Lato, czyli Trasa Pani, Natalia Grosiak, Bela, Katia swoją na czele, a inne panie dołączają. Panowie też od czasu do czasu koncerty w różnych miejscach. No właśnie, a propos pań. Lia Sky z Londynu podjechała tutaj na chwilę do rodziny, na wakacje. Szybko zaproponowałem, żeby nam przebój lata jakiś po prostu stworzyła.
1: Najdłuższa fala relaksu.
2: Lia Sky na wakacjach w Łodzi. To ponieważ z gitarą od razu postanowiłem, że skorzystam, bo szukam na lato fajnych piosenek. Dlaczego ma się nudzić dziewczyna? Będzie śpiewać, grać. Zwłaszcza, że nowe piosenki przygotowuje, prawda?
3: Mm-hmm, tak.
2: O, to już mi wystarczy. A jakie? Posłuchajmy.

I taki jest tytuł tej piosenki. See you later, to do zobaczenia później. Oj, ona mi jeszcze tu zaśpiewa w tej audycji. Proszę nas słuchać uważnie. A propos młodych ludzi śpiewających przeróżne piosenki. No właśnie, jutro w niedzielę od 15 do 16 bliskie spotkania, czyli wywiady z Grzegorzem Turnałem zapowiadam spotkanie. Bardzo autorskie spotkanie, bardzo osobiste też fragmenty dotyczące Grzegorza Turnała i bardzo szczere zresztą w jego odpowiedziach. No troszeczkę zwiedzimy ten czas, który zapełnił swoimi piosenkami, bo to 60, jak sama mówi już na karku, czyli 6 godzina. I do tego wszystkiego będziemy się odnosić, a przede wszystkim do piosenek z ostatniej jego płyty, która nazywa się właśnie 6 godzina. Ale za tydzień, w niedzielę 19, to młodzież przejmie po prostu godzinę pod nazwą Bliskie Spotkania i tam dwa wywiady z dwoma bardzo młodymi artystami, bardzo ciekawymi na polskiej scenie muzycznej. No i rzeczywiście muszę przyznać, że to będą dwa różne oblicza tej polskiej sceny muzycznej. Sebastian Dziuda i Kamil Kijanka. Każdy z nich porozmawiał z jednym z tych artystów, o których wspominam. A że staram się zachować tajemnicę, to też tak umykam, żeby już nie mówić, że to z tym artystą, czy z tym artystą będą sobie oni rozmawiać. Na razie niech to rzeczywiście pozostanie w tajemnicy. Tak czy inaczej już zapowiadam, bo cykl niedzielny 15-16 należy przede wszystkim do muzyków i niekoniecznie tylko i wyłącznie tych znanych jak Grzegorz Turnał, który już jutro, ale także obiecujących, ciekawych, wartych już teraz poznania.

Tak, słucham, bo to Delta Goodrem, nowe nagranie Hologram i sobie myślę, jakby żywcem utwór wyjęty, brzmieniowo też w pewien sposób z lat 80. minionego wieku. No, tam wtedy królowała taka muzyka, na czele na przykład Kim Wilde, natychmiast takie skojarzenie mi przyszło do głowy. No i pomyślałem, że do tej Kim Wilde warto wrócić, skoro wakacje, skoro różne rzeczy też sobie wspominamy, a utwory muzyczne jak najbardziej takie wspomnienia potęgują, przynoszą, natychmiast stają pewne sceny i wydarzenia przed oczami, prawda? I coś tam się kołacze po głowie albo dokładnie się przypomina i znowu z rozrzewnieniem mówimy, oj, wtedy to było lato, oj, wtedy to były wakacje. Teraz też są i to całkiem przyjemne, ale jak już wracam do lat 80. minionego wieku i królowała też Bonnie Tyler i w tym tygodniu dotarła do nas wiadomość o jej śmierci. Odeszła artystka, która naprawdę wyśpiewała troszeczkę przebojów, piosenek, które na pewno pamiętamy, piosenek, do których pewnie wielu będzie jeszcze powracać wielokrotnie. I myślę, że również w programach radiowych będą trwać, będzie nam w dalszym ciągu Bonnie Tyler śpiewać.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
12: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Co panią boli?
14: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
13: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
14: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchają państwo Radia Łódź, to 15:00. Wiadomości w naszym programie Beata Janowska.
15: Policja wyjaśnia okoliczności śmierci młodego mężczyzny, którego ciało znaleziono w stawie w powiecie piotrkowskim. Na łódzkim Teofilowie nadal utrudnienia na traktorowej po wypadku, w którym jedna osoba została ranna. W wiadomościach także wyniki dzisiejszych meczów sparingowych drużyn z naszego województwa. Do wieczora w regionie możliwe większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Tragedia w powiecie piotrkowskim. Ze stawu wyłowiono zwłoki mężczyzny. Służby zostały wezwane do miejscowości Rzepki w gminie Czernocin nad ranem. Jak informował zgłaszający, ciało młodego mężczyzny dryfowało na powierzchni zbiornika prywatnego. Wyłowiła je specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Okazało się, że to 28-letni mieszkaniec sąsiedniego powiatu tomaszowskiego. Przyczyny jego śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. Wypadek z udziałem motocyklisty na traktorowej w Łodzi. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu. Do zdarzenia doszło przed ulicą Klaretyńską w kierunku Rojnej, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji.
16: Kierująca Fordem Mondeo, kobieta w wieku 37 lat, wyjeżdżając z parkingu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem Honda, mężczyźnie lat 23. Kierujący tymi pojazdami byli trzeźwi. Teraz policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
15: Motocyklista z obrażeniami został przewieziony do szpitala. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia. Autobusy 76 i 83 kursują objazdem.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Prezydent doświadczył, że ukraińska armia powstańcza musi być jednoznacznie potępiona. Karol Nawrocki mówił o tym w Radróżu koło Lubaczowa na uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez formacje OUN i UPA. Podkreślał, że Polacy nie oskarżają całego narodu ukraińskiego.
17: Ale oskarżamy

0: Unią Skierniewice zakończyło się remisem 2-2. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
1: Zespół łódzkiego klubu sportowego zmierzył się dzisiaj w kontrolnym meczu z Beniaminkiem pierwszej ligi Unią Skierniewice. Spotkanie rozgrywane było w nietypowym formacie, bo 2 razy 60 minut. Pierwsze gole w tym spotkaniu zdobył piłkarz, który przebywa na testach w drużynie ze Skierniewic. Przegrywający 0-2 Łodzianie szybko doprowadzili do remisu po golach Szymona Frakowskiego i Sergieja Krykuna. W łódzkim zespole po raz pierwszy na boisku pojawił się pomocnik Michał Kaput. Nie grali natomiast mający problemy ze zdrowiem zawodnicy, m.in. Andrzej Warasa. W ostatnich meczach sparingowych przed rozpoczęciem rozgrywek pierwszoligowych ŁKS zmierzy się z Wisłą Płock, a Unia Skierniewice zagra z KKS-em Kalisz.
0: Rozgrywki pierwszej ligi rozpoczynają się w ostatni weekend lipca. Sparing rozegrali także piłkarze trzecioligowej Warty Sieradz. Zmierzyli się u siebie z Elaną Toruń. To spotkanie podsumuje Michał Malinowski.
2: 3-4 przegrała Warta Sieradz z Elaną Toruń. Goście prowadzili już 3-0, ale gospodarze zdołali doprowadzić do remisu. Jedną z ciekawszych bramek była ta na 1-3. Warta miała wówczas rzut karny. Bramkarz Elany zdołał jednak obronić strzał z 11 metrów, podobnie jak dobitkę. Dopiero za trzecim razem skapitulował. Swoją drogą zwycięska bramka dla Elany także padła po dobitce po niewykorzystanym rzucie karnym. Nie wynik był jednak kluczowy, podkreśla trener Warty Marek Przybył.
3: Mieliśmy dzisiaj pewne założenia, nasza kadra dzisiaj była trochę okrojona, dużo zawodników testowanych.
2: I to właśnie jeden z testowanych piłkarzy strzelił pierwszego gola. Kolejne dwa były dziełem niezawodnych Bartłomieja Kręcichwosta i Artura Sujki. Michał Malinowski, Radio Łódź.
0: Warta Sieradz kolejny sparing rozegra w środę. Więcej sportu w Radio Łódź w strefie kibica po 18, a kolejne wiadomości o 16.
4: –21 stopni w tej chwili, może być więcej, do 23 maksymalnie w całym naszym regionie. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Proszę uważać w czasie burz. Wiatr może być porwisty do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, ale już z większymi przejaśnieniami i opady deszczu ewentualnie, ale bez burz. Do 13 stopni spadnie ewentualnie temperatura. Jutro znów wrócą i opady deszczu, i temperatura do 23 stopni. Co do wiatru, kierunku właściwie tego wiatru, będzie wiał północno-zachodni i północny.
5: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Piotr Bielawski, to jeszcze prawie godzinkę jesteśmy razem. W tym tygodniu mieliśmy premierę nowej piosenki zespołu U2.

Nowa płyta zespołu YouTube, w całości już niebawem, Street of Dreams, kolejna piosenka, która promuje właśnie to wydawnictwo. I natychmiast przypominają się inne piosenki, jak tylko pojawia się coś nowego, również takie w sam raz na ten czas letni.

Drash, nowy Editors. Pan się spóźnił tutaj w sprawie International Jazz Platform. No to już pocieszająca taka informacja. Zachowałem jedno zaproszenie na taką dogrywkę w tej godzinie spotkania, ale to już jest ostatnie zaproszenie na International Jazz Platform do wygrania w dzisiejszej audycji. To w jakich innych miastach oprócz Łodzi odbywa się wydarzenie pod nazwą International Jazz Platform? Specjalnie wcześniej nie mówiłem, jakie są odpowiedzi, żeby nie podpowiadać, bo to pytanie jest nadal aktualne. studio@radio.pl, ale teraz kto pierwszy, ten lepszy. To proszę szybciutko odpowiadać. To a propos jazzu w takim razie, no jest Open Stage Ether Jazzu. To nasza scena jazzowa z kolei. W każdy poniedziałek spotykamy się w Porcie Łódź. Tam te koncerty się odbywają. Patio jest pięknym letnim miejscem, właściwie wyspą taką. Tak to jest zorganizowane i na tej wyspie gra jazz. Jeśli chodzi o najbliższy poniedziałek o godzinie 19 wystąpi Marek Kądziela, nasz łódzki Marek Kądziela ze swoim składem i z utworami, które są prapremierowo. Będą wykonane prapremierowo właśnie na naszej scenie. Marek Kądziela jeszcze wymyślał do ostatniej chwili tytuły dla tych utworów. Dopiero teraz wiem, jak one się będą nazywać. Więc warto przyjść, poznać jego muzykę, zwłaszcza, że przekracza wszelkie jakieś granice jednego stylu, gatunku. W tej jego improwizacji miesza się wiele rzeczy od tradycji po niezwykłą nowoczesność. Lubi sięgnąć, zwłaszcza, że bawi się elektroniką do tej swojej gitary. No jest też po szkole duńskiej, więc to też jest inne spojrzenie na muzykowanie, na improwizowanie. Proszę przybyć, posłuchać w całości tego koncertu. Oczywiście wywiad także z Markiem, bo później fragmenty koncertów i wywiad pojawiają się w moich audycjach poniedziałkowych po 21. To prawda, ale może być tak, że nie całość koncertu, że tylko fragmenty, więc wtedy państwo stracą, jeśli nie będą na żywo z nami na patio w Porcie Łódź o 19 w poniedziałek. W najbliższy poniedziałek odtwarzam pierwszy koncert z tego cyklu. Miał miejsce już w poprzedni poniedziałek i to Marta Wilk z Martą Sobczak wykonywały utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej. Więc w najbliższy poniedziałek będę odtwarzał właśnie ten koncert. No może na International Jazz Platform coś jeszcze się znajdzie dla miłośników audycji poniedziałkowej jazzowej. Może. Ale w tej audycji mam tylko jeszcze jedno podwójne zaproszenie. Proszę pisać studio@radiuć.pl.

wczoraj rozleniwiałem. Cieszę się, że audycja się podoba. To też można by potraktować rozleniwiająco. No niech tak będzie. Jest trochę takich utworów i to nawet świeżutkich.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Zapraszamy na koncerty familijne w ramach 19. Letniej Akademii Jazzu. W lipcu wystąpią Gosia Hutek, Karolina Cicha i Spółka oraz zespół Czereśnie. To pełne energii spotkania z muzyką, literaturą i dziecięcą wyobraźnią. Rytm, emocje i wspólna zabawa dla małych i dużych. Bilety na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie.
9: No to takie letnie dźwięki, dorzuciłbym reggae na przykład i jeszcze takie inne rzeczy. A nie, ta pani śpiewa inne pioseneczki, takie rockowo-popowe, a fajnie, że przyjechała sobie na wakacje do Łodzi na chwilę. To natychmiast zapytałem, czy ma jakieś przeboje na tegoroczne lato, a ona stwierdziła, że ma.
10: Najdłuższa fala relaksu.
9: Jaki tytuł tej piosenki?
11: Się nazywa Isn't It Funny?
9: Powiedziała Lilia Sky, bo przyjechała tutaj z piosenkami. No bardzo cię proszę. Zobaczymy, czy to będzie przebój lata. To piosenka na lato może być.

0: peace of mind. Now you're out.
1: Sandy Trwanek, może i tak, ale proszę wsłuchiwać się w takie piosenki, bo przeboju lata szukamy dziś z Leon Sky, a kto za tydzień będzie śpiewał, już wiem nawet, bo nadal będziemy tych piosenek poszukiwać, a skoro będziemy poszukiwać, to też i będziemy zapraszać różnych artystów do tego, żeby nam je po prostu przedstawili, zaśpiewali tu w studiu, a nie tylko z oryginalnych taśm produkcyjnych, które tam są ubarwiane itd. itp. Nie. Posłuchajmy piosenki, posłuchajmy jak jest, całej prawdy, poznajmy prawdę i tyle. Jak już tak rzucam hasło, że szukamy piosenek lata, to różne odpowiedzi uzyskuję od Państwa, czyli słuchaczy Radia Łódź. Ale jak pojawiła się Katie Melua, pomyślałem, no pewnie z kilkoma piosenkami.

Najpierw Katie Melua o tęsknocie, a to Dido. Przypomniała się całkiem niedawno i fajnie, że nie tylko mnie. I pomyślałem, zagrałem oryginał, ale mam także akustyczną wersję, więc przyniosłem dzisiaj No Freedom. Bo o tęsknocie albo o wolności i tyle. Ale stąd ta miłość, o której śpiewają obie panie. W piosenkach to przede wszystkim o miłości, prawda? Albo takie piosenki po prostu lubimy i tyle. Nie, nie mam już zaproszeń na International Jazz Platform, odpowiadam, bo tu jeszcze pytanie. Pula tej audycji została wyczerpana. Może coś się zdarzy a propos tych zaproszeń w poniedziałek po 21, ale w poniedziałek po 21 obiecuję przede wszystkim retransmisję koncertu, pierwszego koncertu z cyklu Open Stage Etere Jazzu. Spotykamy się w poniedziałki o 19 w porcie Łódź, patio portu Łódź. No i tam jako pierwsza wystąpiła Marta Wilk. Marta Sobczak jej zagrała. To piosenki Agnieszki Osieckiej w takich jazzujących też wersjach się pojawiały. Na scenie dwie panie przeurocze, aspekt łódzki tutaj też ma znaczenie, że obie właśnie z Łodzi. No i będę teraz pokazywał, jak to zabrzmiało w poniedziałek. A już w najbliższy poniedziałek Marek Kądziela, kolejny taki akcent łódzki, jak najbardziej Marek Kądziela z Akademii Muzycznej w Łodzi, zajmujący się jazzem od kiedy pamięta, może urodził się już z tym jazzem, kto wie, jak to jest u niego, ale pojawi się z prapremierowym materiałem na naszej scenie w poniedziałek o 19 i tydzień później go z kolei będę odtwarzał. I to są koncerty bez biletów, można przyjść, można sobie usiąść, wsłuchać się i w całości być w tym klimacie od początku do końca, w całości audycji chciałem powiedzieć, bo tak jest w istocie, że tam po prostu tworzymy audycję, nagrywamy te audycje. Bo tutaj w soboty to poszukujemy po prostu letnich przebojów. No, zdarzają się takie piosenki, które później latami śpiewamy, prawda? Może Natalię Grosiak.

0: Gdyby ktoś się pytał, to Natalia Groszek właśnie śpiewała ze swojej solowej płyty. Ta płyta właśnie się ukazuje. Solowa płyta Natalii Grosiak z pięknymi piosenkami. Trzeba będzie o tym z nią porozmawiać. Oj, trzeba będzie. Na razie, bo już zapowiadałem poniedziałek i co się wydarzy, że w porcie się spotykamy o 19:00. Marek Kądziela nam gra swoje prapremierowe utwory, a później o 21:00 audycja i powtarzam, koncert pierwszy z serii Open Stage at Jazzu, a tam Marta Wilk, Marta Sobczak i piosenki Agnieszki Osieckiej. Ale przecież jutro, między 15 a 16, jeszcze raz to powtórzę, zapraszam na spotkanie z Grzegorzem Turnałem, który był w Łodzi. Mieliśmy też czas, by usiąść, rozpatrzeć wiele rzeczy poetyckich i niekoniecznie poetyckich, rozpatrzeć kwestię czasu, który sobie upływa z piosenkami Grzegorza Turnała. I to już szósta godzina, czyli 60 na karku. Czyli szósta godzina, czyli jego ostatnia, by nie powiedzieć w dalszym ciągu, nowa płyta. Jutro między 15 a 16 zapraszam na takie spotkanie. A ta pani przyjechała sobie na wakacje, to skorzystałem z okazji. Niech śpiewa wakacyjne przeboje.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Lia Sky z Londynu. Dużo podróżuję, ale znajduję czasami czas, żeby do rodzinnego miasta wrócić, Łodzi. No dobrze, z nowymi piosenkami jeszcze z tego powodu się bardzo cieszę. No i co to będzie teraz?
2: Teraz będzie One Month. Jeszcze nie wyszła.
0: A, czyli prapremiera.
2: Tak.
0: W takim specjalnym wydaniu dla nas to będzie przebój lata. U nas przynajmniej.

0: to another guy.
1: No, super. Thank you very much.
0: Thank you very much.
2: I pojechała. No, na wakacje oczywiście, a później będzie tworzyć w tym Londynie te piosenki. Ten utwór też nagra i wtedy będzie oficjalnie, a na razie w takiej wersji. Dominik Kruszczyński zrealizował te nagrania. Thank you very much również dla niego. No i za gitarkę. Przydała się, jak słychać. To tyle właściwie. To jeszcze akustycznie, chyba najbardziej letni przebój z tych wszystkich, które dzisiaj zagram. I niech będzie to Circle in the Sun w takim razie. Właśnie w wersji akustycznej, skoro tak program się ułożył. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu. Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator, artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
13: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
14: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
15: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
14: Serio? A co tam takiego?
15: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
14: Brzmi jak wydatek.
15: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
14: No to na co jeszcze czekamy?
15: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
14: Sprawdź na www.vt.sk.
2: Co panią boli?
16: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
17: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
16: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Łódź, jest 16. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w stawie w powiecie piotrkowskim. Spółdzielnia mieszkaniowa na Redkini uniemożliwi uczestnikom Łódź Summer Festiwalu wjazd na osiedlowe parkingi. W wiadomościach także specjalna strefa w łódzkim zoo, atrakcja dla miłośników gier na konsole. Wieczorem i nocą w regionie może padać, miejscami niewykluczone burze nadciągają ze wschodu. Z prywatnego stawu w powiecie piotrkowskim wyłowiono zwłoki mężczyzny. Służby zostały wezwane do miejscowości Rzepki w gminie Czarnocin. Dziś rano ciało wyłowiła specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
19: Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim około godziny 9 został poinformowany, że na terenie gminy Czarnocin w stawie na prywatnej posesji ujawniono dryfujące ciało. Po wyłowieniu okazało się, że jest to 28-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu tomaszowskiego.
18: Przyczyny jego śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora. Kierowcom w Łodzi przypominamy o utrudnieniach w ruchu w związku z festiwalem Audio River. Przez ten weekend ulice Konstantynowska i Juszczakiewicza przy terenie Błoni są zamknięte, a ulica Kusocińskiego jednokierunkowa. A za 2 tygodnie na łódzkich Błoniach odbędzie się kolejne duże wydarzenie, Łódź Summer Festival. W związku z nim pojawia się problem parkowania. Spółdzielnia mieszkaniowa Rytkinia Północ po ubiegłorocznych doświadczeniach przygotowała wjazdówki dla mieszkańców. Mają one uniemożliwić wjazd na teren spółdzielni uczestnikom imprezy. O szczegółach reportu reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
6: Od 24 do 26 lipca po godzinie 15 wjazd na teren spółdzielni mieszkaniowej Rytkinia Północ będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców posiadających specjalne wjazdówki. Prezes zarządu spółdzielni Przemysław Nyga apeluje do uczestników festiwalu, by nawet jeśli uda im się wjechać na osiedle, nie szukali tam miejsc parkingowych.
9: Proszę nie przyjeżdżać samochodami, bo naprawdę nie ma gdzie postawić. Mieszkańcy na co dzień już borykają się z problemem parkowania, a przy takim dużym wydarzeniu i przy takim natłoku może być potężny problem.
6: Dzięki współpracy spółdzielni z Łódzkim Centrum Wydarzeń wjazd na osiedlowe parkingi od strony ulicy Armii Krajowej i Kusocińskiego zostanie zablokowany dla osób nieposiadających wjazdówek.
18: A mieszkańcy mogą je odebrać w siedzibie spółdzielni.
5: Więcej na radiołódź.pl.
18: Służby uniemożliwiły

0: przewoził 54 cudzoziemców ukrytych w tirze. W łódzkim zoo działa specjalna strefa gier. Do poniedziałku włącznie w Orientarium można zagrać w gry na konsolach Nintendo. Strefa działa w godzinach otwarcia ogrodu, mieści się w namiocie w pobliżu muralu z pawiem, mówi Joanna Brudzińska z działu promocji.
1: Goście będą mogli sprawdzić wybrane tytuły zarówno na stanowiskach z ekranami telewizyjnymi, jak i w strefie handheld. Dostępne będą Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book, Star Fox, Super Mario Bros. I wiele, wiele innych.
0: Pełną listę dostępnych gier można znaleźć na stronie Orientarium. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17. Popołudnie z częściowym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Większych opadów możemy spodziewać się pod wieczór i nocą, miejscami możliwe burze. Na termometrach teraz 21 stopni, w nocy temperatura spadnie do 13. Jutro, podobnie jak dziś, ma być pochmurno z przejaśnieniami i miejscami z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 23 stopni.

0: Agata i film.
1: Czas rozpocząć nasz kolejny wakacyjny filmowy przystanek w Radiu Łódź. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się. Jak co tydzień o tej porze, także w wakacje między godziną 16 a 18 spotykamy się, by rozmawiać o kinie, chociaż wykorzystując tę nieco luźniejszą aurę, klimat wakacyjnych letnich miesięcy, choć i pogoda trochę czasami nam płata figle, to mimo wszystko staramy się Państwu podpowiedzieć, jak te wakacje z kinem połączyć. I to połączenie po pierwsze jest bardzo proste, a po drugie, i co najważniejsze, jest naprawdę świetnym pomysłem na spędzenie tych wakacyjnych dni w bardzo różny sposób. I będę to Państwu, mam nadzieję, regularnie udowadniać, choć oczywiście także w naszym programie trzymamy rękę na pulsie tych najważniejszych filmowych wydarzeń, a sporo się dzieje, bo to jest także czas letnich festiwali filmowych. I tak, za nami rozstrzygnięcia 55. Lubuskiego Lata Filmowego, czyli festiwalu, który odbywa się co roku w przepięknych okolicznościach przyrody, w przepięknej miejscowości nad jeziorami, to Łagów. Oczywiście poznaliśmy laureatów i tak się dobrze składa, że obok tych doskonale znanych nazwisk, jak Agnieszka Holland, jak Paweł Pawlikowski, jak Jan Komasa, pojawiło się w gronie laureatów także sporo młodych nazwisk, młodych filmowców, także studentów jeszcze, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę, a którzy związani są także z Łódzką Szkołą Filmową, więc z radością Państwu o tych laureatach opowiem. Z drugiej strony dziś dobiega końca drugi najstarszy festiwal w Europie, po festiwalu w Wenecji, a mowa o festiwalu w Karlowych Warach, który także w tym roku świętuje jubileusz 60-lecia. Tak naprawdę można powiedzieć, że podwójny jubileusz, bo to 60. edycja, ale festiwal skończył już zasadniczo w tym roku 80 lat, bo jego pierwsza edycja odbyła się w 1946 roku. A tam w Karlowych Warach, w także urokliwym uzdrowisku, plejada gwiazd ze świata, m.in. Juliette Binoche, Harvey Keitel, ale to nie wszyscy. Będę Państwu opowiadać, kto się pojawił tam na miejscu. No i oczywiście będziemy śledzić rozstrzygnięcia także tego festiwalu, ale będziemy oczywiście także w filmowej Łodzi z propozycją chociażby od Łódzkiego Muzeum Kinematografii, które przygotowało program filmowych wakacji dla tych najmłodszych, choć to mam wrażenie także propozycja dla całych rodzin. No ale muszę też powiedzieć, że mam wrażenie, że głównym aktorem, głównym bohaterem naszego dzisiejszego filmowego spotkania w Radiu Łódź będzie gwiazdor Hollywood, gwiazdor kina światowego, który absolutnie zapisał się w pamięci takiego masowego widza jako twórca przede wszystkim dwóch ikonicznych z punktu widzenia także popkultury ról, które łączą także kolejne pokolenia widzów, z racji też tego, że ta historia co jakiś czas jest odnawiana. Na razie mówię dość tajemniczo, trzymając Państwa trochę w niepewności, chociaż podpowiedzi będą, na przykład taka, muzyczna.

0: Eye of the Tiger. No, ten utwór może kojarzyć się tylko z jednym filmowym bohaterem i mam wrażenie, że to jest takie automatyczne, błyskawiczne skojarzenie. Oczywiście Rocky Balboa. Rocky Balboa stworzony przez Sylwestra Stallone, jeśli chodzi zarówno o to, jakiego wykreował go na wielkim ekranie, ale także jak ta historia w ogóle powstała, bo przecież Sylwester Stallone był także scenarzystą, a później reżyserem kilku części przygód tego niezwykłego boksera. Sylwester Stallone 6 lipca skończył 80 lat i dziś będziemy wraz z tym hollywoodzkim gwiazdorem świętować jego jubileusz, przypominając nie tylko te najbardziej kultowe role, czyli właśnie Rockiego czy Rambo, ale także zwracając uwagę na jego artystyczną działalność związaną chociażby z malarstwem, czy też na fakt, że ta jego droga do pozycji, w której jest teraz, no, była bardzo trudna i tak naprawdę wiele z tego Rockiego jest też w samym Sylwestrze Stallone, ale do tego dojdziemy. Będzie spotkanie z filmoznawcą, który będzie także zgłębiał fenomen tej postaci, ale oczywiście jak zawsze przy takich tematach zwracam się do Państwa. Wasza ulubiona rola Sylwestra Stallone, za co go cenicie, a może jest taka, której absolutnie nie lubicie? Na takie wiadomości też czekam. a.gwizdala@radiowodz.pl.
1: Agata i film.
0: A teraz już w naszym programie przenosimy się do Łagowa. Przepiękna, wakacyjna miejscowość, która od lat także w tym wakacyjnym okresie kojarzy się z lubuskim latem filmowym. Za nami 55. edycja tego wydarzenia, najstarszego festiwalu filmowego w Polsce. To jest oczywiście szansa na to, by zobaczyć najważniejsze polskie filmy z bieżącego sezonu, także różne okolicznościowe pokazy i seanse. W sumie w tym roku ponad 200 filmów i 3 zasadnicze konkursy, czyli konkurs filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkich metraży. Poznaliśmy już także laureatów tych najważniejszych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o tę najważniejszą nagrodę, czyli nagrodę w konkursie głównym, w którym prezentowanych było 16 filmów, filmy różnych prowiniencji, jeśli chodzi także o kinematografię, i na czele tej stawki decyzją jury znalazła się Maszy Szliński, to jest autorka filmu Wpatrując się w słońce. To ona otrzymała ten główny laur festiwalu, czyli Złote Grono. Jury na czele z przewodniczącym reżyserem Filipem Bajonem uzasadniło tę nagrodę w następujący sposób. Za odwagę w posługiwaniu się kinem czystej metafory i radykalność formy. Reżyserka buduje intymny kosmos bohaterów, w którym światło i cień stają się elementami dramatu. To film, który hipnotyzuje formą filmową opowiadającą kilkudziesięcioletnią historię Niemiec. To główna nagroda, Srebrne Grono, ex aequo przyznano dla filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a także dla Franca Agnieszki Holland, a więc tego filmu, który już został nagrodzony na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, no i Ojczyzny, która dopiero co miała swoją premierę także w polskich kinach. To była też oczywiście szansa do spotkań z twórcami, podczas których artyści zdradzali kulisy powstawania swoich produkcji. Tak o początkach pracy nad Francem Kafką, nad filmem Franz Kafka, opowiadała Agnieszka Holland.
2: Żeśmy szukali tej formy dość długo. Wtedy nie było chyba żadnych biograficznych filmów. Potem w czasie, kiedy żeśmy się już szykowali do produkcji, to powstały dwa niemieckie utwory, miniseria i fabularny, bo to była rocznica śmierci, setna Franca Kafki. Takim spustem był fakt, że zaczęłam jeździć bardzo często do Pragi i zobaczyłam, jak to życie po życiu w Pradze Franca Kafki skomercjalizowane i stał się brandem i turystyczną atrakcją. I to mnie bardzo zaciekawiło.
0: I żeby zamknąć to podium filmowe, jeśli chodzi o konkurs główny lubuskiego lata filmowego, na trzecim miejscu Jan Komasa i Good Boy, Dobry Chłopiec, czyli ten drugi międzynarodowy film reżysera, który no, rozpoczął na dobre już hollywoodzką karierę. Najpierw była Rocznica, a teraz właśnie Good Boy, no i czekamy na kolejne propozycje. Jeśli chodzi o konkurs filmów dokumentalnych, to tutaj laureaci głównej nagrody, czyli Złotego Grona, to duet Natalia Piecz oraz Grzegorz Piekarski za film Miasto, które wyjechało.
3: pierwsze wspólne wakacje i jeździliśmy stopem po Turcji, nie mając takiego planu zupełnie, żeby robić film, ale jak trafiliśmy na Hasankyf i trafiliśmy na tych ludzi tam, to poczuliśmy, że chcemy wrócić.
4: I w wyniku decyzji władz tureckich o zbudowaniu zbiornika wodnego, zapory, elektrowni, wszystko to zostało zalane, a ludzie zostali przesiedleni. I w filmie staraliśmy się oddać pewne absurdalne reguły, które narzucały tureckie władze.
0: Ale mamy też powody do dumy, jeśli chodzi o łódzką szkołę filmową. Tak naprawdę większość nagród w konkursie krótkich filmów fabularnych zgarnęła właśnie społeczność łódzkiej szkoły filmowej, studenci i absolwenci. Złote grono to Przeciągi Katarzyny Kosajdy, brązowe grono Slap w reżyserii Mikołaja Piszczana. Te dwie główne nagrody i potem jeszcze konkurs filmów dokumentalnych. Drugie miejsce dla Mai Górczak i dla filmu Żeby tylko nas nie znaleźli. Ważna nagroda dla twórców, najważniejsza, czyli Nagroda Publiczności, powędrowała do dobrze Państwu pewnie już znanego filmu Ministranci Piotra Domalewskiego. Już jest także dostępny ten film w streamingu, jeżeli ktoś przeoczył w kinach. No i Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego także z nagrodą otrzymał nagrodę organizatorów. No to tak wygląda rozstrzygnięcie lubuskiego lata filmowego w Łagowie. Będziemy jeszcze mówić o rozstrzygnięciu w Karlowych Warach, który to festiwal właśnie dziś dobiega końca, ale to za jakiś czas w programie Agata i Film. Teraz zaśpiewa siostra jednego z laureatów festiwalu w Łagowie, czyli siostra Jana Komasy w utworze W stronę gwiazd, utwór, który promował film Kajtek Czarodziej dla najmłodszych widzów. I ten utwór właśnie, myślę, będzie dobrym wprowadzeniem do kolejnego naszego spotkania i kolejnej rozmowy w audycji Agata i Film. Zostańcie Państwo z nami.

0: Agata i film.
1: Jak wiadomo, w czasie deszczu dzieci się nudzą, a jak są wakacje i deszcz, to już nawet nie chcę myśleć. Pogoda trochę kapryśna w te pierwsze tygodnie wakacji, chociaż mamy też przebłyski tego, że powinno być coraz lepiej i za to trzymamy kciuki, ale będziemy także Państwu dzisiaj oczywiście w filmowym stylu, jak to w audycji Agata i Film, podpowiadać, że można znaleźć wyjście z sytuacji, to bardzo interesujące. Iza Wierzbińska z Łódzkiego Muzeum Kinematografii jest z nami. Dzień dobry, cześć Izo.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No bo właśnie muzeum przygotowało cały wakacyjny program dla najmłodszych, który jest niezależny od pogody. Czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy jest gorąco, czy zimno, to można z tej oferty u Was skorzystać. I z tego, co przejrzałam i zobaczyłam w programie, to z jednej strony to są takie propozycje, gdzie faktycznie jest moment, żeby na przykład całymi rodzinami spędzić razem czas, ale z drugiej strony to są takie propozycje, gdzie tych najmłodszych próbujecie trochę zarazić taką miłością do kina i też ich czegoś nauczyć. Jaki jest pomysł na te wakacje filmowe w Muzeum Kinematografii?
2: Tak, rzeczywiście zapraszamy przy każdej aurze, bo jak jest gorąco, to u nas trochę chłodniej, a jak jest chłodno, to u nas trochę goręcej. Także właśnie w związku z emocjami, które towarzyszą warsztatom na przykład. Tak, to, bo ta oferta jest bardzo bogata. Można wybierać, można po prostu przejść się do kina i obejrzeć bardzo znane i lubiane animacje dla najmłodszych. To jest taki cykl, który nazywa się Animacje na wakacje i zapraszamy na niego w każdy piątek, w każdą środę, piątek i niedzielę, aż do 7 sierpnia. Także tutaj według repertuaru można sobie sprawdzić, jakie bajki są akurat grane i się na film wybrać. Natomiast jeśli ktoś ma ochotę na więcej, no to zdecydowanie zapraszamy na warsztaty artystyczne, które są także połączone ze zwiedzaniem. I to zwiedzanie jest zawsze tematycznie połączone z warsztatami.
1: Czyli na przykład czymś się zajmujemy konkretnie i potem patrzymy, jak to naprawdę wyglądało na przykład w filmie.
2: Albo odwrotnie. Najpierw się czemuś przyglądamy, a później idziemy tworzyć. Na pewno polecam bardzo wyjątkowe warsztaty dźwiękowe, które nazywają się Wróbelek, Ćwirek i inne ptaki, czyli jak mówią zwierzaki. Myślę, że to są warsztaty dla osób, które właśnie ogólnie zastanawiają się nad tym, jak to działa w filmie, jak powstają dźwięki, jak pracuje lektor. No może się to przełożyć też na tych, którzy interesują się telewizją, radiem, także takie bardzo, bardzo rozwojowe i odkrywające różne tajemnice tego warsztatu filmowego.
1: Ale to znaczy, że zdradzicie też, jak powstaje dźwięk nagrywany na planie, jak są, nie wiem, efekty synchroniczne nagrywane, jak to wszystko trochę takiego backstage'u i kulis,
2: tak? Zaprosimy do naszego studia dźwiękowego, no i tam rzeczywiście powstanie fragment filmu z przygotowanymi przez uczestników dźwiękami. Na pewno zapraszamy na warsztaty plastyczne, takie jak pocztówka z muzeum, czy plakat do bajki w kolorach wyobraźni, oparty na plakacie do Królewny Śnieżki, który znajduje się na naszej wystawie czasowej 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Jest to obiekt wybrany przez krytyka filmowego Michała Oleszczyka. No i właśnie my zainspirowani tym plakatem zapraszamy na warsztaty stworzenia na bazie właśnie plakatu do Królewny Śnieżki, własnej interpretacji tego plakatu. No właśnie, może powstać pocztówka, którą z wakacji
1: także muzeum
2: wypadałoby wysłać do rodziny i
1: tradycyjną
2: znajomych.
1: Tradycyjną
2: pocztą, absolutnie. Czy bardzo ciekawe warsztaty animacji poklatkowej w podróży z Bolkiem i Lolkiem. One również są zainspirowane takim kadrem właśnie z bohaterami bajek na pewno mojego dzieciństwa, z Bolkiem i Lolkiem. Ten obiekt, ten kadr z filmu również znajduje się na wystawie czasowej. To jest podróż Bolka i Lolka po Europie i na tej podstawie są długie warsztaty, prawie 3-godzinne, ale właśnie tam powstaje
1: animacja
2: poklatkowa. Ale też odsłaniamy właśnie kulisy muzeum. Można przyjść na warsztaty i zwiedzanie pod hasłem Muzeum A Co To? Dowiedzieć się właśnie, jak wygląda praca muzealników, jak działa muzeum. Czy też takie nawet czasami żartobliwe warsztaty, zwiedzanie, nowy pracownik, przewodnik, misja, wystawa. No i tutaj też są różne zagadki.
1: I zadania do wykonania.
2: Zadania do wykonania, jakieś trzeba znaleźć jakieś błędy, jakieś pomyłki. Także rzeczywiście mamy bardzo duży spektrum tych warsztatów bardzo duże. No, każdy myślę, że może wybrać coś dla siebie.
1: A w jakim wieku powinni być uczestnicy? Czy to jest tak, że te warsztaty też no, siłą rzeczy są dostosowywane do wieku, do percepcji tych młodych ludzi, w związku z tym też dzielą się na jakieś grupy?
2: Tak, te plastyczne warsztaty, czy właśnie takie zwiedzanie jest też przeznaczone dla młodszych uczestników, czyli tak od 4-5 roku życia. Natomiast na warsztaty dźwiękowe i warsztaty animacji poklatkowej zapraszam już troszkę starsze dzieci, takie w wieku 10 lat i więcej.
1: Zapisy oczywiście wcześniejsze konieczne.
2: Tak, konieczne, tak, zapisy, zakup biletu, zapraszamy na stronę muzeum, kinomuzeum.pl. A jeśli chodzi o rodziny, no to zapraszamy w każdy, codziennie od czwartku do niedzieli o godzinie 14 odbywa się takie właśnie zwiedzanie rodzinne po muzeum, po naszych wystawach stałych, po wystawie czasowej. Także jeśli ktoś ma tylko ochotę po prostu zajrzeć, bo nie był, albo sobie przypomnieć, no to takie rodzinne oprowadzania od czwartku do niedzieli.
1: I to jest na przykład okazja właśnie, tak jak wspomniałaś, do odwiedzenia tej najnowszej czasowej wystawy, która wpisuje się w jubileusz 40-lecia istnienia Muzeum Kinematografii. Państwo pewnie pamiętają, ale ja tak pokrótce przypomnę, że ta wystawa skonstruowana jest na takiej zasadzie, że ludzie związani szeroko pojętym kinem, zarówno twórcy, jak i ci, którzy to kino i filmy analizują, wybrali spośród wszystkich eksponatów muzealnych, które posiada Łódzkie Muzeum Kinematografii, swój jeden eksponat i właśnie w ten sposób tam tych 40 skarbów bardzo różnorodnych jest prezentowanych, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był, to zapraszamy. Ta wystawa stała to jest też kawał historii Łodzi filmowej, o czym warto powiedzieć, ale ona też i macie takie specjalne ścieżki przygotowywane, jest zwiedzana i poznawana z różnych perspektyw, na przykład w roku Andrzeja Wajdy, także jego szlakiem, prawda?
2: Tak, jest, mamy takie zwiedzanie specjalne z przewodnikiem szlakiem Andrzeja Wajdy. No i co bardzo ciekawe, ta ścieżka właśnie powiększyła się o 6 nowych eksponatów, które wpisują się w wystawę jubileuszową. Są to między innymi, jest to między innymi scenariusz do filmu Panny z Wilka, czy Laska Buchholca z Ziemi Obiecanej. Także tutaj no ten szlak jest jeszcze ciekawszy, jeszcze bardziej rozbudowany.
1: No i jak Państwo słyszą, absolutne perełki,
2: tak,
1: jeśli chodzi także o twórczość Andrzeja Wajdy. Oczywiście cały czas, także przez wakacje, działa kinematograf, czyli muzealne kino. Tam regularne projekcje, ale też cykle.
2: Tak, kinematograf będzie działało do 9 sierpnia, później robimy sobie krótką wakacyjną przerwę, ale do tego czasu wciąż zapraszamy do naszej sali kinowej, a tam do 30 lipca przegląd Federico Fellini Ciała Tutti, czyli przegląd największych arcydzieł mistrza włoskiego kina i co warto podkreślić w odnowionych cyfrowo wersjach.
1: Znów na wielkim ekranie.
2: To jest naprawdę rzadkość, kiedy te filmy, te klasyki można w dobrej jakości właśnie też obejrzeć na dużym ekranie, więc warto skorzystać. Seanse odbywają się w czwartki i w niedzielę. A też zapraszamy na wielką sztukę na ekranie i na film dokumentalny i to jest właściwie no, miesiąc po śmierci wielkiego artysty Davida Hockneya. Film pod tytułem David Hockney, pejzaże, portrety i martwe natury. To jest film oparty o jego dwie ważne wystawy, które się odbyły w Londynie. I jak on sam mówił, ten film chyba najpiękniej i najlepiej wyraża to, co on czuje, co chce przedstawić w swojej twórczości. Że jakby ten film pięknie wyraża to, co on sam chce w sztuce powiedzieć.
1: To także zapraszamy Państwa do tego, by właśnie śledzić repertuar samego kinematografu, tego tradycyjnego kina, ale to jest też szansa, te wakacje i letni festiwal filmowy TM Polówka, by obejrzeć też kino w plenerze, na dziedzińcu muzealnym. Tam no, w pięknych okolicznościach przyrody, też tuż przy parku z jednej strony, a z drugiej strony przy tych niezapomnianych elementach scenografii z King Size'u rozkładany jest wielki ekran, leżaki i tam oglądamy też filmy w plenerze. Ostatnio było tak, że pogoda, no tak jak wspomniałam, dość kapryśna, więc i projekcja musiała być na chwilę przerwana i przeniosła się do środka, ale celujemy w to, że one jednak będą w plenerze, prawda?
2: Tak,
1: jakie filmy
2: są,
1: u Was będzie można zobaczyć?
2: One są w plenerze i to temu właśnie, temu przyświeca idea Polówki. wędrówki. Natomiast no, rzeczywiście chyba mamy tą przewagę, że równocześnie bliziutko jest sala kinowa, więc jeśli pada deszcz, to można się przenieść. No, u nas ostatni seans cyklu polówkowego 15 lipca i zapraszamy na The Last Showgirl, czyli wspaniałą rolę Pameli Anderson, z którą wróciła na duży ekran, za którą otrzymała swoją pierwszą nominację do Złotego Globu i która to rola, no myślę, że zawiera dużo wątków autobiograficznych tej
1: tak,
2: aktorki.
1: Warto zobaczyć, jak ktoś z Państwa jeszcze nie widział, a taki kontekst, który nam życie jeszcze napisało w tych ostatnich dniach, odeszła Bonnie Tyler, tam jej także piosenka, jej muzyka w tym utworze, to może też jest dobry pretekst, żeby odwiedzić muzeum w środę. W środę u Was połówka.
2: W środę 15. Tak, 15 lipca o godzinie 21:00 The Last Showgirl.
1: To absolutnie zapraszamy. Wszystkie szczegółowe informacje o wakacjach muzeum dla najmłodszych, ale też propozycjach dla tych starszych, oczywiście na stronie muzealnej, ale chyba Iza ma jeszcze jakąś niespodziankę.
2: Jedna niespodzianka, ponieważ jest to wyjątkowy seans i to właśnie odbędzie się w ten ostatni przedwakacyjny dzień funkcjonowania kina Kinematograf przed tą krótką przerwą. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na pokaz specjalny filmu Księga Lata w reżyserii Charlie'ego McDowella. Jest to ostatni moment, żeby ten film w ogóle w Polsce obejrzeć. Film na podstawie Księgi Lata Tove Jansson. Film, który no, jest absolutnie oparty na jej autobiograficznych wątkach. W roli głównej Glenn Close, więc myślę, że żeby zobaczyć tą aktorkę na dużym ekranie, nie trzeba nikogo specjalnie zachęcać. I muzykę do filmu napisała Hania Rani, więc...
1: Która ostatnio też gościła w Łodzi na fotofestiwalu, a przypomnę Państwu, że to jest ta artystka, która chociażby ma już na swoim koncie Europejską Nagrodę Filmową za muzykę do wartości sentymentalnej, a ta historia, którą będzie można zobaczyć jeszcze przed wakacyjną przerwą kina w Muzeum Kinematografii, też oczywiście była powiązana z całą wystawą poświęconą historii i w ogóle życiu muminków,
2: tak,
1: która
2: była prezentowana. Tak, a jeszcze teraz pięknie się składa, ponieważ jedno z wydawnictw wydało ponownie Księgę Lata z nową, piękną okładką, z nowym tłumaczeniem, także myślę, że to jest takie piękne połączenie, a też ten 9 sierpnia to jest rocznica urodzin Tove Jansson.
1: No to już mamy absolutnie
2: urodzin.
1: Wszystko.
2: Tak, kończymy ten wakacyjny cykl w kinie Kinematograf.
1: No to ja chyba już nie muszę potwierdzać i podkreślać, że jest w czym wybierać. O wszystkim opowiadała Iza Wierzbińska z Łódzkiego Muzeum Kinematografii. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: Agata i film.
1: Portugalia, Hiszpania, Włochy. Wspaniałe, wakacyjne, letnie i nie tylko letnie destynacje. I myślę, że nasi słuchacze też je często wybierają, planując swoje urlopy. Ale my dzisiaj będziemy mówić o tych krajach, o tych miejscach w kontekście polskiej animacji i w kontekście tak naprawdę twórczości społeczności Łódzkiej Szkoły Filmowej, zarówno studentów, jak i profesorów. Ze mną profesor Aleksandra Chrapowicka właśnie ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Która jest kuratorką programu Panorama Polskiej Animacji. Programu, który ma na celu właśnie prezentację wybranego, wyselekcjonowanego dorobku za granicą i programu, który nie jest nowy, bo ta tegoroczna edycja jest już drugą.
2: Zgadza się.
1: Jak to się wszystko zaczęło?
2: Zaczęło się chyba bardzo przypadkowo od maila szkolnego, że można zgłaszać swoje pomysły na granty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To był 2024 rok i ja powiedziałam sobie, dlaczego nie. Miałam ideę, żeby promować, ponieważ widzę, jakie piękne filmy studentki, studenci potrafią realizować. I oczywiście wiele z nich pokazywanych jest na festiwalach krajowych i zagranicznych, ale nie wszystko, z różnych powodów. I pomyślałam, dlaczego nie, dlaczego nie spróbować.
1: Pojechać z nimi w świat.
2: Z nimi w świat, tak, nie popchnąć nie tylko filmy, bo co się z tym wiąże, nie tylko pokazy filmowe, prawda, bo to by było troszeczkę może za prosto, ale też warsztaty artystyczno-edukacyjne, jak animować, jak realizować filmy. I w tym roku znowu się udało, wiosną, dostaliśmy dofinansowanie.
1: Trzy kraje, tak jak wspomniałam. Dlaczego akurat te miejsca? Co decyduje, że tam jedziecie?
2: Jedno miejsce już było rok temu. To była szkoła ESAT, szkoła School of Art and Design w Matosinhos, Skoło Porto, i ponownie nas zaprosiło. A dwie pozostałe zainteresowały się. Jest to właśnie ta szkoła włoska w Mediolanie, szkoła filmowa imienia Viscontiego. I pewno wszystko się będzie tam odbywało podczas festiwalu również filmowego w Mediolanie. I szkoła w Madrycie, szkoła artystyczna Arte Dies, gdzie rzeczywiście miałam sposobność rozmawiać z jednym z wykładowców i on tym projektem również się bardzo zainteresował. Więc czasem rządzi to przy czasem rządzi jak gdyby
1: też
2: reklama.
1: Współpraca na linii Szkoły Filmowej w Łodzi i innych uczelni artystycznych.
2: Oczywiście, ale dodam jeszcze, może nie będę zapeszać, ale też w kolejce czeka Bruksela, która chętnie również dołączy się do tego projektu. Mimo, że była poza tym naszym oficjalnym wnioskiem, więc to się rozszerza, to się dzieje i fantastycznie.
1: No, tak jak wspomniałaś, powstają wspaniałe filmy młodych ludzi w Szkole Filmowej w Łodzi. Nie powstaje ich mało. Rocznie ile powstaje animacji?
2: Na każdym roku jest około 10 studentów, ale pierwszy rok realizuje nawet 2 ćwiczenia. Ale dyplomanci czasem troszeczkę potrzebują dłużej czasu na pracę, więc powiem tak, około 50.
1: No i z tego wszystkiego wybrać te, które będziecie pokazywać właśnie na tych uczelniach, wcale nie jest tak prosto. Kiedy spojrzałam na program tegoroczny i tych tytułów, które właśnie wybraliście, no to są to, można powiedzieć, takie naprawdę mocni gracze. Na czele z Jestem Tutaj, Julii Orlik.
2: Tak,
1: bardzo
2: oczywiście.
1: Znana animacja, bardzo nagradzana, przejmująca historia o odchodzeniu,
2: tak,
1: i o tym, jak zabrać głos w tym granicznym momencie. Także Up Owo, to myślę, że też jest tytuł fanom animacji znany, propozycja Anity Kwiatkowskiej Nakwi i jeszcze inne. Dlaczego akurat te filmy?
2: Panorama jest, chciałabym pokazać nie tylko najnowsze filmy studentów, którzy jeszcze się uczą i będą odbywać, to tak zabrzmiało groźnie, ale będą mieć swoje warsztaty. Zresztą są, myślę, że bardzo im się podobało w ubiegłym roku i nowe osoby jak gdyby chcą uczestniczyć w tych procesach właśnie edukacyjnych, chcą pokazywać młodym ludziom, jak realizuje się animację. Dlaczego te filmy? Obok takich starszych już filmów znanych, konfrontuje filmy świeższe, nowsze, właśnie osób, które jeszcze studiują, żeby mogły osobiście spotkać się z widownią i powiedzieć, dlaczego takie, po takie rozwiązania sięgnęli.
1: Co to są za propozycje? Pytam o te nowsze.
2: Są to filmy, między innymi na przykład film Marii Dakrzewicz, Bark Rocket Freestyle, pana Jakuba Krzyszpina Na krzywe łby, jeszcze Zuzanny Heller, Halo Centrala, Julii Marchowskiej Nos. Tutaj padł tytuł Jestem tutaj, ale też chciałabym pokazać Julii Orlik-Boratyńskiej To nie będzie film festiwalowy. Również bardzo znany.
1: Czyli tak naprawdę jest taka konfrontacja tego, co powstaje na przestrzeni ostatnich kilku dobrych lat, bo tak trzeba to powiedzieć, bo 2020 to jest chyba tak. Julia Orlik, jeśli się nie mylę.
2: Tak.
1: I te właśnie najnowsze produkcje. A jeśli chodzi o techniki animacji, rodzaje animacji. Tutaj też jest szerokie spektrum?
2: Szerokie spektrum. Oczywiście są animacje, dlatego tak zderzam troszeczkę te starsze, które są bardziej klasycznymi metodami realizowane, ale też te nowsze, gdzie twórcy sięgają po techniki cyfrowe, po różne programy komputerowe.
1: Po sztuczną inteligencję także?
2: No niekoniecznie, niekoniecznie. Ale chciałabym właśnie zderzyć różne techniki, różne sposoby myślenia, różne sposoby patrzenia na świat różnych generacji twórców.
1: Panorama polskiej animacji, tak jak powiedziałaś, to są i pokazy, i warsztaty. To jest w związku z tym wydarzenie branżowe. Czy otwieracie te seanse także na po prostu publiczność tam na miejscu?
2: Tak, staramy się otwierać, oczywiście. Już jak gdyby to organizatorzy, którzy nas przyjmują na ich barki, to przerzucam, ale oczywiście tak jak w ubiegłym roku ESAT ogłosiła, po prostu ogłosiła, kto chętny po różnych uczelniach artystycznych, liceach, szkołach wyższych w Porto, kto byłby zainteresowany i tak mieliśmy właśnie taką mieszankę osób z różnych uczelni. Także to jest naprawdę, i też przychodzili wykładowcy ze swoimi dziećmi, żeby poanimować.
1: No właśnie, bo to można zaszczepiać też od najmłodszych lat, szczególnie, że animacja może być formą zabawy
2: Oczywiście.
1: Dla dziecka, niezwykle kreatywnej, co też udowadnia wiele zajęć, które odbywają się w samej Łodzi chociażby. Co z twojego doświadczenia daje tym młodym ludziom, studentom, którzy są w trakcie nauki i realizacji swojej pasji, ale jednocześnie planowania tego, co dalej, takie pokazy za granicą, one mają dla nich jakieś konkretne znaczenie?
2: Tak, myślę, że bardzo zderzają czasem swoje wyobrażenie jak widz krajowy, ponieważ jesteśmy w takiej kulturze, prawda? I nagle stykają się z odbiorcami troszeczkę z innych kultur. Nagle padają pytania, na które nawet my jako opiekunowie na etapie pracy nad scenariuszem, storyboardem, nie przyszłoby nam do głowy. A czasem takie pytania padają z sali i rzeczywiście jest to, prowokują rzeczywiście do myślenia.
1: I być może są inspiracją do nowych projektów.
2: Oczywiście,
1: także.
2: Jak najbardziej.
1: No to życzymy wam udanych podróży z polską animacją, panorama polskiej animacji, kontynuacja projektu sprzed roku. Trochę wakacyjnie i trochę już potem po wakacyjnie o wszystkim opowiadała kuratorka, profesor Aleksandra Chrapowicka z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dziękuję bardzo.
2: Ja również dziękuję.

takie muzyczne i filmowe podróże także u nas. W audycji Agata i Film to oczywiście były odwiedziny w Barcelonie za sprawą filmu Diego Alena, Vicky Cristina Barcelona i tego utworu, który pojawia się na ścieżce dźwiękowej właśnie tej produkcji. No i świetnie się wpisuje też filmowe, wakacyjne klimaty w naszym programie. Ale chciałabym jeszcze nawiązać do jednej bardzo istotnej kwestii. W rozmowie z Izą Wierzbińską, zapowiadając m.in. pokaz The Last Showgirl na Polówce właśnie w przestrzeniach Łódzkiego Muzeum Kinematografii, na dziedzińcu Łódzkiego Muzeum Kinematografii, wspomniałam także o Bonnie Tyler, którą pożegnaliśmy w miniony czwartek, bo wtedy dotarła do nas informacja o tym, że ta artystka w wieku 75 lat zmarła. Wspaniała wokalistka, która jeszcze nie tak dawno przecież koncertowała także w łódzkiej Atlas Arenie, więc pewnie wielu z Państwa miało też szansę ją usłyszeć na żywo, ale ważne, by także wybrzmiało, że ona jest autorką tych wielkich, absolutnie wielkich hitów, które także niejednokrotnie były wykorzystywane w różnych filmach. Przede wszystkim Holding Out for a Hero, którego za chwilę posłuchamy, pojawia się tak naprawdę w wielu tytułach, no chyba Footloose jest najbardziej reprezentatywnym, jeśli chodzi właśnie o ten utwór. Więc zostawiam Państwa na chwilę właśnie z tą piosenką i ze wspomnieniem Bonnie Tyler. My wracamy w audycji Agata i Film już po godzinie 17, a więc po najnowszych wiadomościach punktualnie o 17 w Radiu Łódź, no i w drugiej części naszego programu, więc mam nadzieję, że Państwo będą mi nadal towarzyszyć.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture sound system, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Jest godzina 17. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, witam i zapraszam na wiadomości. Żądają zerwania partnerstwa między Łodzią a Lwowem. Działacze Konfederacji w Łodzi zbierają podpisy. Pożar na kolei w Niemczech wywołany przez lewicowych ekstremistów. Przynajmniej tak uważają sami zainteresowani. Bilety za czerwony pasek na świadectwie, czyli koluszkowskie nagradzanie uczniów. Wieczorem i nocą w regionie może popadać, a także zagrzmieć. A wiadomości zaczynamy od wypadku na Krajowej 12 w miejscowości Kafar między Rękorajem a Piotrkowem Trybunalskim. Doszło tam do wypadku, zderzyły się dwa samochody osobowe, trzy osoby zostały ranne. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana, a ruch odbywa się drogami lokalnymi.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Chcą zerwania partnerstwa między Łodzią a Lwowem. Działacze Konfederacji w Łodzi upamiętnili ofiary rzezi wołyńskiej. Przy okazji zbierali podpisy pod petycją dotyczącą zerwania współpracy łódzko-lwowskiej. W 83. rocznicę ludobójstwa na wschodnich kresach II Rzeczpospolitej ugrupowanie zorganizowało pikietę na ulicy Piotrkowskiej, mówi Bogusław Ciupka z Konfederacji.
5: Ten dzień przypomina o tragedii, jaka spotkała wtedy Polaków zamieszkujących Kresy. Dzisiaj w bezimiennych grobach jest być może nawet 200 tysięcy polskich obywateli.
6: Zbieramy podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą. Wobec działań mera Lwowa w związku z niezapłaceniem polskiej firmie, która budowała spalarnię odpadów, ponadto w Lwowie są pomniki pana Bandery, dlatego uważamy, że powinniśmy zawiesić tą współpracę jako miasto Łódź.
3: Dodaje Jacek Solecki. Uchwała trafi do Rady Miasta Łodzi po zebraniu 300 podpisów. Historycy szacują, że podczas zbrodni wołyńskiej w latach 1943-1945 zginęło około 100 tysięcy Polaków. Lewicowi ekstremiści twierdzą, że stoją za pożarem na niemieckiej kolei. Ogień na odcinku Kolonia Düsseldorf sprawił, że istotny dla ruchu w regionie odcinek torów od wczoraj jest zamknięty. Adam Górczewski.
7: W internecie pojawiło się oświadczenie grupy o nazwie Commando Angry Birds o spowodowaniu pożaru w dwóch miejscach z dokładnym wskazaniem, że chodzi o most w pobliżu Wuppertalu i miejsce niedaleko przejścia podziemnego. W tych lokalizacjach wczoraj zapaliły się kable, powodując wstrzymanie ruchu pociągów na jednej z najbardziej zatłoczonych tras w nadrenii północnej Westfalii, najludniejszym landzie Niemiec. Deutsche Bahn i śledczy jeszcze wczoraj stwierdzili, że pożar był efektem celowego działania. Autentyczność oświadczenia lewicowych ekstremistów nie została jeszcze potwierdzona, ale Commando Angry Birds w podobny sposób zaatakowało infrastrukturę kolejową w ubiegłym roku. Ekstremiści twierdzą, że powodem ich działania jest sprzeciw wobec wymierania ludzkości w wyniku szybkiego rozwoju technologicznego.
3: Niemieckie służby nadal podejrzewają, że to był sabotaż. Świadectwa z wyróżnieniem nagrodzone. Samorząd Koluszek kolejny raz chce nagrodzić uczniów z całej gminy, którzy w minionym roku szkolnym otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem. Bilety za pasek to akcja, dzięki której uczniowie otrzymują bilety do kina, na baseny zewnętrzne i kajaki, mówi zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk.
8: Bilety można wykorzystać do końca sezonu. Baseny będą na pewno działały do końca sierpnia, kajaki do końca września. Natomiast kino Odeon nie jest uzależnione od pogody, działa cały rok, więc tutaj...

0: Mistrzów Mazowiecki. Tym razem podopieczni trenera Bartosza Grzelaka przegrali 1-3 ze Starym Starachowice. Z zagranicznym rywalem nie poradził sobie Widzew 2 Łódź. Zdobywcy wojewódzkiego Pucharu Polski przegrali aż 1-4 z drużyną B czeskiego Banika Ostrawa. Michał Malinowski, Radio Łódź.
1: Wcześniej informowaliśmy o porażce Wartysi Radzelaną Toruń 3-4. Do inauguracji sezonu trzecioligowego zostały 3 tygodnie. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości o godzinie 18. W tej chwili przyjemnie, słońce świeci, można powiedzieć, że dobrze to już było, ponieważ wieczorem to zachmurzenie będzie coraz większe, a miejscami przelotnie popada deszcz, a także zagrzmi i również może pojawić się grad. Prognozowana suma opadów lokalnie wyniesie do 15 mm. Na radiowym termometrze mamy 21 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie wynosi w tej chwili 995 hektopaskali.

0: Agata i film.
1: A w tej drugiej, właśnie rozpoczynającej się części naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź, czas na wielkie świętowanie. Agata Gwizdała-Malik przed mikrofonem niezmiennie. Obiecałam Państwu, że zajmiemy się fenomenem, absolutnym fenomenem popkultury, takiej masowej wręcz, nie tylko filmowej wyobraźni. No bo jak inaczej mówić o takich bohaterach jak Rocky Balboa czy John Rambo? A to są bohaterowie stworzeni na wielkim ekranie i to nieraz. Przez Sylwestra Stallone. Ten właśnie aktor świętuje w tym roku 80 lat. Skończył 80 lat dokładnie 6 lipca, więc dosłownie kilka dni temu, więc to świetny pretekst, by wrócić do jego najważniejszych ról, bo co ważne, to nie tylko Rocky, to nie tylko Rambo, to także plany, chociażby kolejne plany, aktualne plany na współpracę przy tworzeniu serialu, który ma nawiązywać też do początków XX wieku, nie tylko w swoim klimacie i w historii, ale także chociażby w sprzęcie, który będzie użyty. Wszystko Państwu jeszcze dzisiaj na pewno zdradzę wraz z moim gościem, ale będziemy także podsumowywać to, co wydarzyło i wydarza się wciąż na festiwalu w Karlowych Warach. 60. edycja tej wielkiej imprezy, jednocześnie jednej z najstarszych w Europie, dziś dobiega końca. No i oczywiście tradycyjnie, jak to bywa u nas w wakacyjnych spotkaniach z cyklu Agata i film, kolejna filmowa wycieczka po regionie, kolejne miejsce wskazanego przez zaproszonego przeze mnie przewodnika i myślę, że ta dzisiejsza lokalizacja może Państwa trochę zaskoczyć, ale mam nadzieję, że Państwa na pewno do takiej wycieczki zainspiruje. To już pod koniec naszego programu. Teraz pozostaniemy w klimacie Quentina Tarantino i Pulp Fiction. A to dlatego, że ta postać, ten reżyser, ten twórca powróci do nas także w rozmowie o Sylwestrze Stallone. Zostańcie Państwo z nami.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, to audycja Agata i Film, w której teraz przenosimy się na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Dziś dobiega końca, dziś już wszystko będzie jasne, ale warto powiedzieć o festiwalu w kontekście jego wyjątkowego jubileuszu, bo to już jest 60. edycja tej filmowej imprezy. Jak Państwu wcześniej wspominałam, drugiej najstarszej imprezy filmowej w Europie po festiwalu w Wenecji. Zresztą ten jubileusz to nie tylko 60-lecie, ale także 80-lecie, bo 60. edycja, ale jednocześnie w tym roku mija 80 lat od pierwszej edycji tego wyjątkowego przeglądu międzynarodowego kina. Zresztą do tego jubileuszu nawiązywał też program tegorocznego festiwalu. Przede wszystkim poprzez sekcję Powrót do korzeni, w której znalazły się właśnie filmy, które w szczególny sposób zapisały się w historii tego festiwalu. To między innymi Szkwał czy Trainspotting Danny'ego Boyla, ale też, co ważne, podobnie jak przed tymi 80 laty, projekcje odbywały się nie tylko w Karlowych Warach, ale także w innym uzdrowisku na zachodzie Czech, czyli w Mariańskich Łaźniach. W sumie w programie prawie 140 filmów. Część z nich była pokazywana także premierowo podczas tego festiwalu, no ale prawdziwy też wysyp gwiazd, które pojawiły się na czerwonym dywanie już na otwarciu, a to między innymi Juliette Binoche czy Dustin Hoffman. Oboje odebrali specjalne nagrody Kryształowego Globusa za wybitny wkład w światową kinematografię. Zresztą Juliette Binoche podczas festiwalu miała też specjalne wprowadzenie do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, do Trzech Kolorów. A Dustin Hoffman z kolei, jako ten swój przełomowy film do pokazania także na festiwalu, wybrał, no oczywiście, można powiedzieć, Absolwenta, ale pojawił się także w Karlowych Warach Jesse Eisenberg, czyli reżyser, aktor, myślę, że Państwu bardzo dobrze znany, oczywiście z Social Network, ale ostatnio z Prawdziwego Bólu, czyli z filmu zrealizowanego całkowicie praktycznie w Polsce, wyprodukowanego także przez łodziankę Ewę Puszczyńską. Jesse Eisenberg, który gdzieś tam poniekąd też sięga do swoich korzeni rodzinnych. Zresztą to miało także wpływ na to, że otrzymał polskie obywatelstwo, a jak się okazało, właśnie na festiwalu już wkrótce ma je odebrać.
1: Jesse Eisenberg podkreślił, że chce spędzać więcej czasu w Europie Środkowej, skąd pochodzą jego przodkowie. Pracowałem tu już kilka razy, kręciłem filmy w Bośni, Chorwacji, Czechach i oczywiście w Polsce. Czuję się tutaj jak w domu. Moja rodzina żyła w tej części świata o wiele dłużej niż w Ameryce. W pewnym sensie jestem bardziej Czechem lub Polakiem niż Amerykaninem. Odbierając nagrodę na festiwalu, aktor poinformował, że dokładnie za tydzień odbierze polskie obywatelstwo. Podczas spotkania z widzami wspominał, że początkowo słyszał, iż bez znajomości języka i związków zawodowych z Polską na obywatelstwo nie ma szans. Zażartował, że wszystko zmieniło się dopiero wtedy, gdy o swojej chęci uzyskania polskiego obywatelstwa zaczął otwarcie mówić w mediach.
0: Polskich akcentów na festiwalu w Karlowych Warach też oczywiście nie mogło zabraknąć. Publiczność mogła między innymi zobaczyć najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, a więc Ojczyznę, która już od tej premiery w Cannes ma teraz taką właśnie już festiwalową, wspaniałą drogę. Krąży po różnych festiwalach i pokazywana jest publiczności, ale w programie znalazł się także chociażby najnowszy film Tomasza Milnika.
1: Tworzący w Czechach polski reżyser i scenarzysta opowiada w Wybrańcu historię wyrzutka, który zostaje papieżem. Produkcja wymykająca się jednoznacznym podziałom gatunkowym miała w Karlowych Warach swoją światową premierę. Do kin trafi w grudniu. Portal Seznam Sprawy ocenił, że film może podzielić widzów. Jedni uznają jego świadomie teatralną stylistykę za zbyt sztuczną. Inni docenią baśniowy, miejscami mroczny klimat z nutą Monty Pythonowskiego humoru. Polski akcent pojawił się także w branżowej części festiwalu. W programie Promises, wspierającym rozwój najbardziej obiecujących projektów z Europy Środkowo-Wschodniej, wyróżniono producentkę Monikę Matuszewską, pracującą nad filmem Bierzmowanie, którego premiera jest planowana za 2 lata. Polska producentka otrzymała nagrodę Rotterdam Lab. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Mamy więc tam na miejscu w Czechach także swoją reprezentację. Przepiękny jubileusz, 60 lat, 60. edycja festiwalu i 80 lat historii festiwalu. Jak wspominałam Państwu o tych gwiazdach, które w tym roku pojawiły się na czerwonym dywanie, to przez te ostatnie dekady to była naprawdę bardzo, bardzo długa lista znakomitych światowych gwiazd kina. Tutaj dość wymienić chociażby Leonardo DiCaprio, Salma Hayek, Whoopi Goldberg, Michael Douglas, Antonio Banderas, Robert De Niro, Morgan Freeman, aż po prostu brakuje mi tchu, brakuje mi oddechu, John Travolta, John Malkovich, Judi Dench, Mel Gibson, no i ta długa lista pewnie jeszcze mogłaby być wydłużana na pewno, więc to tylko też świadczy o tym, jak prestiżowy jest to festiwal, którego jubileuszowa edycja właśnie dziś dobiega końca. Dustin Hoffman, jedną z głównych gwiazd tegorocznej odsłony, wspomniałam o absolwencie, więc teraz niech zabrzmi też muzyka z absolwenta, chociaż wybór piosenki z soundtracku tego filmu jest naprawdę trudny, bo naszpikowany był hitami, do których wracamy po wielu, wielu już przecież latach i które właśnie gdzieś od razu kojarzą nam się z tą historią z Dustinem Hoffmanem w roli głównej.

ten absolwent, ta muzyka, ta historia, chociażby na filmie oczywiście wszystko zaczyna się po tym, jak główny bohater kończy college, ale tak sobie skojarzyłam, że przecież w tym tygodniu tegoroczni maturzyści odebrali wyniki egzaminów dojrzałości i dla nich też zaczyna się taki zupełnie nowy etap w życiu. Swoją drogą wszystkim gratulujemy, tym, którym się udało, a tym, którym się nie udało, to pamiętajcie, to nie jest jeszcze koniec świata przed wami, także możliwość poprawy i za nią będziemy również trzymać kciuki. A teraz już obiecane świętowanie w naszym programie, w programie Agata i Film w Radiu Łódź, ale żeby wejść w ten klimat, no to teraz mogą zabrzmieć tylko te motywy.

0: Z nami w studiu filmoznawca Kamil Jędrasiak, związany m.in. z Uniwersytetem Łódzkim. Dzień dobry, Kamilu, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Na początek mam do ciebie trudne pytanie. Czy policzyłeś liczbę schodów, jak wchodziłeś tutaj do studia? Te, które musiałeś pokonać, wchodząc do radia.
1: Nie liczyłem, ale wiem, do czego pijesz.
0: 72 to nie było, co?
1: Nie, na pewno nie.
0: No oczywiście, chodzi o te słynne schody, po których Rocky podczas jednego ze swoich filmowych treningów wspina się i potem ogląda całą panoramę miasta. To jest podobno jedna z najbardziej chwytliwych także atrakcji turystycznych w Filadelfii przed Muzeum Sztuki. No i też taka trochę metafora, mam wrażenie, aktora, o którym dziś będziemy rozmawiać. Sylwester Stallone, 6 lipca skończył 80 lat. Wszystko zaczęło się na Manhattanie w Nowym Jorku i wcale nie zaczęło się jakoś różowo. Już przy samym porodzie były problemy, które skutkowały tym, że miał porażoną część twarzy, co także potem przełożyło się na to, jak wyglądała jego droga artystyczna. Był wyrzucany z jednej albo i z kilku szkół. Rodzice się rozwiedli, przeprowadzka i tak dalej. Różne prace próbował w kinie, nie zawsze mu się udawało i w końcu pojawił się ten rok. I tak mi się właśnie skojarzyło, że te schody to są takie pokonywanie kolejnych trudności i raptem bach, jest na szczycie. Trochę taki American Dream filmowy?
1: Metafora jego kariery, ale przede wszystkim chyba metafora jego uporu. Bo nawet historia tego filmu, Rocky, sama w sobie jest dość ciekawa. To znaczy on gdzieś tam się spierał o to, kto ma zagrać główną rolę. On chciał, twórcy nie do końca byli do tego przekonani, ostatecznie on go zagrał. Wydaje mi się, że ten jego upór to jest coś, co pomogło mu najpierw zaistnieć, ale później wytrwać w tym biznesie i się jakoś dostosowywać do zmieniających realiów. I wydaje mi się, że można wiele powiedzieć o jego wyborach co do ról w późniejszych latach kariery, to znaczy grywał w często takich filmach, które gdzieś tam przechodziły bez echa, jakieś straight to DVD czy straight to streaming, ale wydaje mi się, że od pewnego momentu nauczył się akceptować też upływ czasu. Że gdzieś tak powiedzmy do pierwszej dekady tego wieku jeszcze był takim aktorem, który chciał udawać, że jest młodszy niż jest.
0: A teraz już z tym pogodził, że ma na karku 80 lat, chociaż powiem ci szczerze, jak tak na niego patrzę, to nieźle się prezentuje.
1: Nieźle się prezentuje i co więcej, myślę, że on też odkrywa jakieś takie nowe niuanse tego, co jest w stanie zagrać w ostatnich latach. I akceptując to, w jakim jest wieku i do jakiej kategorii ról może teraz wpadł, no nie poddaje się. I to tak i fizycznie, i mentalnie, i pod względem wyzwań co do ról, które wybiera, ale też pod względem właśnie kondycji fizycznej. Wydaje mi się, że to jest taki aktor, który bardzo o siebie dba do ostatniej chwili i
0: to
1: w
0: prawda,
1: pewnym sensie też teraz nawet gra lepiej niż kiedyś może.
0: O, bo teraz na przykład możemy go oglądać w takim popularnym serialu, tuż chyba 4. sezon, Tulsa King, jeśli się nie mylę.
1: Tak,
0: też gangsterskie klimaty nowojorskie, prawda?
1: Tak, i to jest w ogóle dla mnie jakieś takie odkrycie ostatnich lat. Ja sobie bardzo późno w ogóle ten serial zacząłem oglądać. Przyznaję, że całkiem niedawno tak naprawdę się dopiero wciągnąłem w ten serial, ale to jest dla mnie w ogóle jakiś kosmos. To znaczy, on się odnalazł w medium telewizyjnym. Człowiek, który słynął z tego, że gra w filmach, teraz nagle w serialu okazuje się, że no, wykorzystuje potencjał tego medium, żeby gdzieś tam po pierwsze podbijać swój mit tego, kim jest i jaką rolę pełnił, ale też nie wiem na ile to jest egzekwowane w późniejszych sezonach, ale przynajmniej w pierwszym sezonie znalazłem sporo takich drobnych wtrętów autobiograficznych, które są wręcz urocze, jak się cokolwiek wie o Sylwestrze Stallone i ogląda się historię generała, bo taka jest ksywka bohatera, którego gra. No to gdzieś tam fajne jest to, że to jest taki film, taki serial, w którym nie tylko Sly gra, ale też jest przesiąknięty jego personą. Cały koncept
0: i doświadczeniem,
1: na tę postać,
0: prawda? To jest ciekawe, chociaż tak naprawdę, gdyby poszperać tak też w Rockim, to można wiele w nim, w tym filmowym bohaterze zobaczyć właśnie z samego Sylwestra Stallone. Zresztą musimy też Państwu przypomnieć, że sam scenariusz napisany przez właśnie naszego dzisiejszego jubilata był inspirowany prawdziwą walką bokserską i tak ta historia powstała. Niektórzy krytycy złośliwie się śmieją, że musiał w końcu sobie coś napisać, żeby w czymś zagrać, bo wcześniej mu nie szło. No nie wiem, na ile to jest prawda. Wiemy też, że te kolejne, część kolejnych odsłon Rockiego była przez niego również reżyserowana, ale historia też jest o tyle ciekawa, że o ile ten pierwszy Rocky to absolutny kasowy sukces, też doceniony oczywiście przez branżę, nominowany do Oscara, wygrał z Taksówkarzem, to był ten sam rok oscarowy w kategorii najlepszy film, to potem przychodzą kolejne odsłony Rockiego i coś tam nie zawsze idzie chyba po myśli twórców i obok Oscarów pojawiają się Maliny, prawda? To jest też aktor, który zbiera i to, i to. I to też jest jakaś taka sinusoida. Dlaczego to się nie udaje tak do końca? Dlaczego ten fenomen pierwszej odsłony tak naprawdę nie jest kontynuowany?
1: Dlatego, że zawsze przychodzi taki moment, kiedy...
0: Trzeba powiedzieć sobie stop.
1: Tak, znaczy chciałem powiedzieć, że kiedy doje się jakąś taką krowę, która dużo mleka daje, w którymś momencie okazuje się, że to się przestaje sprawdzać. Formuła się wyczerpuje, krótko mówiąc. Jeżeli formuła się wyczerpuje, to tworzenie kolejnych odsłon jakiegoś cyklu tylko dlatego, że poprzednie się sprzedały, może trafić na ścianę w postaci braku pomysłów na to, co jeszcze można opowiedzieć z tą postacią. Ale wydaje mi się, że nawet ta sinusoida, o której mówimy, ona znowu jest na fali wznoszącej, no bo przecież Creed przyniósł mu odkupienie.
0: No to są kilka lat wstecz, prawda? Mówimy o powrocie tego seniora Rockiego.
1: Dokładnie. I tutaj właśnie, bo akceptacja wieku, to jest jedna kwestia. Po drugie, kontynuowanie takiego story arku, w którym Rocky, a w zasadzie charakter arku, w którym Rocky staje się mentorem dla kogoś, a nie jest jakby głównym bohaterem. Tutaj już takie bardzo dosłowne, bo film ma inny tytuł, prawda, ale no, klucz jest takie, że to przyniosło mu odkupienie. I nawet właśnie jeżeli chodzi o Złote Maliny, no to był film, za który dostał nagrodę odkupienia za grzechy. Natomiast wydaje mi się, że to widać w każdej serii, no bo nawet jeżeli spojrzymy sobie na Johna Rambo, no to teoretycznie też niektórzy twierdzą, że to była taka rola, a w zasadzie taka franczyza, w którą wszedł głównie dlatego, żeby nie być kojarzonym z odcinaniem kuponów od Rockiego.
0: No i proszę.
1: I proszę. I po
0: odcinaj
1: pierwsze,
0: kolejny.
1: Od kolejne odcinanie kuponów, które trwało kolejne lata. Chyba najbardziej nielubiany film z tej serii, czyli Ostatnia Krew, dla mnie jest świetny. To jest absolutnie świetne kino, które jest autoparodią, jest autopastiszem może wręcz, bo autoparodia sugerowałaby jednak, że gdzieś tam
0: wstydzimy
1: się. Deprecjonujemy i wstydzimy się tego, co zrobiliśmy. A ten film wydaje mi się, że jest takim trochę autopastiszem. Wszystko jest przerysowane, przekombinowane. Gra aktorska jest przekombinowana, scenariusz jest przekombinowany. Złośliwi, którzy nazywają ten film Kevin sam w domu, tylko zamiast Kevin to jest Rocky sam w domu. Moim zdaniem to jest dobre określenie, przy czym absolutnie niezłośliwe. Mm-hmm. To jest dosłownie film, który z pewną samoświadomością podchodzi do historii marki i bardzo fajnie to ogrywa. Wydaje mi się, że w ogóle przy takich długich seriach wejście na pewien poziom samoświadomości jest konieczne, zwłaszcza jeżeli te serie słynęły z tego, że stawały się coraz bardziej rozwleczone. Mm-hmm. Sprawdziło się moim zdaniem, chociaż pewnie niektórzy się pokłócą z Szybkimi i Wściekłymi na przykład, bo gdyby te serie traktować na poważnie, to już dawno stałaby się jakby beznadziejna. Jak się przyjmie tę optykę, że ona jest trochę ironiczna, to nagle okazuje się, że jest całkiem zabawnie oglądać te filmy. I to samo stało się z Johnem Rambo. To znaczy Ostatnia Krew jest takim filmem, może nie rozliczeniowym, ale takim filmem, w którym trochę spuszczamy z tonu, troszeczkę
0: bawimy się konwencją. A dla ciebie i jako widza, jako filmoznawcy, Stallone to jest bardziej Rocky czy bardziej Rambo? Najtrudniejsze pytanie.
1: Już powiedzieliśmy, że Rocky to metafora trochę jego kariery i wydaje mi się, że warto się tego trzymać. Natomiast dla mnie jednak chyba John Rambo jest tą postacią, którą bardziej lubię. Tak po prostu. Jest postacią, która w całym swoim takim, powiedziałbym, stereotypicznym charakterze stała się archetypem. W sensie to jest punkt odniesienia. Rocky oczywiście też można powiedzieć, że jest taką postacią, ale wydaje mi się, że nawet do języka potocznego przeszło, że nie wiem, można wejść w tryb Rambo, że określamy, że ktoś w trybie Rambo jest jednoosobową armią, która rozwala wszystkich. I coś w tym jest, że jeżeli chodzi o kino akcji, to Rambo jest w takim panteonie najważniejszych postaci popkultury. Rocky w kinie sportowym pewnie też.
0: W takim, powiedziałbym, melodramacie sportowym. Melodramacie, no i jednak ten wątek miłosny tam, słuchaj, bardzo istotny też, który też wpływa jak gdyby na to, jak ta kariera tego naszego głównego bohatera, na czym ona polega, jak ona się zmienia. Ale na czym polegałaby według ciebie ta ponadczasowość? Wracam do tego początku, do pierwszego Rockiego, bo mam wrażenie, że dla ludzi wychowanych w latach 90. to jest jakiś w ogóle punkt odniesienia, jeden z wielu. Wiadomo, że to było też dla nas, dla tego pokolenia, takie okno na świat, te filmy, które przychodziły do nas zza wielkiej wody. Ale ja mam wrażenie, że to jest też taki film, który dla tego młodszego pokolenia, albo ten bohater jest cały czas, może nie w takim stopniu, ale jednak jakimś punktem odniesienia przy całym spektrum, całym pejzażu tych bohaterów, którzy oni dzisiaj mają, prawda?
1: Tak. Zaczęliśmy rozmowę od dyskusji o schodach. I wydaje mi się, że ta scena jest jedną z najbardziej kultowych scen kina w ogóle.
0: Też w obrazku, prawda?
1: W obrazku, w myśleniu o scenach ze schodami. Przychodzą mi do głowy schody odeskie i scena z, tak. Scena z Rockiego.
0: Ładne porównanie.
1: Dwie skrajności, nie? Ale właśnie te dwie skrajności moim zdaniem doskonale pasują jako odzwierciedlenie tego, co rozumiem przez kultową scenę. I ta scena jest absolutnie kultowa. Można ją wyjąć z kontekstu, wszyscy kojarzą, jeszcze mają w głowie te melodie, prawda?
0: I muzyka, dokładnie, te dźwięki.
1: Myślimy o tym w kategorii takiego przezwyciężania trudności, determinacji, treningu, który jest trochę ponad ludzkie siły, ale przynosi rezultaty. To symboliczne wbiegnięcie na górę, podniesienie rąk, to jest w ogóle kolejna taka sylwetka, która też się zapisała w popkulturze, którą jak się wytnie i zrobi się taką czarną sylwetkę na białym tle, wszyscy wiedzą, z jakiego filmu to pochodzi. Jedyny ekwiwalent tego typu sylwetki, który przychodzi mi do głowy, to Jordan i logo butów Jordan, tak?
0: To no prawda.
1: Generalnie mamy tutaj...
0: No jest jeszcze taki gezer, to zupełnie jakieś abstrakcyjne porównanie, ale ta słynna scena na Titaniku, jak oni razem na tym kadłubie tam stoją, to też jest tak wiesz, też tak, to wszyscy poznamy.
1: Dokładnie.
0: To już duet.
1: Ale to są najwięksi, nie? To tak. Są te największe sceny, to są te największe kadry, takie, które zapadają w pamięć, absolutnie. I oczywiście można tutaj mówić o tym, że ona w momencie premiery mogła nie robić takiego wrażenia, chociaż myślę, że robiła. Natomiast to, co się stało z biegiem lat i to, jak bardzo ta scena utkwiła w zbiorowej świadomości, tylko potwierdza, że ten film jest w jakimś sensie ponadczasowy. Nie tylko ze względu na kultowość wybranych kadrów czy scen, ale przede wszystkim ze względu na to, jak też funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni. Mówiłem, że Rambo jest punktem odniesienia dla kina akcji, ale faktycznie Rocky byłby taką postacią Zero to Hero, która jest tutaj doskonale...
0: sportretowana, ta tak, droga, prawda?
1: I jeszcze do tego zbieżna troszeczkę faktycznie z charakterem samego aktora.
0: To prawda, tu się to wszystko pięknie spotyka, tak samo jak spotykają się te 80. urodziny Sylwestra Stallone i 50., jeszcze raz muszę, tu się to pięknie wszystko spotyka, tak jak spotykają się urodziny okrągłe 80. aktora i 50. rocznica od premiery Rockiego, to już jest ten czas, drodzy Państwo, to pozwolę sobie zacytować takie zdanie. Życie to walka, to naprawdę trudna walka, w której możesz wiele wygrać, ale i mnóstwo stracić. Prawdziwe zwycięstwo polega jednak na tym, aby nigdy się nie poddawać. Stojąc na szczycie tych schodów, przypominasz sobie, że wszystko jest możliwe. Tak powiedział Sylwester Stallone w 2023 roku podczas pierwszego dnia Rockiego, czyli święta ustanowionego przez władze Filadelfii. Ale myślę, że dużą niesprawiedliwością byłoby sprowadzanie tego aktora do tych dwóch ról. Jak powiedzieliśmy na początku, no to jest jednak jakieś miejsce w masowej wyobraźni. Ale to nie znaczy, że nie można wymienić jeszcze przynajmniej kilku. Na które ty byś wskazał?
1: No, jeżeli chodzi o kino akcji, to jest trochę takich dzisiaj może już mniej popularnych marek, ale takich, które swego czasu też rozgrzewały wyobraźnię. Cobra.
0: A, tak.
1: Tango i Cash. To są też takie role, które trudno zapomnieć. Dla mnie też świetną rolą, ale już z tego późnego okresu twórczości, świetną w zasadzie nawet może serią, chociaż nie chcę mi przejść przez gardło stwierdzenie, że to świetna seria, kiedy mówię o niezniszczalnych, ale niezniszczalni są jakimś też takim momentem autoironicznego bawienia się swoim wizerunkiem. Swoim i innych gwiazd kina akcji. Też międzypokoleniowo, różnopokoleniowo. To jest takie przekazanie pałeczki troszeczkę młodszemu pokoleniu. I moim zdaniem to też jest super. To też była fajna rola. Taka, w której on w zasadzie jest jedną z tych, no, w zasadzie najważniejszą osobą, która jednoczy te gwiazdy kina akcji. I to też pokazuje jego pozycję w Hollywood. Że on jest w stanie taki projekt udźwignąć. On jest w stanie to zrealizować po latach. On jest w stanie w zasadzie zrobić takie Avengers Assemble, tylko faktycznie z prawdziwymi gwiazdami kina.
0: To prawda, zresztą ma wspaniałych przyjaciół wokół siebie, z którymi się przyjaźni i tutaj to są naprawdę też tuzy, jeśli chodzi o ten świat Hollywood. Trzeba także przypomnieć, że Quentin Tarantino był zafascynowany, jest wciąż zafascynowany postacią tego aktora. Sam w wywiadach powtarzał, że jego droga, jego kariera jest dla niego taką wzorcową. No teraz mamy jakieś doniesienia o tym, że oni razem pracują nad serialem. Chyba znów pozostajemy w tematyce tych takich ciemnych stron Nowego Jorku z początku ubiegłego stulecia. Coś wiemy więcej na temat tego serialu? Na razie chyba delikatnie.
1: Za dużo nie wiadomo. Wiadomo, że prawdopodobnie Tarantino będzie głównym scenarzystą. Razem będą to reżyserować, co też jest ciekawe. I jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, mają zamiar korzystać też z kamer z lat 30.
0: Tak, z epoki.
1: I całość będzie czarno-biała. Więc tutaj też artystycznie widać jakiś pomysł. Może to będzie gimmick, może to będzie jakby jakiś trik taki stylistyczny, ale wydaje mi się, że na taką odwagę mogą też pozwolić sobie nieliczni. A taki duet jak Tarantino i Sly to chyba jednak...
0: Dobrze brzmi.
1: Dobrze brzmi, nie?
0: Dobrze brzmi. To czekamy oczywiście na te kolejne odsłony. Jeżeli nasze życzenia docierają tak daleko, jestem o tym przekonana, to no, życzymy, żeby tej energii Sylwestrowi nigdy nie zabrakło, którą ma. Piękne są te zdjęcia teraz, które pojawiają się w różnych okolicznościowych wpisach, artykułach właśnie w związku z tą rocznicą. Widać z jednej strony upływ czasu, ale właśnie widać również chyba tę całą jego drogę, którą przeszedł też z tym sportem, o którym wspomniałeś. Przecież to był bardzo ważny element także jego dorastania i dojrzewania, co chyba przekłada się na to teraz, jakiego Rockiego, jakiego Sylwestra widzimy. Chciałbyś coś jeszcze dorzucić dla niego?
1: Czy chciałbym coś dorzucić, żeby nie zwalniał tempa tak długo, jak może utrzymać tempo.
0: To jest
1: dosłownie taki człowiek, który pokazuje, że w każdym wieku można się odnaleźć. To trochę tak jak zmiana kategorii wagowej w boksie, nie? Że jak zmieniamy kategorię, to trochę zmieniamy styl. On zmienił, musiał zmienić styl, bo dorósł, dojrzał, zestarzał się i wydaje mi się, że to jest najlepsze. A ta adaptacja, niech on, jeżeli miałbym okazję się do niego odezwać i coś mu powiedzieć, to niech kontynuuje dobrą robotę i wykorzystuje wszystkie swoje atrybuty, które zyskuje też z wiekiem, nie tylko traci, bo wiadomo, że do pewnych ról pewnie dzisiaj już byłoby mu ciężko się przygotować i już nie będzie obsadzany jako gwiazdor kina akcji w takim klasycznym stylu, ale właśnie niech korzysta z tych atrybutów, które dał mu wiek, ta patyna czasu, która wpłynęła na jego emplua w późniejszym okresie.
0: Chociaż
1: kariery.
0: Na włosach jego tego absolutnie nie widać. Czary mary, drodzy państwo. Kamil Jędrasiak był z nami, filmoznawca. Bardzo ci dziękuję za rozmowę o tym fenomenie, jeśli chodzi o postać Sylwestra Stallone i stworzonych przez niego bohaterów. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję.

0: Wake Up Everybody w tym oryginalnym wykonaniu. Utwór pojawia się właśnie także w odsłonie zupełnie innego rockiego po latach, czyli tego rockiego seniora w filmie Creed, to tak w nawiązaniu do świętowania jubileuszu 80-lecia Sylwestra Stallone. Ale to już za nami, a przed nami...
1: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
0: Nasz cykl się rozkręca, rozkręcają się nasze filmowe podróże po regionie. Co sobotę w audycji Agata i Film zapraszam kolejnych przewodników, kolejne osoby, które proponują nam swoje miejsca, czasami bardzo zaskakujące. I dzisiaj myślę, że jedno właśnie z takich miejsc, które wybrała Justyna Tomaszewska. Cześć Justyno.
2: Dzień dobry, cześć.
0: No i oczywiście Państwo doskonale wiedzą, że Justyna kocha Ziemię Obiecaną miłością absolutną, bezgraniczną. I tak sobie pomyślałam, że na pewno wybierzesz jakąś lokalizację, która gdzieś poniekąd też związana była z Ziemią Obiecaną. My wyjeżdżamy z Łodzi właśnie po to, by szukać tych filmowych punktów zaczepienia w różnych częściach województwa. Na północ jedziemy województwa do Głowna. Tak. Dlaczego? Bo Ziemia Obiecana też?
2: Tak, też. Ale też do Głowna dlatego, że moja jedna noga pochodzi z Głowna, więc moja mama urodziła się w Głownie. Często tam jako dziecko jeździłam i lubię Głowno. I tak w tym roku miałam przyjemność prowadzić spacer po Głownie i sobie pomyślałam, że kurczę, mało wiemy o Głownie, a to jest dosłownie pół godziny drogi od Łodzi, jest tam, można to jechać pociągiem, a jeszcze jak tam była kręcona Ziemia Obiecana, to jak zapytałaś mnie, jakie miasto wybieram, no to nie mogło być inaczej. Bardzo chciałabym opowiedzieć o Głownie, które zachęcam, żeby odwiedzić, bo tam jest naprawdę dużo ciekawych historii, bo Głowno to jest mała mieścina, przepraszam, małe miasto, niedaleko Łodzi, ale też z pięknym zalewem, z niesamowitą historią Głowna żydowskiego, bo tam była przecież ponad połowa mieszkańców była żydowska i tam mieszkali na rynku, który dzisiaj przypomina w zasadzie ten stary sztetl. Są jeszcze budynki, które przetrwały tamte czasy. Jest niesamowity dąb na Placu Wolności, który warto zobaczyć. No i jest ten zalew. No,
0: też on jest zrewitalizowany, tam powstała infrastruktura nowoczesna, która też przyciąga.
2: Przyciąga tam ten Wake Park, no i bardzo dużo imprez w Głownie, tak? Że co chwilę się tam coś dzieje. No i to Głowno też jest filmowe, o czym się dowiedziałam, szykując spacer. Czy o Ziemi Obiecanej wiedziałam.
0: To bo... gdzie tam Andrzej Wajda z ekipą zawitał?
2: Zawitał niedaleko zalewu, tam gdzie są takie, bo Głowno też jest wyjątkowe, ponieważ tam są jedyne wydmy śródlądowe. Więc tam, jak Państwo przejeżdżacie przez most, który też jest filmowy, ale o nim za chwilę, to widać po jednej stronie jest zalew, po drugiej jest mniejsza część zalewu, no i wydmy. I na tych wydmach bliżej ulicy Łódzkiej były kręcone właśnie sceny w Ziemi Obiecanej, gdzie w zasadzie na samym początku widzimy Głowno, tam są takie zwane bieda domy, czyli takie miejsca, gdzie, które niesamowicie zresztą Wajda to wymyślił. Oho, zaczynam. Bo jakby film rozpoczyna się taką sekwencją, że mamy fabrykantów, którzy są bogaci, modlą się w tych naszych pięknych pałacach. I potem jest ta niesamowita muzyka Wojciecha Kilara, która nam kontrastuje z tą właśnie biedną Łodzią. I te sceny były kręcone w Głownie. I naprawdę przysięgam Wam, jak jadę do Głowna i robię wycieczki i mam w grupie, a Głowno jest wszędzie, tak jak Łódź, to nie znam, naprawdę na każdej wycieczce jest ktoś, kto albo statystował w tym filmie, no, albo jego dziecko statystowało, albo było na planie, albo było obok. Więc myślę, że też w tym 74 roku, kiedy to było kręcone, no to Głowno żyło tą Ziemią Obiecaną. To jest chwila na ekranie, ale bardzo ważna.
0: Wspomniałaś o tym moście. Od razu mi się to skojarzyło oczywiście z postacią no, świętej pamięci już Sławomira Kryńskiego, którego pożegnaliśmy w ubiegłym roku, w 2025 roku. On w ogóle sobie upodobał te rejony województwa. To jest reżyser pochodzący przecież z Łodzi i tam powstało jego Dziecko Szczęścia.
2: Dziecko Szczęścia, tak. Też taki dobry, ciekawy film opowiadający, może nie będę opowiadał o czym jest, ale jest to taka zagmatwana bardzo historia, bardzo przejmująca i właśnie tam na tym moście słynnym w Głownie są kręcone sceny też właśnie z widokiem na ten zalew. To już są czasy późniejsze, więc też dużo osób pamięta, jak to Dziecko Szczęścia było w Głownie kręcone. Ja w ogóle myślę, że w takich małych miejscowościach, o których ty opowiadasz w audycji, to ten film ma o wiele większe znaczenie, że ludzie jakby pamiętają, żyją tym.
0: Szczególnie, kiedy na przykład przyjeżdżają tam znakomici aktorzy. A jeżeli wymienię Państwu takie nazwiska jak Roman Kłosowski, Artur Barciś, Zbigniew Buczkowski, Stanisława Celińska, Witold Pyrkosz, to od razu nam się kojarzy film Andrzeja Barańskiego pod tytułem Kramarz. Też niezwykła historia, bo inspirowana prawdziwą historią i też w Głownie.
2: Tak, ale też nie tylko w Głownie, bo to było kręcone i w Strykowie, i w Bratoszewicach, i w różnych miejscach, do takich mniejszych miejscowościach dookoła. Historia wydaje się niesamowita i pokazująca takie prawdziwe życie tych małych miejscowości, bo to też mnie fascynuje na swój sposób. Ja mam, tak jak wspominałam, mamę z Głowna i mama dzisiaj już od 50 lat jest łodzianką, ale ciągle wspomina ten rynek właśnie, który był na w Kramarzu i
0: targowisko,
2: no tam się głównie mówi, że się idzie na rynek, albo na targ rzeczywiście. Więc jakby te miejsca nadal tam są, nadal funkcjonują, a na ekranie wygląda to nieprawdopodobnie realnie, no bo jesteśmy w tych rzeczywistych, prawdziwych, małych przestrzeniach ważnych dla tych mieszkańców do dzisiaj.
0: Gdzieś jeszcze powinniśmy się wybrać, żeby coś ciekawego filmowego w Głowni zobaczyć?
2: Myślę, że tak w okolicy Głowna był kręcony taki bardzo dobry film Pułkownik Kwiatkowski. To jest jedna z piękniejszych scen, może Państwo kojarzycie, Marek Konrad i Renata
0: Dancewicz.
2: To najpiękniejsze łzy po zobaczeniu najpiękniejszej części ciała. Bardzo lubię tę scenę. W ogóle lubię ten film i kocham Marka Konrada, nie tak jak Olbryskiego.
0: No właśnie, bo chciałam zapytać, czy coś się stało. Nie.
2: Come on, Olbryski numer jeden zawsze. Ale pana Marka bardzo...
0: To czekasz na lalkę w tym roku?
2: Czekam. Na dwie nawet. Czekam. Też kręcone w regionie.
0: W Pałacu w Nieborowie między innymi. I jedna i druga. To też ciekawy wątek. Będziemy do niego na pewno wracać. I tak jeszcze szperając i szukając informacji właśnie o filmowym Głownie, to trochę mnie to zastanowiło, bo gdzieś mi to umknęło, przyznam szczerze, to był 2023 rok, że to Znachor, ten najnowszy, tam też się pojawił z Leszkiem Lichotą w roli głównej.
2: Tak, ale ja nie potrafię tego zlokalizować. Ja mam teorię, że to nie weszło.
0: Po prostu.
2: Tak, że może była ekipa, ale zrezygnowała. Zgierz na pewno jest.
0: No to jeżeli ktoś na przykład z naszych słuchaczy widział ekipę tego najnowszego Znachora w Głowni, to proszę koniecznie napisać. Będziemy to także odnotowywać. Justyna na pewno do nas także wróci. Dziękuję Ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Filmowe wakacje w Łódzkiem.

I taki muzyczny spacer już na koniec naszego dzisiejszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Wszystkie nasze audycje pod hasłem Agata i film znajdą Państwo także w podcastach na stronie radiołódź.pl, więc do tych rozmów i relacji można wracać. Ja do Państwa wrócę za tydzień o tej samej porze, czyli w sobotę między 16 a 18 i już nie mogę się tego spotkania doczekać. Dziękuję za uwagę, spokojnego wieczoru, ale proszę pozostać z Radiem Łódź. Agata Gwizdała-Malik. Kłaniam się.

0: to promocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
9: Jest godzina 18.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował o potrzebie rozliczenia się przez każdy naród z własną historią. Ktoś zniszczył instalację przy ulicy Nawrot w Łodzi. Można pograć w klasyczne gry wśród zwierząt. O szczegółach za chwilę. Przyjemnie, choć przybywa chmur, w nocy może popadać. Wypadek na Krajowej 12 w powiecie piotrkowskim. Trzy osoby ranne, są utrudnienia. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jarosty. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, a powodem miało być nieustąpienie pierwszeństwa. Relacjonuje komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: Kierująca Mitsubishi, 31-letnia kobieta, na skrzyżowaniu skręcając w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jedącemu na wprost przez skrzyżowanie kierującemu Volkswagenem Passatem mężczyźnie. Mężczyzna kierujący Volkswagenem Passatem to 30-latek.
9: W wyniku wypadku do szpitala trafiły łącznie trzy osoby, to kierująca Mitsubishi i jej 12-letnia pasażerka, a także pasażerka z drugiego z samochodów. Droga w tym miejscu jest cały czas zablokowana.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wspominał dziś w Rzymie o potrzebie rozliczenia się przez każdy naród z własną historią. Dodał, że powinno się to odbywać w duchu chrześcijańskiego rachunku sumienia.
11: Naturalnie przyszło mi do głowy posłużenie się jednak idiomem chrześcijańskim, to znaczy, żeby każdy naród zrobił własny rachunek sumienia. My wczoraj w rocznicę Jedwabnego, a Ukraińcy dzisiaj. dzisiaj w rocznicę rzezi wołyńskiej.
9: Radosław Sikorski nawiązał do rozmów z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą, gdy obie strony pracowały nad przywróceniem zgody na ekshumację ofiar.
11: Przestańmy się licytować czy targować o to, kto które miejsca pochówku uszanuje. Niech każdy zrobi to, co jest w jego chrześcijańskim obowiązku.
9: 83 lata temu podczas krwawej niedzieli oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały blisko 100 polskich miejscowości Wołynia. Było to apogeum zbrodni wołyńskiej popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Skradziony element instalacji artystycznej w Łodzi przy ulicy Nawrot 59. Na jednej ze ścian znajdują się ozdobne płytki, które stanowią część ceramicznego szlaku ulicy Nawrot. Zerwano 7 z kilkudziesięciu płytek. Straty oszacowano na 8 tysięcy złotych, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
12: Aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności i sprawcy bądź sprawców tego czynu. Zniszczenie mienia o tej wartości to przestępstwo, za które może grozić kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.
9: Zdewastowana instalacja poświęcona jest artyście Bolesławowi Utkinowi, który mieszkał przy ulicy Nawrot 59.
0: Więcej na radiowódź.pl.
9: W łódzkim zoo działa specjalna strefa gier na konsole. W Orientarium można zagrać w kultowe tytuły na konsole Nintendo. O szczegółach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
13: Odwiedzających czekają stanowiska z grami na konsole Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Goście mogą sprawdzić swoje umiejętności na stanowiskach z ekranami TV, jak i w strefie handheld z konsolami przenośnymi. Organizatorzy proponują kilkanaście tytułów, a zagrać można m.in. w gry z serii Super Mario. Strefa gier w łódzkim zoo działa w godzinach otwarcia ogrodu i umiejscowiona jest w namiocie tuż przy muralu z pawiem. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
9: Strefa będzie otwarta do poniedziałku włącznie, a pełną listę dostępnych gier można znaleźć na stronie Orientarium.

zapraszam o godzinie 19. Nadal towarzyszy nam słońce w Łodzi i także ogólnie w całym regionie. Wszystko idzie w górę, bo na radiowym termometrze mamy już 22 stopnie Celsjusza, a ciśnienie poszło delikatnie do góry. 996 hektopaskali wynosi. Tych chmur będzie przybywało z każdą godziną i może miejscami przelotnie popadać, zagrzmieć, a także może się pojawić grad. Jeśli chodzi o noc, to zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami również popada, a temperatura minimalna wyniesie od 13 do 14 stopni.

Dzień dobry Państwu. Jest 6 minut po godzinie 18. Strefa Kibica do godziny 20. Patrycja Wojśnierz zrealizuje, mam nadzieję, nasz program do 20. A przy mikrofonie Piotr Andrzejczak. Chwila muzyki i rozpoczniemy nasz program od wizyty gościa.

Powiem, że dobiega końca finałowy mecz turnieju Wimbledońskiego. Pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby Iga Świątek dziś broniła tytułu sprzed roku. Tak się nie stało. Maja Chwalińska także w pierwszej rundzie odpadła. No ale za to Czesi mają.

0: powód do zadowolenia, bo mają dwie czeszki w finale, co się wcześniej nie zdarzyło i wydawało się, że czeski tenis no, przechodzi poważny kryzys, a tu się okazuje, że jednak nie. Bliżej sukcesu Noskowa, która pierwszego seta wygrała 6-2, w drugim prowadzi 4-2, więc no, ale tak czy inaczej, któraś zawodniczka z Czech zostanie zwyciężczynią tegorocznego Wimbledonu. A w naszym studiu gość, tak zaczniemy nasz program od gościa, Piotr Dzikowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Dzikowski, którego znam od wielu, wielu lat.
1: I wzajemnie.
0: Spotykaliśmy się na meczach koszykówki kiedyś, a potem już w innych dziedzinach. Teraz Piotr Dzikowski, nie chcę powiedzieć, że jest propagatorem, ale w pewnym sensie też, a na pewno czynnym sportowcem uprawiającym curling.
1: Tak, od 5 lat zająłem się curlingiem. Zostawiłem z boku wszystkie inne dyscypliny sportu, którymi się pasjonowałem. Czynnie zostawiłem je. Piłkę nożną, bieganie i zająłem się curlingiem. Daje mi to olbrzymią satysfakcję.
0: Nie trzeba biegać i nie trzeba wzmacniać kondycji, żeby uprawiać curling?
1: Trzeba.
0: No właśnie, bo to się wydaje, że to jest
1: trzeba, ale
0: stacjonarny
1: na moim...
0: sport, ale jednak tak chyba nie jest.
1: Nie, no trzeba się gimnastykować przede wszystkim. Biegać też trzeba. Zawodnicy, którzy grają na poziomie i walczą o Mistrzostwo Polski, to oni więcej czasu spędzają prawdopodobnie w siłowni i uprawiając kolarstwo, bieganie, niż grając w curling, dlatego że ten curling
0: chcesz
1: jednak kosztuje.
0: Że to jest wszechstronny sport? Tak?
1: Jest to kompleksowy sport, tak. On rozwija zarówno tę sferę fizyczną organizmu, jak i sferę intelektualną. To jest sport przede wszystkim strategiczny, gdzie musisz myśleć. Jak dobrze myślisz, to jesteś przyzwoity technicznie, to sobie dasz radę.
0: O curlingu jeszcze porozmawiamy, bo to jest, myślę, sport, chociaż on jest coraz bardziej popularny w Polsce, tak mi się wydaje.
1: Igrzyska swoje zrobiły.
0: Tak jak ja nie sprawdzałem tych badań, nie widziałem tych badań, ale dowiedziałem się, że to jest najchętniej oglądany sport podczas transmisji telewizyjnej Igrzysk Olimpijskich. Czy to weryfikowałeś to?
1: Nie weryfikowałem, ale zakładam, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Dużo ludzi, bardzo dużo ludzi rozmawiało o curlingu w trakcie igrzysk. Dużo ludzi pytało mnie o różne szczegóły. Najlepszym dowodem na to, że zainteresowanie było olbrzymie, to była ilość osób, które pojawiła się na naszej hali, żeby spróbować curlingu. To były setki ludzi, którzy przyszło i chciało zagrać w curling.
0: I myślę, że dlatego tak może być. Oczywiście nie mamy badań, tak? Natomiast to może być tak, że to jest sport, który może być uprawiany wszędzie, nawet w krajach, tak powiem, o dość wątłych tradycjach sportów zimowych, bo nie ma śniegu, bo nie ma skoczni, bo nie ma tras biegowych, bo nie ma gór, żeby zjeżdżać. To hala do curlingu może, jak wiemy, powstać nawet w środku państwa, które w sportach zimowych za mocne to nie jest.
1: Tak, Nigeryjczycy od lat grają w Mistrzostwach Świata seniorów. Oni co prawda mieszkają wszyscy w Stanach i w Niemczech, natomiast oni bardzo mocno pracują nad rozwojem tego typu dyscyplin w Nigerii. Curlingu też próbowali. No tam nie udało im się. Natomiast jest kilka krajów, które są, tak jak powiedziałeś, dalekie od typowych zimowych igrzysk, a jednak zawodnicy tych krajów, no Turcja na przykład.
0: Tak? Albo Szkocja.
1: Szkocja, no tak, no, Szkocja to jest baza, tak? Ale faktycznie nie kojarzy się ze sportami zimowymi,
0: absolutnie,
1: a jednak curling
0: tak,
1: jest.
0: Właśnie, no ale to... No tak, ta Szkocja właśnie mi tak przyszła do głowy, że...
1: No
0: że
1: tak, o tym nie pomyślałem.
0: Ale jednak nie. Ale to o curlingu też porozmawiamy, ale też dlatego zaprosiłem Piotra, ponieważ no jak się dowiedziałem z oficjalnej informacji zupełnie, że założyliście klub sportowy nowy na mapie sportowej.
1: Potwierdzam.
0: Łodzi potwierdzi, pojawia się klub sportowy i to jest klub sportowy curlingowy, czy to jest może szersza jakaś taka działalność?
1: Akcja jest szersza. Klub nazywa się Łódzkie Inicjatywy Sportowe. Główną marką tego klubu jest oczywiście curling i to jest ŁKS Curling Team i druga marka to jest Curling Girls, czyli żeńska drużyna, taka mocna, mocna drużyna żeńska.
0: Czy na bazie dwóch drużyn, czy może znaczy na bazie może nie dwóch drużyn, ale na bazie...
1: Dwóch teamów.
0: No właśnie.
1: Dwóch teamów, dwóch mocnych teamów łódzkich. Jesteśmy otwarci na nowe teamy curlingowe. Jesteśmy też otwarci na nowe teamy w innych dyscyplinach sportu. Zapraszamy lekkoatletów, nie wiem, ludzi, którzy na motorach jeżdżą. Czyli takie osoby, które próbują zrobić coś w sporcie niekomercyjnego, ale są za mali na to, żeby założyć formalną organizację. Więc jeżeli ktoś ma inicjatywę sportową, jest z Łodzi, czyli spełnia nasze kryterium, łódzkie inicjatywy sportowe, może się do nas zgłosić, będziemy rozmawiali, zostanie członkiem stowarzyszenia, będzie mógł zbierać darowizny na swoją działalność.
0: Tak upraszczając, łódzkie inicjatywy sportowe to jest taki klub, a on będzie miał takie sekcje, powiedzmy, tak? Czy można to tak, że to będzie sekcja curlingu, tam nie wiem.
1: Tak, liczymy na lekkoatletów.
0: No na przykład, tak.
1: Kolarzy.
0: Generalnie można wtedy występować pod zupełnie jakąś inną nazwą, tak?
1: Trzeba będzie występować, jeżeli chciałbyś występować w oficjalnych rozgrywkach jakichkolwiek, to musisz występować pod nazwą klubu, czyli Łódzkie Inicjatywy Sportowe.
0: Jednak,
1: tak, trzeba by. Natomiast, no przynajmniej tak w curlingu jest, że my mamy te swoje teamy, Curling Girls i UKS, ale w oficjalnych rozgrywkach musimy występować
0: jako Łódzkie Inicjatywy Sportowe.
1: Tak, Myślnik UKS, tak, na przykład.
0: Czy Myślnik tam,
1: Curling Girls, tak. Ale, więc w oficjalnych dyscyplinach tak, natomiast nie wszyscy chcą uprawiać sport i startować w Mistrzostwach Polski. Dla takich ludzi jest miejsce właśnie u nas i wtedy mogą występować jako, nie wiem, Jan Kowalski, albo moja matka siedzi z tyłu, bo taki klub w Strykowie był kiedyś, który rzucał, gdzie rzucano rzutkami.
0: Rzutkami.
1: Tak. Tak, no tak było, pamiętam.
0: Nie, to niczym nazwa zespołów, szczególnie studenckich na festiwalach studenckich.
1: No tak, starych punkowych zespołów, tak.
0: Tak, albo starych punkowych zespołów. Ale w ogóle dlaczego? Z jakiego powodu? No czy wam tak źle było? No bo ja rozumiem, UKS Curling Team w nazwie, bo od tego się zaczęło, prawda?
1: Tak.
0: Ale wy jakby instytucjonalnie z UKS-em nie byliście związani, no chociażby dlatego, że nie ma takiego UKS-u jak przed, nie wiem, kilkudziesięciu latach, że klub zrzeszał sekcję. To teraz właściwie każda sekcja jest oddzielnym klubem. Chociaż ma w nazwie spółką, tak. UKS i nie wiem, rok czy dwa lata temu no, był ten pomysł tego UKS-u wielosekcyjnego i unifikacja tych logotypów, nie wiem, to niby trwa, ale to wy też chyba mieliście taki unifikowany logotyp,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, jesteśmy członkiem akcji wielosekcyjnej UKS, tego projektu. W tym projekcie dużo się dzieje, bo my dużo organizujemy rzeczy dla dzieci, w ogóle dla kibiców, żeby pokazać wspólnotę. To jest walka też między innymi o kibica, walka o pewną tożsamość z klubem i z miastem, więc tych akcji jest kilka. No najlepszym przykładem był ten Dzień Dziecka wielosekcyjny, gdzie ja byłem zszokowany, ile osób przyszło.
0: Taką liczbą, tak, ludzi?
1: Tak, tam nie liczyłem, liczb nie znam, na pewno było powyżej 1000, natomiast ilość osób, która się przewinęła przez ten event była naprawdę duża. Spodziewałem się, że będzie dużo mniej, bo i pogoda miała być słaba i nie było miejsc parkingowych. Jednak ludzie się pojawili z dziećmi, przyszli. Przez mój tor curlingowy mojego klubu przewinęło się 400 osób. 400 osób rzuciło kamień, więc ten wielosekcyjny UKS, on jest nieformalny, ale on coraz bardziej się...
0: Wpływa na taką świadomość albo na wyobraźnię, że wpływa może tak.
1: Tak. Tak, i to jest przede wszystkim cel tego klubu. My nie chcemy się łączyć sekcjami formalnie, ale chcemy właśnie wpłynąć na świadomość kibica, że jesteśmy wspólnotą trochę inną niż ta tylko piłkarska.
0: Ale no, zdaje się, że sekcja piłkarska też tam
1: jest, tak.
0: Nawet dominująca jest.
1: Jest dominująca i w ogóle dziękujemy sekcji piłkarskiej, bo oni nam bardzo mocno pomagają finansowo, zwłaszcza i organizacyjnie, i to jest właściwie kluczowe. Natomiast ten kibice UKS-u to jest społeczność wielosekcyjna. Ludzie, którzy rozmawiają o sporcie, o piłce nożnej, bardzo często na tym meczu piłkarskim rozmawiają o siatkówce. No, o siatkówce rozmawiają o piłce nożnej. Ja na przykład marzę, że kiedyś pójdę na mecz piłkarzy UKS-u i przede mną będzie siedziało dwóch kibiców UKS-u, którzy zaczną mówić o curlingu i powiedzą, ale słabo zagrali tam ostatnio i odpadli znowu. I to jest moje marzenie. Niech oni nas krytykują, ale niech o nas ktoś powie.
0: Biorąc pod uwagę profesjonalną halę oczywiście, tak. Nie wiem, czy jedyną w Polsce, czy
1: jedyną.
0: Już jedyna. Cały czas jest jedyna hala. No to też jest pewien tutaj plus dla Łodzi, że ma taki obiekt i można korzystać z niego praktycznie przez cały rok, za wyjątkiem tego okresu. No kiedy, jak wiadomo, no trzeba jakieś tam remonty przeprowadzić, bo jednak to jest sztuczna tafla. To no wiemy, jak to wygląda. No tam wiele miejsc do obserwowania meczów curlingowych to nie ma. No, nie oszukujmy się.
1: Nie, no ale pracujemy mocno nad tym z halą, nad tym, żeby były transmisje telewizyjne. Tam jest możliwość transmisji telewizyjnych.
0: Ja widziałem jakąś transmisję.
1: Tak, no kanał YouTube. Natomiast techniczne możliwości są. Pojawiają się też kibice na naszych meczach. Na meczach o Mistrzostwo Polski 50+, w turnieju było 15 kibiców przyszło. Tak? To oczywiście nie byli ludzie, którzy przeczytali o tym, co przyszli, tylko to byli jacyś tam znajomi, tak? Ale jednak się ci ludzie pojawiają. To dla nas jest to super.
0: Znaczy ja pamiętam początki curlingu w Łodzi, no w tych dwóch, na tych dwóch lodowiskach, tak? Gdzieś tam najpierw no na Redkini, no to był problem wielki, potem w Bombonierce też to się odbywało. No to jest akurat hala, gdzie jest kilkaset osób na trybunach i tam już można no, takie poważne zawody rozgrywać przy widzach, natomiast nie wchodzę w szczegóły organizacyjne, bo potem się okaże, że Piotr, to może być trudne.
1: Na Mistrzostwach Świata w tym roku byłem na Mistrzostwach Świata par. Topowi zawodnicy.
0: Ale gościem byłeś. Jeszcze nie uczestniczyłem. Tego życzę oczywiście.
1: Równolegle rozgrywają się dwie wielkie imprezy. Mistrzostwa Świata 50+, seniorów i Mistrzostwa Świata par. To jest w Genewa w tym roku w różnych dwóch halach obok siebie. I bardzo chętnie chodziłem oczywiście oglądać ten curling par. I na meczach curlingu par było niewiele więcej osób niż na meczach seniorów 50+. I troszkę więcej niż w Łodzi. Curlingu na co dzień nie ogląda dużo osób na hali. To Kanada, Szkocja. To są kraje, gdzie tam wszyscy żyją curlingiem. I tam kibic się znajdzie. Natomiast taka Genewa, gdzie Szwajcarzy mają bardzo dobre drużyny, tam nie było kibiców. Także kibic, tak jak powiedziałeś, to jest jeden z najlepiej oglądanych telewizji
0: sportów. Może to jest sport telewizyjny, dlatego że tam wszystko dokładnie widać.
1: Jest komentator, który to tłumaczy.
0: Chociaż jak się tak, nie wiem, jak to powiedzieć, wgryziemy, to nie jest bardzo skomplikowany sport, tak? Znaczy, taktycznie to nie jest skomplikowany, ale zasady ma proste. Są te koła narysowane, no, trzeba najbliżej tego środkowego koła ustawić kamień. No to jest po prostu, a potem to już są niuanse, który wybić, w jaki sposób zestawić, no ale to już, to jest trochę wyższa matematyka.
1: Zgadza się. No, ważne jest, żeby ustawić ten kamień na środku, ale żeby to był ostatni kamień meczu.
0: No, tak, oczywiście.
1: Bardzo często ludzie dążą do tego, żeby za każdym razem był ten...
0: Nie, no to się okaże, że w końcowej fazie tej części jednej zy, no ten kamień twój musi być najbliżej środka. No.
1: Znaczy czasami warto przegrać. Czasami warto przegrać.
0: Nie, no ale tak. to już jest taktyka i to już jest, to wchodzimy już gdzieś tam na głębsze, no, zanurzamy się głębiej, to teraz tego i tak nie wytłumaczymy.
1: Nie próbujmy nawet.
0: Jak ty długo jesteś miłośnikiem curlingu, czy uczestnikiem już gier, bo kiedyś zabawy i dlaczego to cię tak pochłania?
1: Od 2021 roku zaczęliśmy oficjalne starty w Mistrzostwach Polski drużyną czteroosobową męską i to było nas cztery i jeszcze jedna dziewczyna.
0: Wcześniej byłeś i bawiłeś się w to, próbowałeś?
1: Od 2020 nie. Ja zacząłem w wieku 51 lat, teraz mam 57, to 52 zacząłem chyba. Teraz mam 57 i ten okres to jest ten okres fascynacji curlingiem. Dlaczego to jest takie fascynujące? Przede wszystkim dlatego, że to jest gra bardzo towarzyska. My spotykamy się tam nie dlatego, żeby osiągnąć sukces sportowy, tylko żeby pograć sobie w curling. Poznać ludzi, wyjechać sobie na turniej zagraniczny, ale przede wszystkim trenować w fajnej grupie ludzkiej. A później z nimi zagrać. Nie jest ważne, czy my wygramy, czy nie wygramy. Ważne, żeby wziąć udział w zawodach. To, co tam kiedyś Baron Pierre de Coubertin powiedział, że najważniejszy jest udział, to jest moja idea uprawiania sportu. I curling daje mi bardzo dużo satysfakcji, bo bardzo widzę, jak się rozwijam. Widzę, jak się rozwijają moi przyjaciele i widzę, jak się rozwija moja organizacja. To jest bardzo ważne w sporcie. Nie jest ważny cel pod tytułem wygraj kolejny mecz. Ważne jest, żebyś w kolejnym meczu był lepszy. W kolejnym wyścigu był nieco lepszy. W kolejnym treningu miał lepsze statystyki. To jest ważne w tym wszystkim. I to nakręca do uprawiania sportu. Zresztą chyba w życiu też nakręca do tego, żeby iść dalej.
0: Czy to jest taki nieinwazyjny sport, mówiąc tak?
1: Nieinwazyjny? Nie wiem, czy dobrze interpretuję. Nie jest to inwazyjny sport.
0: Znaczy, no wiadomo, że najpierw jedna drużyna pcha te kamienie, potem druga i tak dalej, ale to, no jak słyszę, to nie budzi jakichś takich negatywnych emocji. No, może dlatego, że to jest sport bezkontaktowy jednak.
1: Bardzo rzadko zdarza się, że są jakieś negatywne emocje, ale zdarza się, tak? Natomiast jest to sport... To jest sport dla dżentelmenów. Ważne w curlingu jest na przykład zasada fair play.
0: Bez względu na płci,
1: mówię o charakterze o postawie. Ważne w curlingu jest to, żeby nie oszukać. Wolę przegrać uczciwie, niż zrobić jakiś tak jak nie, w piłce nożnej.
0: No, w jaki sposób można w curlingu oszukiwać?
1: Można. Był taki przykład ostatnio bardzo na Mistrzostwach Świata, kiedy Chińczyk podczas szczotkowania lekko dotknął kamień i ten kamień o centymetr tam zmienił tor lotu i udało się osiągnąć to, co się zakładali, ale właśnie w nieuczciwy sposób. I on się do tego nie przyznał i była wtedy bardzo duża awantura, bo obowiązkiem curlera jest zgłosić błąd do kapitana drużyny przeciwnej. Nie ma sędziego. I to kapitan drużyny przeciwnej decyduje o tym, co z tym błędem robimy. Czy zostawiamy sytuację, taka jest.
0: Czy uznaje, że to nie miało takiego wpływu, powiedzmy.
1: Dokładnie tak. Albo na przykład mówi, że odtwarzamy sytuację, która była przed rzutem, albo zdejmujemy kamień, ten, który faulował, zdejmujemy. I to jest taka dosyć czysta, prosta zasada, która obowiązuje w curlingu, fair play ponad wszystko. No jest druga fajna zasada, której też nie ma w innym sporcie, że przeciwnik, drużyna, która wygra, zaprasza drużynę, która przegra do baru, może tak.
0: Na kolację, powiedzmy.
1: Na jakieś tam przekąski,
0: na picie, poczęstunek.
1: Na poczęstunek, tak. I czasami te spotkania pomeczowe są nieco dłuższe niż te sam mecz. I dużo bardziej ciekawe, jeżeli chodzi o
0: nas. No tak, ale to się pewnie zdarza także w innych sportach. Może się zdarzyć i w innych dziedzinach życia też. Spotkania pozazawodowe są ciekawsze i dłuższe niż...
1: No, ale to, że zapraszasz przegranego, jest to twoim obowiązkiem prawie, no to w innych spotkaniach, w innych dyscyplinach się nie zdarza.
0: A ten zwyczaj się wypracował w czasie trwania, czy on na samym początku tak już sobie w Szkocji wymyślił?
1: Jak ja dotarłem do curlingu, to już
0: ale
1: tak było.
0: Wiesz, ty dotarłeś
1: Znaczy myślę, że to jest od paru lat już, tak? Od paru ładnych lat, albo paru dziesięciu ładnych lat.
0: No czy to fajnie, ale to też muszę powiedzieć, że my w Polsce to mamy trochę pecha z tym curlingiem, biorąc pod uwagę jakby organizacyjną sferę tego sportu. Czy to już zostało wyprostowane? Bo to jest to cały czas te dwie federacje, jedna uznawana, druga nieuznawana. To jest w ogóle
1: już jest
0: raz skomplikowane było i generalnie już można, już Polska może startować formalnie w tych wszystkich mistrzostwach, bo pamiętam, że wcześniej to nie było takiej możliwości w ogóle.
1: Zadziałała znowu magia igrzysk. Jesteśmy jedną organizacją, która jest Polskim Związkiem Sportowym. Wobec tego jesteśmy uznawani przez ministerstwo i
0: przez
1: PKOL. Tak, i przez PKOL. Więc PKOL nas wcześniej zaczął uznawać, ministerstwo teraz i w tej chwili nawet mamy dofinansowanie z ministerstwa.
0: Z ministerstwem, to pamiętam, była taka historia, że ten poprzedni związek curlingu, który połączył się ze związkiem karate, to co w ogóle było już jakimś
1: abstrakcją
0: totalną. I tam te przepychanki takie urzędowe i pamiętam tutaj, no Łukasz Janczar sporo na ten temat opowiadał, jak to było i jaka była walka i że w pewnym momencie to właśnie się wydawało, że się nic nie da zrobić, a jednak jak widać cierpliwość i wiara daje
1: Łukasz efekty. Janczar, stojący na czele zarządu Polskiej Federacji Curlingowej, doprowadził wreszcie do sytuacji takiej, że jesteśmy Polskim Związkiem Sportowym i jesteśmy prawdziwą sportową organizacją.
0: No tak, bo to nie jest Polski Związek Curlingu, teoretycznie, jak się tak powinno nazywać, bo wszystkie są Polski Związek Piłki Nożnej, Siatkówki, za wyjątkiem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, bo nie zmienił zdania. A dlaczego jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce, to proszę sobie, wygooglać, bo to jest też bardzo ciekawa historia i to no tak się dzieje od kilkudziesięciu lat. No teraz już mógłby się nazywać
1: Związkiem
0: Piłki Ręcznej, bo już ten skrót niczego by innego nie znaczył niż Związku Sportowego, ale to jest zupełnie inna historia. No więc curling, mam nadzieję, się będzie w Łodzi przynajmniej rozwijał, bo jest hala, nie wiem na ile ona już jest w tej chwili oblegana przez miłośników.
1: Ciężko jest znaleźć
0: kiedyś
1: termin.
0: Kiedyś to było bez problemu, teraz obawiam się, że to jest...
1: Znaczy, słuchaj, jeżeli jesteś w klubie, należysz do klubu, to nie ma z tym problemu, bo to rezerwujesz sobie rok do przodu. Tak? Cały rok my mamy zarezerwowanych 7 terminów. Natomiast jeżeli nie jesteś w klubie i chcesz przyjść tak po prostu, no to jest już ten problem.
0: Rekreacyjny
1: to już
0: jest problem. Kiedyś tych godzin rekreacyjnych to było sporo. Zapraszają ludzi, żeby sobie się pobawili.
1: Nadal są, ale już nie możesz sobie wybrać, słuchajcie, mam o 17 dzisiaj czas, idźmy sobie pograć w curling. No nie.
0: Bo tam będzie Piotr Dzikowski, jego
1: tam ja już są moi, tak.
0: Także to już nic się nie uda.
1: Każdy weekend prawie jest już rozpisany na turnieje, tak? Są turnieje, na których w ogóle się nie wpuszcza ludzi z ulicy, czyli takich, którzy chcą sobie przyjść pograć, bo zawody są na tak wysokim poziomie, że nie można na sąsiedni tor wpuścić grających, rzucających kamienie i krzyczących ludzi, bo to rozprawia rozprasza jednak zawodnik. To jest jednak sport spokojny.
0: No nie, nie, no, jak są zawody już poważne, no to wiadomo, że już to już jest hala oddana lodowisko czy to profesjonalistom.
1: Notabene słynny jest dowcip o curlingu, że to jest dobry sport dla kobiet, bo można sobie pokrzyczeć i pozamiatać. To ja jeszcze dodam tutaj, już to, kiedyś mnie to śmieszyło, teraz już nie, bo brałem udział kiedyś w meczu na jednym torze, a na trzech pozostałych były Mistrzostwa Polski Kobiet. I poziom dźwięku, jaki się wydobywał z tych trzech, z sześciu drużyn, które tam grały, kobiecego dźwięku, czyli bardzo wysokie tony, był absolutnie do zaakceptowania. To jest ten dowcip ma w sobie dużo, dużo, dużo prawdy, ale zrozumieją go tylko ci, którzy byli wtedy na hali.
0: No, ale to jest jakby część immanentna takich zawodów. Tak. I trzeba się z tym pogodzić. Tak. No, tam się
1: trzeba
0: można
1: dużo
0: pogodzić.
1: Krzyczeć.
0: My tutaj patrzymy jednym okiem na mecz tenisowy. Mamy wyłączony dźwięk, ale są takie tenisistki, które no, głośniej krzyczą niż przylatujący odrzutowiec nad kortem. Więc jakby i też wszyscy się z tym zgodzili, próbowano z tym walczyć. Nie udało się, więc to trzeba zaakceptować, że to jest też część sportu.
1: Czesi mają dobry dzień, bo mają dwie zawodniczki, a dzisiaj Czech uciekał na Tour de France też.
0: Ale tam zwycięzca jest jeden.
1: Tak.
0: Bo wiadomo, że tak
1: chyba,
0: się wydarzy.
1: Chyba, że defekt złapie, tak. Chyba, gdzieś na jakiejś górze.
0: Miał ile? Miał prawie 9 minut straty do lidera?
1: Teraz już jest liderem,
0: okazało,
1: tak. 9 minuty do przodu.
0: Jestem też... Na sekundę odbiegnę. Mam nadzieję, że Tadej Pogacar to nie jest kolarz typu Lance Armstrong.
1: No też taką nadzieję mam. Wierzę w to głęboko.
0: To byłby kolejny taki człowiek, bo ci wielcy mistrzowie z poprzednich lat to w większości się okazało, że no,
1: byli na dopingu, tak. Dużo mówić.
0: Że chemia im pomogła i to bardzo.
1: Myślę, że jest uczciwy, a jeżeli nie jest uczciwy, to jest tak samo nieuczciwy, jak wszyscy inni pozostali. Ale przynajmniej świetnie się go ogląda. Jest to młody człowiek, uśmiechnięty. Jest doskonałą reklamą sportu, kolarstwa i w ogóle sportu, tak?
0: Nie, no mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo to naprawdę byłaby klęska dla tej dyscypliny sportu, już taka totalna. Choć z drugiej strony, no to też zaczyna być już takie nudne, jeżeli mamy hegemona, którego nawet, no nie wiem, do pleców nie można dotknąć. Jego.
1: Słuchaj, jak nie było hegemona przez parę lat, to etapy na Tour de France wyglądały tak, że jechała grupa 7 ludzi i oni wszyscy patrzyli jeden na drugiego i nikt nie skoczył do przodu.
0: Tamte straty między nimi to były sekundowe. To się wydawało, że po tym jak Armstrong odjeżdżał na godzinę, potem się okazywało, dlaczego tak się wydarzyło, to teraz to się bardzo tak zbliżyło. No teraz znowu jest człowiek, który no, jest po prostu fenomenem jakimś absolutnym. No.
1: Tak, kocham Tadeja Pogacara, naprawdę uwielbiam na niego patrzeć, uwielbiam. No, jest to, oczywiście jest to irytujące dla kibica, że zawsze wygrywa ten
0: Tadej. I myślę, że irytujące dla jego konkurentów.
1: Konkurentów, tak. Oczywiście oni mogą walczyć, bo całe szczęście na podium Tour de France są trzy miejsca na końcowym, więc jest o co walczyć o drugie, trzecie miejsce. Są też te koszulki, więc też jest o co walczyć. Jak ktoś bardziej zgłębi się w kolarstwo, to tam jest o co walczyć. Tam jest kilka wyścigów jednocześnie podczas jednego etapu. To też jest fajne.
0: Tak, bo my też patrzymy, no odbiegliśmy od tematu, ale ponieważ przyjechałeś tutaj do rozgłośni na rowerze, to możemy też powiedzieć. Teraz to się trochę zmieniło, ale ja podczas wyścigu Solidarności Olimpijczyków, nie wiem, 2 czy 3 lata temu z Markiem Leśniewskim rozmawialiśmy, czekając na premii, jak przyjadą kolarze i tak rozmawialiśmy, jak no czasami, może teraz to jest już w mniejszym stopniu, jak no tacy kibice, którzy nie interesują się na co dzień, dziwią się na przykład, że no ten kolarz taki dobry, ale on nie wygrywa, bo wygrywa kto inny i tak dalej, i tak dalej. No Arek mówi, że no w grupie kolarskiej jak w zakładzie pracy, no są role podzielone i trzeba się z tym pogodzić, że mistrz świata nawet z Polski, no czy mistrz Polski, no chociażby jak Rafał Majka, był pomocnikiem, mówiąc, także dla Pogaczara przecież kiedyś tam pracował dla niego. I wszyscy wiedzą, że takie są role podzielone i no to jest też to jest zawód, kolarz zawodowy to jest profesja, to jest mini zakład pracy i tam są role podzielone i trzeba te role dobrze wykonywać, bo też za to ci ludzie dostają pieniądze. No oczywiście, że kibic się może frustrować, że nasz taki dobry medalista olimpijski nie dojeżdża do góry, a potem rezygnuje, bo ma lidera. No ale to jest taka praca. No tak wygląda w tej chwili kolarstwo zawodowe i myślę, że...
1: No dzisiaj Kwiatkowski, trzeba się z tym pogodzić, dzisiaj Kwiatkowski, tak? Rozprowadzał, no. Francuza. Jechał na tam 300 metrów przed, tam 400 metrów przed, był pierwszy, no ale no nie zaatakował, bo on miał inną rolę.
0: I to może rzeczywiście być irytujące, no ale no to jest, no to jest taki zawód, tak. Po prostu. I wykonujemy. Dobrze, rozmawialiśmy o curlingu, o klubie, o łódzkich inicjatywach sportowych, to jeszcze dwa zdania. Mogą się do was zgłaszać początkujące sekcje i będziecie...
1: Zapraszamy.
0: I będziecie im pomagać.
1: Postaramy się, nie wiem na ile, bo niech się zgłosi pierwsza,
0: no
1: będziemy
0: tak,
1: wiedzieli,
0: jak to wygląda. Tak. Mają się zgłaszać gdzieś w internecie, na stronie internetowej macie?
1: Jeszcze strony internetowej nie mamy, mamy profil UKS Curling Team i tam można pisać do nas, ja odbieram. Można mailowo również zgłaszać się, też jest adres mailowy podany.
0: To jest facebookowy profil.
1: Profil, tak. Strona będzie oczywiście, bo musimy mieć stronę jako stowarzyszenie, gdzie tam wszystkie uchwały, statuty musimy pokazywać, prezentować, natomiast w tej chwili są ważniejsze rzeczy, żeby załatwić takie inne formalne rzeczy, które pozwolą nam działać. Strona jest ostatnią.
0: Powiem, że w ramach tego łódzkich inicjatyw sportowych tego klubu, ja nie chcę powiedzieć, że jest sekcja, ale ta sekcja się nazywa Encyklopedia UKS-u, tak upraszczając.
1: Mamy tą intelektualną stronę również. Stowarzyszenie nie zajmuje się tylko sportem.
0: To się rozrasta, zauważyłem, tak czasami śledząc to w internecie.
1: Encyklopedię, mamy dobrego człowieka do encyklopedii. Ja co prawda zakładałem encyklopedię, ale w tej chwili mamy Wojtka Kijewskiego, którego serdecznie pozdrawiam. On to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, człowiek o dużej wiedzy sportowej, o dużym wyczuciu, pasjonat, ciągnie ten temat bardzo fajnie. Jest Ola Podsędek, którą czasami można zobaczyć z bębnem na meczach UKS-u. Ona siatkówkę bardzo fajnie opracowuje. Jest parę osób, które w tym wszystkim, które ciągną ten temat. Tak, ja muszę na chwilę zostawić ten temat, bo muszę rozwinąć stowarzyszenie swoje. Jak się rozwinie stowarzyszenie, wrócę
0: musisz,
1: do
0: encyklopedii. Musisz te kamienie tam pchać po lodzie.
1: Muszę. Kocham to robić.
0: Okej, to o curlingu i o łódzkich inicjatywach sportowych kończymy. To chwila muzyki i jeszcze skorzystam z obecności gościa, porozmawiamy o tej imprezie, która no już teraz trochę mniej, a jeszcze kilka czy kilkanaście dni temu, no to nie pozwalała najwierniejszym kibicom spać po nocach.

0: No nie tak łatwo wygrać turniej na wimbledońskiej trawie. Noskowa pierwszego seta wygrała 6-2, ale w drugim prowadzi już tylko 5-4 i na dodatek Muchowa serwuje, więc może jeszcze to spotkanie potrwać, ale wcale tak być nie musi. Nie wiem, czy trochę w cieniu, czy nie w cieniu, bo godziny się nie pokrywają. Ten wimbledoński turniej jest w cieniu piłkarskich mistrzostw świata. No moim zdaniem taki eksperymentalny to jest turniej. Rekordowa liczba drużyn. Czy to dobrze, czy źle? No pytam cię jako kibica też piłki nożnej. No, byłego już kibica, bo teraz głównie...
1: Trochę dobrze i trochę niedobrze. Masz większy wybór meczów. Możesz wybierać, czy chcesz oglądać tą drużynę, czy nie tą. Jak było 16 drużyn, czy 24, byłeś skazany. Niedobrze dlatego, że to jest trochę jak z serialem. Pod koniec mistrzostw nie pamiętasz w ogóle wyników rundy eliminacyjnej. Kiedyś ja pamiętałem wszystkie wyniki meczów od początku, robiłem sobie tam jakieś notatki. Teraz przechodzę na tym do porządku dziennego, obejrzę mecz, następnego dnia kolejny, czy następnego dnia znowu dwa kolejne i tak uciekają detale.
0: Tak się zastanawiałem właśnie, jaka liczba drużyn byłaby taka optymalna.
1: Dla mnie 24.
0: 24. Myślę, że 24 drużyny to byłby taki turniej, nie powiem, że kompaktowy, ale taki do ogarnięcia i myślę, że na pewno poziom byłby wyższy zdecydowanie.
1: To znaczy przy 24 drużynach trzeba byłoby zmienić, myślę, że system eliminacji, żeby nie preferować tak jak kiedyś drużyn europejskich, ponieważ poziom afrykańskich drużyn południowoamerykańskich już był duży, ale afrykańskich
0: widać,
1: się podniósł.
0: Jak widać w tym turnieju.
1: Tak, żeby z tych 24 drużyn nie było tak, że tylko 3 z Afryki mogą grać, bo to też jest problem. To byłby problem wtedy. Myślę, że to rozszerzenie pozwoliło poznać innych piłkarzy
0: dlatego
1: też.
0: Dlatego zostało to rozszerzone, żeby więcej drużyn spoza Europy mogło startować. No między innymi takie Haiti, które ostatni raz startowało w finałach w 1974 roku i po tych wielu latach, ponad 50, tak?
1: Tak.
0: Zagrało po raz drugi. No oczywiście
1: i to dobrze, jest... że my nie gramy z Haiti w tym roku.
0: No tak, ale tak, bo to jest jeszcze inna sytuacja. No, zdaje się, że żaden piłkarz występujący w reprezentacji Haiti nie mieszka w ogóle tam. Tak. A biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i polityczną na Haiti, to też trudno się dziwić, ale jednak no, jest reprezentacja i oni grają. Gra Curacao, czy jak to tam, bo to różnie jest, słyszałem, że 7 różnych wersji nazwy. Oczywiście można się śmiać, że takie drużyny grają, Polska nie gra, ale no Polska nie gra, bo po prostu się okazała słabsza od innych drużyn. No to jest prosta sprawa.
1: W Maroko gra tylko jeden Marokańczyk, który się tam urodził, natomiast ja mówię, że dobrze, że Polska nie gra, bo jakby zagrała w Haiti w tym roku i kibice by pamiętali to 7-0, to by się mogli zdziwić.
0: Ale nie, no 7-0 by nie było.
1: Nie byłoby, nie, ale mówię, mogliby się zdziwić, bo moglibyśmy to przegrać. Tak. Naprawdę moglibyśmy to przegrać.
0: Tak, no bo no, akurat w tej ósemce, no to już właściwie trudno powiedzieć, że tam były przypadkowe drużyny, bo jednak to się to było na tyle gęste, że tam po drodze eliminowało, no i już nie ma. Już w życiu, jakby już nie ma w życiu powiedzenia, że w piłkę grają wszyscy, a wygrywają Niemcy. Że od jakiegoś czasu ci Niemcy nie wygrywają.
1: No ale
0: wygrywają.
1: Słyszałem, że Jürgen Klopp został trenerem.
0: Tak, tak.
1: To jest dobry znak dla Niemców. Wreszcie, to jest mój ulubiony trener, więc bardzo się cieszę. Wolałem jednak jakby trenował cały czas Liverpool, ale to jest nowa droga jego. Też będę trzymał mocno za nim kciuki. Może on poukłada tę reprezentację tak, żeby ona zaczęła grać na poziomie, żeby przysłowie, powiedzenie znowu wróciło na swoje miejsce.
0: Znaczy w tej ósemce chyba tam nie ma drużyny takiej, która niespodziewanie się pojawiła. To można byłoby dyskutować, bo nie ma tam oczywiście Brazylii, tak? Ale to nie są przecież, to nie jest pierwszy turniej, gdzie Brazylia już jest Brazylią z nazwy, a już chyba nie jest Brazylią taką, jaką no, starsi kibice pamiętają.
1: No ta Norwegia jest zaskoczeniem, ponieważ tak, no może Norwegowie Norwegia, tak. Też od dawna nie grali na mistrzostwach, awansowali i bardzo mocno trzymam za nimi kciuki dzisiaj w meczu z Anglią, chociaż wydaje mi się, że Anglia będzie jednak górą.
0: Chociaż Anglia nie rozgrywała jakichś fantastycznych meczów, ale była na tyle skuteczna, że znalazła się w tej fazie mistrzostw.
1: Ja patrzę to przez pryzmat takiej statystyki. Jeżeli dawno nie grałeś i doszedłeś już do poziomu ćwierćfinału, to może to jest ten poziom osiągalny dla ciebie. Anglicy jednak dłużej grają, są bardziej doświadczeni i ich wynik powinien być przynajmniej teoretycznie lepszy. Oczywiście mecz pokaże, bo może być tak, że będzie 3-0 dla Norwegii, a może będzie tak, że będzie 3-0 dla Anglii, a może będzie 0-0 i karny decyduje, ktoś trafi w poprzeczkę. No to tak, tutaj wszystko może się zdarzyć.
0: No właśnie, jak patrzysz na te spotkania, bo oczywiście tych meczów było tak dużo, że musiały być słabsze i lepsze i tak dalej, ale tak naprawdę to może te ostatnie mecze były takie emocjonujące i one się właściwie, jak chociażby wczorajsze spotkanie Hiszpanów, to się rozstrzyga w końcówce, tak? I to jeszcze dzięki temu, że bramkarz popełnia błąd, no ale to jest wpisane w zawód sportowca.
1: Myślę, że błąd popełnił, że chciał to łapać. On powinien jednak to bić na bok, albo przynajmniej, żeby sparować tą piłkę. Natomiast on próbował łapać i to się na nim zemściło. Ja patrzę na mecze przez pryzmat akcji poszczególnych. Wiadomo, że jeżeli będzie grała Hiszpania z drużyną słabszą, to przewaga będzie duża. Jak wiemy, z przewagi nic nie wynika. Liczą się bramki. Mnie fascynują pojedyncze akcje w tym turnieju. To, co robi Kylian Mbappé, który jest zawodnikiem Realu, akurat jestem kibicem Barcelony, więc nie bardzo mi z nim po drodze, ale to, co robi na tych mistrzostwach, jest genialne. To, że nie za każdym razem strzela gole, to jest mało ważne. To, co strzela, jest cudowne. To, co robi Haaland, jest niesamowite i wszyscy strzelcy pozostali. Patrząc na pojedyncze akcje Hiszpanów, jak ta piłka między nimi krąży, jak oni sobie podają, jak oni wychodzą na pozycję, to jest piękne. Oglądanie tego daje mi bardzo dużą satysfakcję. Wynik też nie jest tutaj kluczowy. Ważne, żeby zobaczyć, jak można grać w piłkę, do czego, jak wysoko poziom poszczególnych drużyn, poszczególnych zawodników, jak poszedł do góry.
0: Jak w ogóle poziom piłki nożnej, jak się okazuje, na świecie poszedł do góry, tak? Bo może to wynika, że bardzo dużo, wielu zawodników, reprezentantów poszczególnych krajów nie gra wcale w ligach tych krajów, tylko grają zupełnie gdzie indziej i jakby to podnosi ten poziom. No nie wiem, nie sprawdzimy, jak na tle tych zespołów grałaby Polska, ale biorąc pod uwagę to, jak się prezentowała w eliminacjach, to raczej chyba by wielkiej furory nie zrobili. Tam
1: znaczy, myślę, że wyjście z grupy do tej szesnastki to byłoby możliwe, zależy jeszcze jaka grupa, do tej jednej szesnastej, to tak, no jest wyżej już pewnie nie. To nie było miejsce w tym roku dla nas, żebyśmy my tam się bili.
0: To dbamy oczywiście, bo tak. To tam boisko zupełnie inaczej. Tu wymieniłeś nazwiska tych piłkarzy i tam pojawia się jeszcze taki zawodnik, który nazywa się Messi. On właściwie, no niby nic nie, niby go nie ma na boisku, no niby, ale potem się okazuje, że w tych kluczowych akcjach, ja powiem szczerze, że w tym meczu wygranym przez Argentyńczyków w końcówce 3-2, no tam pachniało sensacją do pewnego momentu.
1: Tak, tak.
0: I trochę może szkoda, a z drugiej strony, no jednak to jest bolesne to wszystko i brutalne. No jednak no trzeba dowieść, trzeba do ostatniej minuty to wszystko
1: elementem
0: utrzymać.
1: Elementem gry jest dowieść wynik i to dobry wynik. Tak? No, podobało mi się stwierdzenie Javiera Hernandeza, taki był meksykański piłkarz i on pytany o to, kto jest lepszy, Messi czy Ronaldo. On powiedział, że Messi jest Supermanem, Ronaldo jest Batmanem. Messi ma swoje, jak Superman, urodził się z mocami, Cristiano je wypracował.
0: Musiał wypracować.
1: I to, czy nie ma dyskusji na temat, kto jest lepszy, Cristiano czy Messi, jest która droga jest bardziej dla ciebie wartościowa? Czy ta super talentu, czy ta ciężkiej pracy? Z którą się bardziej utożsamiasz. Dlatego dla tych ludzi, którzy bardziej się utożsamiają z ciężką pracą, Cristiano będzie Bogiem. Znaczy będzie Bogiem. Bogiem to jest Messi. Cristiano będzie tym lepszym, a dla tych ludzi, którzy uważają, że talent, możliwości od urodzenia, to będzie Leo.
0: No tak, bo to są takie ikony już światowego futbolu. No ale tam wspomniałeś Haalanda, który no wydaje się, że na boisku biega, stoi, ale no w odpowiednim momencie no ma to coś, co jest potrzebne napastnikowi. No, naprawdę.
1: Tak, no oprócz tych czysto piłkarskich umiejętności, które on ma jeszcze tą taką fajną osobowość, tak? Nie zauważyłem, albo rzadko widzę, żeby Haaland po akcji, jakie zbliżenie kamery na niego, żeby on pokazywał jakąś irytację, złość. Nie. On jest uśmiechnięty, on jest wyluzowany.
0: On jest taki w ogóle, co by się nie wydarzyło, to on jest taki sam, no ale to człowiek północy, to wiesz. To...
1: Śledzę też profil czasami tej siostry Haalanda. Ona tam go cudownie parodiuje. I to też pokazuje dystans w ogóle chyba rodziny Haalandów do tego wszystkiego, że to nie jest taka napinka typowa na sukces, tylko to jest taka fajna, fajna mentalność tych ludzi. Chociaż są Norwegami i wydawałoby się, że są bardzo ponapinani jak większość Norwegów, to oni jacyś są tacy inni. niż ci Norwegowie prawdziwi. Oni są tacy luźni.
0: No tak, ale cała ta otoczka kibicowska Norwegii z tym takim wiosłowaniem, które oni sobie wymyślili, no to no właściwie to też to były takie dni, że to dominowało w tych przekazach z Mistrzostw Świata, że oni, piłkarze, zdaje się, że politycy w Norwegii też tam. No,
1: tak.
0: Piłka nożna generalnie oddziałuje na całe społeczeństwo.
1: Tak, znaczy generalnie w tej chwili w mediach ciężar jest przeniesiony nie tylko na sport, tylko właśnie na te rzeczy dookoła. Wrócę na chwilę do curlingu i do Mistrzostw Świata. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki moment, kiedy był mecz Szwecja-Kanada i ten Kanadyjczyk tym palcem ruszył. I później mało kto rozmawiał o curlingu, a co o tym meczu, tylko o tym palcu wszyscy rozmawiali. Więc jakim to się stało wiralem, że wiele filmików, rolek było nagrywanych właśnie, gdzie ludzie tym palcem coś tam robili i udawali, nawiązywali do curlingu. I to, co się dzieje właśnie wokół, to wiosłowanie, to jest właśnie to, co w sporcie jest fajne. To nie rozmawiamy tylko o suchych wynikach, tylko o czymś jeszcze.
0: No ale wiesz, myślę, że takie czasy przyszły, że sport to jest sport, a cała ta otoczka jest czasami ważniejsza niż to, co się dzieje na boisku. No to wszystko dzięki oczywiście internetowi i tym wszystkim mediom. Nie wiem, czy już społecznościowym, no w każdym razie medium tak. i tak dalej. Jeszcze mamy minutę, to jest jeszcze coś, co no na pewno zostanie zapamiętane z tych mistrzostw. Interwencja polityka wysokiego szczebla. Telefon do człowieka, który jest też na najwyższym szczeblu FIFA
1: to jest puenta piłki nożnej.
0: To jest żenujące. Ja myślę, że to jest puenta nie tylko piłki nożnej, ale też, bo to jest w siatkówce może to jeszcze by było możliwe. Ale to się okazuje, że to jest sport jest gdzieś na boku, a jakieś takie historie mało sportowe to zaczynają tam dominować. A najgorsze jest to, że tak, to się praktycznie wszystkim nie podobało, ale przyjęli to do wiadomości, nikt nie protestował, właściwie każdy przyjął, że to tak jest.
1: I wszyscy mecz obejrzeli.
0: Ale na szczęście ten Amerykanin chyba był tak po prostu przytłoczony całą tą historią, że on zagrał beznadziejny mecz tak naprawdę. No Amerykanie przegrali, no bo byli zespołem słabszym.
1: Tak jest.
0: I w ten sposób kończymy pierwszą godzinę naszego programu. Dziękuję bardzo. Piotr Idzikowski był naszym gościem.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak,
4: zapraszamy.
5: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21:00 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bierawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
6: Zaprasza Piotr Bierawski.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
10: Jest godzina 19:00. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Tragedia w Jędrzejowie. 19-latek usłyszał zarzuty zabójstwa i próby gwałtu. Mieszkańcy z Duńskiej Woli nie chcą boiska pod swoimi oknami. O szczegółach za chwilę. Drugi dzień zabawy miłośników muzyki elektronicznej, czyli festiwal Audio River w Łodzi. Przybywa chmur, może popadać. Zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał dziś 19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Do ataku doszło w czwartek. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie około 23:00 odebrał zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, próbowali reanimować 29-latkę, ale nie udało jej się uratować. 19-latek został zatrzymany tej samej nocy. Rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach, Daniel Prokopowicz, poinformował, że podejrzany nie przyznał się do winy.
11: Skorzystał też z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mając na uwadze okoliczności tej sprawy, prokurator jeszcze w dniu dzisiejszym skieruje do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
10: Za zabójstwo i usiłowanie gwałtu mężczyźnie grozi kara dożywocia. Mieszkańcy z duńskowolskiego Nowego Miasta sprzeciwiają się budowie boiska wielofunkcyjnego w lokalizacji wskazanej przez samorząd. Uważają, że obiekt powstałby zbyt blisko ich domów i mógłby pogorszyć komfort życia. Swój sprzeciw przedstawili podczas ostatniej sesji Rady Miasta. O szczegółach Sławek Cybulski.
12: Mieszkańcy Nowego Miasta obawiają się, że boisko tuż za płotem oznacza dla nich ciągły hałas i rażące reflektory. Boją się również o swoje bezpieczeństwo.
13: Doświadczenie z innych ogólnodostępnych obiektów sportowych pokazuje, że miejsca takie bywają wykorzystywane jako punkty spotkań również poza godzinami aktywności sportowej. Może to sprzyjać spożywaniu alkoholu, zakłócaniu porządku publicznego oraz innym wykroczeniom.
12: Prezydent miasta Konrad Pokora dał do zrozumienia, że w sprawie boiska na Nowym Mieście samorząd gotów jest na kompromis.
14: rozważamy zmianę lokalizacji tego boiska.
12: Boisko wielofunkcyjne w dzielnicy Nowe Miasto w Zduńskiej Woli miało powstać między ulicami Świerkową i Cisową w pobliżu osiedlowej świetlicy.
10: Żadna decyzja w sprawie lokalizacji boiska jeszcze nie zapadła, przygotowano dopiero jej projekt.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Drugi dzień Audio River na łódzkich Błoniach. Od godziny 18 muzyka elektroniczna rozbrzmiewa już na większości ze scen, a właśnie teraz rozpoczynają się pierwsze występy na głównej scenie. Jeszcze przed koncertami zapytaliśmy uczestników, jak bawili się podczas pierwszego dnia i czego oczekują dzisiaj.
15: Szukamy zagubionych rzeczy, bo koncert Szczęście Prodigy był tak odjechany w kosmos, że po prostu pogubiliśmy prawie wszystko.
16: Byłem pierwszy raz na Prodigy, w ogóle pierwszy raz na Audio River. Ale Prodigy to zniszczył system totalnie.
17: Świetnie było, na Prodigy było genialnie. Kosmicznie było, pod sceną akurat w pierwszym rzędzie było niesamowicie.
18: Dzisiaj będę w cyrku się bawił. Nic innego mnie nie obchodzi, cyrk Wiktor, Klanki, Karla Roka.
17: Disclosure i na Colina Bendersa.
19: Dobrą imprezę.
20: Do samego rana.
10: Muzyka na festiwalu rozbrzmiewać będzie do godziny 6 rano. Audio River 2026 potrwa jeszcze jutro, a sceny zapełnią się już od godziny 11.30. Zmieniamy nieco gatunek muzyczny, bo rozpoczyna się wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej. Przez całe lato mieszkańcy regionu będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w koncertach organizowanych w najpiękniejszych zakątkach województwa. Zaplanowano 13 koncertów z muzyką klasyczną, jazzową, folkową i rozrywkową. Dzisiejsze wydarzenie w ruinach zamku w Besiekierach koło Łęczycy rozpocznie się o godzinie 20, mówi kuratorka festiwalu Mariola Gidelska.
21: Na koncercie wybrzmią autorskie aranżacje tradycyjnych pieśni polifonicznych, m.in. słowiańskich, bałkańskich.
22: Nie uciekamy od muzyki klasycznej. Jedno, co łączy całość oferty, to niezwykle wysoki poziom każdego z koncertów. Tam nie ma przypadków.
10: Dodaje dyrektor Filharmonii Łódzkiej Tomasz Bęben. Kolejny koncert jutro o 19 w Rawie Mazowieckiej. Bilety będą obowiązywały tylko na finał 29 sierpnia w Filharmonii Łódzkiej. Dla uczestników przygotowano także darmowe przejazdy busami łódzkiej kolei aglomeracyjnej z najbliższych stacji i bezpłatne wycieczki po festiwalowych miejscowościach. Teraz to tyle. Na następny serwis zapraszam o godzinie 20.

No my rozpoczynamy drugą godzinę Strefy Kibica. Jest 6 minut po godzinie 19, no więc pozostało nam jeszcze 54 minuty, a w tej godzinie między innymi także porozmawiamy o piłce nożnej, ale także o tenisie. A tak a propos tenisa, to wygrała Muchowa drugiego seta z Noskową w finale Wimbledonu i na razie w tym czeskim finale jest w setach 1-1.

trwa finałowy mecz kobiet na kortach Wimbledonu. Noskowa Muchowa 1-1, a w trzecim decydującym secie Noskowa objęła prowadzenie 2-0 i serwuje, więc może się okazać, że będzie miała 3 gamy przewagi, ale to wszystko jeszcze jest możliwe, bo ten drugi set to też Noskowa była blisko zwycięstwa, jednak ta

Przegrała. Jeszcze informacja z trasy tegorocznego Tour de France. Ósmy etap za kolarzami. Belk Tim Merrier z drużyny Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu ósmy etap kolarskiego wyścigu dookoła Francji. Żółtą koszulkę lidera oczywiście zachowuje Słoweniec Tadej Pogacar, który ma, no nie chcę powiedzieć, że sporą przewagę, ale no blisko 3 minuty nad Jonasem Winigorem i 3,5 minuty nad Isaaciem del Toro i nad Remco Evenepoelem. No ale biorąc pod uwagę formę Pogacara, no raczej trudno sobie wyobrazić, że on tego turu nie wygra. No chyba odpukać, żeby przytrafiła się jakaś kontuzja. No a my za kilka minut będziemy już na piłkarskich boiskach, no bo co prawda w Stanach Zjednoczonych trwają Mistrzostwa Świata, no ale zbliża się także nasz krajowy sezon ligowy.

0: No to teraz piłka nożna, ale nie o mistrzostwach świata. No jeżeli starczy czasu, to jeszcze na boiska amerykańskie zajrzymy. Przygotowują się nasi ligowcy do rozgrywek w Ekstraklasy. Dzisiaj w derby pierwszoligowe, sparingowe można tak powiedzieć. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego spotkali się z Beniaminkiem Unią z Skierniewice. Grano na bocznym boisku przy stadionie przy Alei Unii. W tym towarzyskim meczu obie drużyny strzeliły po dwie bramki. Najpierw dwukrotnie trafił testowany zawodnik dla Unii Skierniewice. Unia prowadziła 2-0, no ale w kolejnych minutach najpierw Frakowski, a potem Krykun strzelali bramki dla UKS-u i ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 2-2, a rozgrywane to spotkanie w nietypowym formacie, bo dwa razy po 60 minut, więc no, było to pewnie spore wyzwanie dla zawodników, którzy są jednak no, w trudnym okresie treningowym. Trzecioligowcy także grali dzisiaj swoje mecze i od razu powiem, że wszyscy trzecioligowcy z naszego regionu spotkania przegrali. A my rozpoczynamy od wizyty w Sieradzu, bo tam swoje kontrolne spotkanie grała Warta, a ten mecz oglądał Michał Malinowski.
1: Marek, przybył trener Warty Sieradz po przegranym 3-4 sparingu z Elaną Toruń. Zacznę może tak nietypowo. Ile razy w swoim życiu widział pan karnego strzelanego na 3?
2: No, chyba pierwszy raz tak naprawdę. W naszym wykonaniu na pewno pierwszy raz, ale myślę, że Elana Toruń też miała na 2 razy strzelała karnego, więc myślę, że taki festiwal rzutów karnych powtórzonych.
1: No to właśnie jedna z bramek dla Warty padła po 2 dobitkach z rzutu karnego, ale w ogóle w tym meczu było 0-3, później 3-3, no i ostatecznie o zwycięstwie gości zadecydował rzut karny też na raty strzelany. Jak pan ten sparing w ogóle oceni? Wyniki nie są najistotniejsze, no ale też takie dogonienie rywala z 0-3 na pewno jakieś wrażenie robi.
2: Tak, myślę, że tak. Jeśli chodzi o wynik, to na pewno popełniliśmy trochę błędów przy stanie takim 3-0. Faktycznie te wszystkie bramki, które tak na szybko ocenialiśmy tutaj z ławki, padły po takich indywidualnych błędach, które nie powinny nam się zdarzyć. Jeśli chodzi o właśnie to dojście do przeciwnika przy 3-3, do wyniku 3-3, to na pewno jestem zadowolony, no ale oczywiście tam dzisiejszy taki mecz, gdzie ta kadra nasza trochę była dzisiaj uszczuplona, no to faktycznie w sumie w innym kontekście postrzegam ten sparing. Tak naprawdę mieliśmy dzisiaj pewne założenia, mieliśmy skrócone założenia, bo tak naprawdę, tak jak mówiłem, ta nasza kadra dzisiaj była trochę okrojona, dużo zawodników testowanych, ten sparing potraktowaliśmy trochę inaczej, żeby to sprawdzić sobie tych zawodników, zobaczyć, czy pod kątem naszej drużyny będą przydatni. Musimy wyciągnąć wnioski z tego i oczywiście jeśli chodzi o sprawy motoryczne, też myślę, że dobrze, bo wybiegane, bo graliśmy 2 razy 60, więc myślę, że zadanie sparing spełnił.
1: Tak na gorąco, ktoś z tych testowanych zawodników ma szansę zostać w Warcie?
2: Myślę, że tak. No, zastanawiamy się właśnie nad 2 zawodników, bo szukamy na konkretne pozycje i myślę, że dzisiaj ocenimy, czy będą z nami jeszcze trenować. Od poniedziałku zaczynamy obóz tygodniowy z 2 sparingami, więc myślę, że 2 czy 3 zawodników zostanie z nami na obóz.
1: Jeszcze wróćmy na chwilę do środowego pierwszego sparingu z UKS-em 2 Łódź. Tam wygrana 1-0. Co pan o tym właśnie pierwszym spotkaniu może powiedzieć?
2: To znaczy tak, to był pierwszy sparing, także to też można też traktować. Też, no, ogólnie te pierwsze 2 sparingi też są traktowane pod tym kątem, że testujemy zawodników, więc tutaj też nie możemy wyciągać jakichś tam dużych wniosków, jeśli chodzi o sprawy taktyczne, ale jeśli chodzi o sparing, też bardzo pożyteczny, też trochę odpowiedzi nam dało na kilka takich pytań, jeśli chodzi o pozycję i dlatego też oceniamy go bardzo też pozytywnie. Nie?
1: Kilku zawodników testujecie, ale też już 2 nowych gra. Aleksander Ślęcak, Tomasz Swędrowski. No trzeba przyznać, że nazwiska robią wrażenie. Tak mnie ciekawi, braliście ich do siebie głównie ze względu na umiejętności, czy jednak ta pozycja doświadczenie to jest coś istotniejszego?
2: I to, i to. Myślę, że to przeważało. Zresztą Tomek jest zawodnikiem, który stąd się wywodzi i tutaj grał. Jeśli chodzi o Olka Ślązaka, na pewno tutaj chcieliśmy trochę wzmocnić grę defensywną już dawno. W tamtym roku już myśleliśmy o tym, żeby dać takiego doświadczonego stopera i myślę, że Olek nam to da i myślę, że to, co Tomek Sendrowski też przeżył, że tak powiem, w swojej karierze piłkarskiej, na pewno tam do szatni trochę wrzuci. Olek też, także no, będzie to, uważam, pozytyw dla naszej drużyny.
1: Średnia wieku trochę się w Warcie podniosła. O kuchnię zapytam. Jakub Murat, wczoraj ogłoszony transfer do Unii Skierniewice. Od kiedy wiedzieliście, że go nie będzie z wami?
2: To znaczy z Kubą my rozmawialiśmy już pod koniec. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o naszą całą drużynę, po takim wyniku, który był w tamtej rundzie, wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, że ci zawodnicy będą dostawali propozycje i też jasno mówiliśmy, że jeżeli będzie to sytuacja taka, że zawodnik będzie grał w pierwszej czy drugiej lidze i będzie miał taką możliwość, nie będziemy ich blokować. Taka sama sytuacja była z Kubą. Kuba poszedł od razu na testy do Unii Skierniewice. miejsce. Cieszę się, że udało mu się po takim dobrym sezonie z trzeciej ligi wskoczyć na pierwszoligowy poziom, poziom centralny i życzę mu jak najlepiej.
1: Rozumiem, że poradzi sobie.
2: Wierzę w niego, myślę, że to co pokazał tutaj przełoży na pierwszą ligę i myślę, że będzie zawodnikiem podstawowym w Unii Skierniewica.
1: Coraz bliżej inauguracja rozgrywek. To tak krótko podpytam o Beniaminków. Kto pana zdaniem będzie najmocniejszym, najtrudniejszym rywalem z tych pięciu nowych drużyn?
2: Mówimy o Beniaminkach czy o Beniaminkach?
1: No możemy LKS-2 też dołożyć, czyli powiedzmy o sześciu nowych drużynach.
2: To znaczy ja powiem szczerze, że ta liga będzie w ogóle bardzo wyrównana, podejrzewam. Na pewno Wigry Suwałki będą tą drużyną, która będzie chciała na pewno, patrząc po transferach, to drużyna będzie, która będzie chciała na pewno awansować, na pewno będzie silna Mława, bo tam też pojawił się sponsor z jakimiś pieniążkami i z zawodnikami nowymi.
1: No między innymi od was.
2: Tak, oczywiście. Ale no jeśli chodzi o tych Beniaminków, to też będą, to nie są anonimowi Beniaminkowie, że tak powiem, bo to są drużyny z Mazowsza, które weszły z czwartoligowych boisk, to naprawdę silne drużyny, zresztą Sokół Aleksandrów się o tym przekonał, gdzie grali Barasz z Mazowią, także tutaj Zambrów wchodzi ŁKS, który no na pewno swoją marką też będzie podnosił poziom piłkarski, więc szykuje się na pewno ciekawa trzecia liga.
0: Porażka zespołu z Sieradza, 3-4 zalaną Toruń. Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała po raz trzeci w okresie przygotowawczym, tym razem ze Starym Starachowice 1-3, a Pelikan Łowicz po raz pierwszy mecz kontrolny rozegrał i uległ rezerwom Polonii Warszawa 0-1. Rezerwy łódzkiego klubu sportowego przegrały na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz, a rezerwy Widzewa na swoim boisku uległy rezerwom Banika Ostrawa 1-4. To tyle o ligowej piłce, pierwszo- i trzecioligowej, oczywiście w kontekście meczów sparingowych, które są rozgrywane, no bo rozgrywki w pierwszej lidze rozpoczynają się w ostatni weekend lipca, no wbrew pozorom to już wcale tak dużo czasu nie zostało. A my z boisk piłkarskich przeniesiemy się za kilka minut na kort tenisowy.

0: A teraz przeniesiemy się do Parku Poniatowskiego w Łodzi, na korcie miejskiego klubu tenisowego, bo tam dobiega końca turniej Lotto PZC Polish Tour. To już po raz piąty, zdaje się, w nowudzkich kortach grają tenisiści o punkty do rankingów. Dzisiaj wyłoniono finalistów i zwycięzców turnieju deblowego, no a ja jeszcze podczas półfinałów meczów singlowych rozmawiałem z prezesem miejskiego klubu tenisowego Ryszardem Kalińskim. Nie tylko o turnieju, ale także i o tej imprezie, która no, jest jedną z najbardziej prestiżowych organizowanych przez Łódzki Miejski Klub Tenisowy.
1: Przede wszystkim warto podkreślić, że ten cykl turniejów w tym roku Lotto PZT Polish Tour to jest znakomity pomysł Polskiego Związku Tenisowego, ponieważ mamy w tym okresie letnim kilkanaście turniejów, zarówno kobiecych, jak i męskich, turniejów zawodowych, z różną oczywiście pulą nagród. To powoduje, że nasi tenisiści no, nie muszą wyjeżdżać za granicę, żeby dobijać się o punkty do rankingu, więc to jest znakomity pomysł. I my w tym pomyśle już tkwimy od kilku lat. To jest piąty albo szósty już turniej. Przypomnę, że rozgrywaliśmy różnej rangi, bo M25, czyli z pulą nagród $25,000, tegoroczny jest z pulą $15,000. I przyznam szczerze, że znakomita obsada. Mieliśmy najpierw tą turę eliminacyjną, więc proszę sobie wyobrazić, że odliczyło się 64 zawodników, zatem pełna drabinka, z czego do głównego turnieju przechodzi tylko 8 zawodników. Ponadto przyjechali zawodnicy dosyć wysokich rankingów, bo w tenisie już ranking blisko 500 to już jest naprawdę dobry poziom. Zatem śledzenie tego turnieju było bardzo, bardzo dużą atrakcją, chociaż warunki były różne, ale muszę powiedzieć, że właściwie mimo opadów i tak dalej, deszczu, to jednak realizowaliśmy codziennie, czyli krótko mówiąc, nie było żadnego poślizgu.
0: Nie ma Polaka w finale singla, są natomiast trzej nasi zawodnicy w finale debla, no ale to jest zupełnie inna historia. Tomasz Berkieta między innymi, to jest zawodnik, który no także w singlu przecież próbuje się przebijać do... No nie chcę powiedzieć do światowej czołówki, no ale w rankingu się próbuje przebijać.
1: Tomek Berkieta był rozstawiony w tym turnieju z numerem 2. Ja przypomnę, że on był finalistą ubiegłorocznego turnieju w Łodzi. A jeszcze warto przypomnieć, że w tamtym roku z kolei był finalistą wielkiego szlamowego juniorskiego turnieju Roland'a Garrosa. Także jak się z Tomkiem spotkałem na początku, w pierwszych dniach, pytam, jakie ma plany. No więc liczył na to, że się znajdzie w finale, a ja mu powiedziałem, że ja z kolei liczę na to, że wygra ten finał. No, stało się inaczej. No, obserwowaliśmy przed chwilą mecz półfinałowy, gdzie między innymi grał Leighton Rivera, Norweg. To ten Norweg spotkał się z Berkietą w pierwszej rundzie i w pierwszej rundzie Tomek przegrał. No ale tak jak powiedziałeś, jest szansa, że sobie odbije w deblu, ponieważ finał debla to będzie trzech Polaków plus właśnie Fin, który przed chwilą z tym Rivierą wygrał. Także no, będzie to bardzo ciekawe spotkanie i jestem zainteresowany tym, żeby na pewno któryś z Polaków wygra. Jeżeli wygra para Berkieta-Bojarski, no to będzie taki pełny sukces. Natomiast jeżeli wygra Jan Wygona i właśnie ten Finn Largebom, no to będzie połowiczny sukces.
0: No ale to mam nadzieję, że to już jest ostatni turniej, nie na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego, tylko ostatni, który oglądamy sobie siedząc tutaj na tarasie, co wcale nie znaczy, że nie będziemy oglądać tenisa siedząc na tarasie, bo te korty tutaj przecież przy budynku zostają, ale wreszcie dopięliście swego, chociaż no, trzeba powiedzieć, że to no, była trochę droga przez mękę jednak.
1: To prawda, ale proszę zauważyć, że jednak mimo wszystko tutaj przyjeżdżają bardzo ciekawi tenisiści.
0: Oczywiście.
1: Na przykład w tym roku było przedstawicieli z 13 krajów, między innymi z Chin, z Indii, no nie mówię tutaj już o Europie. Mało tego, ja przypomnę, że na tego typu turnieje, właśnie nawet rangiem 15 czy 25, to jeżdżą tenisiści światowej sławy, którzy dobijają się do rankingu pierwszej setki, bo mieli jakąś przygodę, kontuzję i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja tu, broń Boże, nie deprecjonuję tych zawodników, tylko mówię, że turnieje, takie turnieje wielkie się tu nigdy nie będą odbywać, byleby się odbywały naprawdę turnieje, no nawet rangi Mistrzostw Polski, czego serdecznie życzę, bo sami tutaj pamiętamy, że bywały Mistrzostwa Polski.
1: Pod warunkiem.
0: I być może, że tak.
1: Pod warunkiem, żeby ranga Mistrzostw Polski w tenisie była taka, jak powinna być. Bo przecież wiemy, że te Mistrzostwa Polski właśnie seniorów to wcale nie gromadzą najlepszych tenisistów z Polski, bo oni gdzieś są w świecie.
0: A to jest zupełnie, to jest temat na zupełnie inne opowiadanie, ale zostańmy przy tym korcie. Już oficjalnie podpisana umowa.
1: No właśnie, więc
0: wszystko już wiadomo, co się będzie działo i no, bądźmy optymistami, że jak za rok się tutaj spotkamy, to niewykluczone, że taki turniej, mam nadzieję, że będzie, finał będziemy oglądać już siedząc na trybunach.
1: Jak sytuacja wygląda? Otóż 5 lat temu mieliśmy już dokumentację, która miała już pozwolenie na budowę i tak dalej. I tak między nami to powiem, że w sierpniu właśnie minęłoby to pozwolenie na budowę, więc to rzeczywiście była rzutem na taśmę. Zatem przetarg ogłoszony, wyłoniony wykonawca, wygrała firma M-Court. W piątek została podpisana w tym tygodniu umowa, natomiast we wtorek, po niedzieli, po turnieju mamy tutaj w klubie spotkanie zarówno z przedstawicieli wykonawcy, jak i Urzędu Miasta, czyli Miejskiego Centrum Inwestycji, po to, żeby uzgodnić te wszystkie warunki wstępne, jak ten proces ma przebiegać. Bo bardzo mi oczywiście zależało, żeby nie tracić możliwość rozgrywania ważnych imprez na MKT, a przypomnę, maj i lipiec to są dwa międzynarodowe turnieje i tutaj był postawiony przez nas warunek, że wcześniej niż w ostatniej dekadzie lipca no nie można zacząć tej inwestycji, ale jednocześnie przypomnę, że ona jest rozłożona na 2 lata, ponieważ w budżecie tak są zapisane pieniądze, zatem realizacja będzie od lipca tego roku do kwietnia przyszłego roku. Więc dzisiaj mogę już ogłosić, że na pewno ta realizacja będzie. Oczywiście jestem pełen niepokoju, jak to wszystko będzie wyglądało, dlatego że z tymi inwestycjami różnie bywa, ale mam nadzieję, że trafiliśmy na dobrą firmę i wywiąże się z tych wszystkich zobowiązań. Warto również powiedzieć, że ten kort centralny, który będzie miał swoje nowe oblicze, myślę o samym korcie, nie o trybunach i o tej galerii widokowej, ma być robione wedle już takiej nowej technologii z taką nawierzchnią pod tytułem Anuka. W Czechach dominują tego typu korty. Charakteryzuje się to tym, że ta nawierzchnia ma troszeczkę inny kolor, ale jednocześnie wszystkie te warstwy i ta wierzchnia warstwa powodują, że te korty po silnych opadach szybciej schną i wobec tego przy organizacji turnieju to jest bardzo ważna sprawa. Z kolei będzie wedle tej technologii i nawodnienie nowe i te warstwy, które są podłożem tego turnieju, również są według nowych technologii. Zatem mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe, że i nasza ocena później jakości tego, że postaramy się zmodernizować pozostałe korty właśnie wedle tej technologii. No pocieszające jest to, że ostatnio wedle tej technologii ta sama firma robiła w Rzeszowie korty i opinie są bardzo dobre. Z kolei w Częstochowie podobną technologią było robione, ale opinie trenerów na przykład są różne, ale ja podejrzewam, że ze względu na sposób utrzymania. Tu trzeba trzymać pewne rygory, prawda, żeby jakość tego kortu była taka, jak powinna być. Jeżeli chodzi o wykonawstwo, no to będę sugerował, żeby gro prac, które powinny być wykonane, a one dotyczą tych wszystkich konstrukcji metalowych i tak dalej, to tak jak wstępnie z wykonawcą rozmawiałem, będą to prace wykonywane poza MKT. W związku z tym jest szansa, żeby dostępność kortu w tym sezonie letnim właściwie była nieustanna aż do końca sezonu. Także miło mi tutaj poinformować, że inwestycja, której inwestorem jest miasto w 100% o wartości 2,5 miliona złotych, będzie realizowana przez Miejskie Centrum Inwestycyjne Miasta Łodzi. Oczywiście z naszym udziałem, bo chcemy to oczywiście monitorować cały ten proces inwestycji.
0: To jeszcze jedno zdanie co do tego kortu. On będzie także użytkowany poza turniejami? Będzie jeden z tych kortów, że można przyjść, wynająć i grać?
1: Tak, oczywiście. I to będzie też pewną chyba taką zachętą dla tych, którzy chcieliby się poczuć na takim dobrym miejscu, prawda, rozgrywając mecz między kolegą, prawda, też, który chętnie z tego kortu by chciał skorzystać.
0: Przeglądając ostatnio strony internetowe czy Facebooka Miejskiego Klubu Tenisowego, tam no chwalicie się bardzo sukcesami młodych tenisistów, młodych tenisistek. Tych właśnie co tydzień czy kilka dni jest informacja, że któryś z waszych, że tak powiem, wychowanków z tej młodzieży, która mam nadzieję będzie kontynuować także karierę jako dorośli ludzie, no, osiągają spore sukcesy w tych wszystkich mistrzowskich turniejach, młodzieżowych kategoriach wiekowych, a to by oznaczało, że jednak jakieś tam szkolenie, że tak powiem, młodzieży w MKT no, udaje się prowadzić.
1: Tak, no przyznam szczerze, że był taki czas, gdzie trochę zaniedbaliśmy social media i tych informacji o takim natężeniu nie było. Bardzo się cieszę.
0: Sukcesów nie było.
1: No nie, były sukcesy, bo przecież mieliśmy Mistrzostwa Polski, prawda, gdzie tutaj nawet wisi taki plakat, który to pokazuje, a więc Mistrzostwa Polski U18, U16 i tak dalej. Tak, no i indywidualne sukcesy i drużynowe. Także no, staramy się też dokonywać nabory nawet dzieci już 5-letnich. No, mamy naprawdę świetną grupę trenerską. Ponadto też udostępniamy nasz obiekt do treningów już osób, którzy mają szansę w tym zawodowym tenisie. Także po prostu liczę na to, że ta dobra atmosfera w klubie i ewentualnie jakość infrastruktury, którą chcemy i zmieniamy cały czas, bo przecież mamy kort numer 7 przykryty, mamy lepsze wyposażenie szatni i tak dalej, i tak dalej. No cały czas staramy się w jakiś sposób ten obiekt modernizować po to, żeby stwarzać jak najlepsze warunki.
0: Tyle prezes Miejskiego Klubu Tenisowego Ryszard Kaliński, a dodam, że w finale debla turnieju Lotto PZT Polish Tour w Łodzi zwyciężyli Tomasz Berkieta i Alan Bojarski, czyli mamy polskich zwycięzców turnieju na kortach MKT w Parku Poniatowskiego.

0: Teraz przenosimy się do Bełchatowa. Do tej pory Skra raczej informowała, jacy siatkarze opuszczają drużynę dziewięciokrotnych mistrzów Polski. Teraz zaczęto już przedstawiać nowych siatkarzy, a tą sprawą zajął się Michał Malinowski.
1: Do rozpoczęcia klubowego sezonu siatkarskiego w Polsce wprawdzie jeszcze daleko. Póki co rozkręcają nam się na dobre rozgrywki reprezentacyjne, ale PGE GiEK Skra Bełchatów, można powiedzieć, uaktywniła się w ostatnich dniach, więc warto sprawdzić, co słychać w klubie w kontekście składu na sezon 2026-27. W zespole zostaje kilku ważnych siatkarzy, wśród nich Grzegorz Łomacz, dla którego będzie to już 10. sezon w Skrze. Kapitan zdaje sobie jednak sprawę, że pewne rzeczy trzeba będzie budować od nowa.
2: Nie wszyscy kluczowi zawodnicy dostają i to będzie chyba największe wyzwanie, żeby zastąpić tych kluczowych zawodników.
1: Jednym z ważniejszych graczy, który odszedł z klubu, był Rumun Daniel Kicigoj. Znamy już jego następcę. Nowy przyjmujący przywitał się z kibicami w mediach społecznościowych.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Igor Globalny. Bardzo się cieszę, że już możemy oficjalnie to wszystko ogłosić i już nie muszę tego ukrywać. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być częścią tego klubu. Przede mną nowe wyzwanie, ogromna motywacja i mam nadzieję, że powalczymy o te najwyższe cele.
1: Krzysztof Sędzicki, dziennikarz telewizji Toja i WP Sportowych Faktów, uważa, że to dobry transfer.
4: Igor Grobelny, aż nie chce się wierzyć, że już jest aż tak doświadczony. 33 lata. Biorąc pod uwagę to, ile wyzwań czeka Bełchatowian w tym sezonie, to myślę, że to jest dobry strzał, zwłaszcza, że akurat tutaj rotacja na przyjęciu się bardzo, bardzo przyda.
1: Jednocześnie dziennikarz zauważa ciekawą kwestię.
4: To jest chyba coś, do czego kibice w Bełchatowie nie do końca byli przyzwyczajeni. No bo pamiętajmy, że bełchatowianie zajęli 5. miejsce, zagrają w europejskich pucharach, czyli ktoś przychodzi do mocniejszego klubu, bo okazuje się, że takie czasy nadeszły, że z Zaksy do Skry to jest transfer ze słabszego do mocniejszego klubu.
1: Pytanie, czy nowemu przyjmującemu uda się zastąpić Kicigoja, bez którego w składzie, przypomnę, Rumun miał problemy zdrowotne, Skra radziła sobie w poprzednim sezonie dużo słabiej.
4: Czy będzie to akurat dobre zastępstwo albo 1:1 do Kicigoja? Nie wiem, chociaż wydaje mi się, że akurat przez ostatnie sezony Igor Grobelny, czy to w Warszawie, czy w Kędzierzynie, na tyle wypłynął, na tyle się ustabilizował, że to jest zawodnik, na którego będzie można stawiać. Nie mówię, że będzie szóstkowy, bo tutaj będzie o to bardzo trudno, ale biorąc pod uwagę to, że trzeba będzie rotować, że trzeba będzie dużo więcej tych sił rozłożyć na przestrzeni całego sezonu, to ja się spodziewam dużo po Igorze, bo to jest gracz, od którego chyba już można wymagać, który już i doświadczeniem, i swoim obyciem ligowym, i kreatywnością boiskową i tym, że on może być zarówno tym bardziej ofensywnym, jak i mniej ofensywnym, tym bardziej defensywnym przyjmującym. To też myślę, że jest jego atut i może pomóc.
1: Kolejnym dużym ubytkiem w składzie jest odejście Bartłomieja Lemańskiego. Tu na razie nie znamy następcy. Miał nim być Jakub Nowak, który był już dogadany z klubem. Jednak drużyna z Częstochowy, w której środkowy grał w poprzednim sezonie, pozostała ostatecznie w plus lidze po zamieszaniu związanym z Jastrzębskim Węglem i wychowanek tomaszowskiej Lechii zostaje pod Jasną Górą. Trener Krzysztof Stelmach w rozmowie ze mną kilka miesięcy temu mówił, że bardzo liczy na atakującego Alana, który w poprzednim sezonie za dużo nie pograł. Nadzieję na powrót Brazylijczyka do formy ma także Grzegorz Łomacz.
2: No naprawdę jest to dziwny przypadek, że cały sezon coś mu się ciągnęło. Ogromnie liczę, że przez ten okres wakacyjny doprowadzi swoje ciało do pełnej sprawności i pomoże nam dużo więcej.
1: Wicemistrz olimpijski z Paryża będzie miał na rozegraniu nowego partnera. To 20-letni Błażej Bień, który wrócił niedawno z Mistrzostw Europy do lat 22, nie tylko ze srebrnym medalem, ale też nagrodą dla najlepszego rozgrywającego turnieju.
5: No na pewno ta statuetka gdzieś tam najlepszego rozgrywającego to jest takie, nie wiem, podsumowanie całej ciężkiej pracy. Bardzo jestem z tego szczęśliwy, no ale głowa do dołu, pokornie, jak to trener mówi, jedziemy dalej.
1: Pokora to na pewno ważna cecha. A jakie plany na najbliższy czas ma Błażej Bień?
5: Odpoczynek, wakacje i dalsza praca.
1: Zapewne więcej czasu na boisku będzie spędzał Grzegorz Łomacz, ale biorąc pod uwagę fakt, że Skra zagra w nadchodzącym sezonie także w Pucharze CEF, to młody rozgrywający swoje szanse na pewno dostanie. Czekamy zatem jeszcze na ogłoszenie przez bełchatowski klub 4 nowych siatkarzy, libero przyjmującego i 2 środkowych, a później już tylko trzeba będzie dobrze przygotować się do nowego sezonu.
0: Skrę Bełchatów odwiedził Michał Malinowski.

0: No jeszcze kilka słów o nadchodzących meczów, nadchodzących meczach Mistrzostw Europy. Reprezentacja Anglii jest faworytem ćwierćfinałowego spotkania z Norwegią, które odbędzie się na stadionie w Miami. Tak typują amerykańscy bukmacherzy z Las Vegas, a w Miami jest korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Wszyscy wiedzą, że mistrzowski plan Anglii przed sobotnim ćwierćfinałem Mistrzostw Świata będzie koncentrował się na zatrzymaniu norweskiego napastnika Erlinga Haalanda, ocenia przed meczem telewizja Fox Sports, pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial. Zatrzymanie Haalanda, który ma na koncie 7 bramek na tegorocznych Mistrzostwach Świata, o jedną mniej niż Francuz Kylian Mbappé i Argentyńczyk Lionel Messi, będzie głównym wątkiem meczu Norwegii-Anglia na Hard Rock Stadium. Przed spotkaniem selekcjonera Anglików Thomasa Tuchela dziennikarze zapytali, czy awans Norwegu do ćwierćfinału jest dla niego niespodzianką. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jeśli stosunkowo tak niewielki kraj jak Norwegia eliminuje zawsze Wielką Brazylię, to szokuje. Jednak czy Japonia, która wcześniej grała z Canarinhos, czy teraz Norwedzy, to przecież są także znakomite zespoły. Przed spotkaniem w mediach społecznościowych uszczypliwości nie szczędzili sobie dwaj najwięksi narodowi przewoźnicy lotniczy z obu krajów. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A początek meczu Anglia-Norwegia o 23:00 polskiego czasu. W ostatnim ćwierćfinale Argentyńczycy zmierzą się ze Szwajcarami. Szwajcaria szuka słabych punktów Argentyny. Faworytem jest oczywiście ekipa z Leo Messim w składzie, ale Helweci zapowiadają walkę o sprawienie niespodzianki. Adam Górczewski ustala podstawy szwajcarskich nadziei.
2: Kiedy nie ma presji, gra się łatwiej, a Argentyna nie jest nietykalna, twierdzi SRF. Według ekspertów tej stacji słabymi punktami rywala są skrzydła i brak odporności na kontrataki. Tym bardziej Szwajcarom brakować będzie Johana Manzambiego. Najlepszego strzelca, podobnie jak już w meczu poprzedniej rundy z Kolumbią, wyklucza kontuzja, której nabawił się podczas mundialu. Szybciej leczenie idzie u Rubena Vargasa, który może wrócić do wyjściowego składu. Trener Murat Yakin podkreśla, że przeciwko Lionelowi Messiemu jego zespół postawi na kolektyw. Szkoleniowiec znalazł też czas, żeby odpowiedzieć amerykańskiemu komikowi. James Corden w swoim show w telewizji Fox porównywał Murata podczas mundialu do bossów narkotykowych serialu Breaking Bad. Szwajcar nagrał filmik stylizowany na scenę z kultowej serii, a stacja z USA wyemitowała nagranie. My Szwajcarzy nie jesteśmy bandziorami. Jesteśmy precyzyjni jak szwajcarskie zegarki, wiarygodni jak szwajcarski bank, słodcy jak szwajcarska czekolada i szybcy jak kozice w naszych pięknych górach. Moją jedyną złą intencją jest pobić wszystkich na trwających mistrzostwach. Do zobaczenia na boisku. Na własne umiejętności, a nie słabości rywala, stawia również kapitan zespołu. Granit Xhaka twierdzi, że jest optymistycznie nastawiony i wierzy w możliwość awansu do półfinału. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: A początek meczu Argentyna-Szwajcaria o 3:00 w nocy, czasu polskiego, z soboty na niedzielę.

Dziękujemy bardzo za te ostatnie dwie godziny. Patrycja Wojszczyk zrealizowała Strefę Kibica, przy mikrofonie Piotr Andrzejczak, a sport w Radiu Łódź jeszcze po 21 i 22.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Jest godzina 20. Tu Radio Łódź, Damian Gierszicki, zapraszam na wiadomości. Bałty jednym wielkim drogowym remontem. Łodzianie narzekają. Urząd bliżej mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. Szczegóły za chwilę. Łowickie bloki dopiero co odświeżone, a już pomazane. Sporo chmur, miejscami pada. Ciepło, bo nawet 19 stopni. Remontowa ofensywa na bałutach. Mieszkańcy Łodzi skarżą się na zbyt dużo remontów prowadzonych jednocześnie. W poniedziałek rozpocznie się remont ulicy Północnej, a następnie drogowcy zaczną wymieniać nawierzchnię na Alei Palki. Zamknięty jest też fragment ulicy Franciszczańskiej. Łódzcy kierowcy obawiają się, że przejazd przez bałuty i Śródmieście będzie utrudniony. O szczegółach Kacper Józefowicz.
4: Remont ulicy Północnej będzie realizowany etapowo od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Od poniedziałku prace obejmą odcinek do ulicy Sterlinga. W trakcie robót ulica będzie przejezdna jedynie w kierunku Ronda Solidarności, a kierowcy zmuszeni będą korzystać z objazdu przez ulicę Źródłową, aby dotrzeć do Franciszkańskiej. W przypadku Alei Palki drogowcy planują wymianę nawierzchni na odcinku od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Jak podkreśla wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski, w tym rejonie jest naprawdę wiele do zrobienia.
5: Na wszystkich spotkaniach, które odbywaliśmy razem z mieszkańcami tego rejonu, ludzie tych inwestycji chcieli naprawdę dużo i mówili, że wytrzymają te utrudnienia.
4: Mimo że prace na Alei Palki mają być prowadzone pod ruchem, kierowcy obawiają się, że będą tworzyć się jeszcze większe korki niż do tej pory.
3: Prace na Alei Palki w Łodzi powinny potrwać do końca wakacji. Tyle samo potrwa remont odcinka Północnej od Franciszczańskiej do Sterlinga.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Urząd przyjeżdża do mieszkańców. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w każdy piątek lipca pełni dyżury konsultacyjne w poszczególnych gminach powiatu. W ten sposób urzędnicy chcą dotrzeć ze swoją ofertą do szerszego grona mieszkańców, mówi Monika Skrzypczyk z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
6: Można zapoznać się z ofertami pracy, staży, porozmawiać o szkoleniach, o zdobywaniu nowych kwalifikacji czy możliwościach zdobycia doświadczenia zawodowego. Nie trzeba wcześniej się zapisywać, nie trzeba przychodzić z kompletem dokumentów. Na początku wystarczy sama rozmowa.
3: Do tej pory dyżury odbyły się w Nowosolnej i Andrespolu. Najbliższy przystanek 17 lipca będzie w Urzędzie Miejskim w Żdrowie, a w kolejnych tygodniach w Brugicach i Tuszynie. Inicjatywa ma być kontynuowana w kolejnych miesiącach.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Nowa elewacja, stare problemy. W Łowiczu miejscowa spółdzielnia mieszkaniowa walczy z wandalem, który oszpecił elewację 5 bloków. Podejrzewa się, że to ten sam człowiek, który zimą również zajmował się szkodliwym malarstwem, mówi prezes łowickiej spółdzielni mieszkaniowej Paweł Pięta.
7: Nie możemy siedzieć z założonymi rękami i no niestety robimy wszystko, żeby te nasze osiedla wyglądały ładnie, żeby się przyjemnie mieszkało, a jest ktoś, kto nam to psuje.
3: Spółdzielnia apeluje do mieszkańców, by interweniowali w momencie niszczenia elewacji. Sprawa została również zgłoszona na policję. Dobiegają końca jubileuszowe 60. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej na Podhalu. To jeden z największych festiwali kultury ludowej w kraju. Zakończyły się już przesłuchania konkursowe, a o tytuły najlepszych gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych, a także drużbów i starostów weselnych rywalizowali uczestnicy ze wszystkich regionów Polski.
8: Aj, jak szedymy do ciebie, musiałem się wrócić. Oj, pomiłuj dziecko, zą tatareckę mucić.
9: Rano dużo jest ciekawych konkursów, wieczorem potem jest taka, powiedzmy, impreza. Niektóre takie muzyki, co grały wieczorami, grały takie niektóre country, niektóre by takie właśnie klasyczne.
10: Na koniec mamy korowód i to już jest przemarsz, przejście zespołów twórców ludowych po mszy festiwalowej od kościoła właśnie tu, przed Dom Ludowy, gdzie na scenie dalso część wydarzeń.
3: Barwny korowód wyruszy jutro spod kościoła w Bukowinie Tatrzańskiej o godzinie 12 po 16. Ogłoszeni zostaną laureaci wszystkich konkursów. W wydarzeniu towarzyszy kiermasz rękodzieła i regionalnych potraw. Teraz to wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam o godzinie 21. Tak obserwuję radar pogodowy i widzę, że chmury zebrały się praktycznie nad całym województwem łódzkim. Miejscami pada deszcz i on może przyjść również na teren całego województwa, bo przed nami pochmurna noc z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 14 stopni. Niedziela też pod znakiem zachmurzenia z możliwymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a temperatura maksymalna jutro wyniesie od 21 do 23 stopni.

O tak, nie ma wątpliwości, że to sobotni muzyczny wieczór w Radiu Łódź. Dobry wieczór, przed mikrofonem Piotr Stańczyk, za naszą radiową konsoletą Patrycja Wojsznis. Będziemy razem do godziny 22 w przebojowej, wolnej sobocie, oczywiście w Radiu Łódź. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Creatures of the Night z kwietnia 2023 roku i francusko-włoski albo włosko-francuski projekt Shanghai. A teraz już doskonale znana wszystkim piosenka, która pamięta 1985 rok. Dzisiaj w remiksie na rok 98. Sherry Sherry Lady, Modern Talking.

albumu Let's Talk About Love, Sherry Sherry Lady, Dieter Bohlen i Thomas Anders numer 1 w Niemczech, Austrii, Grecji, Izraelu oraz w Libii. To przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź, pierwsza polska piosenka, jak najbardziej letnia, jak najbardziej wakacyjna. O bezkresnym niebie, kasa.

Wakacyjna najnowsza propozycja szwedzkiego duetu Jebel Ocean House, a przed nami wielki hit 1995 roku. Podobno na liście najlepszych 100 utworów tanecznych pozycja 51. Beautiful Life w wersji singlowej, szwedzki kwartet Ace of Base. You can...

I natychmiast muzyczne wakacyjne fluidy unoszą się w powietrzu. Trochę Puerto Rico, trochę Barcelona, trochę Bukareszt, a troszkę Łódź. Christian D., Elena Donny Bailar z 2021 roku, a przed nami kolejny znany hit.

0: Po raz pierwszy na albumie Dance With Me w roku 93, po raz drugi w roku 2013 DJ Bobo i rumuńska gwiazda estrady Ina, Everybody.
1: Radio Łódź.
0: I przebojowa wolna sobota, w wakacje przez 2 godziny od 20 do 22. Jesteśmy na Półwyspie Apenińskim. Paola i Chiara.

Festa Totale, żeński duet Paola i Chiara, który zasłynął w roku 2012 utworem Vamos a Bailar. A teraz na życzenie jednego z naszych stałych fanów i sympatyków sprzed tygodnia, zapomniana, ale bardzo dobra piosenka DJ-a Tomki, Get Back.

Niemiecki DJ i producent muzyczny popularny na początku lat 2000, DJ Tonka. Oryginalna wersja tego przeboju pochodzi z roku 2003. My prezentowaliśmy specjalny remix, który ukazał się w roku 2022. I ponownie Szwecja. Can't Get Over September.

i przebojowa wolna sobota, która towarzyszy naszym słuchaczom od 20 do 22 właśnie latem i skupia tych, którzy kochają muzykę popowo-taneczną z kilku dekad, od końca lat 70. przez lata 80., 90. aż do dzisiaj. Forever in My Life w roli głównej niesamowity Kenny Loggins.

Jedna z największych ikon muzyki rozrywkowej lat 80. amerykański wokalista, kompozytor i gitarzysta Kenny Loggins, który w roku 2000 odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles. No i oczywiście piosenka, która spowodowała, że nasze serca zabiły mocniej, szybciej. Forever in my life. I znów wracamy do bardzo letnich, wakacyjnych, wręcz plażowych klimatów.

Café de Paris to był radiowy przebój, popularny między innymi oczywiście w Polsce i w Łodzi w roku 2023 wiosną. Jesteśmy ponownie w Stanach Zjednoczonych. Marshmello i Jonas Brothers.

i przebojowa wolna sobota. Studio małparadio.pl. Pozdrawiam wszystkich internautów. Jak zwykle możemy na was liczyć. Jesteście kochani. Dzień dobry, wieczór, panie Piotrze. Melduję swoją obecność. Radyjko, podgłośnione pląsy na parkiecie. Liczę na wyrozumiałość sąsiadów. Pozdrawiamy. Bo to przecież sobota wieczór, do tego lato i wakacyjne, i nie tylko przeboje serwowane przez pana i Radio Łódź. Nie może być lepiej. Pozdrawiam i serdecznie się kłaniam. Stały słuchacz Jakub. Jest nam bardzo, bardzo miło. Babylon, dziś w wersji maxi singlowej Yearbox. Ooh, baby.

być może jeden z czarnych koni tegorocznego lata, tegorocznych wakacji. Może podobać się w radiu, może podobać się na tanecznych parkietach. Earbox, producent muzyczny i kompozytor i dzisiaj maxi singlowy remix nagrania Babylon. A my znów przenosimy się na Półwysep Iberyjski. Doskonale znany artysta i wokalista w Polsce, Alvaro Soler i jego magia.

Taneczna magia i Alvaro Soler z trzeciego studyjnego albumu wykonawcy w jego dyskografii. A w finale pierwszej godziny naszego dzisiejszego radiowego spotkania Tiffany i jej Radio Romance to był naprawdę duży hit do roku 1988.

0: Na radiowych listach bestsellerów roku 1988 amerykańska piosenkarka Tiffany Darwish i jej Radio Romance. Wracamy do naszego programu zaraz po wiadomościach.
1: Radio Łódź. Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. W powiecie piotrkowskim wyłoniono zwłoki mężczyzny. Głowno pyta turystów o ich zdanie na temat miasta, więcej za chwilę. Pasaż Rubinsteina, przejdzie metamorfozę. Noc pochmurna z lekkimi opadami, niedziela podobnie. Tragedia w powiecie piotrkowskim. Z prywatnego stawu wyłowiono zwłoki mężczyzny. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rzepki w gminie Czarnocin. Ciało wyłowiła specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim około godziny 9 został poinformowany, że na terenie gminy Czarnocin w stawie na prywatnej posesji ujawniono dryfujące ciało. Po wyłowieniu okazało się, że jest to 28-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu tomaszowskiego.
0: Przyczyny jego śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora. Jest nadzieja na ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej w Ołycy na Wołyniu. Odbyły się tam uroczystości rocznicowe zbrodni wołyńskiej. Obecny na uroczystościach Charge Fair RP Piotr Łukasiewicz apelował o kolejne ekshumacje, które pozwolą rodzinom ofiar na godny pochówek bliskich. Na miejscu był Paweł Buszko.
12: Ołyka to obecnie kilkutysięczne miasto w obwodzie wołyńskim. W 1943 roku polska społeczność przeżyła tu dramatyczne chwile. Kilkudziesięciu Polaków zostało zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
13: Gdzieś tutaj na tym cmentarzu, na starym cmentarzu, gdzieś tutaj jest dół z szczątkami zamordowanych.
12: Podkreślał pełniący obowiązki ambasadora Rzeczpospolitej w Kijowie Piotr Łukasiewicz. Szczątki powinny być ekshumowane i godnie pochowane, zaznaczył polski dyplomata. Jak dodał, może to być kolejny krok do znalezienia porozumienia w trudnych kwestiach historycznych. Instytut Pamięci Narodowej składał wniosek o ekshumację w Ołyce, ale nie został on zaakceptowany przez stronę ukraińską. Jest jednak nadzieja, że kolejne wnioski mogą być zaakceptowane. Obecny na uroczystościach ukraiński wiceminister kultury Iwan Werbycki podkreślał, że strona ukraińska jest otwarta na kolejne prace poszukiwawcze i ekshumacje.
0: W całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach OUN i UPA. Głowno chce wiedzieć, jak turyści widzą miasto. Samorząd uruchomił ankietę dla turystów odwiedzających Głowno. Chodzi o dokładniejsze poznanie ich opinii, by lepiej dopasować ofertę turystyczną do oczekiwań i potrzeb gości. Badanie potrwa do końca wakacji, a o szczegółach wie nasz reporter Miłosz Warszawski.
14: Samorząd chce poznać opinię o Głownie jako miejscu wypoczynku, rekreacji, spacerów, jazdy na rowerze i rodzinnych odwiedzin. W ankiecie znajdują się pytania m.in. o to, czy Głowno kojarzy się z rodzinną rekreacją i jak goście oceniają doceniają jego dziedzictwo kulturowo-historyczne oraz jak często ich zdaniem warto odwiedzić miasto. Odpowiedzi pomogą lepiej rozwijać rekreacyjną i turystyczną ofertę miasta, mówi Beata Wszołek-Lewandowska, wiceburmistrz Głowna.
15: Jest to ankieta skierowana dla turystów przyjeżdżających do naszego miasta. Robimy wszystko tak, aby jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb osób, które przyjeżdżają i odwiedzają nasze miasto.
14: Ankiety są klasyczne, papierowe, w pełni anonimowe i udostępniane w miejscach odwiedzanych przez turystów.
0: Wypełnienie ankiety zajmuje
1: Radio
0: tylko
1: Łódź.
0: Kilka minut.
1: Zawsze sprawdzone informacje.
0: Pasaż Rubinsteina w Łodzi doczeka się remontu. Prace mają objąć m.in. rozbiórkę opuszczonego budynku po dawnej restauracji Pizza Hut. W jego miejscu planowany jest nowy plac zabaw. Pojawią się też łąki kwietne, efektowne oświetlenia, a także instalacja artystyczna, mówi architekt miasta Robert Sobański.
16: To jest koncepcja budowania parku, między innymi malowania go kolorem. To jest marzenie, to nie jest projekt. Natomiast on już wskazuje na te działania, o które tutaj Państwo pytaliście, inne niż wyburzanie Pizzy Hut.
17: A co ważne, tą przestrzeń będziemy chcieli wykreować później tak, że będziemy dodawali elementy na podstawie tego, jak mieszkańcy będą z nich korzystać.
0: Dodaje Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. Remont pasażu Rubinsteina rozpocznie się w sierpniu. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości o godzinie 22, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Piotr Andrzejczak.
18: Piłkarze UKS-u i Unii Skierniewice rozegrali na bocznym boisku przy Stadionie Króla mecz sparingowy. W konfrontacji między dwoma pierwszoligowcami z naszego regionu padł remis 2-2, a mecz rozgrywano w nietypowym formacie 2 razy po 60 minut. Unia prowadziła 2-0 po golach testowanych zawodników przez Kamila Socha. UKS wyrównał po bramkach Szymona Frakowskiego i Sergeja Krykuna. Pomocnik UKS-u Mateusz Wysokiński przyznał, że Beniaminek był wartościowym sparing partnerem.
19: Trzeba oddać Unii, że naprawdę dobrze grają w piłkę, duża wymienność, ruchliwość, mądrze jest ta budowana drużyna. Na pewno solidny sparring partner, który pozwoli nam dobrze przygotować się do ligi, bo na pewno też takie zespoły widzę będą, które więcej będą chciały grać w piłkę. Naprawdę dobry sparring partner.
18: UKS przygotowania zakończy meczem sparingowym z Wisłą Płock w piątek w Łodzi. Unia za tydzień kolejny sparing rozegra w Kaliszu z miejscowym KKS-em. A Piotr Walicki, który w swojej karierze występował m.in. w Gent, jednym z największych klubów belgijskich, podpisał dzisiaj kontrakt z Unią Skierniewice. Umowa obowiązuje do 2027 roku. Beniaminek pierwszej ligi będzie pierwszym polskim klubem 23-letniego Walickiego, który występuje na pozycji numer 10. To pomocnik ceniony za bardzo dobre wyszkolenie techniczne, swobodę w operowaniu piłką, a także umiejętność gry między liniami. Walicki urodził się w Brukseli, a ma polskie korzenie i reprezentował Polskę na poziomie młodzieżowym w kadrze U20. Lina Noskowa wygrała wielkoszlemowy tenisowy turniej na trawiastym

0: Pierwszych opadów deszczu w Łodzi można się spodziewać około godziny pierwszej. Teraz na termometrach mamy 19 stopni. Ta temperatura będzie powoli spadać i minimalna w nocy wyniesie od 13 do 14 stopni. Przed nami wiatr słaby północno-zachodni. Jeśli chodzi o niedzielę, to w niedzielę również to zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami również przelotnie popada. A temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 23 stopni Celsjusza.
1: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

I od razu wylądowaliśmy na pięknej, złotej plaży razem ze szwedzkim duetem Jabel. Dobry wieczór, bardzo miło spędzać z Wami czas przy przebojach wolnej soboty. Dziękuję, bawmy się dobrze, spokojnej pracy. Pozdrawiam, stały słuchacz Emil. Jak miło czytać takie maile. Bardzo, bardzo dziękujemy. Piotr Stańczyk i Patrycja Wojsznis. Gramy dalej.

Natalia Pławiak zapewniła, że nie tęskni, ale jednak jak troszkę tęsknimy za takimi letnimi, wakacyjnymi, popowo-tanecznymi piosenkami, no to jest Radio Łódź, jest przebojowa, wolna sobota między 20 a 22. Zapraszamy. Dobry wieczór, panie Piotrze. Podpisuję dzisiejszą listę obecności i trochę żałuję, że nie mogłem słuchać pana programu w zeszłym tygodniu. Wiem, że muzycznie mnie sporo minęło, ale dziś już delektuję się najlepszymi wakacyjnymi rytmami prosto z Radia Łódź. Pozdrawiam niezwykle serdecznie wszystkich słuchaczy, panią realizatorkę oraz naszego Mr. Hita, tak napisał stały słuchacz i fan Dominik. No, to bardzo, bardzo miłe słowa. Cieszymy się, że jest pan tego wieczoru z nami. No i oczywiście zapraszamy do dalszego słuchania i tańczenia. Just Be Good To Me, wersja maxi singlowa, ale tym razem w wykonaniu projektu Bacchus.

klubowo, rytmicznie i trzeba przyznać bardzo sympatycznie. Oryginał pamięta rok 1990, to był projekt Beats International, Just Be Good To Me, ale dzisiaj w wykonaniu projektu Bacchus premierowo na naszej antenie. Dobry wieczór, panie redaktorze, jak zwykle melduję swoją obecność przy radioodbiorniku, dwie godzinki z moją ulubioną audycją, wow. Przesyłam serdeczności, życząc miłego wieczoru, wierna fanka i słuchaczka Kasia i jeszcze po skryptum taka moja malutka prośba, czy będzie kiedyś szansa podczas wakacyjnych audycji usłyszeć na przykład grupę Electric Light Orchestra i Ticket to the Moon z płyty Time, dodajmy, albo The Stranglers Midnight Summer Dream. To takie utwory, które zawsze kojarzą mi się z latem. Oczywiście, nie widzę najmniejszych przeszkód. Będę pamiętał i postaram się te niezapomniane piosenki z tamtego czasu przypomnieć. studio@radioroz.pl. Oczywiście można do nas pisać, można także troszkę podpowiadać, sugerować. Postaram się z tego banku letnich przebojów i mojej płytoteki oczywiście wasze marzenia i prośby spełnić. Dobry wieczór, panie redaktorze. Jak zwykle melduję swoją obecność przy radioodbiorniku. To kolejny mail. Bardzo dziękuję za dzisiejszego DJ-a Tonkę. Utwór Get Back zabrzmiał na antenie wprost rewelacyjnie. Idąc za ciosem letnich klimatów, mam propozycję na następny tydzień. Chodzi o duet Blank and Jones i Night Flight z 2000 roku. Mam nadzieję, że uda się go wpleść w playlistę. Pozdrawiam całe studio i jak zawsze zostaje do końca stały fan Przemek. No oczywiście dziękujemy, pozdrawiamy, a to już nowa wersja bardzo znanej piosenki, która pamięta, jeśli chodzi o oryginał, rok 1984. Rozśpiewał nam się pod spodem Pietro Paolo Pelandi, włoski muzyk, wokalista, kompozytor, przedstawiciel nurtu Italo Disco. Album Springtime, rok, tak jak powiedziałem, 1984 i utwór Happy Children.

0: Specjalny maxi singlowy, ale współczesny remix przeboju Happy Children, P. Liona, artysty, który wylansował jeszcze takie utwory jak Dream, Believe Me i Under the Moon i związał się w połowie lat 80. XX wieku ze znaną mediolańską wytwórnią fonograficzną Disco Magic Records.
1: Radio.
0: Wracamy do kraju, wracamy nad Wisłę. Artystka, która w roku 2012 zaśpiewała o tym, że chce być na plaży. Przed wami Grażyna Łobaszewska.
2: Co

Płyty przepływamy z roku 2012. Chcę być na plaży Grażyna Łobaszewska. A to już tegoroczna produkcja i tegoroczny krążek Bruno Marsa, The Romantic, z końca lutego bieżącego roku i singlowy hit I Just Might, Bruno Mars.

Peter Hernandez, czyli Bruno Mars i I Just Might Hate Mr. DJ z pozdrowieniami dla wszystkich radiowych i dyskotekowych prezenterów. Wielki przebój w wykonaniu grupy Atomic Kitten.

Orchideą pamięta rok 1980 i grupę Blondie, The Tide is High, Get the Feeling, brytyjska żeńska grupa Atomic Kitten, która przypomniała tę kompozycję w roku 2002. Przede mną żółto-czerwono-czarna okładka płyty Living in a Background zespołu Baltimora z 1985 roku, a na niej m.in. ten hit Tarzan Boy.

Kto nie pamięta tego hitu? 1985 rok, Tarzan Boy, Radio Summer, mix tego przeboju. Dodam jeszcze, że płyta studyjna ukazała się najpierw w Stanach Zjednoczonych.

0: Przedstawiciele stylu Eurodance z lat 90. Real McCoy, Hey Now.
1: Radio Wood.

Czy naprawdę pragniesz mnie zranić? Zapytał Boy George i jego koledzy z zespołu Culture Club. Ach, te lata 80. chciałby się powiedzieć. To było w roku 1982, ale my słuchaliśmy ciekawostki specjalnego remiksu z roku 2005. I jedziemy nad morze.

Z gorącymi radiowymi pozdrowieniami dla wszystkich radiowych marynarzy. Lucia. A jedna słuchaczka napisała: ja w pościeli, wy za sterem, pomyślnych zerknięć w niebo i posłusznych wiatrów, prądów. Całuję. My oczywiście odwdzięczamy się pięknym uśmiechem i proponujemy gorącą nowość. W rolach głównych Trips i Justyna Staszkowska.

To także jeden z faworytów tegorocznego lata, The Bowsa i Magnetic. A my w przebojowej wolnej sobocie sięgamy po bardzo znany klubowy hit z roku 2001, przypomniany w tej wersji 8 lat później, czyli w roku 2009. Shining Star i CJ Stone.

Niemiecki DJ, producent muzyki elektronicznej CJ Stone i Shining Star w specjalnej wersji, w specjalnym remiksie z 2009 roku, a przed nami Kim Wilde. I w ten sposób przypomina nam się rok 1993, specjalny utwór wydany również obok singla If I Can't Have You, piosenka, którą Kim przywiozła wtedy na festiwal w Sopocie.

0: In My Life i przesympatyczna Kim Wilde na zakończenie dzisiejszego spotkania w przebojowej wolnej sobocie w Radiu Łódź. Było nam bardzo, ale to bardzo miło gościć w waszych domach. Patrycja Wojsznis i Piotr Stańczyk pięknie się kłaniają, życząc miłego weekendu i mówiąc do usłyszenia za tydzień.
1: Radio Łódź. Ogłoszenie społeczne.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
8: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest godzina 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki. Zapraszam na wiadomości. Pożar w Strzegomiu na Dolnym Śląsku, palą się śmieci. Granie na konsoli poza domem jest możliwe, na przykład w łódzkim Orientarium. Sieradz doczeka się amfiteatru z prawdziwego zdarzenia. W nocy możemy się spodziewać opadów deszczu, w niedzielę podobnie. Płonie sterta śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracuje 37 zastępów Straży Pożarnej, poinformował Polskie Radio młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, który jest na miejscu.
12: Dostaliśmy zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów przy ulicy Kolejowej 2 w Strzegomiu. Ze zgłoszenia wynikało, że pożarem objęty jest obszar około 50 metrów na 50 metrów tworzyw sztucznych. Ogień udało się zatrzymać mniej więcej w połowie tego składowiska.
11: Działania wspierane są przez 3 drony specjalistyczne. Grupa Ratownictwa Chemicznego będzie monitorować jakość powietrza. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien oraz nieprzebywanie w rejonie pożaru.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi utworzy miejsce schronienia. Wybrane pomieszczenia placówki mają zostać sprawdzone i w przyszłości dostosowane tak, aby w sytuacjach kryzysowych mogły zapewnić ochronę osobom przebywającym na terenie szpitala. Ma to związek z ogólnopolskim programem ochrony ludności i obrony cywilnej. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
13: W przypadku Matki Polki na razie mówimy o pierwszym etapie, czyli przygotowaniu ekspertyzy techniczno-budowlanej, która wskaże kierunek działania. W województwie łódzkim około 130 miejsc zostało zinwentaryzowanych i sprawdzonych, a samorządy składają wnioski o środki na ich remonty i przygotowanie, mówi wojewoda łódzki Dorota Ryl.
14: Samorządy piszą wnioski, rozpatrujemy, dajemy kolejne pieniądze w teren.
13: W Łodzi trwają analizy dotyczące miejsc, które mogłyby pełnić funkcję ochronną, a decyzje mają być podejmowane na podstawie opinii ekspertów, mówi Radio Łódź wiceprezydent Adam Pustelnik.
15: To są bardzo poważne decyzje, więc zanim się cokolwiek zrobi, trzeba to bardzo gruntownie przeanalizować. Jeśli chodzi o lokalizację schronów czy miejsc schronienia, czuwa nad tym nasze biuro zarządzania kryzysowego.
13: Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
11: W Łodzi i całym regionie trwają prace nad tym, jak najlepiej wykorzystać istniejące obiekty i przygotować je na sytuację zagrożenia. W ostatnich miesiącach zinwentaryzowano około 130 miejsc schronienia i schronów. Większość z nich nie nadaje się do użytku.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Strefa gier w łódzkim zoo. Do poniedziałku włącznie w Orientarium można zagrać w gry na konsolach. Strefa działa w godzinach otwarcia ogrodu. Mieści się w namiocie w pobliżu muralu z pawiem. Mówi Joanna Budzińska z działu promocji.
6: Goście będą mogli sprawdzić wybrane tytuły zarówno na stanowiskach z ekranami telewizyjnymi, jak i w strefie handheld. Wstępne będą Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book, Star Fox, Super Mario Bros. I wiele, wiele innych.
11: Pełną listę dostępnych gier można znaleźć na stronie Orientarium.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Amfiteatr w Sieradzu przejdzie przebudowę. Sierac zmodernizuje amfiteatr w Parku Staromiejskim. W ostatnich latach miejsce przestało tętnić życiem. W jaki sposób miasto chce przywrócić obiektowi dawny blask? Sprawdzał to Kacper Rafalski.
16: Amfiteatr w Parku Staromiejskim w Sieradzu to miejsce, na którym latem w mieście odbywały się koncerty i wydarzenia kulturalne. Miasto w najbliższych latach planuje w pełni wykorzystać potencjał tego obiektu. Ruszająca niedługo rozbudowa ma zwiększyć prestiż tego miejsca i komfort artystów oraz widowni.
17: Chcielibyśmy, aby tutaj pojawili się ci, którzy do tej pory do Sieradza nie zaglądali, dlatego że nie było przestrzeni do tego, żeby zrobić chociażby biletowane i komercyjne wydarzenia i że to będzie możliwe w amfiteatrze, że ten amfiteatr zacznie żyć.
16: Mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Na wyremontowanym amfiteatrze zwiększy się liczba miejsc z 1200 do ponad 1500 krzeseł. Powstanie też całkowite zadaszenie widowni, a sama scena zostanie powiększona. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
11: Miasto planuje zakończyć przebudowę do końca przyszłego roku, a pierwsze koncerty mają się odbyć latem 2028 roku. Teraz to wszystko na kolejne wydanie wiadomości. Zapraszam jutro o godzinie 6, a przed nami serwis sportowy. I ponownie Piotr Andrzejczak.
18: Piłkarze UKS-u i Unii Skierniewice rozegrali dzisiaj mecz sparingowy w konfrontacji między dwoma pierwszoligowymi drużynami z naszego regionu. Padł remis 2-2. Dziś trzecioligowcy z województwa łódzkiego także grali mecze kontrolne. Warta Sieradz przegrała na własnym boisku 3-4 z Alaną Toruń. Goście prowadzili już 3-0, gospodarze zdołali doprowadzić do remisu. A tak po meczu mówił trener Warty Marek Przybył.
19: Te wszystkie bramki, które tak na szybko ocenialiśmy tutaj z ławki, padły po takich indywidualnych błędach, które nie powinny nam się zdarzyć. Jeśli chodzi o właśnie to dojście do przeciwnika do wyniku 3-3, to na pewno jestem zadowolony.
18: No ale decydującego gola zdobyła jednak Elana, także bez zwycięstwa w pozostałych sparingach z udziałem drużyn trzecioligowych z naszego województwa. Druga drużyna UKS-u wybrała się do Bydgoszczy, tam przegrała z Beniaminkiem drugiej ligi Zawiszą 1-2. Widzew grał na swoim boisku, rezerwy Widzewa przegrały jednak z Banikiem 2, Ostrawa 1-4. Lechia Tomaszów Mazowiecki po raz trzeci przegrała w okresie przygotowawczym, tym razem uległa 1-3 Starowi Starachowice. Pierwszy sparing rozegrali piłkarze Pelikana Łowicz, ale nie chcieli być gorsi od kolegów z innych miast i także przegrali tym razem z rezerwami Polonii Warszawa 0-1. W dzisiejszej nocy poznamy ostatnich półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Reprezentacja Anglii jest faworytem ćwierćfinałowego spotkania z Norwegią, które odbędzie się na stadionie w Miami. Początek tego meczu o 23:00 polskiego czasu. W ostatnim ćwierćfinale faworyzowani Argentyńczycy zmierzą się ze Szwajcarami. Początek spotkania Argentyna-Szwajcaria o 3:00 w nocy czasu polskiego z soboty na niedzielę. Tim Merlier z drugim z rzędu zwycięstwem w tegorocznym Tour de France. Belgijski kolarz po sprinterskim finiszu

17 stopni Celsjusza mamy teraz w Łodzi. Ta temperatura będzie powoli spadać, ale nieznacznie, bo minimalna wyniesie od 13 do 14. Jeśli chodzi o niedzielę, to będzie bardzo podobna pogodowo do soboty. Również nie zabraknie słońca, a miejscami deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni.